0: wyspie Keszm. Według irańskich agencji Mizan i Tasnim to odgłosy zestrzelenia przez obronę przeciwlotniczą dronów latających nad tymi miejscami. Reporter amerykańskiej telewizji Fox, powołując się na źródła w administracji, napisał, że Amerykanie przeprowadzili w czwartek ataki na irańskie porty, ale cytowany urzędnik stwierdził, że nie oznaczają one wznowienia wojny ani zakończenia zawieszenia broni ogłoszonego 7 kwietnia. Do ataków dochodzi w momencie, gdy Amerykanie czekają na odpowiedź Irańczyków w sprawie warunków zakończenia wojny. Wciąż dalekie od rozwiązania są najbardziej sporne kwestie na czele z irańskim programem nuklearnym. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab.
1: Na statkach w rejonie cieśniny Ormus przebywa prawie 60 polskich marynarzy. W tym tygodniu w cieśninie został ostrzelany statek pływający pod maltańską banderą. Jego kapitanem jest Polak. Cieśnina Ormus jest praktycznie zamknięta od końca lutego, kiedy to wybuchł konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a Iranem. Najpierw podpisanie umowy, potem pierwsza zaliczka na finansowanie projektów obronnych. Mowa o unijnym programie SAFE. Polska podpisze tę umowę jako pierwsza w Europie, wskazywała w Polskim Radiu 24 pełnomocniczka rządu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: To jest naprawdę historyczny moment, bo pierwszy raz w historii Unii mamy taki program. Polska miała najbardziej obszerny wniosek, najwięcej projektów zgłosiliśmy. Dostaliśmy największą alokację, czyli tej pracy na dokumentach było najwięcej. Do tego jeszcze po drodze weto pana prezydenta. A i tak jesteśmy pierwsi na linii mety.
1: Podpisanie umowy dziś, a jeszcze w maju nasz kraj otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki. W sumie niemal 44 miliardy euro musimy wydać do 2030 roku. Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Szef rządu został przyjęty na audiencji w Watykanie. Premier mówił, że przeprowadził długą rozmowę z papieżem poza protokołem i zaskakująco nieoficjalną.
3: Potwierdziłem serdeczne zaproszenie nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu. Serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski i cieszę się, że przyjął je z radością. Obaj powiedzieliśmy sobie, że już bardzo się cieszymy. Niezależnie od tego, co się będzie działo, bardzo cieszymy się na spotkanie w Polsce. Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także ze względu na to, że na przykład rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28. No ale no, dożyjemy chyba.
1: Wcześniej Leona XIV zapraszali do Polski prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki. W Józefowie na Lubelszczyźnie, gdzie od dwóch dni strażacy walczą z pożarem lasów, spadł deszcz. Żywioł jest opanowany, ale trwa dogaszanie. Tymczasem prokuratura wyjaśnia przyczyny katastrofy samolotu gaśniczego Dromader. W wypadku zginął 65-letni pilot maszyny. Do tragedii doszło we wtorek w okolicach miejscowości Kozaki.
4: Prokuratorskie śledztwo toczy się w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w ruchu lotniczym. Choć śledczy nie mają jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, co tak naprawdę było przyczyną katastrofy, to brane są pod uwagę dwie główne hipotezy, o czym mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Zamościu, prokurator Rafał Kawalec.
5: Tu wchodzi element awarii samolotu lub ewentualnie no, jakieś błędy po stronie pilota. Mogę potwierdzić, że w sprawie zabezpieczono już dokumentację techniczną dotyczącą tego samolotu. Mogę potwierdzić, że w dniu dzisiejszym przeprowadzona była sekcja zwłok pokrzywdzonego. Tak ogólnie tylko mogę wskazać, bez podawania szczegółów, że zgon nastąpił w wyniku obrażeń wielonarządowych. Wyniki badań przeprowadzonych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych będzie decydujące do ustaleń, co było przyczyną tego wypadku.
4: Wspomniana komisja działa niezależnie od prokuratury. Prokuratura ze względu na dobro postępowania nie ujawnia żadnych innych szczegółów śledztwa.
1: Media publiczne łączą siły w walce z dezinformacją. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa zawarły porozumienie powołujące do życia inicjatywę Sprawdzam To. Jej centralnym elementem będzie portal, mówi redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher.
6: Fake newsy, dezinformacja rozpowszechnia się bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż prawdziwe informacje. Łącząc siły, uda nam się bardzo szybko reagować na powstające w sieci materiały fake newsowe, dezinformacyjne. Łącząc nasze kanały dystrybucyjne, będziemy mogli szybciej informować naszych słuchaczy, naszych widzów i odbiorców o tym, jakie zagrożenia codziennie są dla nas skierowane, jakie fake newsy rządzą w internecie i będziemy mogli szybko je gasić.
1: Na portalu sprawdzamto.pl znajdą się m.in. newsy, analizy, raporty, a także jakościowa publicystyka wyjaśniająca mechanizmy manipulacji w mediach. Ruszy jeszcze w maju.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy opady deszczu w całym kraju, ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw w południowo-wschodniej części Polski. Temperatura od 2 stopni na Pomorzu do 12 na południowym wschodzie. W dzień od 9 na północy do 20 na południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu. Nowa tradycja.
1: Autopromocja.

biegiem przez zaułki, biegiem szczelinami, biegiem przez morze, przez oceany, otchłań.

wrocławskiej grupy Hurt i Maćka Kurowickiego. W programie pierwszym Polskiego Radia witam Państwa w trzeciej godzinie muzyki nocą. Dobry wieczór, Maciej Szajkowski przed mikrofonem. Audycję wydaje Izabela Żukowska i już teraz zapraszamy do wysłuchania fragmentu koncertu z brawurowymi wykonaniami na duży zespół francuskiej piosenkarki Zaz. To Paris Encore, dokument z festiwalu Jazz Open ze Stuttgartu z 2015 roku. Sam festiwal odbywał się w dniach 3-12 lipca 2015 roku w Stuttgarcie, a artystka wystąpiła tam 11 lipca, prezentując repertuar z płyty Paris. To nagranie live zostało wydane później na płytach kompaktowych, również na DVD i pokazuje pełen koncert, zarówno repertuar z albumu Paris, jak i największe, wcześniejsze przeboje. Charakterystycznym elementem tego występu był udział dużego big bandu, który nadał kompozycją bardziej jazzowy, rozbudowany aranżacyjnie charakter. Całość to nie tylko zapis koncertu, ale też rozwinięcie idei albumu Paris, czyli wizytówki artystki, która otworzyła jej sceny tak Francji, jak i całego świata, którą zachwycili się między innymi Manu Chao oraz publiczność w Polsce, której to przecież wielokrotnie gościła. To również muzyczny hołd dla francuskiej stolicy, tym razem w bardzo żywej, witalnej odsłonie scenicznej. Francuska wokalistka Zaz jest artystką naprawdę uwielbianą na całym świecie ze swoim niepowtarzalnym stylem łączącym chanson, jazz, folk miejski i muzykę popularną. Tak jak wspominałem, ten debiut, album Paris, przyniósł jej ogromne, ogromne powodzenie, a zaczynała na ulicy paryskiej. Po prostu tam regularnie wykonywała swoje piosenki z towarzyszeniem gitary i takich domowej roboty instrumentów akustycznych. A zatem teraz poczujmy się jak na koncercie Zaz i przenieśmy do sali koncertowej prestiżowego Stuttgart Jazz Open Festival w programie pierwszym Polskiego Radia koncertowo Zaz.

Woo!

koncertowo. Zaraz pozostaniemy jeszcze w klimatach koncertowych. Przeniesiemy się teraz do roku 1984. Oto pięknie wydany album Marek Grechuta, Koncerty Kraków 1984. To z naszego stałego radiowego, jedynkowego cyklu z Archiwum Polskiego Radia. Przypomnę, te albumy, które prezentujemy na antenie, są dostępne w sklepiku internetowym na stronie www.polskieradio.pl/sklep. Rok 1984, o którym wspomina, jak i o całym albumie, Daniel Wyszogrodzki, to złowieszczy, rok orwellowski. W Polsce czas powolnej i niełatwej przemiany, obserwowanej także w kulturze. Po latach stanu wojennego nie przyszło oczekiwane przebudzenie. Zastąpiły je raczej apatia, poczucie bezradności i beznadziei, jak również gniew. I to właśnie z gniewu wyrastała nowa muzyka tamtej dekady. Polski punk spóźniony wobec tego, który zdemolował zachodnią scenę muzyczną, ale przez to wcale nie mniej agresywny czy zaangażowany. No i na tym tle zupełnie w kontrze działający Marek Grechuta, ale to też przecież liryczny rebeliant. I Marek Wyszogrodzki pisze tak: kiedy Grechuta występował na 20. Festiwalu Piosenki w Krakowie w 1984 roku, był gwiazdą pierwszej wielkości, a na tym festiwalu znalazł się jako gość szczególny. Pozostawał wszak natchnieniem kolejnych pokoleń jego uczestników, odkąd sam zdobywał na nim nagrody kilkanaście lat wcześniej. Był

0: też wtedy w szczytowej formie kompozytorskiej i wykonawczej. Recitala Marka Gerhuty w tamtym okresie stały się powoli syntezą jego dorobków, w odróżnieniu od występów z poprzedniej dekady, kiedy prezentował głównie materiał z nowych albumów. Nie był to, rzecz jasna, proces gwałtowny. Tutaj ową funkcję promocyjną pełnią ciągle śpiewające obrazy, ten osobny niejako recital w recitalu. Znamienne są także repertuarowe pominięcia twórcy. Nie usłyszymy na koncercie tak znanych hymnów, jak z pieśni do słów Tadeusza Nowaka, czy w fragmentu z płyty W malinowym chruśniaku. Lepiej skoncentrować się, co Marek Gerhuta prezentuje tutaj na występie w Krakowie. To będzie pierwsza część tego koncertu. No, surowe nagrania koncertowe, ale warto wsłuchać się w te niebanalne dźwięki. Marek Gerhuta pozostaje artystą ponadczasowym, którego twórczość jest dla nas niekończącą się inspiracją. Kraków, rok 1984, koncertowo, zespół Anawa i Marek Gerhuta.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w imieniu własnym i zespołu Anawa i zapraszam na koncert muzyki powstałej z inspiracji polską poezją. Na początek pierwszy poeta, pierwsza piosenka. Tadeusz Nowak, Krajobraz z Wilgą i Ludzie. W tej okolicy jest zbyt uroczyście. Jaskółki kreślą nad wodami freski. W dzbanie jeziora drzemie chłód niebieski. A usta mówią to, co widzą oczy. Światło szeleści, zmawiają się liście na baśni, co lasem jak niedźwiedź się toczy. Gdzie jest ta miłość chodząca bezkarnie w ubiorze błazna, ptaka i anioła? Ona spod ziemi niebieskie latarnie tańczącą stopą pod sad nasz przywoła. Ludzie wieczorem, siedząc pod jabłonią, będą się modlić i zabijać o nią.

U skrzypce, gdzie śpiew nastroszy sile piórka, a staną w tańcu choćby na obłoku, przyszło im krzesać oberka i z piekła wezmą tancerkę, jeśli ich urzekła. Bo się ci ludzie urodzili w tańcu.

od myśli do maszyny, drogą od łódki do okrętu. Skąd idzie, że nie jesteś pewien wierności wymyślonych sprzętów? Gdy wchodzisz w las, staje się drzewem, co w twojej ciszy się rozrosło. A kiedy nurt przemierza

0: Jedynka. To jest radio.
1: Oto trzeci autor z tamtych lat, Witold Gombrowicz. Największym rozczarowaniem, jakie oczekuje ludzkość w przyszłości. Największym rozczarowaniem, jakie oczekuje ludzkość w przyszłości. Będzie bankructwo filozofii kolektywnej, która ujmując jednostkę jako funkcję masy, poddaje ją w rzeczywistości abstrakcjom takim jak klasa społeczna, państwo, naród, rasa. I dopiero na trupach tych światopoglądów urodzi się trzecie widzenie człowieka. Człowiek w związku z drugim. Ja w związku z tobą. Ja w związku z tobą i z nim

lecz myśl ta czyja. Samo się nie myśli, tak jak grzmi samo i samo się błyska. Punkt się rozprężył wen wymiarów przestrzeń. I przestrzeń klapła jak przekłuty balon. Hop, hop, hop, hop, szklanka piwa.

0: To wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę, za to muzyczne spotkanie w programie Pierwszym Polskiego Radia. Pięknego, pogodnego, no i mam nadzieję odrobinę chociaż deszczowego weekendu, ale zawsze z dobrą piosenką i jedynką Polskim Radiem. Dobrej nocy, do usłyszenia. Maciej Żajkowski.
1: Chciałem Państwu teraz zaśpiewać kilka piosenek, które napisałem z inspiracji malarstwem. Oto moja słowno-muzyczna Gioconda.

to ten uśmiech zyskał sobie sławę. Chociaż znam plakaty z uśmiechem pełniejszym. Reklamują pastę, papierosy, kawę, sukienki, obuwie o kształcie piękniejszym. Jeszcze do tego samochód na trawie.

gasną mi powieki i szarzeją ręce. Długo tego jeszcze nie kręcę, nie kręcę. Uśmiech mi już więdnie, nie będę się zmuszać. Dość tego nie mogę, nie ruszaj, nie ruszam. A gdyby był taki aparat, co zrobił mi wspaniały obraz mego ciała, spowitego w ten

A tak co mi z tego, że płótno smarujesz? Czasami ktoś powie, że ładnie malujesz i pójdzie, a z tobą ja zaś muszę gnić. Słuchaj, dosyć tego, no dosyć na dziś. A gdyby był taki aparat, co zrobi mi wspaniały obraz twego ciała, spowitego w te marne szaty, taki pstryk, co w jednej chwili zrobi z tego coś pięknego. Pokaż to ja, to chyba twoje przywidzenie, to powleczone światłem oczu, z tą aksamit.

się zepsuło. Oto płaczesz, bo kontakt Gonzalej przeszły tydzień. Linie proste falują, zamiast kwadratów rąby w każdym głosie słajcałem bez wstydzie. Ostatecznego dnia trąbły otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum. Archanioł i ludzie, archanioł i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd. Ulicami skroś tramwaj.

Jeśli jesteś meteorem, ta cała kanticie pokę. Rytm występuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie duszki nerw. Jak na mechanizm przystało, myśli naszych jest metalu.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Egzamin, trudna rozmowa, nagła wiadomość.

0: dopada nas stres. Jak go opanować i odzyskać spokój? W audycji także goście. Marek Maruszczak, autor książek Głupie ptaki Polski i Głupie zwierzęta Polski, zabierze nas na spotkanie z niezwykłym światem owadów, a także powieściopisarka Małgorzata Kalicińska.
1: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump zmienił zdanie po rozmowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej i odroczył do 4 lipca wprowadzenie wyższych ceł na samochody z Unii. Wcześniej zarzucał Europie, że celowo zwleka z wdrożeniem umowy celnej z lipca znoszącej większość ceł na amerykańskie towary.
4: Szefowa Komisji Europejskiej zapewniła, że Unia jest zaangażowana we wdrożenie umowy, że są postępy i że do początku lipca cła zostaną obniżone. Umowa uzgodniona przez Ursulę von der Leyen i Donalda Trumpa w lipcu ubiegłego roku musi być jeszcze zaakceptowana przez unijne instytucje, a te istotnie nieco zwlekały z zatwierdzeniem. Teraz przystąpiły do negocjacji. Stanowiska są trudne do pogodzenia, ale jest oczekiwanie, że porozumienie zostanie osiągnięte najpóźniej do przyszłego miesiąca. Nie tylko o cłach. Szefowa Komisji Europejskiej rozmawiała z prezydentem USA. Poruszony został też temat wojny na Bliskim Wschodzie. I tu Ursula von der Leyen mówiła to, co Donald Trump chce usłyszeć. Że Iran nigdy nie może wejść w posiadanie broni jądrowej i że ostatnie wydarzenia pokazały na zbyt duże zagrożenie dla stabilności regionalnej i światowego bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Zawieszenie broni z Iranem trwa mimo ataków w cieśninie Ormus, przekazał Donald Trump w rozmowie z ABC News. Prezydent zamieścił też wpis w mediach społecznościowych. Czytamy w nim, że trzy amerykańskie niszczyciele wypłynęły z cieśniny i nie doznały zniszczeń, ale atakujący je Irańczycy odnieśli ogromne zniszczenia. Według Donalda Trumpa irańskie łodzie poszły na dno. Najwyższe dowództwo wojskowe Iranu oskarżyło Stany Zjednoczone o naruszenie zawieszenia broni. Z kolei amerykańska armia oświadczyła, że to Iran przeprowadził niesprowokowane ataki na niszczyciele, gdy przepływały przez cieśninę Ormus. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki przekazał w mediach społecznościowych, że zwrócił się do Senatu w tej sprawie.
5: Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie.
3: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wątpi, by Senat zgodził się na propozycję głowy państwa.
6: Nie rozumiem pana prezydenta Nawrockiego. Myślę, że szuka jakiś efektu swojej pracy. Wątpię, żeby Senat się wyraził zgodę na przeprowadzenie tego referendum, bo to jest referendum, które wiele, myślę, w ostatecznym rozrachunku nie wniesie. W związku z tym, jeżeli się jest politykiem totalnie nieskutecznym, na którego coraz mniej poważnych ludzi zwraca uwagę, to się wymyśla na przykład referendum.
3: Referendum zawierałoby jedno pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Polacy mieliby zagłosować 27 września. Wołodymyr Zełenski nie rekomenduje przedstawicielom innych krajów wizyty w Moskwie 9 maja. Rosjanie planują w tym czasie przeprowadzenie parady wojskowej z okazji świętowanego według sowieckich tradycji Dnia Zwycięstwa w II wojnie światowej. Kreml domaga się od Kijowa wstrzymania z tej okazji ataków za pomocą dalekosiężnych dronów.
7: Ukraina na rosyjskie ultimata wysunęła swoją kontrpropozycję, zawieszenie długoterminowe i to od 6 maja. Rosjanie jednak nie zgodzili się na takie rozwiązanie. Putin obawia się, że ukraińskie drony mogą zakłócić paradę na Placu Czerwonym 9 maja. Wołodymyr Zełenski nie zapowiedział wprost takich działań, ale jak stwierdził...
8: Mamy i zwrócenie.
7: Otrzymujemy sygnały od niektórych państw bliskich Rosji, że ich przedstawiciele zamierzają być w Moskwie. Dziwne pragnienie w takich dniach. Nie rekomendujemy tego.
8: My nie rekomendujemy.
7: Kreml tymczasem zapowiedział, że

0: W reakcji na ukraińskie ataki może wysłać swoje rakiety balistyczne na ukraińską stolicę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Od początku tegorocznych matur unieważniono kilkadziesiąt egzaminów. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca i wniesienie na salę telefonów, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
2: Na tym etapie mówimy głównie o wniesieniu telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną, dlatego że już samo wniesienie powoduje to, że dyrektor szkoły, i to dyrektor szkoły, może unieważnić egzamin maturalny. Poniedziałek, wtorek to są na poziomie kilkunastu, natomiast języka angielskiego na poziomie podstawowym to jest kilka osób.
1: Dziś dyrektor CKS decyduje, czy zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zamieszczeniem zdjęć arkuszy w sieci. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy opady deszczu, ostrzeżenia przed burzami dla siedmiu województw w południowo-wschodniej części kraju. Na termometrach od 2 stopni na Pomorzu do 11-12 na południowym wschodzie. W piątek od 9 na północy do 20 na południowym wschodzie kraju.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
4: Tematy, które dzieliły.
5: I podgrzewały emocje.
6: Wydarzenia, które poruszały.
7: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
8: Wszystko to podsumujemy w audycji
3: Suma Polityczna, czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
9: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
10: Agata Kowalska,
11: Agata Kondzińska,
12: Sylwia Białek,
13: Grzegorz Osiecki,
14: Karol Surówka
15: i Jacek Czarnecki.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
16: Danuta Kryńska, zapraszam do radiowej jedynki w nocy.
17: Panowie, prosimy.

Radio Retro, mówi Jan Zagozda. Dziś po raz ostatni w tym tygodniu spotykamy się, by posłuchać nagrań zespołów pieśni i tańca. Wczoraj słuchaliśmy Śląska, dziś pora na zespół Mazowsze.

Posłuchajmy kilku nagrań dokonanych w 1957 roku. Oto Gęś Wodą, polonez warszawski, niezapomniany furman z solistą Stanisławem Jobkiem, Łowiczanka i przepiękna kołysanka, napisana przez Tadeusza Sykietyńskiego tuż przed śmiercią w szpitalu. Usłyszymy w tej kołysance młodziutki głos Ireny Zwiczniewskiej, późniejszej Ireny Santor. Słuchamy zespołu Mazowsze.

0: poniedziałku w Radiu Retro.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Niemniej emocji budzą nagrania z lat 90. Dziś mijają 34 lata od wydania debiutanckiej płyty zespołu Wilki. W historii polskiej muzyki rockowej pierwsza płyta Wilków wywołała bardzo dużo skupienia. Dziś określa się ją mianem legendy. Nastrojowe ballady, mroczne, mistyczne klimaty postpunkowego repertuaru zespołu Wilki uczyniły płytę bestsellerową. Podobno łącznie z pirackimi egzemplarzami pierwszą płytę Wilków kupiło ponad 1 000 000 osób. Zespół Wilki, 34 lata od płytowego debiutu.

Elina Masabachtani z debiutanckiej płyty zespołu Wilki, do dziś największym przebojem zespołu. Pierwsza płyta Wilków ukazała się 8 maja 1992.

0: Głupie Ptaki Polski i Głupie Zwierzęta Polski zabierze nas na spotkanie z niezwykłym światem owadów, a także powieściopisarka Małgorzata Kalicińska.
1: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Setki ton wody, ponad 30 zrzutów i około 1000 strażaków w akcji. Od wtorku trwa walka z pożarem Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Przyrodnicy zaczynają liczyć straty.
4: W czwartek po południu i wieczorem strażakom pomogły opady deszczu. Ogień się już nie rozprzestrzenia, ale wciąż są zarzewia ognia, które strażacy muszą kontrolować. Ulgę odczuli m.in. mieszkańcy Józefowa. Do miasta przestał wdzierać się dym.
5: To już to tylko końcówki właśnie tego pożaru?
4: Pożar dotknął obszary kluczowe dla ochrony cennych gatunków ptaków. Głuszca, bociana czarnego, puszczyka uralskiego czy orlika krzykliwego. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska powiedziała, że przed pożarem wobec tego obszaru były poważne plany.
6: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną.
4: Dotychczas spłonęło około 300 hektarów lasu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: Wymiana ognia pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Według amerykańskiego centralnego dowództwa CENTCOM irańskie siły zaatakowały 3 amerykańskie niszczyciele rakietowe podczas przejścia przez cieśniny Ormus. Stany Zjednoczone odpowiedziały uderzeniami na irańskie obiekty wojskowe. Iran oskarżył USA o naruszenie rozejmu obowiązującego od 8 kwietnia. Zawieszenie broni z Iranem trwa mimo ataków w cieśninie Ormus, przekazał w mediach społecznościowych Donald Trump. Program CPN Ceny Paliw Niżej będzie przedłużony, poinformował o tym wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Jak zaznaczył, Polacy zaoszczędzili na cenie paliw kilka miliardów złotych.
7: Przypomnę, że to jest też dość obciążające dla budżetu jednak, bo to 1,6 mld złotych miesięcznie, ale uważamy, że dla przeciętnego tankującego, że tak się wyrażę, czy dla polskiej gospodarki to było ważne, żeby na ten kryzys odpowiedzieć. Dzięki temu kilka miliardów złotych zostało w kieszeniach Polaków.
3: Resort Energii planuje przedłużać program ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. W piątek litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy. Litr benzyny 98-oktanowej nie więcej niż 6 zł i 90 groszy, a litr oleju napędowego 7 zł i 17 groszy. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, nadal nie zostali dopuszczeni do pracy. Wczoraj pojawili się w siedzibie instytucji, aby przekazać prezesowi Trybunału decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten wydał zabezpieczenie, które nakazuje powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków.
8: Sędziowie w siedzibie Trybunału nie zastali prezesa Bogdana Święczkowskiego. Sędziów Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdę oraz Annę Korwin-Piotrowską przyjął zastępca, wiceprezes Bartłomiej Sachański. Usłyszeli, że ich argumenty zostaną przekazane prezesowi w poniedziałek i że nadal nie zostaną dopuszczeni do pracy, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
9: Niezmienne jest stanowisko prezesa i pana wiceprezesa, że nie mogą nas dopuścić do orzekania.
8: Zdaniem sędziego Krystiana Markiewicza decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie zmieniła sytuacji sędziów w Trybunale Konstytucyjnym.
10: Tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.
8: Sędziowie czekają teraz na poniedziałek. Natomiast do 20 maja Polska będzie musiała się wytłumaczyć przed Europejską Instytucją z sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Piotr Turys, Polskie Radio.
3: W stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim dobiega końca okres wyźrebień. Na świat od początku roku przyszło ponad 70 maluchów. Pracownicy oczekują 20 kolejnych, mówi pełniąca obowiązki prezesa stadniny Weronika Sosnowska.
11: Do tej pory jesteśmy zadowoleni z tegorocznego przychówku. Wśród źrebaków są takie, które się szczególnie wyróżniają, więc mamy nadzieję, że będą się pomyślnie rozwijały i w przyszłym roku zawojują ringi pokazowe. Dominują konie gniade, natomiast no, w tym roku mamy wiele siwych źrebiąt. Tego jeszcze nie widać, ponieważ ich futerka są brązowe. Mam takie źrebaki

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Egzamin, trudna rozmowa, nagła wiadomość. Dopada nas stres. Jak go opanować i odzyskać spokój? W audycji także goście. Marek Maruszczak, autor książek Głównych.

0: przy których mi szybciej bije serce i tak co roku jest.
1: Sezon wyźrabień potrwa w Janowskiej Stadninie do końca maja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw w południowo-wschodniej części kraju. Temperatura od 2 stopni na Pomorzu do 11-12 na południowym wschodzie, a w dzień temperatura wzrośnie do 9 stopni na północy i 20 na południowym wschodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
4: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
3: Leszek Jarzdzewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie Pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21:00.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

49. urodziny obchodzi dziś wirtuoz gitary, wokalista i kompozytor Joe Bonamassa. Muzyka Joe Bonamassy w tej godzinie jedynkowego przedświtu, tymczasem pierwsza poranna kawa z radiową jedynką i z bratnimi duszami Joe Bonamassy.

Do pierwszej porannej kawy z radiową jedynką, przyjaciele od muzyki dzisiejszego jubilata Joe Bonamassy. Joe Bonamassa ma wystąpić w Polsce w listopadzie. Koncert Wirtuoza Gitary odbędzie się we Wrocławiu. I z pewnością będzie to popis wirtuozerii, muzyka jednego z najbardziej cenionych współczesnych gitarzystów blues rockowych.

Z dzisiejszym jubilatem Jo Bonamassą Beth Hart, wokalistka, która na Broadwayu z sukcesem wystąpiła w roli Janis Joplin. Jo Bonamassa kończy 49 lat. Na gitarze zaczął grać, gdy miał lat 4. Jako 12-latek supportował B.B. Kinga i prawdopodobnie ten fakt, oprócz oczywiście talentu muzyka, otworzył gitarzyście drzwi do wielkiej kariery. Dobrego dnia. Danuta Kryj.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Małgorzata Bartas, witam. Dzień dobry, o poranku. Kolejny to już dzień, który przynosi także okazję do korzystania z dobrych myśli. W tym tygodniu proponuję Państwu sięgnięcie po refleksje zebrane przez Annę Rastawicką w czytankach majowych. Maryjo, okaż się nam matką. Wyobraźmy sobie, że nagle zgasło słońce. Zrobiło się ciemno, coraz zimniej, potykamy się o siebie. W ciemnościach gubimy drogę. Światło elektryczne nie wszędzie dotrze i nie ogrzeje ziemi. Tak wyglądałoby nasze życie bez wiary w Boga. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Pamiętają być może Państwo słowa

0: Znanej polskiej kolędy, bo nie ma dla ciebie miejsca w niejednej człowieczej duszy. Na szczęście Bóg nie ma obowiązku stosowania się do ludzkich wątpliwości. Kardynał Wyszyński mówił: Bóg jest. Nie pyta o to, czy my uznajemy Jego prawo do bytu, czy nie. On jest, niezależny od koncepcji, którą człowiek chce lub nie chce mu dać. Zabawne jest pertraktowanie z Bogiem: jesteś, czy też nie ma ciebie. On jest. Nawet nie uzasadnia wiele, kim jest. Wystarczy, że powie: jam jest, który jest. A co z tymi, którzy w to nie wierzą? Także w ich sercach Bóg wpisał swoje imię i wszczepił swoją obecność. Kościół, rozumiany jako Chrystus żyjący w sercach ludzi, ogarnia wszystkich. Każdy człowiek jest dzieckiem Bożym, niezależnie od tego, czy jest tej prawdy świadomy, czy nie. Każdy ma wypisane w sercu prawo Boże, które nazywamy prawem naturalnym. Nie zabijaj, nie kradnij, będziesz miłował. To jest głos Boga w człowieku. Dlatego prymas z takim spokojem służył Kościołowi i Polsce, bo wierzył. Można powiedzieć więcej, on wiedział, że Bóg nie przestaje miłować. I to każdego, wierzącego i niewierzącego. To było światło przewodnie w służbie pasterskiej kardynała Wyszyńskiego. Jego siłą była pewność wszechmocnej miłości Boga. Nie mamy takiej władzy, mówił, aby oderwać Boga od miłości ku nam. Nie ma takiej siły ani w nas samych, ani w całym świecie. Nie można bowiem oderwać Boga od siebie samego, a On jest miłością. Deus caritas est. Bóg zawsze pozostanie miłością, to znaczy tym, kim jest. Nie ma również mocy zdolnej oderwać Boga od miłości ku mnie. Bóg mnie miłuje i będzie miłował pomimo wszystko, chociażbym zrażał Go do siebie, przedstawiając Mu swoją nieudolność, słabość, nicość. To mi się nie uda. Krzyż jest dowodem tego, że Bóg mnie miłuje, a spojrzenie na krzyż ciągle mi o tym przypomina. Jednak jest Ten, który miłuje. Kardynał Wyszyński wierzył, że człowiek, który pobłądził, zmęczy się w końcu tą włóczęgą po bezdrożach. Iskra Bożej miłości odezwie się w nim, choćby w ostatniej chwili życia. Stanie się tak, ponieważ Bóg bardziej szuka człowieka niż człowiek Boga. Nie masz na świecie takiej siły, która byłaby zdolna zatrzeć w nas całkowicie podobieństwo Boże. Nawet sprzysiężenie milczenia o Bogu, planowe wychowanie ateistyczne. Krew Boża odezwie się w człowieku wpierw czy później. Sam dosłuchasz się tętna tej krwi w ciemnościach zwątpienia i rozpaczy. Wstanę i pójdę do Ojca. Z myślami prymasa Stefana Wyszyńskiego zostawiam Państwa. Małgorzata Bartos-Witan, do usłyszenia.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku.
2: Egzamin, trudna rozmowa, nagła wiadomość. Dopada nas stres. Jak go opanować i odzyskać spokój? W audycji także goście. Marek Maruszczak, autor książek Głupie ptaki Polski i Głupie zwierzęta Polski, zabierze nas na spotkanie z niezwykłym światem owadów, a także powieściopisarka Małgorzata Kalicińska.
3: 4 pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła godzina 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. To historyczny moment, tak o dzisiejszym podpisaniu umowy SAFE mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pełnomocniczka rządu podkreślała w Polskim Radiu 24, że na zawarciu tej umowy pożyczkowej zyskają polskie bezpieczeństwo i rodziny firmy zbrojeniowe.
5: Polska miała najbardziej obszerny wniosek, najwięcej projektów zgłosiliśmy. Dostaliśmy największą alokację, czyli tej pracy na dokumentach było najwięcej. Do tego jeszcze po drodze weto pana prezydenta. A i tak jesteśmy pierwsi na linii mety i umowa z Polską będzie podpisana jako pierwsza. Jako pierwsze ruszą pieniądze właśnie dla Polski.
4: Minister

0: Podkreślała, że większość polskich inwestycji ze środków SAFE trafi do naszych firm. Już za kilka dni do Polski trafi z programu SAFE ponad 20 miliardów złotych zaliczki. Wymiana ognia pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Według amerykańskiego centralnego dowództwa irańskie siły zaatakowały 3 amerykańskie niszczyciele rakietowe podczas przejścia przez cieśninę Ormus. Stany Zjednoczone odpowiedziały uderzeniami na irańskie obiekty wojskowe.
1: Według CENTCOM Iran wystrzelił rakiety, drony i skierował małe łodzie bojowe w stronę okrętów amerykańskich, gdy przechodziły one przez cieśninę do Zatoki Omańskiej. Żaden z okrętów nie został trafiony. To już drugi taki atak w ciągu kilku dni. Poprzedni miał miejsce w poniedziałek. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na irańskie stanowiska rakietowe i dronowe, węzły dowodzenia oraz obiekty rozpoznawcze. Celem były m.in. port Bandar Abbas i wyspa Kesh w cieśninie Ormus. Iran oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie rozejmu obowiązującego od 8 kwietnia. Amerykańscy urzędnicy zaprzeczają, by działania wojskowe oznaczały wznowienie konfliktu zbrojnego. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Łódzka policja zatrzymała 46-letniego adwokata od trumny na kółkach. Był poszukiwany listem gończym. Jak poinformowano, został ujęty na terenie powiatu chrubieszowskiego w województwie lubelskim. Komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi powiedział, że zatrzymany trafi do zakładu karnego.
2: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Bezpośrednio po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, gdzie sporządzona będzie dokumentacja.
0: Zatrzymany prawnik został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku pod Barczewem 5 lat temu. Zginęły wtedy 2 kobiety. Adwokat tłumaczył się w internetowym nagraniu, że zginęły, bo jechały trumną na kółkach, a on bezpieczniejszym samochodem. Narodowy Bank Polski kontynuuje zakup złota i ma już prawie 600 ton tego kruszcu. O zwiększeniu zapasów złota informował prezes NBP Adam Glapiński.
3: Według stanu na koniec kwietnia 2026 roku posiadamy obecnie około 600 ton złota. Dokładnie 595 ton złota. A dążymy, jak Państwo wiedzą, do osiągnięcia poziomu 700 ton zgodnie z decyzją zarządu. My cały czas to złoto kupujemy.
0: Adam Glapiński spodziewa się wzrostu ceny złota. 81 lat temu świętowała cała Europa. 8 maja 1941 roku III Rzesza podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji. Jak przypomina historyk i politolog Paweł Ukielski, Niemcy zostali pokonani przez zachodnich aliantów i Związek Sowiecki.
4: To było zakończenie europejskiej części II wojny światowej, bo trzeba pamiętać, że Japonia wciąż jeszcze walczyła. Z jednej strony radość, z drugiej strony dla części naszego kontynentu był to początek nowego zniewolenia przez Związek Sowiecki. Niemniej jednak również dla mieszkańców Polski, Czechosłowacji czy Rumunii był to koniec wojny, koniec walk. Także wszędzie ten moment był przyjmowany z euforią.
0: Od 2015 roku 8 maja to Narodowy Dzień Zwycięstwa. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W piątek na termometrach od 9 stopni na północy do 20 na południowym wschodzie. Burze głównie na południowym wschodzie, mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.
6: Znacznie słabsze opady, mniejsze szanse na te burze, ale niemniej jednak jeszcze może spaść tam około 15 do 20 mm. Dzień chłodniejszy, może być tam około 19-20 stopni w tym najcieplejszym regionie, czyli na południowym wschodzie.
0: Burzą będzie towarzyszyć porywisty wiatr, a w przyszłym tygodniu będzie wręcz upalnie. Od środy w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju powyżej 30 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. od 21 maja koncerty debiutowe.

0: Kombatantów i Gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Autopromocja.
2: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: A na zegarze 7 minut po godzinie 5.
0: Agrofakty.
3: Na Agrofakty zaprasza Justyna Golonko. Dzień dobry. A zaczynamy od rynku zbóż, bo tu widać spore ożywienie w końcu, można by powiedzieć. Ostatnie wzrosty cen płodów rolnych dostrzegają również rolnicy, którzy ponownie ograniczają sprzedaż zapasów, licząc oczywiście na jeszcze wyższe stawki. A ceny zbóż w większości utrzymują poziom z ubiegłego tygodnia w tym tygodniu. Za to wyraźnie podrożała kukurydza. Tu mamy takie najnowsze dane. I średnio w skupach jest ona wyceniana na około 800, a nawet 830 zł za tonę. Tymczasem plantacje rzepaku zimowego w centralnej Polsce znajdują się w najgorszej kondycji od lat. Długotrwały brak opadów i nasilenie się szkodników sprawiły, że wiele upraw w kraju, zdaniem rolników, nie ma już szans na odbudowę potencjału plonowania. W stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim dobiega końca okres wyźrebień. Na świat od początku roku przyszły 74 źrebięta, a w sumie spodziewamy się ponad 90. Tak mówi pełniąca obowiązki prezesa stadniny Weronika Sosnowska.
4: Do tej pory jesteśmy zadowoleni z tegorocznego przychówku. Wśród źrebaków są takie, które się szczególnie wyróżniają, więc mamy nadzieję, że będą się pomyślnie rozwijały i w przyszłym roku zawojują ringi pokazowe. Dominują konie gniade, natomiast no, w tym roku mamy wiele siwych źrebiąt. Tego jeszcze nie widać, ponieważ ich futerka są brązowe. Mam takie źrebaki, przy których mi szybciej bije serce i tak co roku jest.
3: Chyba wszystkim bije szybciej serce, jak mamy takie odgłosy. A sezon wyżrebień potrwa w Janowskiej stadninie do końca maja. Będziemy Państwa informować, jak to będzie wyglądało. Polska zaostrza wymagania dotyczące pozostałości środków ochrony roślin w żywności. Resorty Rolnictwa i Zdrowia wprowadzają nowe przepisy dotyczące pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w środkach spożywczych. Regulacje zwiększają oczywiście bezpieczeństwo konsumentów, czyli nas wszystkich, i wyrównują warunki konkurencji. O szczegółach Tomasz Matusiak.
5: Rozporządzenie opiera się na ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przepis pozwala ministrowi zdrowia wspólnie z ministrem rolnictwa wprowadzać ograniczenia lub dodatkowe wymagania dla żywności, gdy pojawiają się przesłanki zagrożenia dla zdrowia. Polscy rolnicy nie boją się konkurencji, ale musi ona opierać się na uczciwych i równych zasadach, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
6: W związku z tym, że są podpisywane umowy handlowe i robimy wszystko, żeby zablokować napływ żywności, tej, która może nie spełniać wymagań unijnych z krajów trzecich, to do tego też przygotowaliśmy rozwiązania prawne, żeby produkty zawierające pozostałości pestycydów niedozwolonych na rynku europejskim można było zablokować. Za tę współpracę bardzo serdecznie dziękuję Ministerstwu Zdrowia.
5: Nowe przepisy dają trzy fundamentalne korzyści, dodaje Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia.
7: Po pierwsze, zwiększamy realne bezpieczeństwo zdrowotne żywności, eliminujemy ryzyko narażenia na substancje, które mogą wpływać na płodność, rozwój funkcjonowania układu hormonalnego czy materiał genetyczny. I tutaj mówimy też pod kątem najbardziej wrażliwych grup społecznych, czyli kobiet w ciąży, dzieci, osób starszych i osób z chorobami przewlekliwymi. Po drugie, zapewniamy przejrzystość i uczciwość rynku, ponieważ ta regulacja przyczyni się do wyrównywania warunków konkurencji. A po trzecie, chcemy wzmocnić zaufanie konsumentów do żywności dostępnej na polskim rynku.

0: Polska nie chce, aby substancje zakazane w Unii Europejskiej nie były w ogóle wykrywane w żywności importowanej na nasz rynek, mówi Małgorzata Gromadzka, wiceminister rolnictwa.
1: Czyli chcemy zero substancji w produktach, które do nas są importowane. To jest praca wielu miesięcy, ale również to jest kwestia kilku lat postulowania o zmiany właśnie dopuszczalności stężenia tych substancji w tych produktach. Dlatego idziemy dalej, odpowiadamy na postulaty polskich rolników, odpowiadamy na postulaty polskich konsumentów.
0: Nowe regulacje mają charakter tymczasowy. Będą obowiązywać przez 12 miesięcy lub do czasu wprowadzenia rozwiązań na poziomie Unii Europejskiej.
2: A z możliwości wprowadzenia krajowych ograniczeń skorzystały już inne państwa członkowskie. Między innymi zrobiły to już Francja i Niemcy. Teraz czas na nas. I no na tym kończymy właśnie nasze Agrofakty. Kolejne już po weekendzie, w poniedziałek, tuż po 5:00. Zapraszam, Justyna Golonko.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 16 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry, w piątek, to jest 8 dzień maja, 128 dzień roku, do końca roku 237 dni. Słońce wzeszło o 4:53, zajdzie o 20:13, dzień potrwa 15 godzin i 20 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 27 minut, a dłuższy od najkrótszego 7 godzin i minut 38. Imieniny obchodzą Achacja, Achacy, Aleksander, Amat, Arseniusz, Augustyna, Aurelian, Dionizy, Heladia, Heladiusz, Ida, Ilza, Michał, Stanisław, Stanisława, Ulryka, Wiktor i Wiron. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. I w końcu mamy piątek, cieszymy się, bo to początek weekendu. I na początek weekendu fragment piosenki zespołu Ira. Znają Państwo, popularny bardzo w latach 90. Z drugiej płyty zespołu Ira pochodzi ta piosenka.

I teraz bardzo proszę, ale bez podtekstów, w kontekście dzisiejszej porannej audycji w Radiowej Jedynce, kto może być podmiotem lirycznym w tej piosence Bierz Mnie? Dodam, że mówić będziemy o czymś, co jest charakterystyczne dla maja. Owszem, w niektórych przypadkach to nawet i wcześniej, bo marzec, kwiecień, ale wielu tych, którzy oddają się tej pasji, patrz na przykład pan Wojtek zza szyby, o tej pasji, o której mówić będziemy, właśnie początek maja uznaje się za początek. A zatem Bierz Mnie? Kto, a raczej co, jest albo może być podmiotem lirycznym w tej piosence? Bierz Mnie. 22 139 2202. Ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

Jedynką. 21 minut po godzinie 5. Oj, coś mi się wydaje, szanowni państwo, że dzisiaj uruchomimy niejednego tego, którego ta pasja zżera, bo pytam cały czas państwa,

0: Pytam Państwa, kto, a raczej co może być podmiotem lirycznym w tej piosence Bierz Mnie. Dziś w jedynkowym poranku będziemy mówić o czymś, co jest charakterystyczne, bardzo charakterystyczne dla maja, choć niektórzy pasjonaci twierdzą, że to się zaczyna wcześniej, bo nawet i w marcu, w kwietniu. Natomiast wielu mówi tak, początek maja to jest początek, no właśnie. Co może być podmiotem lirycznym w tej piosence w kontekście dzisiejszej audycji? Proszę bez żadnych podtekstów. Panie Zdzisiu, dzień dobry. Świetnie, że pan jest. Tak się zastanawiam. To tak raczej w stronę wydawcy będę patrzył. Jak wygląda karagana? Czy kolega redaktor wie? Karagana! Panie Zdzisławie.
1: Przepięknie kwitnie karagana, akacja żółta, jak i jarzębina, głóg na łąkach, pastwiskach kłosi się tymotka trawa. Między Nerem a Wartą na polach kłosi się żyto o zimę. Już, mimo potężnej suszy, noc i poranek plus 9 stopni. Nie pada deszcz, niebo zachmurzone, nie wieje wiatr. A stara mądrość ludowa, na świętego Stanisława rośnie koniom trawa.
0: No i niech rośnie, szanowni państwo, i chyba trochę podskoczy w związku z tym, że w końcu trochę pokropiło. No i są takie miejsca, gdzie tego deszczu jest więcej, gdzie tego deszczu jest mniej. No u pana Zbyszka pokropiło, ale wciąż mało.
2: Zachmurzenie całkowite. W nocy był jakiś niewielki opad, ale to naprawdę bardzo, bardzo niewielki. Liczę, że dzisiaj może coś podleje bardziej. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Życzymy udanego weekendu. Lucia i Zbyszek.
0: Dzięki wielkie, panie Zbychu. Podleje bardziej, zwłaszcza na południowym wschodzie. I to jest dobra wiadomość dla tysiąca strażaków, którzy udział biorą w akcji gaszenia pożaru na Roztoczu. Wczoraj także tam spadł deszcz i to jest ta dobra wiadomość. Już niebawem będziemy na Roztoczu. Wcześniej przenieśmy się na południe. Brenna i pan Paweł.
3: Brenna 11 stopni, dziś max do stopni 15. Zachmurzenie całkowite, pada drobna mrzawka. Od godziny 17 z przerwami mrzawka czy drobny deszcz padał. No niech pada, bo to jeszcze i tak jest kropla w morzu potrzeb, ale już jest ciut lepiej. Dobra widoczność, chociaż góry troszkę zamglone z oddali. Jakość powietrza dobra. Niech pada jak najwięcej.
0: Niech pada jak najwięcej. Proszę posłuchać, jaka radość w głosie, kiedy wreszcie pokropiło u pana Ludka.
4: Dzień dobry, tu Luis Katowic. Lutek, pięknie popadało. Teraz troszkę kropi, dlatego dzwonię z trasy. Cieplutko. Wreszcie jeże się wykąpią. Lasy nawodnią. Rolnicy odetchną. Coś pięknego. A jak się oddycha fajnie. Ale pięknie. Cieszmy się z deszczu. Pana modlitwy, panie Danielu, się sprawdziły. Także miłego dnia wszystkim. Nawet na kole jest fajnie.
0: Na kole, czyli jak to mówią na Śląsku, na rowerze. Pan Lutek Luis codziennie przemierza tę trasę od domu do zajezdni, bo za chwilę siądzie za kierownicą autobusu. Wszystko się zgadza, a na weekend, jaki pan ma plan, pochwalił się pan Lutek z ukochaną, wybierają się do Norwegii na tydzień. No i zastanawia się, jaka tam będzie pogoda. Panie Lutku, jak pan już będzie w tej Norwegii, to proszę dać znać, proszę raportować, bo to niezwykle piękny kraj. Tylko, że pan sobie weźmie prowiant ze sobą, bo tam dość drogo, z tego co wiem. Ale niektórzy, no właśnie, w kontekście tej naszej dzisiejszej audycji, to nie wybiorą Norwegii, tylko nasze polskie

0: Lubelszczyźnie mówią, że spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. No, przyrodnicy już teraz mówią o dużych stratach w ekosystemie, bo spłonął na przykład fragment bardzo cennego terenu, w którym żyją rzadko spotykane ptaki. Straty zapewne byłyby większe, gdyby nie sieć kamer czy wież obserwacyjnych. One pozwalają leśnikom w całym kraju szybko lokalizować pożary. Do niedawna, to pewnie leśnicy potwierdzą, podstawą były lornetki, dyżury ludzi z lornetkami. Teraz leśników wspiera zaawansowany sprzęt i, co ważne, AI, sztuczna inteligencja, która nauczona jest wykrywać pierwsze oznaki ognia, tłumaczy nadleśniczy z Klinisk pod Szczecinem, Ryszard Siarkiewicz-Choszowski.
1: W takiej kamerze widać dym. Dym jest sygnałem dla operatora, żeby zatrzymać kamerę, spróbować skierować na ten sam kierunek drugą kamerę i przecięcie tych dwóch kresek wskazuje nam miejsce pożaru, a tam na to miejsce leci dyżurny, jedzie, a czasami leci właśnie, dyżurny samolot albo samochód patrolowy, który stwierdza, czy rzeczywiście to jest pożar i stanowi zagrożenie.
0: Akcją gaśniczą w Puszczy Solskiej jest objętych ponad 1000 hektarów terenu po opanowaniu pożaru. Jego dogaszanie może zająć jeszcze wiele, wiele dni.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: I dzień dobry z Jedynką. Poranna audycja w programie pierwszym Polskiego Radia. Piątkowa, 8 dzień maja. No i w kontekście, bo za naszą szybą jeszcze Państwu nie zdradzę, ale powstał spór. Jedni mają swoje zdanie, drudzy mają swoje, jak to w sporze bywa. Za chwilę Państwu wyjaśnię, o co chodzi. W każdym razie przypomnimy sobie fragment tej piosenki. To jest druga płyta Iry, płyta zatytułowana Mój Dom, i na tej płycie był też taki utwór.

Bierz mnie. Bierz mnie. Bierz mnie. W kontekście dzisiejszej audycji porannej, co jest podmiotem albo co może być podmiotem lirycznym w tej piosence? Coś, co jest bardzo charakterystyczne dla maja. Niektórzy twierdzą, że początek maja to jest właśnie początek.

0: A witam wszystkich, Tomek, okolice Pszczyny, w drodze do pracy do Gliwic, 12 stopni, deszczyk pada sobie równo, elegancko także podlewa wszystko, a co do tematu, bierz mnie, panie redaktorze i wszyscy wędkarze, praca po południu, namioty, wędki i do niedzieli na rybki, na ryby, tararara, pozdrawiam.
1: Dzięki wielkie, panie Tomku, oczywiście starsi panowie dwaj na pewno się pojawią po godzinie 6, teraz pan Darek.
2: W tym bierzmie to chyba chodzi o rozpoczęcie sezonu wędkarskiego. Pozdrawiam, Darek.
1: No wszystko się zgadza z tym, że no właśnie pytałem, co może być podmiotem lirycznym w piosence Iry Bierzmie, ale w kontekście dzisiejszej audycji.
3: Czyżby szczupak? Czyżby pan Maciej lubiał moczyć kija?
1: No pan Maciej Jastrzębski bardzo uwielbia. Nasz kolega redakcyjny Maciek Jastrzębski pojawi się w naszym studiu. Obiecał, że przywiezie sprzęt, ten profesjonalny sprzęt, bo Maciek nie dość, że jest świetnym i doświadczonym dziennikarzem, to jest także zapalonym wędkarzem. No ale to pytanie i tutaj spór, mam nadzieję, że może państwo go pomogą nam rozwiązać, spór za szybą powstał. Czy podmiotem lirycznym w tej piosence Bierz mnie, tak jak przekonuje pan Łukasz z Będzina, jest szczupak, bo rzeczywiście w maju zaczyna, czy może jednak ten robak, ta zanęta, no bo w końcu tak, on tam sobie tam pływa, nie? Na tym haczyku i zachęca, bierz mnie. Co jest podmiotem lirycznym? Co może być podmiotem lirycznym? To już w takim razie pytanie do wędkarzy w tym kontekście, w kontekście łowienia. Czy ryba, czy robak? Panie Januszu, dzień dobry.
4: No, nie dzisiaj już nie deszczowo o poranku. Nawet widać, jak stało słońce gdzieś tam nad Zatoką Gdańską, bo tam akurat kawałek nieba z mniejszą ilością chmur. Natomiast od strony zachodniej całość szczelnie przykryta chmurami, całe niebo. Tylko te chmury są już wysokie, takie nie wiem, czy z nich coś popada. Natomiast temperatura 6 stopni, która jest obniżana jeszcze przez ten północny wiatr, on jest dość zimny. Nie taki jak wczoraj, mocny, trochę lżejszy, ale jeszcze jest. Ale mimo to chyba zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Takiego życzę wszystkim państwu. Pozdrawiam.
1: I takiego pewnie też weekendu życzy pan Janusz. No weekend, szanowni państwo, będzie, no patrzę na prognozy niedzielne. Rzeczywiście będzie cieplej, no ale słyszeli państwo, jeśli słuchali naszych aktualności o godzinie 5, to słyszeli państwo, ile będzie w przyszłym tygodniu. Na Mazowszu nawet 33 i to nie są żarty.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I dzień dobry z jedynką, za 18 minut godzina 6. Nowy dzwoni, nowy.
2: Dzień dobry, panie Danielu. Wojtek z Modrzewia się kłania. Przyjmie pan mnie do swojego klubu? Pięknie kwitną kasztany. 10 stopni mamy na plusie. Deszczyk tylko porosił. Niebo zachmurzone, ale chyba raczej nie będzie padać, bo wysokie chmury bardzo wysoko są. Susza totalna, susza.
1: Susza rzeczywiście daje się we znaki. Pan Wojtek pyta, czy przyjmę go do swojego... To nie jest mój klub, panie Wojtek. To nie jest mój... To on jest nasz. On jest nasz, a jeśli pan chce być przyjęty do klubu, to oczywiście fanfary zagramy pod warunkiem, że pan będzie opłacał regularnie składki. Przypominam o numerze konta. Numer konta na początku trzeba wpisać 22, potem 139, 2202. I tak się to kręci. No, rośnie nam grono członków, a także miłośników, sympatyków. Trzeba będzie kiedyś, jeszcze nie wiem kiedy, ale zrobić walne zgromadzenie, czyli zlot i członków, członkiń i sympatyków. Pan zdaje się też nowy.
3: Dzień dobry. Zbyszek z Żarowa na Dolnym Śląsku. Nie wiem, czy ja się dobrze dodzwoniłem.
1: Dobrze,
3: ale
1: dobrze.
3: Chciałem zameldować, że u nas to jest. Padało. Wczoraj w nocy też padało. Brzozy się delikatnie kołyszą, ptaszki śpiewają. No, moja żona Joanna Stanisława ma dzisiaj urodziny. Może mnie usłyszy, a poza tym ma służbę, bardzo ważną służbę. W służbie zdrowia.
1: No ale oni tam wolą, żeby jednak ochrona zdrowia nazywać to, a nie służbą. Chociaż to rzeczywiście tak, że jak pani mówił, Joanna Stanisława. Pani Joanno, nie wiem, czy pani jest na nocnej zmianie, czy szykuje się do pracy. Kłaniamy się w pas za to, co pani koleżanki i koledzy robią. Pani Beata z Podhala chyba w ochronie zdrowia niekoniecznie, natomiast w drodze do pracy już na pewno.
4: Dzień dobry, raport pogodowy Polsko-Południowa, Beata z Podhala z tej strony. Mamy 10 na plusie, popadało w nocy i wieczorem, wczoraj solidnie u nas, ale niech pada i jeszcze raz niech pada. No może nie za dużo, ale niech pada. No fajnie, no i tak. No to wszystkiego dobrego dla wszystkich, pozdrawiam.
1: Dobrze pani powiedziała, może nie za dużo, ale niech pada, bo tak, jak nie pada, to nie pada, jak pada, no to mamy takie sytuacje jak na przykład w Pyrzowicach. Lotnisko informuje, że ze względu na burze mogą wystąpić opóźnienia startów i lądowań, a także w transporcie pasażerów między samolotami a terminalami, także przekierowania rejsów na inne lotniska. No na przykład właśnie z powodu burzy nad lotniskiem imienia Korfantego do krakowskich Balic wiemy, że zostały przekierowane 3 rejsy z Bari, Rzymu i Dortmundu. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, jeśli w promieniu do 8 km od lotniska system Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej odnotuje uderzenie pioruna, obsługa naziemna samolotów jest wstrzymywana. Oznacza to zakaz tankowania, wyładunku i załadunku bagaży z samolotów. Ponadto pasażerowie nie mogą opuszczać samolotów i do nich także wchodzić. Także w Pyrzowicach była taka niesympatyczna sytuacja. A dziś, no właśnie, czy te burze, bo wiemy, to jest dobra wiadomość, że na południowym wschodzie ma padać, no ale wiemy, że mają być tam burze, czyli wiemy, że takie dość gwałtowne zjawiska.
5: Znacznie słabsze opady, mniejsze szanse na te burze, ale nimi jednak jeszcze może spaść tam około 15 do 20 mm. Dzień chłodniejszy może być tam około 19-20 stopni w tym najcieplejszym regionie, czyli na południowym wschodzie.
1: Tak mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW. Wiemy, że niedziela zapowiada się ciepła i słoneczna, a w przyszłym tygodniu wręcz upalnie. Od środy w centrum, na południu i na południowym wschodzie powyżej 30 stopni.

0: Polskie Radio, program pierwszy, zimny, ciemny. No dzisiaj chłodniej zdecydowanie i trochę więcej chmur, trochę więcej deszczu. Jak to było w Killerze? Buenos Aires, senior Janusz.
1: Hola, buenos dias, senior de la Vedric. Pozdrowienia z południa Hiszpanii, Jacek Siekmania. Myślę, że nawiązując do tematu, to bierz mnie do tańca. Pozdrawiam, życzę wszystkim Państwowom wszystkiego dobrego, niech się darzy. Dziękuję.
0: Dzięki wielkie, panie Jacku. No, jak kulą w płot. Już wiemy, że nie do tańca, tylko właśnie bierz sprzęt i na ryby. Dwaj starsi panowie na pewno zaśpiewają po godzinie 6:00 na początek sygnałów, na początek tego sezonu wędkarskiego, bo zdaniem wielu wędkarzy to właśnie początek maja jest początkiem sezonu, no bo szczupak w końcu zaczyna. Maciej Jastrzębski, nasz kolega zapalony wędkarz, się pojawi. Obiecał, że zabierze ze sobą sprzęt.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Egzamin, trudna rozmowa, nagła wiadomość. Dopada nas stres. Jak go opanować i odzyskać spokój? W audycji także goście. Marek Maruszczak, autor książek Głupie ptaki Polski i Głupie zwierzęta Polski, zabierze nas na spotkanie z niezwykłym światem owadów, a także powieściopisarka Małgorzata Kalicińska.
2: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Poranne spowolnienia w województwie mazowieckim, zwłaszcza na Krajowej Siódemce przed Warszawą od strony Płońska. Także na drodze krajowej nr 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą oraz na ekspresowej 8 w samej Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska, Marymącka a Powązkowska w kierunku zachodnim. I jak zwykle o tej porze korkuje się droga krajowa nr 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Wolniej jedzie się na południu naszego kraju, chociażby na trasach dojazdowych do Krakowa, od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, a także Sandomierza, Proszowic i Miechowa. Podobnie jest na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz na ekspresowej jedynce na wysokości Sosnowca. Dość uciążliwy remont na drodze krajowej nr 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na fragmencie około 9-kilometrowym, to jest na wysokości jeziora Turawskiego. Jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. I także tam utrzymują się już spore spowolnienia. Przybywa samochodów na Pomorzu, zwłaszcza na drodze krajowej nr 91 w pobliżu Rusocina i Pruszcza Gdańskiego oraz na ekspresowej 7 w okolicy węzłów Gdańsk-Lipce, ale także Gdańsk-Port. Ale mam także dobre informacje. Autostrada A4 na fragmencie przygranicznym w województwie dolnośląskim nie jest zakorkowana, a zatem i w kierunku Drezna, i w kierunku Wrocławia jedzie się w sposób płynny. 22 513 11 11 to numer do Rady Kierowców.
5: Jest 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
6: Zapraszamy na aktualności jedynki.
5: Izabela Kuczyńska
6: i Piotr Balasz. Wymiana ognia między Amerykanami i Irańczykami w cieśninie Ormus. Zdaniem Waszyngtonu to nie oznacza końca zawieszenia broni.
5: Pożar w Puszczy Solskiej już się nie rozprzestrzenia, ale strażacy jeszcze nie ogłaszają zwycięstwa.
7: Cały czas musimy być czujni, cały czas monitorujemy to.

0: pożarzysko.
1: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany, ścigany listem gończym 46-latek, ukrywał się na Lubelszczyźnie.
2: Amerykanie uderzyli w irańskie porty. Iran ostrzelał 3 amerykańskie okręty.
1: Aktualności zaczynam od wymiany ognia w cieśninie Ormus.
2: Armia Stanów Zjednoczonych twierdzi, że Irańczycy złamali rozejm, a ostrzał był odpowiedzią na atak.
1: Nie oznacza to końca zawieszenia broni, powiedział amerykański prezydent. A uderzenia USA przeciwko Iranowi określił mianem miłosnego stuknięcia.
2: Więcej o nocnych wydarzeniach na Bliskim Wschodzie w relacji naszej korespondentki.
3: Armia Iranu podała, że Amerykanie zaatakowali jej 2 statki w cieśninie Ormus, a na irańskim wybrzeżu przeprowadzili ataki powietrzne na obszary cywilne we współpracy z niektórymi krajami regionu. Amerykanie twierdzą, że celowali w wyrzutnie rakiet i dronów oraz w wojskowe ośrodki dowodzenia, a ataki przeprowadzili w geście samoobrony, po tym jak Irańczycy zaatakowali ich okręty w okolicach cieśniny Ormus. Jednocześnie wieczorem eksplozje słychać było m.in. w portowych miastach Bandar Abbas i Minab oraz na wyspie Keszm. Według irańskich agencji to odgłosy zestrzelenia przez obronę przeciwlotniczą dronów latających nad tymi miejscami. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Pożar w Puszczy Solskiej już się nie rozprzestrzenia, trwa dogaszanie ognia.
2: Taki komunikat płynie od służb. Walka z ogniem trwa od wtorku i jeszcze się nie skończyła, przekazał nam brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1: Na miejscu nadal jest kilkuset strażaków oraz blisko 100 pojazdów.
4: Nie mamy otwartego ognia, który przemieszcza się. Niemniej jednak na cały czas musimy być czujni, cały czas monitorujemy to pożarzysko, eliminujemy te miejsca, gdzie jeszcze jest wysoka temperatura. Na ten moment nie możemy powiedzieć, że już definitywnie wygraliśmy tą walkę.
2: Szacuje się, że spłonęło około 300 hektarów lasu, a wraz z nim cenny przyrodniczo ekosystem.
1: W Puszczy Solskiej żyją m.in. rzadko spotykane ptaki, podkreśla Michał Korga z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego.
5: Chociażby takie gatunki jak guszec. Jest to największy nasz kurak leśny. W tym momencie tereny, które są objęte pożarem, są jego priorytetowo właśnie ostoją w skali Polski.
2: Akcją gaśniczą jest objętych ponad 1000 hektarów terenu po opanowaniu pożaru. Jego dogaszanie może zająć jeszcze wiele dni.
1: Policja i prokuratura wyjaśniają kulisy tragedii, jaka rozegrała się wczoraj w jednym z domów w podwarszawskim Raszynie.
2: Wezwany na miejsce patrol zauważył w budynku ciało kobiety, a także 2 dzieci, które natychmiast zostały objęte opieką.
1: Podejrzano zastrzelenie partnerki. Mężczyzna uciekł przed pojawieniem się służb ratunkowych.
2: Policjanci wpadli jednak na trop 67-latka i wieczorem został znaleziony martwy na cmentarzu oddalonym o 30 km w Prażmowie.
1: Łódzki adwokat od trumny na kółkach zatrzymany.
2: 46-letni mężczyzna był poszukiwany listem gończym.
1: Ukrywał się i często zmieniał miejsce pobytu, by uniknąć więzienia po skazującym go wyroku.
6: Paweł Kozanecki został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku we wrześniu 2021 roku pod Barczewem. Przekroczył wtedy podwójną linię ciągłą i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem. Kierująca i pasażerka zginęły na miejscu. Adwokat tak tłumaczył się potem w internetowym nagraniu.
7: To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i między innymi dlatego te kobiety zginęły.
6: Mężczyzna był poszukiwany listem gończym i został zatrzymany w powiecie chrubieszowskim. Był całkowicie zaskoczony. Mówi komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
8: Nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
6: Mężczyzna ma trafić do zakładu karnego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
2: Kilkudziesięciu absolwentów szkół średnich na pewno nie zda w tym roku matury. To osoby, których pracę unieważniła Centralna Komisja Egzaminacyjna.
1: A to kary za ściąganie i używanie telefonu komórkowego, mówi dyrektor Centralnej Komisji Robert Zakrzewski.
10: Już samo wniesienie powoduje to, że dyrektor szkoły może unieważnić egzamin maturalny. Poniedziałek, wtorek to są na poziomie kilkunastu, natomiast języka angielskiego na poziomie podstawowym to jest kilka osób.
2: Już pierwszego dnia matur, kilka minut po godzinie 9:00 w internecie pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych, zrobione prawdopodobnie przez maturzystę.
1: Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecyduje, czy złoży w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Hokejowa reprezentacja Polski wygrała z Japonią 4-2 w meczu czwartej serii hokejowych Mistrzostw Świata Strefy 1A w Sosnowcu. Gole dla zwycięzców zdobyli Dominik Paś, Patryk Wronka, Patryk Krężołek i Filip Komorski. A ten ostatni tak ocenia wygraną.
1: Każda bramka była kluczowa. Kluczowa była solidna defensywa, nasza cierpliwość, grze, dojrzałość. Bo rzeczywiście dosyć słabo weszliśmy w ten mecz. Japończycy mieli bardzo dużo sytuacji. Przeważali w pierwszej tercji. Przetrzymaliśmy to z wynikiem 1-1. W drugiej tercji to my byliśmy więcej na krążku. To my mieliśmy więcej sytuacji bramkowych, aczkolwiek wynik dalej był remisowy. Cieszy mnie to, że po tych dwóch bardzo wyrównanych tercjach, skrajnie innych, weszliśmy na trzecią tercję jak dojrzała drużyna, jak drużyna, która chce coś osiągnąć, jak drużyna, która zmierza w jednym kierunku i w jednym celu. Graliśmy cierpliwie, graliśmy odpowiedzialnie, graliśmy mądrze, graliśmy z poświęceniem i z pokorą.
0: Ten wynik pozwala biało-czerwonym wciąż realnie myśleć o awansie do elity. Awans wywalczą dwie czołowe drużyny, a na czele pewnej już awansu Kazachstan, który ma 11 punktów. Przed Polską, Ukrainą i Francją wszystkie te ekipy mają 7 punktów na koncie. Piłkarze Aston Villa zmierzą się z Freiburgiem w finale Ligi Europy. W rewanżowych spotkaniach półfinałowych gracze Aston Villa, w których w składzie przez cały mecz grał reprezentant Polski Mati Kasz, na swoim stadionie pokonali 4-0 Nottingham Forest. Odrobili tym samym straty z pierwszego meczu przegranego 0-1. Freiburg wygrał u siebie z Bragą 3-1. Tu pierwszy mecz niemiecki zespół przegrał 1-2. Finał 20 maja w Stambule. Z kolei Crystal Palace wygrał u siebie z Szachtarem Donieck 2-1 w rewanżowym meczu półfinałowym piłkarskiej ligi konferencji i awansował do finału tych rozgrywek. Pierwszy mecz 3-1 dla Crystal Palace. Rywalem tej drużyny będzie Rayo Vallecano, które pokonało na wyjeździe Strasburg 1-0. Pierwszy mecz też Rayo wygrało 1-0. Polak Maxi Ojedele przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych Strasburga. Finał 27 maja w Lipsku.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Pogoda. Poranek najchłodniejszy na nizinie szczecińskiej 4 stopnie, poza tym na północ od 5 do 8, a najcieplej na południowym wschodzie od 10 do 13. Dzień z przewagą chmur, choć też z lokalnymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotny deszcz, najsilniej ma popadać na wschodzie, a na południu możliwe burze.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Klimat. Oddychamy pełną piersią, jakość powietrza o poranku jest bardzo dobra. Zagrożenie pożarowe w lasach jest teraz średnie lub małe, a suszę hydrologiczną notujemy w kilku miejscach, m.in. w zlewniach Iny w województwie zachodniopomorskim, Górnej Noteci w Kujawsko-Pomorskiem i w Wielkopolsce, Jeziorki oraz Radomki na Mazowszu, Rudawy, Prądnika i Przyrzecza Wisły w Małopolsce oraz na granicy Podkarpacia i Lubelszczyzny.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło ważanek.
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania

0: autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
4: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
5: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
4: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
5: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
4: Sekrety mundiali.
5: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
4: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
5: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
4: Andrzej Janisz
5: i Filip Jastrzębski.
4: Zapraszamy.
0: Autopromocja.

0: Polskie Radio. Program pierwszy jest 16 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: No i wreszcie piątkowe sygnały. 8 dzień maja, 128 dzień roku, do końca roku 237 dni. Słońce wzeszło o 4:53, zajdzie o 20:13, zatem dzień potrwa 15 godzin i 20 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 27 minut, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i minut 38. Imieniny obchodzą Achacja, Achacy, Aleksander, Amat, Arseniusz, Augustyna, Aurelian, Dionizy, Heladia, Heladiusz, Ida, Ilza, Michał, Stanisław, Stanisława, Ulryka, Wiktor i Wiron. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się Państwu udarzy. Łaka, łaka, ehe. Znają Państwo? Znają, znają. Znają Państwo oczywiście piosenka Shakiry, była hitem podczas mundialu w RPA, to był 2010 rok. Kolumbijska piosenkarka, jak się okazuje, nagrała kolejny mundialowy utwór na ten właśnie mistrzostwa. A ja nie wiem, czy to będzie hit, nie wiem, ale gdyby piosenką opisać motyw przewodni w dzisiejszych sygnałach, to zdecydowanie najlepsza byłaby ta.
2: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
3: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
2: Na ryby.
0: Maj to taki miesiąc, w którym jedni czekają na grilla, drodzy na maturę, ale są też tacy, którzy odliczają dni do pierwszego porządnego wypadu z wędką, bo przecież rusza sezon na szczupaka. Dobrze żerują także m.in. leszcze, płocie, liny, karasie i okonie. Jeśli jest inaczej, to proszę sprostować. Na rybach się nie znam, tak jak na przykład nasz kolega Maciej Jastrzębski. Sandacz i sum mają jeszcze okres ochronny do końca maja, zdaje się. I tu jest pytanie do Państwa. Jaka jest Państwa historia z wędkarstwem? Kto Państwa zabrał na wodę po raz pierwszy? Czy to był tata, dziadek, może wujek? Jaka była największa sztuka, którą udało się złowić? A może największa była ta, która oczywiście zerwała się? No słuchaj, wyobraź sobie, tuż przed brzegiem się zerwała i od tamtego czasu przy każdym opowiadaniu w rodzinie ta ryba rośnie o 5 cm. Taką złowiłem. 22 139 22 02. Dziś w sygnałach zarzucamy radiową wędkę bardzo szeroko, a naszym gościem będzie wspomniany Maciej Jastrzębski, kolega redakcyjny, ale i zapalony wędkarz. I zapytam go wprost, gdyby musiał wybrać wędka czy mikrofon, to co by wybrał? O sprawy bieżące, polityczne, Grzegorz Osiecki będzie pytał naszych gości. O 7:15 będzie nim Andrzej Grzyb z PSL-u. Godzinę później Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. ...22 139 22 02, to jest numer do Państwa dyspozycji. Coś mi się wydaje, że no, dziś zdecydowanie to wędkarze będą mieli głos, chociaż podobno ryby ich nie mają. Czyli co, szczupaka już można, na suma to trzeba będzie jeszcze poczekać w sumie. 22 139 22 02, ten numer telefonu jest do Państwa dyspozycji. Ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam, jest 19, już prawie nawet 20 minut po godzinie 6.

0: chce się wypowiadać na ten temat. Jak pani komentuje te wyniki?
1: Polskie społeczeństwo wie i docenia naszą obecność w Unii Europejskiej. Wie, jak bardzo przez te dekady skorzystaliśmy na tej obecności. Wiemy też i dojrzeliśmy już do tego, żeby być partnerem asertywnym, równorzędnym. Nie jesteśmy żadnym doganiającym państwa Europy Zachodniej krajem. Jesteśmy odpowiedzialną, silną gospodarką. I cieszę się, że pomimo takiej wieloletniej propagandy, czy to skrajnej prawicy, czy Konfederacji, czy momentami Prawa i Sprawiedliwości, to jednak to poparcie dla obecności w Unii Europejskiej jest tak duże, bo wybór jest bardzo prosty. Albo Unia, albo Wschód. Albo współpraca z Brukselą, z państwami Europy Zachodniej, z innymi stolicami, albo współpraca z Moskwą, z Mińskiem, z Kremlem, z Putinem i Łukaszenką. No dla mnie, dla lewicy, dla polskiego rządu ten wybór jest oczywisty. Jesteśmy silnym partnerem w Unii Europejskiej, państwem członkowskim wspólnoty i to tak, niech tak pozostanie.
0: To będzie jakaś oś kampanii wyborczej, dyskusja o członkostwie w Unii?
1: Zobaczymy oczywiście, jaka będzie ta debata. Natomiast dla lewicy, dla całej koalicji ta sprawa jest bezdyskusyjna. Nasze miejsce jest w Unii Europejskiej i jesteśmy odpowiedzialni za to, jak tę Unię kształtować.
0: To
1: czy są rzeczy,
0: sprawy,
1: które powinny być zmieniane? Tak, uważam, że powinny być na przykład bardziej zaawansowane rozmowy o budowie wspólnej europejskiej armii, o wspólnych inwestycjach w obronność. I to jest w naszym żywotnym interesie jako Polski. Rozmawiajmy o tym. Myślę, że bylibyśmy w stanie co do tego znaleźć porozumienie ponad podziałami politycznymi w Polsce i chciałabym, żeby tak, a nie jakimiś takimi zagrywkami wyglądała debata o Unii Europejskiej.
0: To jeszcze może wrócimy do tej armii, ale ja chciałem jeszcze na koniec tej części antenowej zapytać panią o przygotowania do wejścia ustawy reformującej Państwową Inspekcję Pracy. Kiedy ruszą kontrole zgodnie z tą ustawą i gdzie on, ich ostrze, w którą stronę będzie skierowane?
1: Ustawa wchodzi w życie 8 lipca zgodnie z zapisanym vacatio legis. Kontrole będą realizowane dwoma ścieżkami. Z jednej strony to będą planowe kontrole Państwowej Inspekcji Pracy na podstawie analizy ryzyka. Już wiem, że do tego Państwowa Inspekcja Pracy się szykuje. A drugie to na wniosek, na skargę. Więc zachęcam wszystkich pracowników, którzy zostali wypchnięci na śmieciówki albo podejrzewają, że zostali wypchnięci na śmieciówki, żeby sprawdzili, zajrzeli do kodeksu pracy, zorientowali się, czy przypadkiem ich stosunek nie jest stosunkiem pracy, czy nie spełniają tych przesłanek, że powinni mieć i należy im się umowa o pracę i najlepiej po wejściu w życie tej ustawy zgłosili się do Państwowej Inspekcji Pracy, bo od 8 lipca będzie ona mogła przekształcać decyzję administracyjną ich śmieciówkę w legalną umowę o pracę.
0: Powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bok, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Sygnał, jak zawsze, polecają kolejne rozmowy. W samo południe naszymi gośćmi będą profesor Kamil Zajączkowski, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego, a także Maciej Hilczuk z Polski Zbrojnej, zaś w Ekspresie Jedynki Sławomir Mazurek, doradca prezydenta.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia jest 8:30. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
1: Walczymy z uśpionym wrogiem, mówią strażacy, którzy wciąż pracują w Puszczy Solskiej.
2: Mamy nadal zarzewie ognia, które są ukryte.
1: To oznacza walkę z ogniem pod ziemią.
3: No tutaj temperatura może nawet sięgać do kilkuset stopni.
1: Polska podpisze dziś z Komisją Europejską umowę w sprawie programu SAFE. To pozwoli zagwarantować nam ważne miejsce na mapie bezpieczeństwa Europy, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
4: To jasny sygnał dla naszych sojuszników i odstraszenie dla potencjalnych agresorów.
1: Z unijnej pożyczki SAFE skorzysta nie tylko armia. Pieniądze wpłyną też na zatrudnienie, mówiła minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która była gościem radiowej jedynki.
5: Program SAFE to są inwestycje w nowe miejsca pracy w nawet 12 tysiącach polskich przedsiębiorstw.
1: To już ostatnie maturalne egzaminy w tym tygodniu. Wkrótce zacznie się sprawdzian z biologii, po południu z filozofii. Oba są pisemne i nieobowiązkowe. Piszą je tylko ci, którzy je wybrali. Pierwsze objawy łatwo zignorować albo pomylić, ostrzegają lekarze z okazji Światowego Dnia Świadomości Raka Jajnika.
6: Tak naprawdę choroba zaczyna się od przewodu pokarmowego.
1: Dlatego kluczowe są badania profilaktyczne. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 9:00.
7: Pogoda.
0: Za nami zdecydowanie chłodniejsza noc od tych poprzednich. W wielu miejscach także i burzowa, i w ciągu dnia także możemy spodziewać się burz. No właśnie nad naszym krajem przebiega taka strefa frontu. On powoli przemieszcza się z północy na południe i przynosi zdecydowanie ochłodzenie, zwłaszcza na północy i w centrum. Do tego ochłodzenia nie ma się co przyzwyczajać, bo w przyszłym tygodniu Państwo to już wiedzą, jeśli słuchają naszych aktualności, że w połowie tygodnia na Mazowszu na przykład nawet 33 stopni. A dziś od 11 do 15 stopni. No i tak powiedzieliśmy, że ochłodzenie, zwłaszcza na północy i w centrum, a burze wystąpią na południowym wschodzie.
8: Znacznie słabsze opady, mniejsze szanse na te burze, ale niemniej jednak jeszcze może spaść tam około 15 do 20 mm. Dzień chłodniejszy może być tam około 19-20 stopni w tym najcieplejszym regionie, czyli na południowym wschodzie.
0: O czym mówiła Grażyna Dąbrowska z IMGW? Poprawa pogody rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę. Niedziela zapowiada się ciepła, słoneczna. Na południu kraju może wynieść nawet 25 stopni. Jeśli chodzi o przyszły tydzień, tak jak już mówiłem, upalnie od środy w centrum na południu i na południowym wschodzie powyżej 30 stopni.

0: reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid. Reklama. Autopromocja. 4 pory roku.
3: Egzamin, trudna rozmowa, nagła wiadomość. Dopada nas stres. Jak go opanować i odzyskać spokój? W audycji także goście. Marek Maruszczak, autor książek Głupie ptaki Polski i Głupie zwierzęta Polski, zabierze nas na spotkanie z niezwykłym światem owadów, a także powieściopisarka Małgorzata Kalicińska.
4: 4 pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: I sygnał dnia w radiowej jedynce jest 8:34. Dziś w sygnałach oficjalnie rozpoczęliśmy sezon na...
6: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby.
5: Oczywiście można wcześniej, bo już w kwietniu czy w marcu, ale dla wielu wędkarzy to właśnie maj jest początkiem sezonu wędkarskiego, czyli wtedy, kiedy szczupak zaczyna rządzić. Na ten sezon rozpoczęliśmy dziś wspólnie z kolegą redakcyjnym, ale jednocześnie z zapalonym wędkarzem Maciejem Jastrzębskim.
7: Tak, są tam koszyczki różnego rodzaju, jeśli chodzi o wagę, budowę. Taki patrz, koszyczek przypominający trochę sakiewkę, to jest, żeby można było włożyć więcej robaków, zanim one wpadną do wody, żeby się nie rozsypało. Koszyczki od 10 gram do, ja mam chyba do 70, te cięższe. O, widzisz, z takim ciężarkiem na końcu. One są do łowienia w rzekach o szybkim nurcie. A to trzeszczą ołowiki do wyważania zestawów spławikowych.
8: Największa sztuka, jaką złowiłeś?
7: Ja nie mam jakichś rekordów na koncie. To był leszcz, około 6 kg.
5: Tyle Maciej Jastrzębski. Teraz Państwo będą mieli czas i głos. Czas na poranny trening szarych komórek. W nawiązaniu do pewnej piosenki, nie chodzi o starszych panów. Piosenka znana bardziej z Biesiad, ale trzeba zaznaczyć, że śpiewał ją swego czasu sam Stanisław Grzesiuk.
9: Wszystkie ryby tkwi śpią w jeziorze, a pies i drapał niech śpią. Ja się dzisiaj nie położę, szkoda mi nocy o te co. Wszystkie ryby tkwi śpią w jeziorze, skumbria, sardynka i śledź. Ja się dzisiaj nie położę, nawet mi nie chce się chcieć.
5: Wszystkie rybki śpią w jeziorze, tylko jedna spać nie może i pytanie, nie wiem, czy do wędkarzy, czy może i maturzystów, bo dziś biologia rozszerzona na maturze. I gdyby, a kto wie, kto by sobie poradził, gdyby takie pytanie pojawiło się na egzaminie, które ryby, a są takie gatunki, nie śpią w nocy? I dlaczego nie śpią? 22 139 2202. Które ryby nie śpią w nocy i dlaczego? Well,

0: Polskie Radio, program pierwszy, za 20 minut, godzina 9.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A w naszym studiu gość, redaktor Piotr Zorć.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, redaktorze. Ustaliliśmy, szanowni państwo, poza anteną, że od wędkarstwa redaktor woli koszykówkę.
2: O, zdecydowanie tak.
0: Aha. Isaiah Thomas, pamięta pan?
2: Pamiętam, tego? Pamiętam, absolutnie. Świetny gracz.
0: Świetne zdecydowanie.
2: Chociaż ja jestem fanem Lakersów.
0: A jak tam im idzie teraz w tym sezonie?
2: Średnio.
0: Dobrze, w każdym razie mówię, od wędkarstwa przeszliśmy do koszykówki i od koszykówki. Chociaż ja w tym wędkarstwie widzę pewną analogię, bo dzisiaj sporo o wędkarstwie mówiliśmy, bo dziennikarz też łowi. On łowi i tematy, i sygnały, i wypowiedzi, a tych źródeł, w których łowi, jest mnóstwo, bo przecież mamy i media społecznościowe, i przeróżne komunikatory, i są takie krótkie filmiki, wpisy, czasem i screeny, tylko właśnie kiedy coś złowimy, to warto lepiej sprawdzić, bo dziennikarz bardzo często, no, pytanie, czy to dziennikarz, bo bardzo często zdarza się taka sytuacja, nawet jeśli nie jesteśmy dziennikarzem, pojawia się informacja na temat tego, że zmarł bardzo znany aktor. I my bez zastanowienia, bardzo wielu z nas podaje te informacje dalej.
2: Bo nas, ona zdenerwowała, zmartwiła, wkurzyła. Tak działają emocje i to jest jeden z fundamentów dezinformacji tak naprawdę.
0: Ale działanie w emocjach jest, no nie zawsze te emocje są doradcą najlepszym.
2: Zdecydowanie nie są najlepszym doradcą i właśnie dlatego jak pojawia się tego typu informacja, od razu rozchodzi się bardzo szybko, potem ją bardzo trudno jest zatrzymać. Tak, tutaj mamy, to jest jeden z mechanizmów dezinformacyjnych używanych powszechnie i to jest trochę coś takiego, czego, na co musimy się uodparniać, musimy myśleć o tym, myśleć zanim coś zrobimy, bo to jest trochę taki mechanizm odruchowy. Widzimy tę informację, od razu ją podamy dalej, od razu ją wyślemy do kolegów, od razu wrzucimy ją na grupę naszych znajomych.
0: Ale to warto zadać pytanie, dlaczego coś takiego się pojawia? Dlaczego komuś zależy na tym, żeby właśnie się...
2: To jest kluczowe pytanie przy dezinformacji. Myślę, że zawsze by trzeba było prześledzić cały łańcuszek i dojść do czegoś. Czasami są to po prostu trolle, a czasami jest to działanie wrogich państw. Myślę, że przy aktorze raczej to pierwsze, ale...

0: ale tak, mamy duże, poważne wyzwanie związane z bezpieczeństwem, z demokracją i tak naprawdę cały czas nie nadążamy nad informacjami, nad przepływem tych informacji, nad tym chaosem medialnym. To wszystko jest związane z rewolucją technologiczną, ale tak naprawdę potem, po tej rewolucji technologicznej, dochodzą ci aktorzy, którzy zaczynają korzystać z tej technologii w sposób dobry lub zły.
1: I dlatego mamy akcję Sprawdzam To. Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa i Telewizja Polska połączyły siły w walce z dezinformacją. Podpisano list intencyjny, to stało się wczoraj. Centralnym elementem inicjatywy ma być portal sprawdzamto.pl i to w zasadzie już na dniach ma ruszyć.
0: Tak, to ruszy już wkrótce również na antenie stacji Polskiego Radia. Usłyszymy nowe formaty, nowe audycje i będą również podcasty, które będziemy przygotowywać w ramach tego dużego zespołu Sprawdzam To.
1: A to bardzo duża skala, no bo to i PAP, i Polskie Radio, i te media publiczne.
0: Tak, absolutnie. No, jakbym miał w skrócie powiedzieć, no PAP daje absolutnie głęboką analizę, telewizja daje wielkie zasięgi, my dajemy z kolei jako Polskie Radio pogłębioną publicystykę i myślę, że te wszystkie elementy są nam bardzo potrzebne, żeby być tym elementem, częścią, cegiełką systemu obrony państwa, bo tak naprawdę to jest o tym. To jest o bezpieczeństwie, o demokracji, o tym, o prawdzie, o wszystkich tych elementach, które powoli zatracamy w przestrzeni publicznej.
1: Dezinformacja, jak pan mówi, kojarzy się często, no bardzo często takie pierwsze skojarzenie to polityka, wojna informacyjna, ale przecież bardzo często też dotyczy zdrowia, finansów czy bezpieczeństwa.
0: Absolutnie.
1: Gdzie dziś fake newsy są właśnie największym zagrożeniem?
0: W wypadku Polski na pewno to jest kwestia związana z rosyjskim zagrożeniem i destabilizacją. Ale jeżeli chodzi o taką tkankę społeczną, to właśnie to są te wszystkie inne elementy. Medyczna dezinformacja, która po COVID-zie bardzo się rozprzestrzeniła w infosferze, też stanowi bardzo duże wyzwanie dla nas.
1: No i komuś także zależy, żeby pogorszyły się nasze relacje na linii Warszawa-Kijów.
0: Tak, ale to jest pełne spektrum tak naprawdę pełne spektrum tego typu ataków, które niekoniecznie wszystkie są podobne do siebie. To nie jest tak, że możemy porównać dezinformację związaną z medyczną, z tą, jaką stosuje chociażby Rosja w wypadku wojny w Ukrainie i w ataków na państwa NATO, bo to tak naprawdę ma taki wymiar.
1: Wiem, że zależało, no bo nam czas goni, wiem, że zależało panu, by podać jeden konkretny przykład.
0: Ja bardziej zapowiem to, co my będziemy robić, bo oprócz fact-checkingu, który jest ważny, będziemy starali się wyjść zdecydowanie poza fact-checking. Będziemy robić chociażby na pewno dużo, jeżeli chodzi o pre-banking, czyli zaszczepianie nas wszystkich na dezinformację, bo chodzi o wiedzę, chodzi o to, żeby wiedzieć, jak działa atak dezinformacyjny, co się za nim kryje i jakie są jego markery, tak żebyśmy mogli rozpoznać.
1: Czyli kiedy nam się powinna ta czerwona lampka zapalić?
0: Na przykład w wypadku informacji o niezidentyfikowanych obiektach latających nad Polską, powinniśmy od razu wiedzieć, że równolegle z nim będzie szedł atak dezinformacyjny rosyjski w całej polskiej infosferze.
1: I o tym między innymi, szanowni państwo, będziemy mówić szerzej i w Polskim Radiu, i w Telewizji Polskiej, w TVP, a także Polska Agencja Prasowa, wielka akcja mediów publicznych. Redaktor, koordynator, tak pana ochrzciłem. Może być?
0: Może być.
1: Z ramienia Radia Polskiego Radia Piotr Zorcz. Dzięki.
0: Dziękuję.

0: No śmiało, śmiało, ma pani teraz głos.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A kto nie ma głosu?
1: No, podobno dzieci i ryby, ale ja się z tym nie zgadzam.
0: Mm-hmm. A zgadza się z pani z tą tezą, że są takie ryby, które nie śpią w nocy?
1: Tak zwane ryby nocne po prostu. Są dzienne i nocne.
0: Świetnie, ciekaw jestem, czy nauczyciel, ten, który będzie sprawdzał dziś prace maturalne na egzaminie z biologii, biologia poziom rozszerzony, czy uznałby taką odpowiedź?
1: Nie sądzę. Wróciły wspomnienia, proszę pana, pierwsza dwuja w liceum, którą otrzymałam, to była z biologii, za szkielet ryby.
0: O, proszę.
2: Wszystkie ryby tkwi śpią w jeziorze, a pies i drapał niech śpią. Ja się dzisiaj nie położę, szkoda mi nocy o ty co. Wszystkie ryby tkwi śpią w jeziorze, skumbria, sardynka i śledź. Ja się dzisiaj nie położę, nawet mi nie chce się chcieć.
0: No ja państwa pytałem dziś w porannym treningu szarych komórek o te ryby, które rzeczywiście w nocy nie śpią i mamy takie odpowiedzi.
3: U mnie w nocy w akwarium nie śpi glonojad.
4: To na pewno brzana, ona na pewno nie śpi do rana.
5: Niektóre ryby, takie jak sumy, węgorze, sandacze, miętusy, nie śpią w nocy, gdyż wówczas polują. Żerują, wykorzystując węch i linię boczną.
6: Komisarz Ryba nie śpi w nocy, bo łapie przestępców. Widziałam orła cień.
0: Coś w tym jest, ale może posłuchajmy fachowca, wędkarz zawodowy, pan Piotr Piskorski.
7: Jest jednak kilka gatunków, które znamy, które są aktywne bardziej w nocy niż w dzień. I to jest oczywiście sandacz, sum i węgorz. Te ryby, jak wiemy, wszystkie to są drapieżniki i one oczywiście wykorzystują sytuację, że ryby, które potencjalnie mogą stanowić ich ofiary, są mniej aktywne, mniej czujne i mniej ostrożne.
0: No i wszystko jasne.
1: Ja się chciałam zapytać, gdzie jest ciuralla, ciurallala?
0: No, w tej wersji właśnie nie ma,
1: no
0: bo
1: właśnie,
0: my ją znamy.
1: Nie, to nie dobra wersja, proszę pana.
0: Tę piosenkę Biesiadną. A to
1: zagadkę
0: była wersja
1: mam.
0: Z pana Grzesiuka, chciałem tylko powiedzieć.
1: Tak, ja wiem. Zagadkę mam dla pana w związku z tą biologią dzisiaj na maturze. Proszę pana, kieckogryz, co to za jest stworzenie?
0: Kieckogryz to jest taka krawcowa, która...
1: Nie, to jest mól włosienniczek. W lat podskocznik.
0: Kieckogryz to jest krawcowa, która się nie gryzie w język, kiedy przyjdzie
1: proszę
0: taka
1: pana,
0: właśnie, przyjdzie taka pani...
1: Ale o biologii pani, rozmawiamy teraz, Agnieszka, a nie o krawiectwie.
8: Ale źle mi pani strzyła, tutaj te plisy są nie w porządku. Ta kiecka się nie daje.
1: Czy kieckogryz... pan się może skupić? Pan tak, nie zdał tej matury z biologii, aha, naprawdę. W lat podskocznik?
0: No. No to był taki Vlad, ale on miał... co. No, nikt mu nie podskoczył temu Vladowi.
1: A który z tych małych, co skaczą i fruwają, podskakuje oraz gryzie.
0: Kołek osinowy tam.
1: Krew krypije.
0: O, właśnie, no? krew.
1: On się pchła, proszę
0: wpijał,
1: pana, ten nic nie wie
0: ten
1: o biologii,
0: Vlad się wpijał po prostu
1: nic.
0: I tam gdzieś w okolicach Rumunii.
1: Pała z tej biologii, proszę pana. U nas będzie o tych, co skaczą i fruwają, czyli o tych najmniejszych, które inaczej troszeczkę nazwał Marek Maruszczak, który będzie naszym gościem. Między innymi oczywiście.
0: Mimo to wszystko, proszę pani, pała. Do pani sympatią.
1: Dzięcielina.
0: Aha.
9: Polskie Radio. Jedynka.
0: Daniel Wydrych, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Reklama. Radio Kierowców.
13: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na drodze krajowej.

0: Numer 48 w województwie lubelskim pomiędzy Kockiem a Dęblinem doszło do zderzenia auta osobowego i pojazdu ciężarowego. Niedaleko miejscowości Przytoczno na kilometrze 187 obowiązuje ruch naprzemienny. Zakończyły się natomiast utrudnienia na Pomorzu na drodze krajowej numer 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem. Tutaj ponad 3 godziny temu auto osobowe wypadło z jezdni na kilometrze 17. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Jezdnia jest już w tej chwili odblokowana. Na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Ruda Śląska a Zabrze Południe doszło do pożaru samochodu dostawczego. Na kilometrze 325 zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się w Warszawie na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Podobnie na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą oraz na drodze krajowej numer 79 na odcinku Piaseczno-Warszawa. Przybywa samochodów na krajowej 50 pomiędzy Górą Kalwarią a Kołbielą, a także na starej 7 pomiędzy Tarczynem, Mrokowem a Warszawą. Jeszcze województwo dolnośląskie. Tutaj cały czas wzmożony ruch obserwujemy w pobliżu Wrocławia, chociażby na krajowej 5 pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem, a także na krajowej 94 przed Wrocławiem od strony Środy Śląskiej. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści z tras.
1: Jest 9, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Piotr Balasz. Strażacy jeszcze nie ogłaszają zwycięstwa.
3: Mamy wroga uśpionego.
2: Trwa akcja gaszenia zarzewi ognia w Puszczy Solskiej.
1: Pierwsze pieniądze z programu SAFE dostaniemy jeszcze w maju. Brakuje tylko podpisów pod umową. Zostaną złożone dziś za kilka godzin.
2: Skończyło się na zapowiedziach. Rosja łamie własne zawieszenie broni, a Ukraina odpowiada.
1: Deszcz pomaga, ale strażacy wciąż gaszą ogień.
2: W aktualnościach najnowsze informacje w sprawie pożaru Puszczy Solskiej.
1: Kilkadziesiąt minut temu we wsi Osuchy obradował sztab kryzysowy, podczas którego omawiano szczegóły trwającej akcji.
2: Po nim odbyła się konferencja prasowa służb, której przysłuchiwał się nasz reporter Aleksander Przoniak. Olku, dzień dobry ponownie. Powiedz, czy strażacy panują już nad ogniem?
4: Dzień dobry. Padający od kilkunastu godzin deszcz rzeczywiście strażakom pomógł, ale nie zlikwidował zarzewi ognia. Jak informują, temperatura przy ściółce wynosi 150 stopni, a to oznacza, że ogień w każdej chwili znów może się pojawić. Pożar się nie rozprzestrzenia, ale konieczne są działania tam, gdzie już się wcześniej pojawił. Nadbrygadier Sławomir Sierpatowski z Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że ogień trawi między innymi wnętrza drzew.
5: Jest bardzo dużo zarzewi, korzenie pod drzewami są powypalane, więc jest ryzyko kładzenia się drzew w trakcie prowadzenia naszych działań. Dzisiejsze działania będą najbardziej zidentyfikowane w tej południowej części działań, czyli od strony miejscowości Osuchy. Trzeci odcinek bojowy jest to droga wojewódzka numer 849. Tam nasze zastępy przez całą noc również prowadziły dozorowanie tego terenu.
4: Na razie z powodu niskiej podstawy chmur w akcji nie biorą udziału samoloty i śmigłowce, a dogaszenie pożaru może potrwać około tygodnia.
2: Aleksander Przoniak i najnowsze informacje z Puszczy Solskiej. Bardzo dziękuję za te szczegóły.
1: Jeszcze tylko podpisy i unijne pieniądze z Brukseli popłyną do Polski. Przedstawiciele rządu i Komisji Europejskiej za kilka godzin sfinalizują umowę o SAFE.
2: To unijny fundusz pożyczkowy na cele obronne. Polska otrzyma 44 miliardy euro, które będzie trzeba przeznaczyć na kontrakty z firmami zbrojeniowymi.
1: Większość pieniędzy chcemy wydać w kraju, mówi Magdalena Sobkowiak, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE.
6: Ponad 80% tych środków zostanie w polskich firmach. Powiem więcej, polskie firmy na tle innych firm europejskich najwięcej zyskają na mechanizmie SAFE. Żaden kraj członkowski nie ma tak wysokiej alokacji jak my, bo do Polski trafia 1/3 całej tej puli SAFE. Pozostałe 100 miliardów jest rozdzielone aż na 18 krajów członkowskich.
2: Krajowe kontrakty to szansa na utrzymanie zatrudnienia w zakładach zbrojeniowych, mówiła w Jedynce szefowa resortu pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
7: Z perspektywy

0: Ministra pracy, to jest bardzo ważny impuls taki gospodarczy, cywilizacyjny i także impuls do rynku pracy. To, co jest policzone, to to, że właśnie około 12 tysięcy firm będzie mogło z tego korzystać, w setkach idące miejsca pracy.
1: Pierwsze pieniądze z sejfy popłyną do Polski jeszcze w tym miesiącu. Kolejne transze musimy wydać do 2030 roku.
2: Za godzinę dowiemy się, kto zostanie nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Na razie wiadomo, że nie będzie nim generał Andrzej Kowalski, który po odejściu Sławomira Cęckiewicza przejął stery BBN-u.
2: Według części mediów zostanie nim Bartosz Grodecki, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z czasów PiS.
1: Wiceszef MON-u Stanisław Wziątek podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem 24, że nowy szef BBN-u powinien być mężem stanu.
3: To na pewno nie powinien być człowiek, który kieruje się zasadami interesu partyjnego. To musi być mąż stanu, który potrafi zrozumieć, czym są wartości związane z bezpieczeństwem, z obroną narodową, no dokładnie z polską racją stanu.
2: I zdaniem ministra Wziątka, jeśli nowy szef BBN-u będzie to rozumiał, współpraca z MON-em powinna się układać.
1: Moskwa łamie ogłoszone przez siebie zawieszenie broni. Kijów reaguje symetrycznie.
2: Minionej nocy setki ukraińskich dronów i rakiet uderzyło w głębi rosyjskiego terytorium.
1: A w Rosji z każdą godziną rosną obawy o przebieg jutrzejszej parady z okazji Dnia Zwycięstwa.
4: Ukraina jeszcze przed północą, a więc przed rozpoczęciem rosyjskiego wstrzymania ognia, wypuściła w kierunku Rosji około 300 swoich dronów. W nocy doleciały one na terytorium Rosji. Do wybuchów doszło m.in. w rafinerii ropy w Jarosławiu. Ukraińskie rakiety atakować miały zakłady zbrojeniowe w Rostowie. Także ukraińskie siły zbrojne w nocy donosiły o rosyjskich dronach zmierzających w kierunku Zaporoża, Krzywego Rogu i Nikopola. Najprawdopodobniej jednak rosyjskie bezzałogowce również wypuszczone były jeszcze przed północą, czyli przed rozpoczęciem rosyjskiego zawieszenia broni. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
2: To nowotwór, który często jest diagnozowany dopiero w zaawansowanym stadium. Mowa o raku jajnika.
1: A dzieje się tak, bo pierwsze objawy choroby są dla pacjentów mylące, przyznają lekarze w Światowym Dniu Świadomości Raka Jajnika.
6: To są objawy bardzo niespecyficzne, powiększenie obwodu brzucha, odbijania. Tak naprawdę choroba zaczyna się od przewodu pokarmowego, bo zaczyna się zwiększać ciśnienie śródbrzuszne, bo pojawia się tam przysłowiowa woda, czyli wodobrzusze.
1: Ostrzega wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej profesor Paweł Knap.
2: Rocznie rak jajnika atakuje ponad 4 tysiące Polek, aż 70% z nich nie przeżywa kolejnych 5 lat.
1: Dlatego tak ważne są regularne wizyty u ginekologa i badania profilaktyczne.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
8: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
2: Pogoda. Gęste chmury zasnuły niebo nad Polską. Prawie nad wszystkimi regionami przejaśnienia i momentami rozpogodzenia będą należały do rzadkości. Spodziewamy się przelotnego deszczu, a na południu także lokalnych burz. Najchłodniej na północy, na wybrzeżu od 8 do 12 stopni, w centrum około 15, a na południowym wschodzie od 18 do 20.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
8: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
2: Klimat.
1: Około 20% energii pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, a jakość powietrza jest w kraju dobra, miejscami nawet bardzo dobra. Zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie lub małe. W przeważającej części kraju, jednak w województwie lubelskim, a także na północy województwa podkarpackiego, ryzyko zapłonu ściółki leśnej jest ekstremalnie wysokie.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: stron relacji człowieka ze stawonogami szukał Maciej Walecki.
1: Taka sytuacja, zapala pani światło, widzi pająka, na przykład w wannie. Co pani robi?
2: Zabijam, bo ja się nie boję, tylko przez ściereczkę.
1: Co pan na to?
3: Często woła mnie i ja to załatwiam.
4: Niestety jestem osobą, która boi się ogólnie takich owadów, więc ja staram się jak najszybciej je zabić.
5: Dużo osób nieprzyzwyczajonych do takich zwierzaków, które mają dużo nóg i są małe, a poza tym są bardzo szybkie. Przemieszczają się bardzo szybko, jak się boją, więc wcale się nie dziwię.
2: Przygniatam ściereczką, a jak jest mąż, to przez okno albo przez drzwi wyrzuci.
6: Wczoraj widziałam pająka, spanikowałam i zawołałam brata, żeby go wciągnął odkurzaczem.
7: Zabijam go, bo się go boję, ale go nie zbieram. Wołam męża i musi mąż go zebrać.
1: Czy pan zabija pająka, jak go widzi?
3: A to w zależności, no jak jest bardzo duży, no to tak odruch taki mamy nietypowy, prawda? Ale nie powinniśmy ich zabijać, one się jednak przydają, one robią czystkę w mieszkaniu.
8: Pająki, ale i owady mogą być naszymi sprzymierzeńcami.

One są pożyteczne. No, czy może być niepożyteczny ktoś, kto się nazywa zajadek domowy albo pasterek domowy? No domowy, jak sama nazwa wskazuje, to taki nasz współlokator.

0: cztery pory roku.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
6: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
5: 16 maja o 12:00 koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimar.

0: Na chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Reklama.
3: Komunikat nadawcy.
4: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
3: Komunikat nadawcy.
2: Pogoda.
5: Piszą Państwo o deszczu. Pani Ewa, nareszcie spadł życiodajny deszcz. Pani Maria na facebookowym profilu zaznacza, że w okolicach Rzeszowa pochmurny i ciepły poranek z okresowymi opadami długo wyczekiwanego deszczu. To prawda. Deszcz potrzebny bardzo. Dzisiaj większe zachmurzenie, duże z większymi przejaśnieniami. Mogą się pojawić oczywiście rozpogodzenia. Opady deszczu na krańcach południowych, możliwe tam również burze. Na wschodzie opady mogą być takie umiarkowane. Jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie na termometrach zobaczymy od 8 do 12 stopni na północy, na przeważającym obszarze naszego kraju około 15 stopni do 18 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich. Teraz Czołpino. Uśmiecham się do tej nazwy, bo uważam, że w Czołpinie jest najpiękniejsza plaża nadbałtycka. Czołpino w województwie pomorskim i pani Maria Machura z Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego. Jaka u Was pogoda?
6: Dzisiaj w Czołpinie mamy 8 stopni i lekko zachmurzone niebo. Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego mieści się w budynku dawnej osady latarników, w której od końca XIX wieku mieszkali latarnicy obsługujący stojącą nieopodal latarnię morską w Czołpinie. Dzisiaj budynki osady mieszczą w sobie eksponaty przedstawiające przyrodę parku oraz, aby oddać hołd mieszkającym tu niegdyś ludziom, część wystawy poświęcona jest latarniom i nawigacji morskiej. Osada mieści się w pięknym nadmorskim Borze Barzynowym i jest dobrym punktem startowym wycieczek na przykład na Wydmy Czołpińskie. Latarnia morska w Czołpinie, miejsce pracy mieszkających tu niegdyś ludzi, położona jest niedaleko od muzeum i w sezonie z jej szczytu podziwiać można panoramę naszego parku. W zeszłym roku obchodziła ona swoje 150. urodziny i przez cały ten czas działa, wskazując drogę marynarzom. Polecam odwiedzić nasze muzeum, aby lepiej zrozumieć ideę powstania Słowińskiego Parku Narodowego i móc w pełni docenić jego piękno.
5: Jeśli jeszcze Państwo nie byli w Czołpinie, to trzeba tę zaległość nadrobić. Wydma Czołpińska, no po prostu bajka. A jeśli chodzi o ciśnienie w Warszawie, to w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosło.
2: Cztery pory roku.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Polskie Radio, program pierwszy za 23 minuty, godzina 10. To są cztery pory roku. I to jest on, proszę państwa. Kto z nas go nie zna? Ja nie znam takich osób. Mniejszy albo większy dopada każdego z nas. Czasami jest z nami na króciutką chwilę, ale bywa, że jest permanentny. Paraliżuje, odbiera nam chęć do życia, do działania. Stres, jednym słowem. Bez stresu pomówimy teraz o stresie z Izabelą Kobierecką, psycholożką, trenerką i psychoterapeutką. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Da się żyć bez stresu? Chyba nie.
2: Nie da się żyć, bo tak jak już chwilę wcześniej poza anteną powiedziałam pani, że w momencie, kiedy nie odczuwalibyśmy stresu, powinniśmy się zaniepokoić, bo nasz układ nerwowy by po prostu przestał działać. Stres zawsze będzie nam towarzyszył, tylko dobrze jest rozróżniać, że w różnych momentach może ten stres nam pomagać, a w niektórych sytuacjach może nas bardziej paraliżować.
1: To jest takie bardzo pierwotne odczucie, tak. Prawda? Kiedyś to był stres, strach, lęk, panika przed dzikim zwierzęciem, a teraz to jest... Nie wiem przed czym, no przed różnymi rzeczami, przed presją, przed oceną innych ludzi, przed właśnie jakimś takim wystąpieniem publicznym. Różne formy przybiera, różne maski.
2: Bardzo dużo mamy takich sytuacji, gdzie może się pojawiać stres, chociażby z tego względu, że jesteśmy bardzo przybodźcowani. Mamy bardzo dużo takich sytuacji, gdzie nasz organizm nie jest w stanie oszacować, czy to jest naprawdę zagrażające, czy nie jest zagrażające i czasami możemy reagować nadmiarowo.
1: A jakie są tego objawy? Myślę, że to też swoją drogą indywidualna sprawa, ale są takie, które można sklasyfikować, prawda?
2: Ja bym powiedziała, że to, co często się teraz może pojawiać i bardzo

0: na koncercie, w samolocie, czyli tam, gdzie nasz organizm ma poczucie, że jest zablokowany, nie ma łatwego wyjścia z tej sytuacji, to w takich sytuacjach może ten atak paniki się bardziej uaktywniać. To, co jest też warto pamiętać przy ataku paniki, to nie chodzi o uspokajanie siebie, bo bardzo często, no tak spokojnie, na przykład ktoś może z boku stanąć i nam powiedzieć, że zrelaksuj się spokojnie, nic się nie dzieje. A tu bardziej chodzi o to, żeby raczej wyregulować, a nie uspokajać. Czyli na przykład bardziej zadbać o to, żeby właśnie nie próbować jeszcze zamrozić się bardziej w tym lęku, tylko właśnie chociażby, nie wiem, poruszyć bardziej ciało.
1: Tak, bo takie napięcie mięśniowe też się pojawia w czasie ataku paniki. No dobrze, to nie jest łatwe. No nie. Myślę, że to trzeba też wytrenować. Kiedy taki pierwszy atak paniki się pojawia, no to człowiek jest zaskoczony, jest samym sobą zaskoczony. Dlaczego moje ciało robi mi takie rzeczy? Więc co mogłybyśmy poradzić komuś, kto właśnie czegoś takiego doświadcza? Powiedziała pani, że zatrzymać się, ruszyć się fizycznie, czyli właśnie spróbować rozluźnić mięśnie. Kiedy ten oddech jest przyspieszony, kiedy serce kołacze, to co robić?
0: No to przede wszystkim uświadomić sobie, że to minie, bo najczęściej atak paniki trwa od kilku do kilkunastu minut i potem on po prostu mija. To nie znaczy, że nie jesteśmy potem trochę rozregulowani, ale tak, uświadomienie sobie chociażby tego, że to ma moment skończenia. To nie jest tak, że to będzie trwało wiecznie. To też pomaga nam wyregulować ten układ nerwowy. Druga rzecz, tak jak już powiedziałam, uwolnić bardziej tę energię, która jest zblokowana, bo to jest hiperpobudzenie, ale przy jednoczesnym jak gdyby zablokowaniu tej energii. Więc dobrym tutaj sposobem na poradzenie sobie chociażby z atakiem paniki jest poruszanie się. To jest na przykład, nie wiem, stanięcie na jedne nogi, przekładanie nogi na nogę, przespacerowanie się, zrobienie sobie krzesełka przy ścianie, czy takiego skupienia, bo to też jest ważne, żeby ten ruch był takim ruchem, który wymaga trochę skupienia. No, na przykład stanie na jednej nodze wymaga trochę koncentracji. Kolejną rzeczą jest oddech. To nie chodzi o to, żeby był pogłębiony, taki bardziej relaksacyjny, tylko chodzi o to, żeby był wydłużony. Czyli na przykład jak bierzemy wdech, to możemy policzyć sobie do czterech, a jak robimy wydech przez na przykład buzię, to robimy na 8. Kolejną rzeczą, która może nam pomagać przy takim opanowaniu ataku paniki, to przyłożenie chociażby czegoś zimnego do policzków, czy do karku, albo na przykład zbliżenie dłoni zimną wodą. Kolejna rzecz to jest takie uziemianie, taka technika 5-4-3-2-1. Łatwa do zapamiętania, bo chodzi o 5 też zmysłów, czyli wyszukujemy po prostu 5 rzeczy, które na przykład zauważamy. Możemy dodatkowo spowolnić sobie i tak urealniać się, robić obramowanie tych rzeczy, które widzimy. Jak ja na przykład patrzę teraz na zegar naprzeciwko, to mogę sobie zrobić owal tego zegara. Jak patrzę, nie wiem, na kratkę wentylacyjną, to mogę zrobić prostokąt dodatkowo wzrokiem.
1: I 5 takich rzeczy wyszukujemy wzrokiem.
0: Tak, wyszukujemy po prostu 5 rzeczy.
1: Skupiamy na nich wzrok.
0: Bo bardzo często w panice mamy tunelowe widzenie, czyli na przykład mamy koncentrację, Boże, Boże, zaraz umrę. Jesteśmy skoncentrowani na tym, że bardzo mało widzimy. A tu bardziej chodzi o poszerzenie pola widzenia i zobaczenie, że to jest bezpieczne miejsce, czyli jak ja widzę bardziej peryferyjnie i widzę różne rzeczy, to zauważam, że nic się nie dzieje. To nie jest tak, że nagle biegnie do mnie dziki zwierz, który zaraz mnie zje, tylko po prostu mogę uralnić się, gdzie ja w ogóle się znajduję. Czy na przykład 5 rzeczy wyłapujemy, które widzimy. 4 rzeczy, które na przykład możemy dotknąć albo usłyszeć. 3 rzeczy, które powiedzmy, to żeby nie mieszać. Na przykład 4 rzeczy, które mogę dotknąć.
1: 3
0: rzeczy, które mogę usłyszeć. 2 rzeczy, które mogę posmakować. Na przykład 1 rzecz, którą mogę poczuć. Czy na przykład, nie wiem, jeżeli mam, nie wiem, pomarańcza akurat przy sobie, no to mogę, nie wiem, powąchać pomarańcza. Albo jeżeli, pomarańcze, przepraszam. Albo jeżeli, nie wiem, chcę coś posmakować, to też jest ważne, że jak na przykład uruchamiamy chociażby układ taki trawienny nasz, to puszcza nam zacisk szczęki, krtan też się bardziej wtedy luzuje. Więc na przykład wzięcie chociażby gumy do żucia, żucie gumy albo skonsumowanie jakichś małych rzeczy zdejmuje takie koncentrowanie się na tych objawach cielesnych.
1: Ja bym... I też, tak? Proszę, proszę.
0: Taką jeszcze dodatkową ważną rzeczą jest, żeby pamiętać, że bardzo często do ataku paniki dochodzi wtedy, kiedy jesteśmy w ogóle przeciążeni i bardzo może to nas martwić, ale jeżeli na przykład mamy nieregularny sen,

0: mamy bardzo dużo stresu permanentnego, mamy za dużo kofeiny, pijemy na przykład dużo energetyków albo mamy taki nieregularny w ogóle tryb życia, to jesteśmy bardziej podatni na ataki paniki. To nie jest tak, że tylko na przykład może panik ją spotkać, a mnie na przykład to nigdy nie spotka, tylko do ataków paniki można w takim sensie się przygotować, nie dopuszczając, chociażby dbać o taką higienę snu, higienę naszego ruchu, odżywiania.
1: Ja tylko chciałam zaznaczyć, że to wszystko, o czym pani mówi, te sposoby radzenia sobie z atakami paniki, to nie są psychologiczne sztuczki, to jest wszystko udowodnione naukowo, to jest sposób na to, żeby przede wszystkim ten nasz organizm opanować w tej trudnej chwili. Trwają matury, dzisiaj biologia rozszerzona na przykład. Co by pani poradziła maturzystom, których ten stres, strach raczej paraliżuje niż mobilizuje? Ja wiem, że to już jest późno, ale może przyszli maturzyści nas słuchają teraz i mogliby coś z tego wynieść.
0: To, co bym na pewno doradzała, to żeby koncentrować się na tu i teraz, na to, na co rzeczywiście mają wpływ. Czyli jak czytam zadanie, to skupiam się na zadaniu, nie wybiegam w przyszłość, a ile na przykład dostanę procent, czy dostanę się tam, gdzie, tylko po prostu być obecnym tu i teraz, to bardziej powoduje, że jesteśmy w stanie nie zakotwiczać się na tych myślach, które nas napędzają, tą spiralę całego lęku, tylko mamy skoncentrować się na zadaniu, które jest do wykonania, a już trochę tak bardziej, powiedziałabym może z przymrużeniem oka, ale też moim zdaniem skutecznym, to, że wszystko mija, nawet najdłuższa, paskudna żmija też mija.
1: O, i to jest bardzo piękna puenta naszego spotkania. Stres też mija, proszę państwa. Bardzo dziękuję, Izabela Kobierecka, psycholożka, trenerka, psychoterapeutka. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ślicznie.

Polskie Radio, program pierwszy, cztery pory roku i druga odsłona naszego konkursu Odkrywcy przyszłości. Czy to ktoś, czy coś? Państwo piszą na przykład, że to czajnik gotujący wodę. Nie, to był jeden z elementów. Nie chodzi też o szwedzki stół, ale tutaj powiedziałabym ciepło, ciepło.

0: Puchniejarska to jest bardziej już trend taki dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to się szerzej pojawia, nawet troszkę wcześniej.
1: W kuchni u mojej prababci krysi przy starym kredensie na ścianie. Bardzo dziwny kalendarz wisi, który śpiewa, gdy jemy śniadanie.
2: 72-151 to konkursowy numer SMS-owy. Poproszę o odpowiedź i krótki Państwa komentarz. A do wygrania mamy wspaniały zestaw noży.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
1: Tematy, które dzieliły.

0: i podgrzewały emocje.
1: Wydarzenia, które poruszały.
2: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
3: Wszystko to podsumujemy w audycji Suma Polityczna, czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
4: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
5: Agata Kowalska,
6: Agata Kondzińska,
7: Sylwia Białek,
8: Grzegorz Osiecki,
9: Karol Surówka
10: i Jacek Czarnecki.
11: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowid.
19: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
11: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
20: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
21: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
20: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
22: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
20: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
22: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.o.
11: Reklama.
23: Ogłoszenie społeczne.
24: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
23: Ogłoszenie społeczne.
11: Radio Kierowców.
25: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na ekspresowej ósemce pomiędzy węzłami Kępno a Wieruszów doszło do zderzenia auta ciężarowego i busa na kilometrze 110. To są okolice miejscowości Teklinów. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Wypadek na Krajowej 9 w województwie świętokrzyskim pomiędzy Tarnobrzegiem a Opatowem. Niedaleko miejscowości Grabina na kilometrze 101 auto ciężarowe potrąciło rowerzystę. Na miejscu ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Na drodze krajowej nr 20 na Pomorzu doszło do awarii samochodu ciężarowego pomiędzy węzłem Żukowo a rondem w miejscowości Glincz. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Kościerzyny. Autostrada A2 pomiędzy węzłami Wiskitki a Grodzisk Mazowiecki jest zakorkowana w kierunku Warszawy. W związku z pracami drogowymi jezdnia jest tam zwężona i korek, który się tam utrzymuje, liczy już mniej więcej 5 km. Zdecydowanie wolniej jedzie się nadal na Krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, podobnie na drodze Krajowej 79 na odcinku Piaseczno-Warszawa oraz na remontowanym odcinku Krajowej 61 niedaleko Zegrza. Prace remontowe na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i spore spowolnienia przedpołudniowe w obu kierunkach właśnie na tym fragmencie się utrzymują. 22 513 11 11 to nasz numer.
26: Jest 10.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Po rezygnacji Sławomira Cenckiewicza prezydent wskaże nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Przedstawiciele armii, rządu i Komisji Europejskiej podpiszą umowę pożyczkową SAFE. Pieniądze wzmocnią polski przemysł zbrojeniowy. Pożar jest pod kontrolą, ale ogień jeszcze nie zgasł. Mimo opadów deszczu pożar w Puszczy Solskiej wciąż jest groźny.
1: Mamy nadal zarzewie ognia, które są ukryte.
0: Karol Nawrocki już za chwilę powinien przedstawić nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według części mediów zostanie nim Bartosz Grodecki, wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie PiSu. W radiowej Trójce szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił, że liczy na dobrą współpracę z nowym kierownictwem BBN-u.
2: Liczymy na dobrą współpracę, jeszcze lepszą współpracę niż dotychczas. Mnie się współpracowało z BBN-em dobrze, natomiast liczę, że oczywiście nowy szef, nowa energia i nowe pomysły spowodują, że ta współpraca będzie jeszcze bardziej produktywna.
0: O dobrej współpracy z poprzednim szefem BBN-u nie może mówić rząd. Sławomir Cenckiewicz złożył rezygnację pod koniec kwietnia, oskarżając rząd o utrudnianie mu pracy. Punktem sporu był brak dostępu Cenckiewicza do informacji niejawnych. Umowa SAFE pozwoli zagwarantować Polsce ważne miejsce na mapie bezpieczeństwa Europy, mówi minister spraw zagranicznych. Wczesnym popołudniem z udziałem przedstawicieli armii, rządu i Komisji Europejskiej zostanie podpisana umowa pożyczkowa SAFE. Radosław Sikorski na Platformie X powiedział, że dzięki pieniądzom z SAFE Polska inwestuje w krajowe spółki, budując suwerenność technologiczną kraju.
3: Silna armia to silny głos Polski na arenie międzynarodowej. Głos, z którym liczy się już każdy. Wykorzystujemy instrumenty finansowe SAFE, by pokazać, że europejska solidarność to realne czołgi, radary, systemy cyber.
0: Według zapowiedzi kierownictwa Ministerstwa Obrony jeszcze w maju dzięki pieniądzom z Brukseli resort podpisze około 40 kontraktów. Równolegle trwają rozmowy z sąsiadami z Łotwy, Estonii oraz Słowacji, którzy są zainteresowani m.in. wspólnymi zakupami polskiego uzbrojenia. Na pieniądze z SAFE czeka także Francja. Po Rumunii i Polsce Paryż ma być jednym z głównych beneficjentów unijnego programu wspierającego europejskie inwestycje obronne. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy otrzyma środki. Francja z SAFE otrzymać ma 15 miliardów euro. Choć sytuacja jest opanowana, ogień nie rozprzestrzenia się, to cały czas jest niebezpiecznie. Strażacy cały czas dogaszają zarzewia ognia w nadleśnictwie Józefów na Lubelszczyźnie, mówi wiceminister Wiesław Leśniakiewicz.
1: Kiedy przeprowadzono nawet w tych godzinach porannych, po tych opadach deszczu rozpoznanie, mamy nadal zarzewie ognia, które są ukryte, bo wiemy, mamy te tereny, które są terenami torfowymi. Całą noc trwały działania ratownicze i prowadzone były akcje związane z minimalizowaniem tego zagrożenia.
0: Akcja dogaszania według służb może zająć jeszcze tydzień. Obecnie uczestniczy w niej 1100 strażaków. Policja wyjaśnia przebieg i przyczyny rodzinnego dramatu w Raszynie pod Warszawą. Wieczorem w jednym z domów znaleziono ciało kobiety. Jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych z posesji uciekł jej 67-letni partner. Niedługo później został odnaleziony martwy na pobliskim cmentarzu. Wezwani do domu funkcjonariusze zostali tam dwoje dzieci. Maluchy zostały objęte opieką.
4: To są aktualności Jedynki.
0: Ukraińskie drony atakowały Rosję, rosyjskie Ukrainę. Rosja nie wprowadziła zapowiadanego zawieszenia broni, mówi prezydent Ukrainy. Rozejm miał obowiązywać od północy do końca 9 maja. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Wołodymyr Zełenski napisał, że według stanu na piątkowy poranek odnotowano już ponad 140 ostrzałów ukraińskich pozycji i 10 rosyjskich szturmów. Na linii frontu Rosjanie też ponad 850 razy uderzali dronami FPV. Jak czytamy, wszystko to wyraźnie świadczy o tym, że ze strony Rosji nie było nawet pozorowanej próby zawieszenia broni na froncie. Ukraiński prezydent dodał, że jego kraj będzie działać symetrycznie. Ukraińcy jeszcze przed północą wysłali swoje drony i rakiety w głąb rosyjskiego terytorium. Trafiły one m.in. w rosyjską rafinerię ropy. Kreml obawia się, że ukraińskie uderzenia zakłócą moskiewską paradę wojskową z okazji Dnia zwycięstwa 9 maja. W związku z tym Rosjanie zapowiadali kilkudniowe zawieszenie broni, jednak mimo to nie przerywali ataków na lądzie i w

0: Wietrzu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W tym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Wszędzie jednak możliwe przelotne opady deszczu, a na krańcach południowych burze. Na wschodzie może też intensywnie popadać. Temperatura teraz od 11 stopni na północy, 15-16 na pozostałym obszarze, do 19 na Podkarpaciu. Ciśnienie w Warszawie to 1004 hektopaskale.
2: Jedynka. Polskie Radio.

Polskie Radio, program pierwszy, prawie 10 minut po godzinie 10. Agnieszka Kunikowska, dzień dobry. Zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania, ale temat z pierwszej godziny jeszcze pojawia się w Państwa wpisach. Pan Szymon pisze, że na stres najlepszy jest rekreacyjny sport, bieganie po lesie, rower, pływanie, rzecz jasna, w granicach zdrowotnych. Poza tym dobra książka, wyjście na mecz, wykrzyczenie złych emocji. O, wykrzyczenie złych emocji, tak. Tego, co się w nas zbiera i kumuluje. Jakikolwiek wentyl bezpieczeństwa. Pan Paweł ma swoje sposoby na tremę przed publicznymi występami.

0: tempami, koncertami, myślenie zadaniowe. Myślę o tym, co mam powiedzieć, albo co i jak zagrać, o niuansach muzycznych, interpretacyjnych i staram się cieszyć tym, co robię. Taki mam patent. No każdy patent dobry, byle się tego stresu takiego paraliżującego i ataków paniki pozbyć. Myślę, że taką jedną najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że kiedy tracimy to poczucie kontroli, to najpierw trzeba wrócić do kontaktu z własnym ciałem. Dopiero potem uspokaja się nasza głowa. A czy nasza głowa jest spokojna, kiedy myślimy o tym, ile jedzenia marnujemy? No nie sądzę, bo jest tego bardzo, bardzo dużo, niemal 5 milionów ton co roku, proszę Państwa. To przerażające dane. Będziemy mówić o tym, jak tego nie robić i co można robić właśnie, żeby tego nie robić. Ale będziemy też rozmawiać o tych latających, fruwających, gryzących, niegryzących, czyli o robakach i innych takich, które postanowił poobrażać Marek Maruszczak w swojej kolejnej książce.
1: Cztery pory roku.
0: Będzie też oczywiście trzecia podpowiedź w naszym konkursie Odkrywcy Przyszłości. Ktoś czy coś. Są Państwo raczej skłonni sądzić, że ktoś i to jest dobry trop, w związku z czym nie jest to na pewno bufet. Podpowiedź numer 3.
2: Sznycel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops, omlet na krówkach, bewsztyk miętówka z czekolady klops.
3: Sezonowość oraz duża doza pomysłowości i wysiłku. To z pewnością charakteryzowały dekady, a nawet wieki tego, jak jadało się w Warszawie.
4: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny ok.

0: mierzą się.
1: Ona jest prekursorką nowoczesności, takiego postępu, o który byśmy ją nie podejrzewali, zamykając ją tylko w kuchni.

0: A propos noże, to proszę Państwa, noże, wspaniały zestaw, naprawdę taki profesjonalny zestaw noży mamy dla Państwa w nagrodę o wartości blisko 600 zł z takim specjalnym drewnianym stojaczkiem na nie, ze szczelinkami, można je sobie układać od najmniejszego do największego. No profesjonalne, naprawdę. Warto zawalczyć o tę nagrodę. W tym celu trzeba napisać 70 pod 72 151 odpowiedź oraz rozszerzyć tę odpowiedź o jakiś swój komentarz. Noże na Państwa czekają.
1: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: To jest nagroda dla wszystkich tych, którzy w kuchni czują się jak ryby w wodzie, a już za chwileczkę o kuchni i o jedzeniu będziemy rozmawiać.
2: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: Jedynka. To jest radio.
1: 16,5 minuty po godzinie 10. Teraz, tak jak wspomniałam, będziemy mówić o tym, że no marnujemy, niestety, marnujemy. Proszę Państwa, takie są fakty. Niemal 5 milionów ton co roku. Tyle jedzenia się marnuje w naszym kraju. Z tego prawie połowa to jest ta żywność, która trafia do kosza z naszych gospodarstw, czyli w naszych domach. To są bardzo niechlubne statystyki, co tu dużo mówić. Jak je zmienić? No pojawia się kilka pomysłów. W naszym studiu nasz gość, jest nim Marta Śmigielska-Dasiewicz z Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Można edukować, można przypominać, ale można też organizować różnego rodzaju akcje. Na przykład takie akcje, która rozpoczyna się w najbliższy weekend, warszawskie targowiska nie marnują. Co się kryje pod tym hasłem?
2: Tak, to prawda. Edukacja to podstawa i faktycznie takim jest projekt Warszawskie Targowiska Nie Marnują. Jest to projekt kulinarno-edukacyjny, który realizowany będzie właśnie w tej niecodziennej przestrzeni, czyli na terenie warszawskich targowisk. Ruszamy już jutro z tegoroczną edycją. To jest pierwsze spotkanie z cyklu 11 spotkań, które mamy przewidziane na ten rok. Spotkamy się przy Centrum Handlowym Szembeka na Pradze Południe. Zapraszam wszystkich już od godziny 9. I tam poza edukacją, o której wspomnieliśmy, czy w zasadzie w ramach edukacji, odbędą się przede wszystkim warsztaty kulinarne, które poprowadzi pani Sylwia Majcher, edukatorka ekologiczna, blogerka, i w bardzo ciekawy sposób przedstawi sposoby na niemarnowanie żywności, tej, która wciąż zdatna jest do spożycia, co bardzo ważne, ale może już nie pierwszej świeżości.
1: Może już nie wygląda.
2: Wtedy, dokładnie. Może ona nas w pierwszym odruchu nie zachęca, natomiast wciąż jest wartościowym produktem i wciąż może stworzyć pyszne danie. Co bardzo ciekawe i co mnie zawsze zachwyca w tej formule, to, że ta żywność, z której przygotowane zostaną dania, pochodzi od kupców z warszawskich targowisk. To oni przekazują tę żywność. Taką właśnie już może troszkę zwiędniętą sałatę, może nieco mniej jędrne jabłka.
1: Smutną marcheskę, pomarszczoną lekko.
2: Dokładnie tak. Natomiast realizatorka nigdy nie wie, jakie produkty otrzyma.
1: Aha, to jest taka niespodzianka.
2: To jest niespodzianka i to powoduje, że to dania powstają z produktów, a nie produkty dobierane są do zaplanowanego menu.
1: No ale tak to jest przecież. Jak mamy lodówkę, to czasami zapominamy, co my mamy w tej lodówce. Dokładnie, wyjmujemy, tak. Nagle okazuje się, tu marchewka, tu kawałek selera, tutaj por, tutaj jeszcze jakiś tam ziemniak i kawałek sera żółtego i co z tego zrobić.
2: Dokładnie. I to jest dowód na to, że z wszystkiego można zrobić coś pysznego. Mhm. Wystarczy to odpowiednio przygotować, wystarczy obrobić właściwie i może powstać naprawdę wciąż pyszne danie i nie musimy dokładać kolejnej porcji żywności no właśnie do tej ilości, przepraszam, zmarnowanych. Także to jak najbardziej wartym jest uwagi. Drugi element czy komponent to jest właśnie ta szeroko pojęta edukacja. Będziemy mówić o niemarnowaniu żywności, ale również zasobów ogółem, między innymi opakowań, co jest dla nas bardzo

0: istotne. Już w wcześniejszych latach realizowaliśmy podobne projekty. Jednym z nich był projekt Myślę, nie marnuję opakowań i tutaj zależało nam bardzo na odczarowaniu takiej potrzeby korzystania z foliówek, czyli jednorazowych. Tak.
1: Jak pani widzi, trzymam teraz w ręce coś, z czym pani dzisiaj do nas przyszła do studia. Takie podarki dostaliśmy od pani Marty, proszę państwa. To jest taka bawełniana siateczka ze sznurkiem, który można ściągnąć i to jest siatka, w którą można zapakować warzywa, owoce, po które się idzie na targ, zamiast korzystać z tych strasznych torebek foliowych, które się mnożą i zanieczyszczają środowisko.

0: Wawrze. Natomiast szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie biznesumwarszawa.pl i tam możemy sprawdzić dokładne daty i lokalizacje naszych wydarzeń.
1: Warszawskie targowiska nie marnują. Mam nadzieję, że ta akcja się rozprzestrzeni na całą Polskę i każde miasto, każde miasteczko będzie mogło takie hasło wygłosić. Bardzo dziękuję. Marta Śmigielska-Dasiewicz z Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy była
0: moim. Dziękuję bardzo.
1: I Państwa gościem. Dziękuję. Dobrego dnia.
0: Dziękuję.

0: Maciej Chilczuk z Polski Zbrojnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Już wiemy, że największa część z puli z SAFE, czyli 28%, trafi na artylerię. I to niektórych może zaskakiwać, że jednak takie konwencjonalne uzbrojenie nadal jest na pierwszym miejscu.
1: Znaczy, nie to...
0: Ale niektórych słuchaczy może.
1: To nie może dziwić, ponieważ no, sama konstrukcja SAFE zakłada, że będą to inwestycje przede wszystkim w produkty europejskie, a w większości polskich zamówień w polskie. Polska artyleria, polski przemysł jest w tym sektorze wyjątkowo mocny, stąd duże zamówienia będą skierowane właśnie na systemy artyleryjskie.
0: Oprócz tego obrona przeciwlotnicza, no to SAFE ma pomóc w uzupełnieniu chyba największej luki w polskim systemie zbrojeniowym.
1: Zgadza się. Doświadczenia z Ukrainy pokazują, jak bardzo ważne jest w tej chwili obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa i przeciwdronowa, bo to są te trzy elementy, o których mówimy, gdy myślimy o bezpiecznym niebie. Zarówno dla Polaków, jak i dla naszych żołnierzy, którzy ewentualnie będą bronić naszego terytorium. Absolutnie żadnego zdziwienia nie ma, że tak dużo środków zostaje przeznaczonych na wzmocnienie tej części Wojska Polskiego.
0: To ponad 40 miliardów złotych i tutaj zaznaczę, to nie tylko obrona przeciwlotnicza, ale też, i co kluczowe, antydronowa. To bardzo przykuwa naszą uwagę w ostatnich latach, rozbudowa tych systemów obronnych.
1: Zgadza się. Polski przemysł nie przespał na szczęście i słusznie i twórczo zanalizował wnioski z wojny w Ukrainie. Pojawiło się w polskim przemyśle bardzo wiele ciekawych produktów nowoczesnych, które pozwolą Wojsku Polskiemu zwiększyć bezpieczeństwo zarówno żołnierzy, jak i Polaków i infrastruktury krytycznej przed atakami rakietowymi, przed atakami dronowymi, które są plagą na froncie w Ukrainie. I takie rozwiązania są dzisiaj wdrażane, jak system SAN, jak potwór Starnowa, który jest już przebojem. To wszystko polski przemysł jest w stanie Wojsku Polskiemu dostarczyć. Pieniądze z SAFE będą z pewnością w tym zakresie bardzo dobrze wydane.
0: Wojna na Ukrainie każe się zastanawiać, czy już w niedalekiej przyszłości konflikty będą toczone w dużej mierze bez udziału ludzi na polu bitwy, po prostu przy użyciu sprzętu bezzałogowego. Czy SAFE pozwoli nam się rozwijać w tym kierunku, czy to jednak jest trochę pieśń przyszłości?
1: To jest na razie pieśń przyszłości. Oczywiście o robotyzacji pola walki mówi się od wielu dekad. Jest to absolutnie nieunikniony kierunek rozwoju zarówno myśli wojskowej, jak i techniki wojskowej. Natomiast on dzisiaj nadal jednak siła żywa. Żołnierz, specjalista operujący uzbrojeniem, sprzętem jest tym elementem, na który trzeba stawiać największy nacisk. Natomiast no, ostatnio pojawiła się pierwsza informacja o tym, że zadanie bojowe zostało wykonane przez samodzielny pluton złożony z maszyn, z robotów, czyli science fiction jest już dzisiaj, dzieje się na naszych oczach. Te inwestycje w rozwiązania wspierane przez sztuczną inteligencję i robotyzacja jest dużym priorytetem w wydatkach Ministerstwa Obrony Narodowej i to widać także w budżecie SAFE.
0: No widzimy, jak Chiny rozwijają androidy chociażby i to jest zdanie, którego nie myślałem, że tak szybko wypowiem na antenie radia.
1: Tak, to te filmy, wszyscy widzimy, koncerny z tej branży prześcigają się w pokazywaniu. To, jeśli chodzi o zastosowanie taktyczne już stricte na polu walki, ma jeszcze dość ograniczone znaczenie, ale już choćby zastosowania przemysłowe czy logistyczne, tutaj myślę, że dużo szybciej będziemy widzieć tą pełną robotyzację. No, mamy przykłady wielu zakładów przemysłowych, które jeszcze 5-10 lat temu potrzebowały setek ludzi do obsługi swojej produkcji. Dzisiaj to jest kilku operatorów plus AI i roboty, mówiąc brzydko, robią całą resztę.
0: Pieniądze z SAFE mają też trafić na łączność i to jest bardzo ciekawy wątek, no bo widzimy, że polskie Ministerstwo Obrony bardzo mocno w ostatnich latach naciska na rozwój samodzielności w tej kwestii, to znaczy własne informacje z satelitów, własna łączność, własna sieć 5G, to chyba też jest obszar, w którym mamy trochę do nadrobienia.
1: To jest absolutnie dzisiaj pięta achillesowa każdych sił zbrojnych. Pierwszy atak przeciwnika będzie wymierzony właśnie w system łączności, żeby odciąć poszczególne elementy, poszczególne rodzaje sił zbrojnych, poszczególne formacje od dobrej, rzetelnej, szybkiej informacji z centrali. Bez takiej

0: informacji wojsko jest ślepe, głuche i skazane na porażkę. Inwestując w nasze narodowe zdolności od tego najwyższego szczebla, czyli rozpoznania satelitarnego, po najniższy szczebel, czyli osobiste środki łączności, które każdy żołnierz ma przy sobie, zabezpieczymy sobie to, że tego typu zdolności będą w naszych rękach od początku do końca. Będą to nasze certyfikowane i opatentowane rozwiązania. Będziemy dzięki temu bezpieczni. Będziemy dzięki temu mogli szybko to modernizować i iść w kierunku tego, by od pojedynczego żołnierza aż po głównodowodzącego operacją obronną każdy miał tą samą informację na już, na teraz do operacyjnego i taktycznego wykorzystania.
1: To też daje chyba polityczną niezależność, bo na przykład teraz Ukraina nie może sobie pozwolić na to, żeby się pogniewał Elon Musk i wyłączył Starlinga.
0: No tutaj to jest kolejne doświadczenie z wojny w Ukrainie, które powinniśmy przerobić jako Polska, jako NATO, jako cały świat. Groźby wyłączenia systemów, groźby odcięcia od dostępu do danych satelitarnych, do danych rozpoznawczych, zwiadowczych pojawiają się raz na jakiś czas. To jest oczywiście wszystko pod jednym wielkim płaszczykiem gry politycznej, gry geopolitycznej, ale dla żołnierza, dla dowódcy, no oni nie mogą być skazani na to, że właściciel firmy, właściciel patentu, właściciel jakiejś...
1: Stał lewą nogą tego danego dnia i na przykład sprzęt wyłączył.
0: Będzie mógł szantażować wyłączeniem tego typu systemu.
1: Maciej Chilczuk, Polska Zbrojna. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Państwu bardzo.
1: Zmieniamy temat. Deszcz pomógł w nocy strażakom gaszącym potężny pożar lasów na Lubelszczyźnie. Nocą padało, ale niestety walka z ogniem trwa. Dotąd pożar zniszczył około 300 hektarów lasu. Straż prowadziła akcję na obszarze 1000 hektarów. Łączymy się z Dagmarą Kędzior, która jest w Józefowie i obserwuje walkę z pożarem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak teraz wygląda sytuacja u ciebie na miejscu?
2: Te działania strażackie, powiedziałabym, że nadal trwają na tej powierzchni około 1000 hektarów, tylko trochę zmieniły swój charakter. Teraz raczej skupiają się strażacy na szukaniu nowych zarzewi ognia, no i polewaniu ściółki oraz torfowisk wodą. Obecnie to jest, wydaje się, taki najgorszy problem, bo jeśli chodzi o dogaszanie, to te torfowiska są bardzo rozgrzane. Ich temperatura przekracza ponad 100 stopni i to mimo tego, że padał deszcz. Można powiedzieć, że ten deszcz osadził się na górze, natomiast nie wsiąkł w te głębokie struktury, przez co istnieje ryzyko, że w przypadku pogodnej pogody, którą mamy teraz, kiedy świeci słońce, niestety ogień znów może punktowo wrócić. Nadpaliły się też korzenia tych drzew i to może sprawić, że strażacy, którzy będą uczestniczyć w akcji, muszą uważać na drzewa, które mogą w każdym momencie spaść. Przez to, że to są korzenia, to siłą rzeczy tego nie widać. Ten deszcz był tak naprawdę tylko kroplą w morzu potrzeb. Sytuacja na ten moment jest opanowana, jednak wszystko może się zmienić w każdej chwili, bo to, co jest w okolicy, jest bardzo rozgrzane. O czym mówił zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
3: Jechaliśmy tutaj, deszcz pięknie pada, więc wszyscy myślą, że sytuację już mamy opanowaną. Natomiast jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. Na tych terenach bagiennych, torfowych mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni.
2: O 14 odbędzie się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego. Po nim może zapadnie decyzja o tym, że niektóre jednostki strażackie zostaną odesłane. Wszystko jednak zależy od tego, ile uda się zrealizować. Na razie te służby pozostają w gotowości, bo jeszcze jest przed nimi wiele pracy. O czym mówił wiceminister MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
4: Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są jeszcze miejsca, gdzie faktycznie, kiedy ta aura nam się poprawi, dzisiaj po południu się zakończy opad deszczu, no to są możliwości dalszego rozprzestrzeniania tego pożaru.
2: Służby szacują, że to dogaszanie może jeszcze zająć tydzień.
1: Szacowanie strat jeszcze przed nami, ale już na pewno wiemy, że ogień spowodował ogromne zniszczenia w przyrodzie.
2: To faktycznie ogromna katastrofa, wręcz najgorsza od czasów II wojny światowej. Tak w rozmowie ze mną określał to burmistrz Józefowa, bo w pewnym momencie ogień prawie wdarł się do miasta i nawet sami strażacy obawiali się, czy uda się to powstrzymać. Roman Dziura podkreślał wtedy w rozmowie ze mną, że spłynęły setki hektarów tego cennego dla ekosystemu lasu, a wraz z nim zginęło wiele zwierząt.
5: Z bólem serca podchodzimy do tej katastrofy ekologicznej. No, oprócz strat, które poniosło nadleśnictwo i które poniesie właściciele prywatnych lasów, No jest ta

0: Część ekologiczna, są ptaki, są zwierzęta, mnóstwo tych młodych piskląt spłonęło, zwierzęta, mniejsze zwierzęta też.
1: To szacowanie strat, tak jak wspomniałeś, zacznie się dopiero po tym, jak zakończą się działania gaśnicze i dopiero wtedy poznamy tę pełną skalę zniszczeń.
2: Z Józefowa Dagmara Kędzior, bardzo dziękuję za relację. Organizacje chroniące zwierzęta w Polsce mają dość, dokładnie pod tym hasłem, czyli mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce, jutro zorganizują w 15 miastach protest. Domagają się od władz podjęcia konkretnych działań. Bezpłatna kastracja, powszechne czipowanie, reforma schronisk, walka z pseudohodowlami i czy też skuteczniejsze kary za znęcanie się nad zwierzętami. Protest organizuje Fundacja Karuna, Ludzie dla Zwierząt i Koalicja Kastrujemy Bezdomność. A z nami połączona jest członkini tej koalicji, Marlena Pindras. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
2: Mamy projekt rządu, Kropik, który częściowo przynajmniej ten problem ma rozwiązać, czyli problem chipowania. Czy to jest krok, czy to jest za mało?
3: To jest niestety za mało. My uczestniczyłyśmy w konsultacjach społecznych w nadzwyczajnej komisji do spraw ochrony zwierząt w Sejmie i mówiłyśmy o tym, że samo chipowanie nie działa, tak? Chipowanie powinno iść w pakiecie razem z kastracją, dlatego że zawsze jest takie ryzyko i tak się po prostu dzieje, że zaczipowana suczka czy kotka po prostu urodzi kocięta. A my mamy dość właśnie tych kolejnych miotów, którymi nikt się nie zajmuje, które umierają pod naszymi domami, na naszych ulicach i w polskich schroniskach. Dlatego domagamy się wprowadzenia powszechnej i opartej na dobrowolności kastracji bezpłatnej dla psów i kotów.
2: A proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, bo część osób może mieć takie wrażenie, że rozpowszechnienie kastracji to jest coś, co działa na szkodę tych zwierząt. Dlaczego tak nie jest?
3: Kastracje przede wszystkim zapobiegają wielu groźnym chorobom dla suczek i kotek. Powodują też, że uciążliwości związane z rują tych zwierząt po prostu nie istnieją. Samce znaczą teren, nikt nie chce mieć niewykastrowanego kota w domu, bo po prostu nie wytrzymałby w tym smrodzie, mówiąc kolokwialnie. Ale najgorszym aspektem braku powszechnej kastracji są przepełnione polskie schroniska. Zima, ta mroźna zima w tym roku obnażyła właściwie prawdę i patologię związaną z opieką nad zwierzętami. Doda pokazała i otworzyła oczy wielu ludziom na to piekło, jakie dzieje się w patoschroniskach. Same zjawisko bezdomności jest tak ogromne, że szacuje się, że minimum 1 000 000 zwierząt w Polsce jest bezdomnych, a tylko 100 tysięcy przebywa w polskich schroniskach. Reszta zwierząt albo dalej jest bezdomna na naszych ulicach, albo jest umieszczona w domach tymczasowych prywatnych ludzi, wolontariuszy, którzy nie potrafią przejść obojętnie obok krzywdy psów i kotów. My się nie zgadzamy na to, żeby zwierzęta były cały czas rozmnażane, nieszanowane, żeby cierpiały, tylko z tego powodu, że jest ich za dużo, tak? To, że te zwierzęta w tej chwili nie znajdują domów i większość z nich umiera, płaci najwyższą cenę za bycie bezdomnym, pokazuje, że tak naprawdę no, tylko kastracja pomoże nam jakby przeciwdziałać temu zjawisku, tak? Bo to jest najskuteczniejsza metoda zapobiegania bezdomności zwierząt. Ale jako koalicja nie chcemy wprowadzić obowiązku tej kastracji, tylko chcielibyśmy, żeby ta kastracja była sfinansowana z budżetu państwa lub z budżetu gmin, żeby była dostępna dla dużej rzeszy odbiorców, dla tych, którzy chcą z tego skorzystać. Już dzięki temu w ciągu 3 lat moglibyśmy o połowę zmniejszyć liczbę psów i kotów w Polsce. Ja przypominam, że każda gmina ma obowiązek opieki nad zwierzętami, czyli właśnie zapewnienia miejsca w schronisku, ale także przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.
2: Protest jutro w 15 miastach. Organizować będzie go Fundacja Karuna, Ludzie dla Zwierząt i Koalicja Kastrujemy Bezdomność. A z nami rozmawiała Marlena Pindras z tej koalicji. Bardzo dziękuję.

0: za rozmowę.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: W programie W samo południe teraz informacja z serii Jak ten czas leci. To już rok, odkąd na czele Kościoła katolickiego stoi papież Leon XIV. Do historii już przeszedł jako pierwszy papież z Ameryki. W mediach głównie ostatnio pisze się o wymianie zdań między Leonem a amerykańskim prezydentem. Komentatorzy podkreślają jednak, pontyfikat Leona to dla Kościoła znacznie więcej niż tylko spór z Donaldem Trumpem. Magdalena Skajewska śledzi ten temat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Sam papież chyba nie jest zadowolony z tego, jak intensywnie przez media relacjonowane jest to, co na jego temat też ostatnio powiedział Donald Trump.
2: Wiesz, przede wszystkim mam wątpliwości, czy to w ogóle można nazwać sporem, bo myślę, że sam papież chyba by tak tego nie nazwał, biorąc pod uwagę, że on sam podkreślał, że nie chce się wdawać w żadną dyskusję z prezydentem. Nawet wtedy, gdy był w Afryce na pielgrzymce i wszyscy odczytywaliśmy to, co tam mówił jako reakcja na słowa Donalda Trumpa, on mówił, te przemówienia zostały przygotowane dużo wcześniej, zanim jeszcze Trump zaczął cokolwiek komentować. Faktem jest, że wygląda od początku to raczej na takie jednostronne ataki na papieża, któremu Trump zarzuca, że popiera posiadanie przez Iran broni jądrowej, co nie jest prawdą, i to, że sprzeciwia się wojnie na Bliskim Wschodzie, co akurat prawdą jest. I faktem jest to, że w dobie takiego nowego stylu uprawiania polityki, do jakiego powoli przyzwyczaja nas amerykański prezydent, w dobie chaosu, wojen, wątpliwości, nieprzewidywalności, te słowa papieża oraz jego moralny autorytet nabierają jeszcze większego znaczenia. Posłuchajmy, co papież powiedział ostatnio w odniesieniu do zarzutów amerykańskiego prezydenta.
3: Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii, głoszenie pokoju. Jeśli ktoś chce mnie krytykować za głoszenie Ewangelii, będę to robił zgodnie z prawdą. Kościół od lat wypowiada się przeciwko wszelkiej broni jądrowej, więc nie ma co do tego wątpliwości. Mam więc po prostu nadzieję, że zostanę wysłuchany ze względu na wartość słów Bożych.
0: Czy w takim razie można uznać, że promowanie pokoju było tym głównym przesłaniem papieża w minionym roku, zostawiając już na boku Donalda Trumpa?
2: Tak, absolutnie. Zresztą pierwsze słowa, jakie Robert Prevost wypowiedział do oczekujących na niego na placu Świętego Piotra tuż po wyborze na papieża, były właśnie pokój z wami wszystkimi. On mówił wielokrotnie o pokoju pochodzącym od Boga, takim, jak mówił, nieuzbrojonym i rozbrajającym. Pokój jest bez wątpienia jedną z kluczowych cech tego pierwszego roku pontyfikatu. Papież wielokrotnie wzywał do zaprzestania wojen, do uciszenia broni, do wznowienia dialogu. Nie tylko wojny na Bliskim Wschodzie, ale mówił tak naprawdę o wszystkich miejscach na ziemi, gdzie trwają konflikty. To był też bardzo wyraźny jego przekaz podczas pielgrzymki po Afryce, między innymi w Kamerunie, czy wcześniej podczas pielgrzymki w Libanie. A prawie rok temu, dokładnie 11 maja, gdy kończyły się uroczystości związane z rocznicą zakończenia II wojny światowej, Leon XIV mówił tak. W dzisiejszej dramatycznej scenerii III wojny światowej w kawałkach, jak wielokrotnie powtarzał papież Franciszek, zwracam się również i ja do wielkich tego świata, powtarzając zawsze aktualne wezwanie. Nigdy więcej wojny.
4: Mai più la guerra.
2: W wielu kwestiach zresztą Leon XIV jest uważany za kontynuatora pontyfikatu Franciszka, a jednocześnie takiego, który wprowadza nowe akcenty i z nową wrażliwością podchodzi do problemów takich jak polaryzacja społeczna, sztuczna inteligencja, rola Kościoła w życiu publicznym, czy jedność katolików, a mówiąc szerzej, jedność chrześcijan, do której bardzo apeluje.
0: Magdalena Skajewska, dziękuję za relację. Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, ile Polacy już zwrócili opakowań w ramach systemu kaucyjnego? Justyna Golonko zna odpowiedź na to pytanie.
5: Tak,
0: dzień dobry.
5: Znam, dzień dobry. Tak, dzisiaj była, przed chwilą była taka krótka konferencja resortu klimatu. Ponad miliard opakowań, robi wrażenie.
0: Czyli ponad pół miliarda złotych.
5: Może nawet
0: szybko
5: więcej.
0: Licząc.
5: No bo 50 groszy mamy za opakowania przecież.
0: Tak,
5: droższe mamy za szklane przecież
0: minimum
5: opakowania.
0: Minimum pół miliarda złotych.
5: Tak, to wygląda. System kaucyjny powoli staje się po prostu naszą codziennością. Tak powiedziała dzisiaj wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. No i jak wskazała, od uruchomienia systemu zebrano, tak jak ja powiedziałam, ponad miliard opakowań już, a w całym kraju działa 57 tysięcy punktów zbiórki. To też robi wrażenie, no bo ich ta liczba rośnie, tych punktów przybywa naprawdę w bardzo szybkim tempie. Tak mówiła dzisiaj minister Anita Sowińska.
6: Cieszy rozwój sieci punktów zbiórki. 12,5 tysiąca to są automaty. Co dwa tygodnie ewidencjonujemy te liczby i jeszcze dwa tygodnie temu tych automatów było 9,5 tysiąca. Także widzą Państwo, jak duży jest progres i to oczywiście

0: się bardzo cieszy. Cieszy również fakt, że wzrasta liczba małych punktów zbiórki. Obecnie już 32 tysiące punktów zbiórki to są małe sklepy poniżej 200 metrów kwadratowych.
1: Te rzeczy cieszą, ale wiadomo, że też są problemy i o tych problemach...
2: Jest mnóstwo uwag ze strony kupujących,
1: tak jest.
2: Tak,
1: bardzo dużo skarg, my o tym też mówimy na naszej antenie i też o tym z minister nieraz rozmawialiśmy. Ale fakt jest taki, że dzięki temu systemowi opakowania rzadziej trafiają do lasów czy parków. To widać także w tych lasach i parkach.
2: No ja mam na balkonie wielki wór z opakowaniami i nie wiem, co z nim zrobić, bo musiałbym spędzić popołudnie na wrzucaniu butelek. Przechodzimy od śmieci do śmieciówek.
1: Tak, bo to też jest duży problem. Według resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ponad 450 tysięcy umów zleceń, tak zwanych śmieciówek, jak powiedziałeś, jest dzisiaj w Polsce i powinno być zamienionych na umowę o pracę. Ta liczba, jak powiedziała dziś na naszej antenie szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, będzie się sukcesywnie zmniejszać, między innymi dzięki kontrolom Państwowej Inspekcji Pracy, które mają rozpocząć się w lipcu. O nich będziemy więcej mówić, ale już wiemy, że PIP zapowiedziało 200 takich kontroli. Jednak zdaniem minister będzie ich znacznie więcej, bo sami pracownicy złożą wnioski właśnie w takiej sprawie, aby były te kontrole.
3: Mam także nadzieję, że pracodawcy, korzystając z tego vacatio legis, przejrzą, przemyślą, sprawdzą, czy przypadkiem nie naruszają prawa i zmienią, doprowadzą do stanu zgodnego z prawem, zaoferują umowę o pracę z własnej, nieprzymuszonej woli. To się im zdecydowanie opłaca, bo będą mogli dzięki temu uniknąć bardzo wysokich kar. Te kary zostały w naszej ustawie zwiększone o 100%. Mogą sięgać nawet 90 tysięcy złotych.
1: To ja jeszcze dodam, że jeśli w trakcie takiej kontroli PIP okaże się, że praca wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej lub B2B spełnia cechy zatrudnienia pracownika, inspekcja będzie mogła nakazać zmianę tej umowy o pracę. Kończę już.
2: Ale akurat wystarczyło dokładnie mi do ostatniego zdania. Justyna Gorzonko, bardzo dziękuję.
4: Polskie Radio. Jedynka.
2: Głęboki oddech teraz bierze Magda Mikołajczuk, bo dopiero zaczyna swoją relację o Międzynarodowym Festiwalu Mozartowskim.
5: Tak, ale dzień dobry, ale żadnej arii koloraturowej nie wykonam. Natomiast powiem, że właśnie ruszył w Warszawie 35. jubileuszowy Festiwal Mozartowski, czyli impreza międzynarodowa, na którą zjeżdżają ludzie z całej Polski i z całego świata również. Jej specyfika polega na tym, że w jednym miejscu można usłyszeć wszystkie sceniczne dzieła Mozarta i nie tylko sceniczne. Na początek Così fan tutte w reżyserii Pawła Szkotaka, jedna z najsłynniejszych oper. To jest historia, która zaczyna się od kłótni. Dwaj mężczyźni próbują przekonać starego przyjaciela, że ich kobiety są tak wierne, jak piękne. Dochodzi do zakładu. Później jest komedia omyłek. No i Paweł Szkotak postawił na współczesną wersję tej historii.
6: Mozart stworzył tak genialne dzieło, które można interpretować na wiele różnych sposobów. Tym razem wyślemy naszych bohaterów na Grenlandię. Oczywiście to jest udawana misja wojskowa. No, myślę, że to skojarzenie jest dość oczywiste w naszych czasach.
5: Alicja Węgorzewska, szefowa Festiwalu Mozartowskiego, a właściwie szefowa Warszawskiej Opery Kameralnej, zaprasza na konkretne przedstawienia.
7: Przejdziemy przez wszystkie nasze tytuły, które dotychczas graliśmy, czyli Wesele Figara, Uprowadzenie z Seraju, Idomeneo, Czarodziejski Flet, La Clemenza di Tito, ale mamy nowych dyrygentów. Będzie Alessandro De Marchi prowadził w Filharmonii Narodowej koncertowe wykonanie Don Giovanniego, gdzie zaśpiewają największe polskie gwiazdy występujące na scenach zagranicznych. Andrzej Filończyk, Krzysztof Bączyk, Adam Palka.
5: I oprócz takich klasycznych wykonań oper będzie też wyjątkowy spektakl w wykonaniu Teatru Marionetek z Düsseldorfu. Ja widziałam Czarodziejski Flet Mozarta w ich wykonaniu i to jest absolutnie coś przepięknego, więc polecam Państwu. A może przypomnijmy sobie, jak wyglądały te początki 35 lat temu. To był rok Mozarta w 200. rocznicę urodzin kompozytora i ten cały festiwal wymyślił ówczesny dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej Stefan Sutkowski.
8: Wtedy ja pojechałem na zjazd tych, którzy urządzają obchody mozartowskie i powiedziałem, że w Warszawie będzie festiwal mozartowski, w którym zagramy wszystkie dzieła sceniczne Mozarta, czyli 26. Nikt nie chciał w to uwierzyć. Ten festiwal mozartowski wzbudził takie zainteresowanie, że postanowiliśmy robić

0: co roku i robimy.
1: 35. Festiwal Mozartowski w Warszawie do 5 lipca. Zapraszamy.
2: A czy piosenka na mundial też może być sztuką?
1: No oczywiście.
2: A czy taka piosenka na mundial też może być sztuką?
1: Jeżeli człowiek się kiwa od razu, to znaczy, że może być sztuką, okay. Że jest sztuką.
2: To mamy już zielone światło od Magdy Mikołajczyk. Bardzo dziękuję. Rafał Bała w studiu.
3: To zielone światło.
2: To już jest. Cały jury orzekło, że Shakira po raz drugi zrobiła to tak, jak należy. Bo to właśnie pani Shakira po raz drugi przygotowała hymn mundialu, tym razem w Stanach Zjednoczonych, po raz pierwszy w RPA.
3: Wiele tych piosenek, tak, które były przecież hymnami mundiali, później no, podbijało listy przebojów w różnych krajach, prawda? Także na pewno ten hit też wpada w ucho. Także.
2: Choć nie wiem, czy dlatego, że się osłuchałem, ale Waka Waka z mundialu w RPA bardziej. Jakoś bardziej mnie Magda Mikołajczyk się rozbujała, ale tamta piosenka miała większe pole rażenia.
3: W Polsce może się nie przyjąć ta piosenka, no bo wiadomo, że polskich piłkarzy nie będzie, prawda?
2: No już nam się źle kojarzy, tak jest. Ale jeżeli chodzi o inne wiadomości sportowe.
3: Iga Świątek kojarzy nam się bardzo dobrze. Ona dwukrotnie wygrywała przed French Open w takim turnieju w Rzymie. No i właśnie teraz ten turniej trwa. Ona gra mecz drugiej rundy. W pierwszej miała wolny los. Gra z Amerykanką Katie McNally. Tu ciekawa historia, bo Iga zajmuje trzecie miejsce. Amerykanka 63. Sporo je dzieli. Pierwszy set to pokazał. 6-1 wygrała Iga, ale w drugiej partii, co tutaj się dzieje? Wygrywała 3-1, później 5-4, ale teraz mamy tiebreak i Amerykanka niesamowicie się broni. Gra, no i widać, że złapała już ten rytm. Iga na pewno będzie musiała włączyć ten swój czwarty, piąty bieg, ale czasu nie za wiele, oby McNally nie doprowadziła do trzeciego seta, a przypomnę, że właśnie w Rzymie dwukrotnie, w 2021 i 2022 roku Iga Świątek wygrywała, a przecież już za kilka dni początek French Open, także ta forma na pewno będzie bardzo, bardzo ważna. Piłkarze Lecha Poznań podejmą Arkę Gdynia w spotkaniu 32. kolejki Ekstraklasy. Oni też walczą o Mistrzostwo Polski, chcą ten tytuł zdobyć. Lech jest liderem, Arka zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Dariusz Banasik, trener Arki, po ostatniej porażce z Piastem w Gliwicach zdaje sobie sprawę, że drużyna musi zmienić podejście do spotkań poza własnym stadionem.
4: Myślę, że tutaj musi być jakaś reakcja z naszej strony, ze strony zawodników, bo jeżeli będziemy tak grali na wyjazdach, tak tracili bramki w taki prosty sposób, tak dopuszczali przeciwnika w tych sytuacjach defensywnych, to będzie bardzo ciężko o dobre wyniki, szczególnie jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe.
3: No właśnie, bo bronimy się przed spadkiem, a Lech walczy o mistrzostwo. Przypomnijmy, 23 maja na naszej antenie audycja Studio S13, czyli relacje ze wszystkich meczów. A dziś w Sosnowcu rozegrane zostaną ostatnie mecze Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie, Dywizji 1A. Pamiętamy, 2 lata temu polscy hokeiści grali w elicie, czyli w tych Mistrzostwach Świata z najlepszymi. Później spadli, no i teraz wracają. Mamy nadzieję, że wracają. Kazachstan już jest w tej elicie, już sobie zapewnił to miejsce. Polska walczy o drugą pozycję, ta druga da awans do elity, no ale tu kilka warunków musi być spełnionych. Przede wszystkim taki, że dziś wieczorem Polacy muszą wygrać z Litwinami. A Iga Świątek, mamy nadzieję, musi wygrać z Katie McNally, chociaż teraz
2: właśnie jak, co tam?
3: W tiebreaku drugiego seta przegrywa 2-4.
2: Trzymamy mocno kciuki. A ja zapisuję do swojego kajeciku, musimy zmienić podejście do spotkań poza własnym stadionem. Ja lubię takie mądrości sportowe. Moja ulubiona to musimy strzelić co najmniej o jedną bramkę więcej Roberta Lewandowskiego. Rafał Bała, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: Patryk Michalski również w studiu już jest gotowy, dzień żeby dobry. Z Państwem spotkać się po 13 w audycji Tylko Szczerze. Jeszcze temat musisz tylko przedstawić.
5: Tak, jestem ciekaw, czy Iga Świątek też ma takie zmartwienia, o jakie dzisiaj będziemy pytać Państwa, no bo za wygrane w tych turniejach nagroda jest czasami solidna.
2: Są pieniążki,
5: mam,
2: tak.
5: Mam na myśli pieniążki, no i na co wydać te pieniądze, czy na przyjemności bieżące, czy jednak zainwestować. No tam w tenisie są takie kwoty, że...
3: To tylko dodam, że prawie 3 miliony euro jest za wygranie French Open w tym roku, także jest to co grać.
5: Można sobie pozwolić.
2: Czyli mówisz,
5: na
2: że warto
5: i na inwestycje. Ale ja po 13 zapytałem Państwa, co zrobić z pieniędzmi, które dzieciaki dostają na różne prezenty z różnych okazji. Teraz sezon komunijny się zaczyna, tej kasy można trochę zebrać, no i właśnie wydać na przyjemności, czy jednak zainwestować. A jeśli zainwestować, to czy na przykład kurs językowy albo obóz językowy jest taką inwestycją, przyjemnością jednocześnie?
2: No, rodzice będą zadowoleni. Pytanie, co z tak zwanymi komunistami? Czy kurs językowy będzie tym upragnionym prezentem, a nie na przykład
5: tak
2: kład.
5: Jest. Patryk Michalski będzie z Państwem nie będą, gdzie
2: po 13. No nie wolno na to liczyć, nie wolno tak. A do usłyszenia mówi już Państwu Karol.

0: jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Radio Kierowców.
1: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Poważna sytuacja na A1 między węzłami Kowal i Kutno Północ w pobliżu Wieszczyc. Tutaj zapaliła się naczepa w samochodzie ciężarowym i droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. To jest 242 kilometr. Chodzi o to, że już zakończona została akcja gaśnicza, ale na razie jest bardzo duże zadmienie. Chodzi o pożar samochodu ciężarowego przewożącego makulaturę. W akcji wzięło udział co najmniej 7 jednostek Straży Pożarnej. Na obecną chwilę służbom trudno ocenić, jak długo potrwa przywrócenie ruchu. W związku z tym trzeba objeżdżać. Proponuję Państwu zjechać na węźle Kutno Wschód, potem odbić na drogę krajową numer 92, a następnie 91 i w ten sposób ominąć zamknięty fragment autostradowej jedynki. W tym miejscu utworzył się także niewielki korek. S8 w Warszawie, tutaj ogromny korek między węzłami Łabiszyńska i Głębocka, a właściwie ten korek zaczyna się przy węźle Głębocka, a kończy dopiero za mostem przy węźle Prymasa, a to po zderzeniu 3 samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. W tej kolizji na szczęście nikomu nic się nie stało, ale zablokowane są aż 2 pasy ruchu w kierunku Białegostoku i od 18 kilometra jest 10-kilometrowy korek. Teraz jeszcze droga krajowa numer 10 w Zachodniopomorskiem, trasa Stargard-Suchań w pobliżu miejscowości Krąpiel. Do 14 potrwa protest organizacji rolniczych polegający na przechodzeniu przez przejście dla pieszych. Protest odbywa się w systemie 10 minut blokady, 10 minut wznowienia ruchu i tak jak wspominałam, do 14 na 57 kilometrze krajowej dziesiątki takie utrudnienia będą występowały. I jeszcze raz Zachodnie Pomorze, tym razem S3, odcinek między węzłami Pyrzyce i Myślibórz w pobliżu Kozielic. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym mamy zwężenie w kierunku Gorzowa na 33 kilometrze.
2: Jest 13. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Do Polski trafi blisko 190 miliardów złotych z unijnego SAFE. Pieniądze zasilą polską zbrojeniówkę. Za chwilę relacja naszej reporterki. Niezwłocznie zaproszę nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego na spotkanie, zapowiada minister obrony. Prezydent powołał

0: Bartosza Grodeckiego na szefa BBN-u. Było blisko tragedii, las się nie pali, ale strażacy cały czas są w Puszczy Solskiej.
1: No nie było wesoło, o tyle powiem. No naprawdę tutaj była tragedia u nas.
0: Za chwilę relacja naszego reportera. Ta uroczystość zakończy wielotygodniowe negocjacje rządu z Komisją Europejską i rozmowy z Kancelarią Prezydenta na temat dodatkowych pieniędzy na obronność. Dialog z Brukselą zakończył się sukcesem, rozmowa z Pałacem Prezydenckim wetem do ustawy wdrażającej fundusz SAFE. Rząd znalazł jednak sposób na to, by pieniądze nie przepadły. Za pół godziny umowę na nisko oprocentowane pożyczki z unijnego programu obronnego podpiszą wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin i komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius. Łączymy się z Sylwią Białek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, czy ta uroczystość zakończy spór między rządem i prezydentem o europejskie środki?
2: Na to szans nie ma. Rząd widzi korzyści. Otoczenie prezydenta wylicza zagrożenia. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz zaznaczył, że jego wątpliwości budzi napięty kalendarz wydawania pieniędzy.
3: To jest bardzo dużo pieniędzy i mają zostać one wydane przez najbliższe, zdaje się, 4 lata. Czy my przez najbliższe 4 lata mamy takie zdolności przemysłowe, żeby to wszystko sensownie wydać na najbardziej zaawansowany sprzęt?
2: A że rząd w ramach programu SAFE przygotował już projekty na całą kwotę, jaką Unia przyznała Polsce. Każda umowa będzie osobno podpisywana, osobno negocjowana i osobno ogłaszana, a Polska skorzysta na wielu płaszczyznach, dodał wicepremier Krzysztof Gawkowski.
4: Pieniądze, które tutaj będą pracowały, posłużą polskiemu PKB. Szybciej się rozwiniemy, więcej pieniędzy do budżetu, większe możliwości inwestycyjne w przyszłości i kwota, która dzisiaj zainwestowana, która jest tą częścią zadłużenia, to tak naprawdę inwestycja w polską gospodarkę.
2: Do końca maja możemy składać zamówienia jako pojedyncze państwo członkowskie. Po 30 maja będziemy robić zakupy wspólnie już z innymi państwami. Zgodnie z deklaracją rządu 89% funduszu ma trafić do polskiego przemysłu i do polskiej gospodarki.
0: Tematem zajęła się Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Objęcie stanowiska przez Bartosza Grodeckiego daje nadzieję na współpracę, mówi szef resortu obrony. Na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego został powołany przez prezydenta Bartosz Grodecki. Zastąpił Stanisława Cęckiewicza, który zrezygnował z funkcji w kwietniu, argumentując decyzję trudnościami we współpracy z rządem. Cęckiewicz nie miał dostępu do dokumentów niejawnych. Władysław Kosiniak-Kamysz liczy na dobre stosunki z nowym szefem BBN-u.
5: Ja zawsze z dobrą wolą podchodzę do możliwej współpracy, z otwartością, z wyciągniętą ręką do tej współpracy, bo to jest racja stanu Polski, budowa bezpieczeństwa bez waśni i sporów politycznych.
0: Bartosz Grodecki był w czasach rządów PiS-u wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz pracował przez 14 lat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełnił służbę w polskich placówkach dyplomatycznych. Przez co najmniej kilka dni strażacy będą dogaszać pożar lasu w Puszczy Solskiej. Ogień został opanowany, pożar się nie rozprzestrzenia, ale cały czas są groźne zarzewia ognia. W Józefowie jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Powiedz, na czym teraz polegają działania strażaków?
6: Strażacy m.in. za pomocą dronów lokalizują zarzewia ognia, a tych ciągle nie brakuje. Palą się korzenie drzew, ogień jest także w torfowiskach. Temperatura ściółki sięga 150 stopni. Jak mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura, bez specjalistycznego sprzętu i setek strażaków sytuacja byłaby o wiele bardziej groźna.
7: Bez tego wsparcia zewnętrznego, bez sprzętu specjalistycznego, który potrafi tam ciąć ten drzewostan i odwozić go na bok, tak żeby ten pożar tych drzew nie trwonił, było dosyć dużo i służby robiły co mogły nawet tak, w tak bardzo trudnych warunkach.
6: Dotychczas spłonęło około 300 hektarów lasów, ale szczegółowe straty będą szacowane po całkowitym ugaszeniu ognia.
0: Relacjonował Aleksander Przoniak. Dziękujemy.
8: To są aktualności jedynki.
0: Ceny paliw w dół. W weekend mniej zapłacimy za paliwo. Tak wynika z codziennego komunikatu ministra energii. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 35 groszy, a maksymalna cena oleju napędowego to 7 zł i 3 grosze za litr. Przełom w profilaktyce raka szyjki macicy i sukces polskich naukowców. Podstawowe badanie wykrywające ten nowotwór

0: będzie polegało na wykrywaniu wirusa HPV-HR. W czasopiśmie naukowym Lancet ukazały się wyniki badań prowadzonych przez polskich naukowców, które dowodzą, że test HPV-HR jest dwukrotnie bardziej skuteczny niż klasyczna cytologia. Na badanie już można się umówić przez e-rejestrację, mówi dyrektorka Narodowego Instytutu Onkologii Beata Jagielska.
1: Ten projekt był realizowany z kolegami z wielu ośrodków w Polsce. Nie ma wątpliwości, że jest to dowód, naukowy dowód na to, jak działa skutecznie profilaktyka.
0: Test molekularny HPV-HR jest dostępny w części placówek, które wykonywały cytologię. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
3: Pogoda.
0: Sporo chmur, ale też przejaśnienie i rozpogodzenie. Na krańcach południowych możliwe są burze. Na wschodzie intensywnie może popadać deszcz. Temperatura od 11 stopni na północy, 15-16 na pozostałym obszarze, 19 miejscami na Podkarpaciu. Ciśnienie w Warszawie to 1004 hektopaskale.
2: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
0: Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 98 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 9, w Szczucinie 107 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 4, w Zawichoście 208 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 8, w Puławach 118 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 7. W Warszawie 136 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1, w Kępie Polskiej 196 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2, we Włocławku 126 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 12, w Toruniu 128 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3, w Tczewie 286 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 7. Na Sanie w Przemyślu 89 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 2. Na Narwi w Ostrołęce 62 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Na Bugu we Włodawie 101 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedoni 121 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1. U Ściany Sykłockiej 275 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Malczycach 139 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Połęcku 64 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 5. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie wysokiej i wynosił. W Poznaniu 144 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Gorzowie Wielkopolskim 196 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
6: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
7: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
8: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz

0: ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Reklama.
6: Komunikat nadawcy.
7: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
6: Komunikat nadawcy.

0: trochę niebiańsko zrobiło się w radiowej jedynce, choć przed nami dość przyziemna dyskusja. Kwadrans po 13. Patryk Michalski. Dzień dobry, zaczynamy.
1: Tylko szczerze.

0: I numer do naszej audycji od razu na początek, 22 645 22 66. Chociaż dziś będziemy trochę mówić o wydarzeniu tak na styku nieba i ziemi, no bo mamy piątek, przed nami weekend i pewnie w ten weekend na dobre rozpocznie się sezon pierwszych komunii. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o pieniądzach, ale nie o tym, ile trzeba zapłacić za wystawne przyjęcie komunijne, które coraz częściej przypomina małe wesele, ale o tych pieniądzach, które dzieci otrzymują w prezentach od swoich bliskich. Często po latach już duże dzieci zadają pytanie, no a w zasadzie gdzie są moje pieniądze z komunii? No to my je trochę zmienimy i zapytamy, co z nimi zrobić. Co zrobić z kasą, którą dzieci dostają na przykład w kopertach na komunię albo na urodziny, czy na jakiekolwiek inne wydarzenia. Czy dziecko ma prawo wydać te pieniądze na co chce, czy jednak to rodzice powinni je przejąć i no właśnie, wydać na organizację przyjęcia, może zainwestować w przyszłość dziecka, odłożyć na jego start w dorosłość. I jak państwo sądzą? 22 645 22 66. Czekamy już na telefony. Można oczywiście również komentować temat na naszym Facebooku, a pierwsze komentarze zebraliśmy na warszawskiej ulicy.
1: Każdy rodzic wie, na co to przeznaczyć, czy zachować to dla dziecka, czy coś mu kupić na potrzeby obecne, prawda, no bo
2: bardzo indywidualna sytuacja.
1: To jest indywidualna sprawa, dokładnie, tak.
3: Ja bym pewnie dużo już zainwestował, ale nie byłem komunii, więc nie wiem.
4: No bo na przykład ja wydałam i na przykład bardzo żałuję, bo wydałam na takie jakieś małe pierdoły i no wolałabym na coś lepszego wydać.
2: No i co, teraz żałujesz, że nie zbierałaś, tak?
4: Tak.
5: Mi też się wydaje, że odkładać.
2: Dlaczego?
5: No bo można na przykład jak się zbiera dłuższy czas, no to potem, nie wiem, jak się ma 18 lat, to może jakieś, nie wiem, coś takiego lepszego kupić.
2: Czyli co na przykład, jakiś pierwszy samochód?
5: No, może być samochód na przykład.
6: Jakie są to pieniądze? No bo jeżeli to są pieniądze jakieś małe, no nie, no to niech sobie tam przeznaczy na coś. Ale jak jest jakaś poważna kwota, to lepiej jakieś zaplanować mu coś. Może jak będzie starszy, to... No bo wiadomo, jak dostanie tam 100 czy 200 zł, ale jak dostanie tam przykładowo 2 czy 3 tysiące, no to już takie małe dziecko, no to trochę tak decydować...
2: Trochę za dużo dla niego.
6: Właśnie, to kwestia jaka jest kwota.
7: To wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Myślę, że po części można dać, w szczególności jeżeli dziecko ma cel kupna jakiejś rzeczy, jakiś wartościowy, ale też powinniśmy odkładać trochę dziecku, jak mamy taką możliwość, najlepiej na jakimś koncie inwestycyjnym, kupować obligacje, żeby w przyszłości miał łatwiejszy start w życiu.
2: Czyli jak to się profesjonalnie nazywa, dywersyfikować, tak rozumiem, tak?
7: Tak, dokładnie. W szczególności, że mamy takie instrumenty jak obligacje rodzinne, które są bardzo dobrze reprezentowane i są skierowane dla rodziców właśnie, którzy mają dzieci.
0: A z drugiej strony, czy podróż można nazwać inwestycją? Przecież inwestycją, bo przecież mówi się, że podróże kształcą. No właśnie, jakie jest państwa zdanie w tym temacie? Pierwsze opinie zebrały na ulicy Aleksander Ziemiańczyk, a ja czekam na państwa opinie, co robić z pieniędzmi, które dzieci dostają z okazji na przykład pierwszej komunii. Czy to powinna być kasa na bieżące wydatki, na przykład związane z przyjęciem, na zakup nowego roweru, albo może na kurs tańca, albo języka obcego. 22 645 22 66 i pierwsza dziś w dyskusji zadzwoniła do nas pani Magdalena. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, moje dziecko ma dopiero 2 lata, więc temat komunii jeszcze odległy, ale tak na bieżąco, jeżeli chodzi o wszelkie 800+, czy właśnie od dziadków prezenty pieniężne, dziecko ma od urodzenia założone swoje konto, na które przelewamy zarówno 800+, jak i takie właśnie prezenty pieniężne. Mhm. I co ciekawe, rozmawiamy z mężem bardzo dużo właśnie na taki temat, bo to jest zabezpieczenia dla niej na przyszłość. Nie przekonuje nas mówienie, wydawajcie na bieżąco, bo inflacja.
0: Tak, obydwoje... no właśnie, można podejść, że te pieniądze w części są zjadane.
8: Obydwoje pracujemy i decydując się na dziecko, obydwoje podjęliśmy trud wychowania i również ten trud finansowy, prawda? Kiedyś nie było 800+, rodzice musieli podołać sami, więc my traktujemy to tak, jakby tych pieniędzy dla nas nie było. Różne sytuacje są w życiu. Teraz dziecko jest zdrowe, uśmiechnięte, ale może przydarzyć się, nie daj Boże, choroba, wypadek czy jakiś większy wydatek i po prostu wtedy to jest taka poduszka finansowa również dla rodziców, że okej, to było wsparcie dla dziecka i w tym momencie potrzebujemy tego wsparcia.
0: Można to przeznaczyć właśnie na ten cel. Pani Magdaleno, a tak. Pieniądze z prezentów? No dajmy.

0: na to z tej pierwszej komunii też na ten cel powinny iść? Na to, żeby oszczędzić?
1: Tak zrobiliśmy z pieniędzmi z chrztu córki. Po prostu to są jej pieniądze. Skończy 18 lat, może będzie chciała zdać prawo jazdy, może będzie chciała dodatkowo jakieś kursy, może dodatkowo jakieś lekcje, które już przekroczą nasz budżet domowy, tak? Wtedy po prostu powiemy, masz te pieniążki swoje, dysponuj nimi.
0: I przez te 18 lat na pewno niezła sumka na tym koncie się uzbiera. Pani Magdaleno, bardzo dziękuję za telefon i za otwarcie naszej dyskusji. Bardzo świadomy i rzeczowy głos i czekam na kolejne 22 645 22 66. Na Facebooku też ciekawe komentarze się pojawiają. Pan Arkadiusz napisał, syn miał wpłacone pieniądze z pierwszej komunii na swoje konto w banku. Tak samo było z kieszonkowym i pieniędzmi od babć. Po latach uzbierała się z tego fajna sumka na start w dorosłość. Czyli podobny przypadek jak u pani Magdaleny. Co państwo na ten temat sądzą? Co robić z pieniędzmi, które dzieci dostają z różnych okazji? W maju na przykład z okazji pierwszej komunii 22 645 22 66. Pani Agata, dzień dobry.
2: Dzień dobry. No, zgadzam się tutaj z panią, która przed chwileczką dodzwoniła się i także z panem na Facebooku. Uważam, że jeśli robimy uroczystość na przykład komunijną, to nas na to stać. Nie możemy tych pieniędzy, które dziecko dostanie w prezencie, zabrać na zorganizowanie tej uroczystości. Nie stać mnie, to nie robię. To po pierwsze. Po drugie, to są dziecka pieniążki, więc można za te pieniążki kupić coś konkretnego. Na przykład nowe meble do mieszkania, do pokoju dziecka, rower, tak tutaj było już wspominane, czy właśnie odłożyć na konto i po jakimś czasie te pieniążki wykorzystać.
0: Mhm. Ale to dziecka, pani Agato, czyli zakup nowego roweru, uważa pani, że jest jakąś inwestycją, a nie wydatkiem na przyjemność?
2: Nasze dziecko, kiedy zebrało pieniążki na komunię, prosiliśmy goście, żeby nie dostało roweru, ponieważ miał rower wcześniej kupiony i szkoda było wyrzucać ten rower, żeby jeździć na nowym. Więc stwierdziliśmy, że no, ten rower lepiej, żeby nie. Mhm. Więc za chyba dwa lata po Komunii Świętej, kiedy już dorósł do większego roweru, a wyrósł mniejszego, za te pieniążki dołożył do jakichś tam jeszcze innych i kupił rower, który sobie wybrał. Mhm. I to on wiedział, że to jest rower jego. Bo takie dostał pieniążki.
0: Kupiony za te pieniądze, które otrzymał w
2: uważam,
0: prezencie.
2: Że to są pieniążki dzieci. Nie możemy, znaczy się nie możemy, no oczywiście, że możemy, ale bądźmy, tak uczmy też dzieci tego, że to są ich prezenty. Aczkolwiek nie jestem za tym, żeby dzieciom na pierwszą komunię dawać pieniążki.
0: Pani Agato, no i mamy kolejne bardzo ciekawe zdanie w naszej dyskusji. Dziękuję serdecznie za telefon. Pan Grzegorz teraz z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Jak słuchałem pierwszej pani w dyskusji, to się zastanawiałem, czy moja żona przez przypadek nie dzwoni. Z córką dokładnie to samo zrobili. Mają pozakładane konto od pierwszych dni narodzin i większość takich większych pieniędzy, które gdzieś tam dostają, idą od razu bezpośrednio na to konto. Babcie mają numery konta, jak mają ochotę jakąś wpłatę zrobić, to tam wpłacą i ta kwota sobie rośnie. Pieniądze z komunii córka prawdopodobnie również wpłaci na to konto. No to będzie jej całkowita decyzja. One wiedzą, że takie konta posiadają i na co one idą. Mają takie...
0: Aha, czyli panie Grzegorzu, to wejdę w słowo. Czyli dzieciaki o tym wiedzą i jakby ta świadomość też, tę świadomość też w nich...
3: Tak, córki pan, są całkowicie
0: pan buduje
3: tego,
0: właśnie.
3: Że posiadają te pieniądze, że, te konta są i że to są ich pieniądze. Mhm. I że jeżeli będą chciały, mogą je wydać, tylko niech się zastanowią, czy warto. I do tej pory nie usłyszałem, że chciałyby te pieniądze ruszać, bo wiedzą, że na takie drobne wydatki, przyjemności jakieś drobne się u nich zawsze znajdą, a tam kwota sobie rośnie na start w dorosłe życie. Z pełną świadomością.
0: A czy może nie myśleli państwo, żeby te pieniądze jakoś zainwestować inaczej? Nie tylko odkładać na konto, ale no te lokaty, obligacje, o których też było w naszej sądzie.
3: No mnie, jeżeli tak, to tylko i wyłącznie z jakąś taką bezpieczną, jakieś bezpieczne obligacje państwowe, tego typu rzeczy. Żadnych takich ryzykownych inwestycji, tego typu rzeczy nie. Z tego względu, że tak jak mówię, to są pieniądze dzieci, nie będę ryzykował ich.
0: Jasne, panie Grzegorzu, idealnie pan się wyrobił w czasie, bo wybił nam gong, także dziękuję serdecznie za tę opinię i czekam na kolejne 22 645 22 66 i czas najwyższy przywitać się naszą dzisiejszą ekspertkę, dr Katarzyna Kulik-Moskwa, ekonomistka z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu jest z nami. Dzień dobry pani doktor.
4: Dzień dobry.
0: Tak zapytam pół żartem, pół serio.

0: To czy pani wie, co się stało z pani pieniędzmi z komunii?
1: O, dokładnie wiem. Dokładnie wiem i taką siłę sprawczą wtedy kształtowałam w sobie. Bo pamiętam, że trzymałam je w takiej skrzyneczce, bo chyba konta wtedy, nie wiem, nikt nie myślał o takich zagadnieniach, które dzisiaj się pojawiły, więc dokładnie pamiętam, co dzisiaj działo się z

0: to są pieniądze, które warto wykorzystać też do takiej edukacji ekonomicznej. I właśnie dziecko, które otrzymuje te pieniądze, jest tutaj było też powiedziane o świadomości.
1: O tym, że dzieci wiedzą, że mają takie konto właśnie. I same decydują, co z tymi pieniędzmi mogą zrobić.
0: Pewnie nie są zawsze w stanie same zdecydować, co i jak, bo jeśli to jest taka kwota, która jest dużą kwotą, no to trudno dziecku sobie wyobrazić, jaka wartość jest, jak tą wartość pieniądza przełożyć na różne rzeczy. Ale myślę, że przy pomocy rodziców, tej świadomości, edukacji, podzielenie na przykład dużej kwoty na takie rzeczy, w których część można przeznaczyć na oszczędności połączone właśnie z edukacją, może jakiś cel długoterminowy, ale jestem też za tym, żeby w ramach tych pieniędzy dziecko miało taką możliwość nawet jakiejś części na swoje, nie wiem jak to powiedzieć, przyjemności, ale na coś, gdzie rzeczywiście będzie czuło, że może wydać te pieniądze.
1: Ale bez żadnej kontroli, bez żadnej konsultacji z rodzicami?
0: Nie, myślę, że bez kontroli nie, absolutnie nie. Ale pamiętam, jak z moim tatą poszłam kupić rower i to ja miałam pieniądze w portfelu i to ja płaciłam za te pieniądze. I pamiętam rower, który przez ladę został przełożony i go dostałam. I to jest taka chwila, której nie zapomnę, ale to jest też ta sprawczość, ile mi zostało tych pieniędzy, czy ja jeszcze mogłam coś kupić. Więc uczenie też takiej właśnie ta edukacja ekonomiczna, myślę, że musi być połączona razem z tym, co z tymi pieniędzmi się dzieje, bo warto je wykorzystać właśnie na tą edukację.
1: Tak, niewątpliwie takie podejście do tematu właśnie ma ten walor edukacyjny duży. I tutaj na razie postawmy przecinek, zobaczymy, co powiedzą nasi kolejni słuchacze i słuchaczki. Pani Elżbieta z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Obecnie już mam powyżej 60, ale pamiętam, jak pieniądze z komunii moje brata były wkładane wówczas na książeczkę PKO. Mm-hmm. Książeczkę zlikwidowała mając 40 parę lat. Sposób dobry. Można. Nie było kont, nic, ale było odkładane.
1: No tak, kiedyś rzeczywiście kont nie było, ale można było na taką książeczkę wpłacić. No i co, jakaś spora suma na tej książeczce była?
2: Ja
1: oczywiście
2: już
1: nie pytam o szczegóły.
2: Nie pamiętam, ale było tego dużo, bo wraz z mężem kupiliśmy mieszkanie.
1: Aha, czyli właśnie
2: więc
1: był określony
2: było
1: cel.
2: Było tego naprawdę dużo, ale to było zbierane. Mhm.
1: Ale no to
2: były moje pieniądze.
1: Wspaniale, że one właśnie tak zaprocentowały, że dotrzymała pani je do tego czasu, kiedy można było włożyć je w zakup mieszkania, więc to na pewno można nazwać dobrą inwestycją pieniędzy. Między otrzymanych na pierwszą komunię. Pani Elżbieto, bardzo dziękuję za telefon. Pani Ewa teraz z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja właśnie jutro mam wnuczka komunię i też daję pieniążki. Mhm. Pytałam się, co ty chcesz? On nic nie potrzebuje. On mówi, że on nic nie chce. No ale z córką stwierdziłam, że jednak dam pieniądze, niech córka mu wpłaci na konto. A parę lat temu miałam komunię wnuczki. Mhm. I wnuczka sobie zażyczyła pieniądze, poprosiła, bo chciałem na wycieczkę do Paryża pojechać. I tak uzbierały się pieniądze, żeśmy pojechali do Paryża. Była przeszczęśliwa, do dziś pamięta i do dziś wspomina tą komunię.
1: Ale to pewnie też wnuczka miała taką myśl i taką świadomość, tak, że sama tak. Musi te pieniądze uzbierać, żeby spełnić marzenie.
3: Żeby spełnić marzenia i te marzenia się spełniły. Zresztą ja panu coś powiem. Dla dziewczynki nie ma problemu z kupnem, bo zawsze można pierścionek, łańcuszek, bransoletkę, kolczyki, a z chłopcem to jest trochę problem, bo tak, komputer ma, telefon ma, rower ma.
1: No większość dzieciaków dzisiaj ma wszystko w zasadzie, prawda?
3: No więc właśnie o to chodzi. I dodam pieniądze i jeszcze
1: ciastka. I one też właśnie będą wpłacone na konto
3: wnuka? Będą wpłacone na konto i córka nie zbiera, jak będzie potrzebował, bo ja mam też inny plan na wycieczkę, no ale córka powiedziała, że on jest trochę jeszcze za mały. Dziewczynki inaczej, a chłopcy inaczej.
1: Jasne. Pani Ewo.
3: Także dostanie pieniążki, niech się cieszy.
1: Życzę w takim razie wspaniałych przeżyć podczas komunii wnuka i bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła tuż przed tym ważnym rodzinnym wydarzeniem. Czekam na państwa kolejne telefony 22 645 22 66. Dziś rozmawiamy o tym, co robić z pieniędzmi, które dzieci dostają na różne okazje, na przykład przy okazji pierwszej komunii, bo ten sezon się roz,

kręca, czy no właśnie w zasadzie się rozpoczyna, ale też przy różnych innych okazjach. Wydawać na bieżące wydatki, czy jednak inwestować? Do dyskusji wracamy za chwilę.

0: I tylko szczerze w radiowej jedynce za 25 minut będzie 14, więc jeszcze trochę czasu mamy na dyskusję. Dziś dyskutujemy sobie o tym, co robić z pieniędzmi, które dzieci dostają, otrzymują w ramach prezentu, na przykład na pierwszą komunię. Sezon komunijny właśnie się rozpoczyna i na co wydać takie pieniądze, które dziecko otrzymuje. Czy je zainwestować, przelać mu na konto na przyszłość, a może wydać na jakieś bieżące wydatki, przyjemności. I za chwilę kolejne głosy słuchaczy, ale jest z nami też ekspertka, dr Katarzyna Kulik-Moskwa, ekonomistka z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Pani doktor, to wrócę do tego, co pani Ewa przed piosenką powiedziała, jak wnuczka chciała przeznaczyć pieniądze z komunii na podróż do Paryża. No myślę, że to jest połączenie i przyjemności, i dobrej inwestycji.
1: Bardzo. I jeszcze czegoś takiego, co jest świetnym doświadczeniem, a doświadczenia mają walor edukacyjny.

0: jednocześnie buduje się w pamięci takiego dziecka, myślę, taka przyjemność związana z tym, że te pieniądze zostały w taki sposób wydane. Myślę, że to jest świetny pomysł. To jest takie ładne słówko, które bardzo lubię, takie imponderabilia, czyli takie przeżywanie, doświadczanie czegoś wyjątkowego. Myślę, że to jest też taka inwestycja w ciekawość dziecka.
1: Tak.
0: Świetnie, jestem za tym.
1: A jednocześnie też ten walor edukacyjny, bo trzeba dziecku pokazać. Zobacz, bilet na samolot będzie kosztować tyle, hotel tyle, musimy jeszcze mieć tyle, żeby tam przeżyć, coś zjeść, kupić pamiątki, wejść do muzeum.
0: Tak, tyle jeszcze nam brakuje, więc za jakiś czas możemy to zrobić. To też skłania może dziecko do oszczędzania, odkładania tych pieniędzy. No i uczy też takiej wartości pieniądza. Myślę, że takie pierwsze doświadczenia finansowe budują pewne nawyki, a one się przekładają później na to, jakie mamy społeczeństwo, jak gospodarujemy naszymi zasobami finansowymi. Myślę, że to jest bardzo dobre.
1: Nie mówiąc już o tym, o czym pani wspomniała, o tym wzbudzaniu ciekawości świata, o budowaniu też pewności siebie jako obywatela świata, o tym, że świat właśnie dzisiaj przed młodymi ludźmi przecież stoi otworem. 22 645 22 66. Czy podróż to może być dobra inwestycja? Czy w to warto zainwestować pieniądze z komunii? A może jednak inaczej. Co państwo na to? Pan Mirosław z nami. Dzień dobry. Halo, panie Mirosławie. Czy jest pan z nami? Nie ma pana Mirosława. To jest pan Arkadiusz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Arkadiuszu, jakie jest pana zdanie w tej naszej dzisiejszej dyskusji?
2: No ja nie będę oryginalny. W sumie jak większość przedmówców uczymy z żoną córkę szacunku do pieniądza i jakby też możliwości inwestowania każde pieniądze, a między innymi tutaj właśnie pieniądze z komunii trafiły jak i każde inne z jakichś tam urodzin, imprez większych bądź mniejszych na konto. Mhm. Oczywiście pytanie pojawiało się dość często od córki w tym młodszym wieku, gdzie są jej pieniądze z komunii. No teraz już córka ma 18 lat i kolejna impreza, kolejne pieniądze, wszystko skumulowane gdzieś na jedno konto. My oczywiście z żoną też mówimy, że może sobie popatrzeć na przykład na mieszkanie, które jakby w jakimś sensie też przy pomocy naszych gdzieś tam zarobionych pieniędzy może sobie popatrzeć na kilka metrów kwadratowych tego mieszkania, że jest to praktycznie już teraz, można powiedzieć, jej mieszkanie, taka inwestycja. Dzięki temu, że mieszkanie też gdzieś tam jest wynajmowane, to też zaczyna jakby pomnażać pieniądze wcześniej odłożone i ten szacunek do pieniądza, do wydawania pieniędzy skrupulatnie, gdzieś tam w jakiś sposób z głową, no myślę, że na przyszłość nauczy ją w jakiejś formie oszczędzania, oszczędności i oglądania każdej złotówki, jakby no tej umiejętności nie tylko że posiadania, ale także inwestowania, jak i odpowiednio wydawania tych pieniędzy.
1: Pomnażania tego kapitału. Panie Arkadiuszu, wspaniała lekcja ekonomii w pigułce dla młodego człowieka, także bardzo dziękuję za telefon i za podzielenie się tym swoim doświadczeniem, swoją opinią. 22 645 22 66. Czekamy na kolejne telefony, a teraz z nami pan Kacper.
3: Bardzo miło było słuchać tutaj pana przede mną. Jesteśmy właśnie z żoną w momencie takiej decyzji odnośnie wychowywania naszych dzieci i stwierdziliśmy, że podejmujemy decyzję, żeby jednak te pieniądze, te podejście do pieniędzy nie było takie czysto pragmatyczne, tylko żeby po prostu dzieciom pozwolić być dziećmi, czyli jak jakieś dostają po prostu pieniądze, czy to na prezent, czy to właśnie z 800+. Staramy się po prostu inwestować w dziecko, w jego taki rozwój, szczęście, żeby miało po prostu no tą zabawę z życia, bo uważamy, że życie jest na tyle ciężkie i długie, że warto po prostu pozwolić dzieciom być dziećmi i korzystać z tego.
1: Panie Kacprze, dobroci, panie Kacprze, to czym jest inwestycja w tę radość, w dobro?
3: Czyli na przykład siebie, tak, zajęcia, jakieś akcesoria. Wiadomo, że z żoną mamy też poświęcony budżet, zarabiamy oboje, tylko po prostu no, wiemy, że rzeczy są na tyle drogie, gdzie no, ten budżet tak naprawdę no, też może trochę odciążyć nas, tak? No bo obozy sportowe też jako mały po prostu jeździłem na takie obozy sportowe, co pozwalało mi się rozwijać. Moje horyzonty zostały rozwijane, więc zawsze staramy się, żeby dziecko wyjeżdżało na obozy zimowe, letnie, żeby po prostu było dokształcane z tych pieniędzy. My po prostu inwestujemy pieniądze w dziecko, tak? Bo to jest klucz. żeby wiedziało, że po prostu pieniądze nie tyle są ważne, żeby je kumulować, zbierać, bo to nie chodzi.

0: chodzi też o to, żeby z nich korzystać. Bo żyjemy po to, pracujemy po to, żeby żyć, a nie żyjemy po to, żeby pracować.
1: No to warto sobie na pewno wziąć do serca. I jak rozumiem, panie Kacprze, nie macie takiego przeświadczenia, że te pieniądze przejadacie, a nie odkładacie, tak jak inni nasi słuchacze.
0: Nigdy. Jasne. Nigdy, bo stwierdzamy jednak, że nie warto jest, bo właśnie tutaj słyszałem od pana, że dwa razy warto spróbować na pieniądze. Okej, rozumiem, tylko no też nie dajemy się zwariować. Nie dajemy się zwariować, bo w życiu ważny jest też luz. Żeby też dziecko wiedziało, że po prostu no praca pozwala na tą zabawę, na korzystanie z tego wszystkiego. Rozumiem, że jedno drugiego nie wyklucza, odkładania tych pieniędzy.
1: No jeżeli ten kapitał, który się ma, pozwala i na to, no to rzeczywiście warto robić i to właśnie. Panie Kacprze, dziękuję serdecznie za telefon i za trochę inny punkt widzenia. Pani doktor Katarzyna Kulik-Moskwa przysłuchuje się państwa telefonom i państwa opiniom cały czas. Pani doktor, a jak właśnie podejść do takiej sytuacji, o której powiedział pan Kacper, czyli no nie ma co oszczędzać za dużo, lepiej wydawać, ale też nie wydawać no na głupoty, mówiąc wprost, no bo obóz sportowy głupotą nie jest.
2: Tak. Ja jestem za tym, powiedziałam, że właśnie jak jest jakaś taka suma, to żeby część też była przeznaczona na, nazwijmy je, przyjemnościami. Dlatego, że jestem, zgadzam się z słuchaczem, który powiedział, że życie jest po to, żeby żyć i żeby też, no, ta sprawczość jest też związana z tym właśnie, że ja wiem, na co te pieniądze przeznaczam, ale tu i teraz, bo jeśli dziecko ma, nie wiem, 9 lat, to powiedzenie mu, że jak będzie miał 18 lat, to będzie mógł wydać te pieniądze, jest tak odległym czasem, że wydaje mi się, że zbyt odległym. I właśnie nie wykorzystujemy tego do tej edukacji takiej ekonomicznej, ale to jest bardzo dobry moment do tego, żeby też powiedzieć, że tutaj w tej kształtowaniu takiego konsumenta są dwie takie drogi. Może być konsumpcjonizm, czyli nadmierne kupowanie, i to jest takie zjawisko w ekonomii, które mówi się, że jest negatywnym zjawiskiem, na przykład ze względu na ochronę środowiska i tak dalej. Kupujemy bez zastanawiania, a z drugiej strony jest ten odpowiedzialny konsument. I to jest świetny moment, żeby wykorzystać do tego, żeby kształtować postawę w dziecku w obszarze właśnie takiego odpowiedzialnego konsumowania, czyli co
1: czyli
2: jest
1: tych zakupów
2: z jakością,
1: przemyślanych, tak. Właśnie, żeby wydać te pieniądze z głową, nie na jakieś rzeczy z popularnych chińskich platform, ale na coś, co pozwoli się jakoś rozwijać.
2: I połączyć też tą zabawę, bo jestem za tym, że dziecko jest dzieckiem i może mieć pewne rzeczy, które z punktu widzenia dorosłego wydają się, no nie wiem, jakieś takie błahe, niepotrzebne.
1: Ale z drugiej strony mogą...
2: decyduje o tym.
1: Tak, ale też takie rzeczy często mogą pomóc rozwijać jakieś zainteresowania młodego człowieka. Wiadomo, jak to z dziećmi jest, nie zawsze to zainteresowanie się utrzyma przez dłuższy czas, ale no jakaś to jakaś inwestycja
2: to jest. Ale nigdy nie wiadomo, co będzie dźwignią, tak? Co będzie tym momentem, w którym właśnie zadecyduje o pewnej pasji, drodze, ścieżce kariery, może później. Mhm. Dlatego myślę, że warto też wykorzystać te pieniądze do takich budowania sprawczości, ale właśnie połączone z edukacją, że ten rodzic jest obok, poświęca na to czas i uczy dziecko.
1: A co państwo jako rodzice doradzają swoim dzieciom, jeśli one otrzymują w prezencie z okazji na przykład pierwszej komunii pieniądze? A jak to było w państwa przypadku, też można powspominać. 22 645 22 66. Pan Mateusz, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Ja tutaj zgodzę się z poprzednikiem, który mówił, że no trzeba jednak też z tego życia korzystać i pozwalać dzieciom korzystać z tego życia. Mam tutaj na myśli, no bo nasz syn ma lat 12, ma dziadka jednego, drugiego, babcię i tak jakby no te wpływy ma takie regularne, aż nadto regularne, my to mówimy.
1: Bo tych dobrzy dziadkowie w takim razie.
3: Dobrzy dziadkowie, tak, więc sobie gromadzi te swoje oszczędności i jakiś czas temu, no on jest wielkim fanem zabawek pewnej duńskiej marki, na pewno wszyscy wiemy, i on, no te zestawy takie i te ceny tych zestawów już zaczęły być no na poziomie 1000-1500 zł i my z żoną no mówimy, no słuchaj, no to jest za dużo, to jest tylko taka zabawka, tak, no tak. Pomyśl, czy to naprawdę ma sens. I jakby no,

0: wręcz to powiedzmy, z pewnego rodzaju zabranialiśmy mu wydawania pieniędzy na takie rzeczy. I on ostatnio zadał takie bardzo mądre pytanie. Mówi, tata, mówi, to ja na co ja mam, mogę sobie wydać? Ja mówię, no słuchaj, no pojedziesz na obóz, to sobie dołożysz, to weźmiesz sobie na kieszonkowe i tak dalej. On mówi, ale ja bym chciał to. I od dwóch, trzech lat piłuje, że on by chciał właśnie to. Mhm. I stwierdziliśmy z żoną, że no Boże, no... I on zadał dobre pytanie, no po co ja zbieram te pieniądze, skoro ja nie mogę ich dotknąć, mhm, tak? Mhm. I stwierdziliśmy, że faktycznie, oczywiście przy zachowaniu jakiegoś racjonalnego podejścia, balansu, nie możemy chyba w ten sposób stawiać sprawy, że nie wiem, musi to być zawsze coś racjonalnego, przemyślanego, nie wiem, książka, to tamto, coś.
1: Albo musi to być odłożone na przyszłość, jakąś daleką, odległą, którą trudno sobie wyobrazić, tak?
0: Tak, bo dla dziecka też ta świadomość, że za 10 lat będzie mógł, nie wiem, kupić sobie auto, czy dołożyć sobie do samochodu, jak będzie pełnoletni, no to chyba to jest taka tak daleka perspektywa, że no myślę, że uczmy tego szacunku do tych pieniędzy, mhm, bo one łatwo nie przychodzą i my staramy się też pokazać, że one łatwo nie przychodzą, ale też tutaj, tak jak ktoś też powiedział, no pozwalajmy też cieszyć się nimi, bo ja znam ludzi, którzy do 70, 60 roku życia tylko zbierali, tylko zarabiali, mhm, a tak naprawdę potem już byli, no mówiąc brutalnie, za starzy, żeby korzystać
1: Żeby potem
0: tego,
1: korzystać,
0: tak,
1: i czerpać, tak, przyjemności. Tak, panie Mateuszu, tak, dzięki serdeczne za telefon, tak sobie myślę, że akurat zabawki tej marki, którą pan wymienił, pewnie chodzi o klocki, no też przecież mogą rozwijać na przykład wyobraźnię, kreatywność albo inspirować do tego, czym dziecko chce się zająć w przyszłości. Pani doktor, tu zwracam się do naszej ekspertki Katarzyny Kulik-Moskwy. Tak na koniec chciałbym panią zapytać, a jeżeli rodzice chcieliby jednak zainwestować te pieniądze w jakieś instrumenty takie finansowe, obligacje albo akcje, to czy poleca pani takie działanie i co najlepiej?
2: Myślę, że nie pokuszę się konkretnie, bo nie jestem też finansistą. Aha. Dużo mamy też spraw inwestowania gorących.
1: Tak, to prawda.
2: Więc myślę, że zostawię to specjalistom i myślę, że tych specjalistów jest na tyle dużo, że wybierając się czy do banku, czy zadając sobie takie pytanie, jest tak dużo różnych możliwości, że jak najbardziej można je wykorzystać. Jedne są bardziej ryzykowne, drugie mniej, więc tutaj pewnie decyzja będzie po stronie rodziców plus ten doradca. Mhm. Także odsyłałabym do takich specjalistów, którzy wezmą odpowiedzialność za takie doradztwo.
1: Ale myślę, że podsumowaniem naszej dyskusji może być to, żeby o tych pieniądzach, które dziecko otrzymuje w ramach prezentów z okazji różnych, z tym dzieckiem rozmawiać, nie zabierać mu tych pieniędzy i nie wymyślać jakichś niestworzonych historii, gdzie te pieniądze z komunii się podziały, żeby budować tę świadomość i edukację.
2: Tak, dokładnie jestem za edukacją i można bardzo wiele różnych aspektów poruszyć w kontekście właśnie tych pieniędzy, które dziecko dostaje. Zarządzanie budżetem myślę, że jest bardzo ważną kompetencją życiową.
1: Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy naszych słuchaczy, którzy na przykład właśnie przed uroczystością komunijną swoich dzieci, swoich wnuczków są w najbliższym czasie. Bardzo dziękuję pani doktor za poświęcony czas i za udział w naszej dyskusji.
2: Dziękuję.
1: Doktor Katarzyna Kulik-Moskwa, ekonomistka z Uniwersytetu WSB Meritowe w Wrocławiu, była naszą ekspertką. Jeszcze raz dziękuję. No i na koniec naszej audycji zazwyczaj witam w studiu Marcina Wojciechowskiego, bo po 14 w radiowej jedynce folder ulubione, ale dziś to będzie wyjątkowy folder ulubione. I tak sobie myślę, że takie pieniądze z różnych prezentów to na bilet do kina można nawet na przykład wydać. I to będzie dobra inwestycja. Prawda, Marcinie? Cześć.
3: Tak, prawda. Dzień dobry. No chciałem powiedzieć, że jestem również na antenie, ale nie obok ciebie, Patryku, tylko dzisiaj jestem w samym centrum Warszawy, a dokładnie w warszawskiej Kinotece, bo rozpoczął się Millennium Dogs Against Gravity, czyli największy festiwal filmów dokumentalnych. Mnóstwo projekcji już w tej chwili od rana, no a od 14 goście odwiedzi nas niezwiązana za bardzo z tym wydarzeniem Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, bo dzisiaj jest premiera jej solowej piosenki, ale na pewno o filmy dokumentalne również ją zapytam. Potem gościć będzie dyrektor artystyczny tego festiwalu Karol Piekarczyk między innymi i oczywiście wydarzenie odbywa się w Warszawie i największych miastach Polski, ale potem będzie online, więc te tematy, o których będziemy rozmawiać
1: dla każdego
3: Państwa, myślę,
1: po prostu
3: później.
1: Tak, każdego
3: zainteresuje. Dlaczego warto oglądać filmy dokumentalne? I już.
1: O tym po 14 folder ulubiona. Ja pięknie dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Patryk Michalski.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów, Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.

0: franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
1: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Reklama. Radio Kierowców.
7: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A1 między węzłami Kowal i Kutno Północ w pobliżu Wieszczyc, przypomnijmy, zapalił się samochód ciężarowy, konkretnie naczepa przewożąca makulaturę. Z tego powodu pożar był bardzo gwałtowny, było bardzo duże zadumienie i droga była zablokowana w obu kierunkach na 242 km, czyli zarówno w kierunku Łodzi, jak i Gdańska. Teraz od naszego słuchacza wiemy już, że zablokowana jest tylko jezdnia w kierunku Łodzi.
8: A propos problemów na A1 w kierunku Łodzi, mam informację z ostatniej chwili, bo mijałem tam te okolice. Służby drogowe kierują ruch z autostrady na objazd na drogę 91.
7: A w przeciwną stronę jest już tylko niewielkie spowolnienie. Teraz jeszcze S8 w Warszawie. Bardzo trudna sytuacja. Ponad 11 km korka między węzłami Łabiszyńska i Głębocka. Tutaj przypomnijmy, zderzyły się 3 samochody osobowe i samochód ciężarowy i mamy zablokowane 2 pasy w kierunku Białegostoku na 18 km, czyli przy węźle Głębocka i korek kończy się za mostem dopiero za węzłem Bemowo. W związku z tym polecam Państwu pojechać węzłem mostem północnym na przykład, albo każdym innym właściwie i to będzie lepsze rozwiązanie niż próba przedostania się przez most Grota Roweckiego. Teraz jeszcze droga krajowa numer 7 na Mazowszu, tutaj na trasie Płońsk-Warszawa w pobliżu miejscowości Palmiry. Samochód osobowy uderzył w urządzenie zabezpieczające roboty drogowe na 339 km. Z tego powodu jest zwężenie w kierunku Warszawy. Na szczęście nie było tutaj poszkodowanych. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
9: Jest 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. To będzie zastrzyk dla zakładów zbrojeniowych w Radomiu, Gliwicach, Świdniku czy Stalowej Woli. Popłyną pieniądze na obronność z unijnego programu SAFE. Za chwilę relacja naszej reporterki. Właściciel zonda krypto powiązany z Markiem Falentą, głównym organizatorem głośnej afery podsłuchowej zarządów PO-PSL w 2015 roku. Donald Trump odroczył wprowadzenie wyższych ceł na samochody z Unii. Stało się tak po rozmowie z szefową Komisji Europejskiej. Ponad 180 miliardów złotych trafi do Polski na obronność. Strona polska podpisała z Brukselą umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Dzięki niej jeszcze w maju na rządowe konta trafi pierwsza zaliczka na kontrakty zbrojeniowe – 6,5 miliarda euro. Łączymy się teraz z Sylwią Białek, która obserwuje uroczystość w kancelarii premiera. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Powiedz, jakie słowa padły w trakcie tego wydarzenia.
10: To szczególny moment, powiedział premier Donald Tusk. Mówimy o przełomie w historii Polski i Unii Europejskiej, a istotą tego przełomu jest nasze bezpieczeństwo, dodał szef rządu.
11: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu.

0: tu na ziemi będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
1: Donald Tusk powiedział, że to gigantyczna kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo. Zaznaczył, że ta umowa pokazuje, że wyciągnęliśmy lekcje z historii.
0: Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wiemy, w jakim czasie i miejscu żyjemy. Więc chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.
1: W pierwszej kolejności pieniądze z funduszu zostaną wydane na systemy antydronowe, system SAN, na produkcję w Hucie Stalowa Wola, na potrzeby marynarki wojennej. Na liście projektów są te dotyczące sztucznej inteligencji, dronów, nowoczesnych technologii, implementacji rozwiązań satelitarnych. SAFE to polski pomysł, a dzięki podpisaniu umowy pierwsze pieniądze w najbliższych dniach trafią do nas.
2: O podpisanie umowy SAFE śledziła Sylwia Białek. Dziękujemy za te relacje. A tak jak słyszeliśmy, z pieniędzy na obronność dla Polski cieszą się zakłady zbrojeniowe, m.in. w Radomiu, fabryka broni Łucznik, Huta Stalowa Wola, produkująca wozy bojowe, czy wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu. Prezes tej spółki, Grzegorz Szkaradek, podkreśla, że środki z SAFE to szansa na duży impuls rozwojowy dla zakładów z Poznania.
3: To jest możliwość, żebyśmy zwiększyli nasze portfolio, żebyśmy mogli produkować więcej, bo z tego, co już słyszeliśmy, że nasi główni kontrahenci prawdopodobnie dostaną te pieniądze, to też jest, że będą potrzebowali jeszcze wiele więcej rzeczy, które my w chwili obecnej robimy jako Cegielski.
2: Dodatkowe pieniądze to także dodatkowe zlecenia i dodatkowe miejsca pracy w polskich zakładach zbrojeniowych. Właściciel giełdy Zonda Krypto, powiązany z Markiem Falentą, głównym organizatorem głośnej afery podsłuchowej zarządów PO-PSL w 2015 roku, donosi OKO.press. Paweł S., właściciel Zonda Krypto, w czasie, gdy firma działała z Malty, współpracował z głównym organizatorem afery z 2015 roku, Markiem Falentą. Paweł S. jest dziś w trakcie procesów sądowych za działania na niekorzyść spółki Marka Falenty, Hawę. W 2018 roku w Zonda Krypto, wówczas spółka BitBuy, już na Malcie, mieli zainwestować Rosjanie powiązani z mafią tambowską. Wiele wskazuje na to, że byli też to powiązani z rosyjskim kontrwywiadem FSB. Jednym z akcjonariuszem maltańskiej spółki, będącej wyłącznym operatorem BitBay, był Paweł S., polski biznesmen, który w 2015 roku współpracował z Markiem Falentą, odpowiedzialnym za podsłuchy polityków w restauracji Psowa i Przyjaciele. Śledczy przekazali wszystkie fragmenty maszyny do specjalistycznych badań. Prokuratura zakończyła czynności na miejscu katastrofy samolotu, który brał udział w akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Trwają ustalenia, co mogło doprowadzić do tragedii, mówi rzecznik prokuratury w Zamościu, prokurator Rafał Kawalec.
4: W sprawie zabezpieczono już dokumentację techniczną dotyczącą tego samolotu. No i będą w sprawie prowadzone dalsze czynności, już mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności sprawy. Czy na ten moment nie możemy się wypowiedzieć co do jednoznacznej przyczyny tego wypadku. Docelowo opinia czy wyniki kontroli, wyniki badań przeprowadzone przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych będzie decydujące do ustaleń, co było przyczyną tego wypadku.
2: Do katastrofy samolotu doszło podczas pierwszego dnia akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. W wypadku zginął 65-letni pilot. A w puszczy nie ma już otwartego ognia, ale są zarzewia. Strażacy mają je pod kontrolą. Pożar strawił 300 hektarów lasów. Mieszkańcy pobliskiego Józefowa mówią, że ostatnie dni były dla nich pełne strachu.
5: No nie było wesoło, o tyle powiem. No naprawdę tutaj była tragedia u nas. No ale na szczęście strażacy to wszystko ogarnęli jakoś.
6: Blisko zaraz kamieniołomów to strach niesamowicie.
2: Strażacy jeszcze pracują na obszarze około 1000 hektarów.
7: To są aktualności jedynki.
2: Prezydent USA Donald Trump zmienił zdanie po rozmowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej i odroczył do 4 lipca wprowadzenie wyższych ceł na samochody z Unii. Ursula von der Leyen oceniła tę rozmowę jako bardzo owocną. Prezydent USA zarzucał Europie, że celowo zwleka z wdrożeniem umowy celnej zawartej w lipcu ubiegłego roku, która znosi większość ceł na amerykańskie towary. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
2: Lokalnie może popadać w całej Polsce. Dużo też jest chmur. Temperatura od 8 stopni na Warmii i Mazurach, 12 w centrum, do 16 na Sądecczyźnie. Wiatr słaby. Na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali.
7: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, na których niestety zabraknie naszej reprezentacji. Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
13: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
12: Sekrety mundiali.
13: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
12: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
13: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
12: Andrzej Janisz
13: i Filip Jastrzębski.
12: Zapraszamy.
0: Autopromocja.

0: Olivia Newton-John w radiowej jedynce w programie pierwszym Polskiego Radia. Na zegarze dokładnie 13 minut po 14. Mamy piątek, początek weekendu i dzisiaj specjalne wydanie audycji Folder Ulubiony z Millennium Dogs Against Gravity. Marcin Wojciechowski, dzień dobry, zaczynamy.
1: Folder Ulubione.
0: Ogromne wydarzenie, w tej chwili pusto, bo większość z tych, którzy byli w tym holu jeszcze kilka czy kilkanaście minut temu, teraz udali się na projekcję, bo cały czas od rana można tu oglądać filmy dokumentalne. Na tym polega to wydarzenie. Jedno z większych, jeżeli nie największe wydarzenie, festiwal filmowy w Polsce. No i filmy dokumentalne, ukazujące, że filmy dokumentalne mogą trafiać również do masowego odbiorcy. A zaczniemy od pierwszego gościa, pierwszej gościni, Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kasia Sienkiewicz, chciałem powiedzieć do tej pory kwiat jabłoni, a teraz spotykamy się z powodu twojego solowego utworu. I zanim do niego przejdziemy, Kasiu, to chciałbym zapytać, czy Millennium Dogs Against Gravity, czy filmy dokumentalne są ci bliskie?
2: Są. Mam tak bardzo często, że jak ktoś mnie pyta, co dzisiaj wieczorem obejrzymy, albo na jakimś spotkaniu ze znajomymi, to ja jestem pierwsza, żeby zaproponować, żeby to był film dokumentalny. Mm-hmm. I niestety z reguły nikt nie wtóruje
0: nie
2: mi. Wszyscy mówią, nie, nie, coś jakiegoś fabularnego. Ale zdarza się, że spotykam tych ludzi, co chcą dokument obejrzeć i dla mnie to jest najlepsza rozrywka.
0: Może powiedz im, że ten film dokumentalny czasami trzyma w napięciu bardziej niż nie jeden fabularny i pokazuje historie, które nie mieszczą się w głowach często.
2: A wydarzyły się naprawdę i no dlatego tak. Ja tego bardzo potrzebuję.
0: To takie oparte na faktach wszystko najczęściej pokazane zupełnie, czyli lubisz muzyczne też dokumenty o ludziach, którzy
2: muzyczne
0: coś stworzyli?
2: Muzyczne też, tak, lubię i wiem, że tutaj na tym festiwalu też jest i film o Lechu Janerce,
0: tak.
2: I jest film o muzyce funkowej. Natomiast przez to, że muzyka jest moją pracą, to raczej poszłabym na coś innego, no nie?
0: Żeby
2: o czymś innym zobaczyć. Chociaż właśnie tutaj w Kinotece kilkanaście lat temu obejrzałam jeden z najlepszych dokumentów w życiu, właśnie muzyczny dokument, czyli Sugar Man. On potem Oscara dostał, prawda?
0: Tak, tak, oczywiście.
2: I to było... Och, zostało to we mnie do dzisiaj, no.
0: Chciałbym o wizerunku chwilę z tobą porozmawiać, bo odnoszę wrażenie, że towarzyszy ci pewnego rodzaju grzeczny wizerunek. Jesteś taką, może to przez zespół, czy może przez rodzaj muzyki, nie wiem. To nie jest nic złego oczywiście, ale zastanawiam się, czy ludzie, którzy mają taką dobrą energię, łatwo im się śpiewa, czy tworzy muzykę o trudnych sprawach. O czarnych sprawach.
2: Mm-hmm. Rozumiem, o co pytasz, bo rzeczywiście mam taki wizerunek grzeczny, to jest dobre słowo, tak, grzeczny, bo mnie nieraz pytają ludzie właśnie, a jaka jesteś naprawdę, może wcale nie jesteś taka grzeczna, może jesteś jakaś inna, ja wtedy czuję, że muszę się tłumaczyć, że
0: Kasia dzisiaj, nie, dzisiaj w bieli, proszę państwa, na wszelki wypadek, ale była, ale tutaj leży czerwona, twoje
2: tak,
0: czerwone.
2: Tak, bo ja się potem przebieram, mam też czerwoną sukienkę.
0: Właśnie, to trochę podpinam pod to tak pytanie, powinno. Czy tu są jakieś dwie twarze i czy trudniej ci się śpiewa o rzeczach, które wydają się no, mroczne, czarne jakieś, nie wiem, jak to widzisz?
2: Mhm. Wydaje mi się, że ten ugrzeczniony gdzieś tam wizerunek wynika z tego, że tworzyliśmy przez wiele lat z bratem, a jak tworzysz coś w rodzeństwie, to jest łatwa droga do tego, żeby to było w jakiś sposób grzeczne, rodzinne właśnie. Natomiast zobaczymy, jak to będzie. Ja czuję, że prawdopodobnie ja po prostu jestem raczej spokojna. Raczej taka jest

0: tym. Ale nie wiem, gdzie ludzie widzą grzeczność, gdzie niegrzeczność. Nie wiem, gdzie jest ta granica. Być może niektórych by bardzo zaskoczyło, jaka jestem naprawdę, i jednak stwierdziliby, że to wcale takie grzeczne nie jest.
1: Ona się ciągle przesuwa.
0: Ona
1: się
0: też bez przesady.
1: Zakładam, zdaję sobie sprawę, że wszystko w granicach. W granicach po prostu.
0: Znaczy myślę, że generalnie ludzie wyobrażają sobie mnie, z tego co wiem, jako dużo spokojniejszą osobę, niż rzeczywiście jestem. Tak.
1: Czyli pozwalasz sobie na odrobinę szaleństwa czasami.
0: Oczywiście.
1: Jak wskoczyłabyś do fontanny.
0: Tak, myślę, że tak. Natomiast mroczne teksty. Tak, ja myślę, że sporo teraz w tych utworach, które piszę, będzie takich nostalgicznych, momentami nawet smutnych treści, które jednak zawsze oprawiam muzyką, która jest dosyć wesoła. I to są kontrasty, które ja lubię. Ja w ogóle lubię słuchać artystów, którzy przy muzyce, która jest w jakiś sposób podnosząca na duchu, potrafią też przekazać treści może bardziej smutne.
1: A jakie
0: to do mnie trafia?
1: Były momenty. Mm-hmm. Jakie to były momenty? O jakich momentach śpiewasz piosence? Były momenty twojej pierwszej w pełni solowej piosence?
0: Nie jest to na pewno oczywiste, bo jak się posłucha tej piosenki po raz pierwszy, myślę, że można pomyśleć, a pewnie to jest po prostu o takich super momentach, beztroska piosenka, ale raczej to jest piosenka o takiej niewyjaśnionej tęsknocie. Na pewno słyszałeś nieraz takie określenie, a były momenty, jak chcesz powiedzieć o czymś, co nie do końca ci się podobało, raczej było średnio, no może coś tam można pochwalić, ale za niewiele rzeczy. I właśnie o takich związkach i o takich relacjach myślałam, pisząc tę piosenkę, nie tylko o swoich relacjach, ale relacjach moich przyjaciółek, gdzie obserwuję, że ludzie potrafią tkwić w bardzo złych, toksycznych, strasznych relacjach, ale te takie drobne momenty, te drobne rzeczy, za które im się podobają, trzymają ich i oni nie potrafią wyjść ze związku, które trzymają ich takim, wiesz, urokiem chwili.
1: Bardzo ważny temat. To trochę jest to, o co właśnie pytałem, żeby zwrócić w tej melodii i w całym tym otoczeniu zwrócić uwagę na tekst tej piosenki. Dobrze, Kasiu, proszę o specjalną zapowiedź w jedynce twojego singla.
0: O, bardzo mi miło. Zaraz usłyszycie piosenkę Były momenty, moja pierwsza solowa piosenka. Zapraszam.

0: No jest bardzo prawdopodobne, że będziemy to śpiewać tego lata, Kasiu, że były momenty. Kasia Sienkiewicz i jej pierwsza w pełni solowa piosenka w radiowej jedynce. Dzisiaj folder ulubione nadajemy z 23 Millennium Dogs Against Gravity z Kinoteki i odwiedziła nas właśnie Kasia Sienkiewicz z nową...
1: Moje ulubione kino to jest w Warszawie, tak?
0: Lubisz... O, a dlaczego? Akurat lubisz takie bardziej klimatyczne kino? Dlaczego
1: tak,
0: akurat
1: tak,
0: to?
1: Tak, mniejsze kino.
0: Czy dlatego, że łatwo trafić tutaj? Zawsze blisko, wszędzie
1: łatwo
0: blisko.
1: Trafić. Coś takiego ma urokliwego w sobie. Pomimo tego, że historia może Pałacu Kultury wcale wesoła nie jest, to uważam, że Pałac Kultury się w pewnym momencie zrehabilitował poprzez to, że ma po prostu miejsca rozwoju kultury wspaniałe, różne tutaj są i są muzea i teatry, ale właśnie Kinoteka jest tym moim chyba ulubionym miejscem tutaj i ten urok, taki dziwny, socrealistyczny.
0: No
1: może
0: jest,
1: to nie jest,
0: jest
1: urok. Nie chciałabym powiedzieć, że socrealizm jest urokliwy, raczej no, nie, ale jest taki
0: no ma swój klimat tajemniczy, tak. Monumentalny nieco taki. No, tylko czekać na koncert w sali kongresowej. To by było coś.
1: Jeju, a w ogóle sala kongresowa ma się otworzyć za 2 lata.
0: Sala kongresowa jest remontowana dłużej niż budowany jest cały Pałac Kultury i Nauki. To jest dobra historia, tak. No dobrze, muzyka, wróćmy. Bo...
1: Ja czekam, aż się otworzy sala kongresowa, jak coś.
0: Ale wyobrażasz sobie zagrać w sali kongresowej? Bo przecież jak...
1: Już sobie wyobrażałam, ale byłoby to spełnienie jakiegoś marzenia, wow, odlotowego.
0: Ale bywałaś na koncertach.
1: No wiele razy to było moje ulubione miejsce do koncertów, w sensie dochodzenia na koncerty.
0: No tak.
1: Bo zamknęli już chyba ze 13 lat temu.
0: Tak, no i czekamy na otwarcie. No dobrze, a teraz porozmawiamy o twojej muzyce solowej. Leon Krześniak, nazwisko, chłop, bardzo niepozornego i bardzo zdolnego chłopaka. Też współpracowaliście razem, jak było? Czego oczekiwałaś i czy
1: Momenty.
0: Były momenty, tak?
1: Nie, żartuję. To nie tylko momenty, po prostu cała ta współpraca była bardzo dobra. Bardzo lubię z nim pracować. Zresztą pierwszy raz pracowałam przy piosence Nie mówię tak, nie mówię nie, do której zostałam przez Wiktora Dydułę zaproszona rok temu. I tam na tyle tak polubiłam Leona i zrobił wrażenie na mnie po prostu tym, jak tworzy muzykę, jaką ma wrażliwość, że chciałam, żeby też ze mną mógł pracować. I to było dla mnie bardzo ciekawe, bo piosenka, którą mu przyniosłam, harmonia, melodia, słowa i tak dalej, on nadał jej razem ze mną taką aranżację, na którą ja bym sama nie wpadła. I w ogóle mieliśmy dobry przepływ energii, że jak coś proponowałam, to chciał sprawdzić, nie odrzucał na przykład czegoś tylko dlatego, że wydawało mu się nietrafione. No i tak samo ja, więc otworzył mnie też na wiele rzeczy, których wcześniej nie robiłam. Na przykład dużo gitar elektrycznych tak naprawdę tu jest nagranych, chociaż bardzo miękkich i przyjemnych, to ja z reguły używałam w Kwiecie Jabłoni gitar akustycznych, a tutaj jest elektryczna. Dograliśmy też syntezator, który sobie kupiłam. To jest zupełna nowość w moim życiu, bo zawsze na pianinie wszystko.
0: To tak. na tym polegać będzie twoja solowa kariera, że będziesz bardziej eksperymentować?
1: Tak, tak, tak. No na pewno ten syntezator mi tutaj...
0: Spodobał ci się?
1: Nowe drogi mi otwiera. Zresztą taki syntezator z brzmieniami, które są bardzo retro. Moim zdaniem 80-sowe wszystkie są, bardzo. Ale... nie spodziewałam się po sobie tego, że będzie chciało mi się w ogóle zapoznać z taką naturą syntezatorów. A już rozumiem wszystkie gałki, które są na tym syntezatorze moim.
0: Rozumiem, że czy w tę stronę będziesz szła na solowej pierwszej płycie?
1: Na pewno w każdej piosence będą akcenty takie.
0: Co? Ale wkręciłaś się w to naprawdę.
1: To nie będzie muzyka elektroniczna, absolutnie nie, ale do tego żywego grania chcę dodać synty.
0: Brakuje ci Jacka trochę, tu na to pusty fotel jest. Zwykle Jacek siedział. I co?
1: Nie no, oczywiście, że mi brakuje.
0: Słuchaj,
1: to jest bardzo lubię.
0: Domyślam się. No, sporo razem zrobiliście. No właśnie, a myślisz, że no, musisz się to pytanie już pewnie pada i padać będzie, ale to jest przerwa? Czy będzie jeszcze z Kwiatem coś za 2 lata, za 3? Czy jak to jest na dzisiaj?
1: Tak, oczywiście to zaznaczam, że to tylko przerwa. Kwiat Jabłoni powróci. Na razie ja z Jackiem zajmujemy się po prostu osobną muzyką, której nie moglibyśmy tworzyć razem. On jest DJ-em obecnie, tworzy też muzę elektroniczną, a ja piszę piosenki, które myślę, że Kwiat Jabłoni nie zaśpiewałby ich. To po prostu nie ten klimat. Więc cieszę się, że mogę teraz ja na chwilę pójść w inną stronę, Jacek w inną i wrócimy z Kwiatem na nowo. Jacyś będziemy nowi, będziemy inni wtedy.
0: Czy na twojej płycie pojawią się jakieś inne głosy?
1: Tak, ale jeszcze tego nie mogę powiedzieć.
0: Nie możesz. A będziemy zaskoczeni, rozumiem.
1: Chyba tak.
0: Oby. No dobrze, życzę ci, żebyś się spełniła, żeby te twoje działania były rzeczywiście takie, jak chcesz, twoje. No i...

0: I wydaje mi się, że to nas tak podtrzymywało cały czas przy życiu, jeśli mogę tak powiedzieć. Mm-hmm.
1: Ale też pamiętam taką waszą wypowiedź o tym, że już mieliście trochę dosyć porównań. Mieliście dosyć porównań z jednej strony do Kings of Leon, a z drugiej strony do Editorsów i mnóstwo jeszcze innych kapel pewnie przy okazji waszej wymyślano, że to indie pop, że wracacie do czegoś i tak dalej, i tak dalej. To jest dla młodego zespołu trochę frustrujące, że cały czas ta etykieta jakaś musi być dolepiona?
2: Wiesz co, myślę, że to jest tak, że kiedy słyszysz, że na początku porównania do Kings of Leon, to jesteś podekscytowany, bo jakby wiesz, że brzmisz w taki sposób. Natomiast po czasie to zdecydowanie sprawia, że takie, kurczę, no my chcemy jednak brzmieć jak zespół Sunbird i dążymy do tego. Wydaje mi się, że ta płyta jest trochę takim manifestem z naszej strony pod tym kątem, że hej, jakby wróciliśmy, ale robimy to tak, jakby jak my teraz czujemy. A też chciałem nawiązać do tego, co powiedzieliście wcześniej z Maćkiem. Kiedyś podczas procesu twórczego z Agatą Trafalską odbyliśmy taką rozmowę jako zespół. Po co my to robimy tak naprawdę? I wtedy jakby pytanie brzmiało, czy wy robicie to dlatego, bo chcecie mieć zespół? Czy robicie to dlatego, bo jakby kochacie muzykę i chcecie robić muzykę? I myślę, że po tym czasie, który razem przeszliśmy, spędzamy jako zespół, to zdecydowanie my też kochamy muzykę i jakby to jest coś, co jest jakby naszym głównym motorem napędowym. Jakby coś, co sprawia, że nie chcemy odpuścić i każdy z nas jakby wie o tym i to też nas mocno spaja, bo jakby nie robimy tego po to, żeby mieć kapelę z kumplami, tylko robimy to dlatego, bo jesteśmy kumplami i razem możemy tworzyć muzykę.
1: Słuchajcie, za chwilę wrócimy do rozmowy, zagramy tytułowe nagranie, jeżeli pozwolicie. Żeby...
0: Bardzo proszę.
1: Z tej płyty. Płyta nosi tytuł Świetnie, ale tak świetnie to tak do końca nie jest w tych waszych tekstach. O tym sobie za chwilę pomówimy i o postaciach, które także wpłynęły bardzo mocno na ten album, bo zaryzykuję stwierdzenie i odpowiedzcie krótko tak czy nie, bo już nie będę mówił truizmów, że płyta jest dojrzalsza, ale na pewno jesteście na tej płycie dużo odważniejsi.
0: Tak, tak.
1: Grzeczne chłopaki, fajna młodzież. Dobra, gramy. Świetnie, Sunbirds.

0: Świetnie, zespół Sonbert, Maciek, Dawid cały czas z nami w studiu programu Pierwszego Polskiego Radia. No to co, tak wesoło czy nie wesoło? Świetnie, ale i nieświetnie. Kiedyś pamiętam taki koncert Leszka Możdżera, który spojrzał, to był jakiś taki amfiteatr i spojrzał na koronę, a tam kilka osób zaczęło wychodzić. I Leszek mówi, muszę zagrać jakiegoś hita, bo niby świetnie, świetnie, ale wcale nie tak świetnie. To trochę tak jak na waszej płycie.
1: No my to na tej płycie poruszamy dużo tematów, które są niewygodne i myślę, że są też bardzo mocno bezpośrednie. To jest coś, czego ja osobiście się dość mocno bałem kiedyś jako tekściarz, natomiast w tym momencie, no to jakby czemu nie, no o to chodzi w muzyce, jakby ma poruszać i ma być szczera, a jeżeli szczerość w moim wykonaniu jest w tym momencie taka, no to byłbym nieszczery, gdybym nie napisał takich tekstów.
0: Ale powiedziałeś też, że to jest w ogóle swego rodzaju oczyszczenie, takie też trochę zespołowe, tak?
1: Myślę, że jest, no dla nas to było duże wyzwanie. I sprawia to, że po prostu jesteśmy z tego materiału bardzo zadowoleni. Wiesz, ja miałem coś takiego, że w przypadku pierwszej płyty po czasie czułem, że niektóre rzeczy mogłem inaczej napisać. Wiadomo, to jest cały czas ta analiza. Jak 1000 razy wykonujesz jakiś utwór na scenie, to też jakby masz na niego jakby inne zupełnie spojrzenie. A tutaj mam coś takiego, że ilekroć słyszę którąś z tych piosenek, to jestem zadowolony i myślę, że po czasie, oczywiście płytę nagrywaliśmy rok temu i tutaj jakby przez ten okres był rozwój i jakby dążenie do wydania, natomiast nie czuję, żeby coś było nieaktualne.
0: Maciek, kilka postaci na pewno ważnych na tej płycie oprócz waszego zespołu, które no, miały wpływ i to taki dość duży, bym powiedział, na kształt.
2: No, przede wszystkim trzeba zacząć od Daniela Walczaka, producenta, który tak naprawdę ten zespół scalił chyba w najtrudniejszym momencie i trzeba to powiedzieć jasno. Karolina Kozak pomagała nam bardzo przy tekstach. Dawidowi tak naprawdę.
0: Karolina ma niesłychane ucho i jest to niezwykle prawda. Doświadczona, jeśli chodzi
2: to prawda.
0: O te rzeczy.
2: I jakiś taki zmysł do dobierania słów w melodię. Jest to naprawdę bardzo cenne.
1: Ja myślę, że właśnie tutaj pojawiło się sporo tekściarzy i to była dla mnie wielka przyjemność móc współpracować czy z Michałem Wiraszko, czy z Romanem Szczepankiem, czy z Agatą Trafalską, no i właśnie na czele z Karoliną. Przejawiło się jakby sporo osób w trakcie powstawania tego materiału i tutaj właśnie tak jak Maciek zaznaczył Daniela, był też Piotrek Mizik, który pomagał nam w studiu. No i też jakby nasz management i wszystkie osoby wokół, bo tak naprawdę bez tego wsparcia to moglibyśmy sobie wydawać tą płytę w nieskończoność najprawdopodobniej. Więc pojawił się fajny sztab i coś, co sprawiło, że no, że czuliśmy się bardzo zaopiekowani w tym procesie jakby twórczym i fajnie było jechać do studia, wiedząc, że wszystko jest dopięte i teraz tak naprawdę pałeczka jest po naszej stronie.
2: Jeszcze jest całe grono osób, które też nam użyczyło różnego sprzętu, czy Lesiu Matecki nam pożyczył wzmacniacze i gitary.
0: To Lesia pozdrawiamy.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Znakomitego gitarzystę, wspaniałego.
2: Tak jest, więc cieszymy się takim dużą życzliwością nas po prostu obdarzają ludzie wokół i jest to cenne.
0: Sonbert z nami, Dawid i Maciek. Dawid, a nie czułeś, że oddajesz cząstkę jakiegoś pola, pozwalając trochę grzebać w tych twoich tekstach?
1: Myślę, że gdybyś zapytał mnie o to w jakimś 2018 roku, to
0: tak
1: powiedziałbym
0: myślę.
1: Ci, że tak.
0: Natomiast, że nie dopuścisz do tego.
1: Natomiast teraz zdecydowanie jestem w innym miejscu i nie czułem się, że ktoś grzebie w moich rzeczach. Ja wręcz jakby oczekiwałem, że ktoś mi pomoże naprostować pewne rzeczy, w które czasami jakby w trakcie przemyśleń czy formułowaniu zdań no się wpada. Obiektywizm też zanika powoli, kiedy jesteś w takim procesie, więc to było dla mnie bardzo wartościowe i przyznam szczerze, że z wypiekami czekałem, aż Karolina napisze mi, co zrobiłem źle, więc to było coś,

0: bardzo takiego rozwijającego. I to też mocno się przełożyło na jakby dalszy proces, jeśli chodzi o pisanie, bo chociażby w trakcie pracy nad płytą powstawała też nasza epka, gdzie teksty napisałem praktycznie w 100% sam i były momenty dla mnie tam przełomowe. Mam na myśli, że już byłem po pracy z Karoliną, miałem odrobione te lekcje i w nocy, z któregoś dnia po prostu zmierzyłem się z jedną piosenką i napisałem tekst, który praktycznie nie został ruszony już przez nas i czuliśmy, że spoko, w sensie to działa i dobra robota.
1: Czuję, że jesteście mocniejsi na tej płycie. No już odważni to powiedzieliśmy, ale też mocniejsi, scaleni jako trio, wsparte oczywiście wieloma osobami. Powiedziałeś, Dawid, taką rzecz, że już nie chcielibyście być porównywani, tylko chcielibyście, żeby być zespołem Sonbert po prostu. To jak sobie to wyobrażacie, że z czego mielibyście zasłynąć, żeby powiedzieć, o, to jest Sonbert, rzeczywiście. To jest brzmienie, to są teksty, to jest piosenka charakterystyczna. Mhm. Co to miałoby być?
0: Myślę, że jest to łączenie muzyki takiej gitarowej. Gdzieś tutaj te gitary faktycznie się przejawiają, a jakby był w pewnym momencie zanik po prostu na rynku, gdzie tych gitar było coraz mniej. Myślę, że też po prostu to, że jesteśmy zespołem i energia, którą jakby na scenie przekazujemy fanom i słuchaczom, to jest po prostu coś dla nas charakterystycznego. I wydaje mi się, że całe brzmienie zespołu, jakby począwszy od tego, jak Maciek z Tomkiem kręcą sekcję, po kończąc na moim wokalu, który też gdzieś po prostu może się delikatnie wyłamywać spoza jakichś schematów, więc wydaje mi się, że to wszystko buduje nasz zespół. To są elementy, które sprawiają, że jesteśmy zespołem Sonbert i brzmimy w ten sposób i jesteśmy dumni z tego, jak brzmimy.
1: I to jest najlepsza puenta tej naszej rozmowy. Cieszę się, że jesteście dumni, bo to jest naprawdę bardzo solidny, kapitalny, melodyjny, ale też mądry album, jeśli chodzi o teksty chociażby. Zakończymy utworem Jeje.
0: Dobrze.
1: Coś dorsowego w tym słyszę. Pierwsze przesłuchanie skojarzyło mi się z Riders on the Storm. Nie wiem dlaczego, ale jakiś taki podobny pochód mi się wydał. Więc do tych wszystkich, za co was przepraszam, porównań, to jeszcze dorsów wam dołożę na koniec.
0: Bardzo nam miło. Bardzo nam miło.
2: Proszę.
1: Maciej Chubczak, Dawid Mędrzyk. Dziękuję wam bardzo. Słuchamy płyty zespołu Sonbert.
0: Dzięki.

To je i zespół Songbird niebawem zapis tej rozmowy na jedynka.polskieradio.pl. Teraz jeszcze jedna nowość, moim zdaniem zachwycająca, to nowe nagranie Stevena Sancheza.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: ci zostawić.
1: Wspaniałe te orkiestracje Zbigniewa Preissnera i do tego Artur Roig w takim niebanalnym absolutnie utworem z przesłaniem. Gruby, mały i ta zadra czasem od dzieciństwa, od maleńkości gdzieś tam tkwi, o tym między innymi ta piosenka. Artur Roig, nowe nagranie, mam nadzieję zwiastun nowej płyty. To już praktycznie na koniec muzycznej jedynki. Pięknie Państwu dziękuję. Za chwilę Eureka po 19 po aktualnościach, a propos tej zadry, to jeszcze jedno nagranie. The Boy with the Thorn in His Side to The Smiths. Dziękuję i życzę Państwu miłego weekendu.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Książę Herman pojechał w XVIII wieku do Anglii, gdzie zobaczył supermodne wtedy najpiękniejsze na świecie parki krajobrazowe. I tak się zachwycił, że po powrocie oświadczył, że teraz on, bez względu na koszty, założy park, który przyćmi całą Europę. I tak zrobił, choć jak się okazało, koszty przerosły wszystkie plany i książę musiał majątek sprzedać, ale park, perełkę, po sobie zostawił. Park Murzakowski, wpisany na listę UNESCO. Wiecie, gdzie to jest? Nie wiecie. Tak podejrzewałem. Jedyne takie miejsce. Szczegóły w sobotę po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
0: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Sokołów Małopolski Ekspresowa 19 jest bardzo gęsty korek w kierunku węzła Rzeszów Wschód. Ruch jest praktycznie niemożliwy. Do Nienadówki, czyli to niespełna 6-kilometrowy postój, obwodnica Krakowa A4, miejscowość Liszki. Tam kumuluje się ruch w kierunku Wieliczki. Lokalnie spowolnienia pojawiają się także dalej, do samego węzła Kraków Południe. Zalecamy wybrać objazd przejeżdżającym z Katowic w kierunku Dąbrowy Górniczej, czyli S86. Utrudnienia na wysokości Sosnowca. Tam odnośnie długości tych utrudnień kierowcy stoją na odcinku 2 km, a utrudnienia kończą się na łącznicy wspomnianej ekspresówki drogi krajowej nr 86 i drogi krajowej nr 94. Utrudniony jest dojazd do Wrocławia. Autostrada A4 od kątów wrocławskich. Ruch rozluźnia się na wysokości węzła Bielany Wrocławskie. Niedługi korek Wódzkiem także między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowem Trybunalskim na wysokości Wolborza. Natomiast w Warszawie korek spotka przejeżdżających przez ekspresówkę, także właśnie S8. Fort Bema, tam ruch zwalnia. No i oczywiście są korki na dojazdówce. Droga krajowa nr 7, Dziekanów Leśny, Łomianki i Warszawskie Młociny. Kierowcy stoją głównie w kierunku stolicy w dość gęstym korku. Ze względu na trwające prace drogowe wolniej jedzie się przez autostradę A1. Przed Toruniem problemy mogą spotkać państwa do węzła Lubicz, czyli w drodze do Gdańska. 22 513 11 11 to stale i niezmiennie numer, gdzie można zgłaszać wiadomości z dróg. Powtórzę raz jeszcze: 22 513 11 11.

0: Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Pierwsze miliardy euro na zbrojenia jeszcze w maju. Polska podpisała umowę w sprawie SAFE.
1: Polska będzie bezpieczniejsza w tym szczególnym miejscu na ziemi.
0: W Szczecinie protest mieszkańców osiedla Podjuchy przeciwko bazie paliw.
2: My żądamy rozbiórki tej bazy paliw i uporządkowania terenu.
0: Jutro Dzień Europy. Na Pałacu Kultury w Warszawie po zmroku rozbłysną unijne gwiazdy. Niemal 190 miliardów złotych trafi do Polski na obronność. Nasz rząd podpisał z Brukselą umowę pożyczkową SAFE. Dzięki niej jeszcze w maju na rządowe konta trafi pierwsza zaliczka na kontrakty zbrojeniowe 6,5 miliarda euro. Jutro podobne dokumenty podpisze Litwa.
3: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że nowoczesny sprzęt trafi do wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Będą to zarówno wojska lądowe, marynarka wojenna oraz siły powietrzne, wyliczał minister.
4: Niezależnie od tego, jak niektórzy dzisiaj postrzegają ten program, jak są też do niego wrogo nastawieni, na końcu drogi przyznają nam rację, że budowa bezpiecznej Polski nie może mieć żadnych ograniczeń.
3: Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że program SAFE ma trzy cele. To wzmocnienie bezpieczeństwa i modernizacja armii, budowa silnego, innowacyjnego, nowoczesnego przemysłu obronnego i nowe miejsca pracy.
5: Nie ma bardziej efektywnego źródła finansowania tego olbrzymiego wysiłku finansowego, jakim jest modernizacja polskiej armii, bardziej efektywnego niż program SAFE.
3: Premier Donald Tusk zapewnił, że rząd znajdzie sposoby, mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o SAFE, by z funduszy europejskich mogły w dużo większym stopniu korzystać polskie służby, w tym Straż Graniczna, Straż Pożarna i Policja. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że 9 maja Ukraina będzie działać wobec Rosji w sposób symetryczny. Rosjanie domagają się od Kijowa wstrzymania ognia w związku z planowanymi jutro w Moskwie obchodami Dnia Zwycięstwa w II wojnie światowej. Ukraiński prezydent zaznaczył, że Rosjanie mimo zapowiedzi wstrzymania ognia atakowali Ukraińców na froncie oraz w powietrzu. Jednocześnie teraz grożą atakami rakietowymi. Rosja kieruje teraz wiele nowych gróźb. Przedstawiliśmy całkowicie logicznie i zrozumiale dla nich stanowisko. Będziemy działać całkowicie symetrycznie. Dziś Rosjanie rozpoczęli dobę od ostrzałów na froncie, prowadzili działania szturmowe. Wykorzystywane są drony. Wczoraj zadali jeszcze więcej uderzeń z powietrza. Kreml zapowiadał, że wprowadzi zawieszenie broni 8 i 9 maja. Atakował jednak Ukraińców na lądzie i z powietrza właśnie. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące przyczyn pożaru w Puszczy Solskiej, potwierdza rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Postępowanie prowadzi prokuratura rejonowa w Biłgoraju.
6: Zostało wszczęte śledztwo w sprawie zdarzenia, które zagrażało mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru lasów należących do Nadleśnictwa Józefa oraz lasów należących do innych prywatnych właścicieli, które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach.
7: Mieszkańcy są bardzo skonsolidowani, bardzo zdeterminowani i emocje są ogromne.
0: Na razie prace budowlane kazał wstrzymać nadzór budowlany, a z uczestnikami protestu rozmawiała Aneta Łuczkowska.
8: To są aktualności jedynki.
0: Już dziś, a także jutro na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki rozbłysną po zmroku unijne gwiazdy. To z okazji jutrzejszego Dnia Europy. Rzecznik prasowy przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Piotr Wolski mówi, że w tym dniu na odwiedzających Centrum Multimedialne Europa w Warszawie czeka wiele atrakcji.
9: Mamy i atrakcje dla rodzin z małymi dziećmi i atrakcje dla tych, którzy są zainteresowani nauką, zainteresowani ekonomią, zainteresowani w ogóle Unią Europejską.
0: Inne atrakcje to m.in. warsztaty robienia breloczków z klocków Lego, puzzle z mapą Europy oraz Europejskie Koło Fortuny, czyli konkurs z wiedzy na temat Unii dla dzieci i dla dorosłych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: Przed nami pochmurna noc, na zachodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 2 stopni w Kotlinach Sudeckich i Pomorzu oraz 3 na zachodzie.

0: Około 7 w centrum do 11 na południowym wschodzie. Na północnym zachodzie i zachodzie miejscami spadek temperatury przy gruncie do minus 1 stopnia. Wiatr słaby.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość. Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
2: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
1: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Reklama. Autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
4: Tematy, które dzieliły.
5: I podgrzewały emocje.
6: Wydarzenia, które poruszały.
7: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
8: Wszystko to podsumujemy w audycji
9: Suma Polityczna. Czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
10: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
11: Agata Kowalska,
12: Agata Kondzińska,
13: Sylwia Białek,
14: Grzegorz Osiecki,
15: Karol Surówka
16: i Jacek Czarnecki.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
17: Dziś pierwsza rocznica wyboru Leona XIV na następcę Piotra. Podobnie jak Jan Paweł II, papież udał się w pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Pompejach. Leon XIV wezwał do odmawiania różańca, zwłaszcza w intencji rodziny i pokoju. Z Pompejów papież udał się do Neapolu. W katedrze modlił się przed krwią świętego Januarego, która od 2 maja jest w stanie płynnym. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś w pierwszą rocznicę wyboru na następcę Piotra Leon XIV odbył pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Zostałem wybrany w dzień supliki do Matki Bożej Pompejańskiej, musiałem więc tu przybyć, aby powierzyć moją posługę opiece Najświętszej Dziewicy, powiedział papież. W Pompejach wielokrotnie odwoływał się do Jana Pawła II, który również w pierwszą rocznicę pontyfikatu pielgrzymował do tego sanktuarium. Leon XIV przywołał jego słowa.
18: Dzisiaj, podobnie jak w czasach starożytnych Pompejów, konieczne jest głoszenie Chrystusa społeczeństwu, które oddala się od wartości chrześcijańskich, a nawet traci o nich pamięć.
17: Papież zachęcał do odmawiania różańca. Przypomniał, że modlitwa Zdrowaś Maryjo przenosi nas do chwil zwiastowania, kiedy odwieczne Słowo Boże staje się człowiekiem i niesie nam zbawienie.
18: Pokolenia wierzących zostały ukształtowane

0: zachowane i były strzeżone przez tę modlitwę, prostą i ludową, a jednocześnie zdolną do mistycznych wyżyn i będącą skarbnicą najbardziej istotnej teologii chrześcijańskiej. Cóż bowiem jest bardziej istotnego niż tajemnice Chrystusa, niż Jego święte imię, wymawiane z czułością dziewiczej matki? To w tym imieniu i w żadnym innym możemy być zbawieni.
1: Leon XIV zaapelował w szczególności o odmawianie różańca w intencji rodzin i pokoju.
0: Niech za wstawiennictwem Maryi, wszechmocnej dzięki łasce, od Boga pokoju spłynie obfity strumień miłosierdzia, który dotknie serca, uciszy urazy i bratnią nienawiść. Oświeci tych, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność za sprawowanie rządów. Bracia i siostry, żadna ziemska potęga nie zbawi świata, ale tylko boska moc miłości, którą Pan Jezus nam objawił i darował. Wierzmy w Niego, pokładajmy w Nim nadzieję, naśladujmy Go.
1: Drugim etapem wizyty duszpasterskiej Leona XIV był pobliski Neapol. W katedrze papież spotkał się z duchowieństwem i modlił się przed relikwiami świętego Januarego, patrona miasta. Od 2 maja zakrzepła krew męczennika jest w stanie płynnym. To tak zwany cud świętego Januarego. W przemówieniu Leon XIV wezwał Kościół, by był światłem nadziei w mieście naznaczonym nierównościami, bezrobociem i kruchością rodzin.
0: W tym kontekście działalność duszpasterska jest wezwana do ciągłego ucieleśniania przesłania ewangelicznego, aby wyznawana i celebrowana wiara chrześcijańska nie ograniczała się do jakiegoś emocjonalnego wydarzenia, ale głęboko przenikała tkankę życia i społeczeństwa. Ciężar ten jest jednak ogromny, zwłaszcza dla kapłanów.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.

0: A teraz w programie pierwszym Polskiego Radia czas na Eurekę.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
0: Katarzyna Kobylecka, witam Państwa. Jestem, przyznam, po lekturze trzech ciekawych książek i wokół nich toczyć się będą nasze dzisiejsze rozmowy. A zatem najpierw opowiemy o zadziwiającej sztuce ludzi średniowiecza. Potem przybliżymy postać Heroda, tego króla od rzezi niewiniątek, który choć tyran i morderca, akurat tej zbrodni nie popełnił, natomiast w czasie swoich ponad 30-letnich rządów wykazał się wielką polityczną zręcznością. A na koniec Eureki przeniesiemy się do Mezopotamii początku XX wieku, gdzie wiele lat spędziła Gertrude Bell. Archeolożka, podróżniczka i brytyjski szpieg. Bell po zakończeniu I wojny światowej i rozpadzie Imperium Osmańskiego kreśliła nowe granice państw na Bliskim Wschodzie i jej to właśnie Irak zawdzięcza swoje słynne Muzeum Bagdackie. Tyle tytułem zapowiedzi. Zaczynamy.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: W Eurece nasz pierwszy gość, historyczka sztuki, muzealniczka, pani Zofia Załęska, autorka książki Memdiewistyka, cudownie dziwna sztuka średniowiecza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Wieki średnie zwykle nie mają dobrej prasy, ale swoją pracą udowadnia pani, że to naprawdę pasjonujący czas w dziejach kultury europejskiej. Jak przekonać sceptyków?
2: Myślę, że wystarczy zobaczyć parę dzieł sztuki, żeby zapałać miłością do średniowiecza. Przynajmniej mam taką nadzieję. Bo zgadzam się z tym, że wieki średnie są traktowane trochę po macoszemu. No i też umówmy się, średniowiecze ma bardzo złą prasę przez te wszystkie epoki, które wydarzyły się później, gdzie po prostu średniowiecze nie było traktowane, no powiedzmy sobie szczerze, na poważnie. Nawet sama nazwa gotyk, czy sztuka gotycka, no jest bardzo nacechowana negatywnie, bo ta sztuka miała kojarzyć się z gotami, czyli z tymi plemionami, no w cudzysłowie, jak to wtedy uważano, dzikimi.
0: Barbarzyńskimi.

0: nimi, dokładnie. Więc rzeczywiście średniowiecze tak nie za dobre ma notowania, ale mam nadzieję, że uda nam się to troszeczkę zmienić.
1: No właśnie, bo w książce opowiada pani o takich najbardziej charakterystycznych aspektach życia ludzi średniowiecza i o tym, co dla nich było ważne i co potem znajdowało odzwierciedlenie w sztuce. I to wcale nie jest, proszę państwa, tylko tematyka religijna.
0: Tak, zdecydowanie nie. Natomiast pamiętajmy o tym, że to, co my dzisiaj znamy, to jest tylko jakaś część dzieł, które po prostu przetrwały do dzisiaj. Są różnego rodzaju wyliczenia, ile dzieł, nie wiem, zniszczono, zagubiono, coś się z nimi stało, ale fakt jest taki, że prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, co one przedstawiały, tak? I z jakiego zakresu tematycznego pochodziły.
1: Mnie, przyznam, zadziwia taka wyobraźnia ludzi średniowiecza, bo na przykład zwierzęta, które były przedstawiane w bardzo różnych formach sztuk plastycznych, bo to są i ilustracje do kodeksów, czy rzeźby, czy malarstwo wówczas i jeszcze malarstwo na desce, prawda? Bo płótna, tak, jak pani pisze,
0: to dopiero później.
1: Późniejszy czas. To naprawdę ta wyobraźnia jest nieokiełznana.
0: Zgadzam się. I to bardzo często wcale nie chodziło o reprezentację zwierząt jeden do jednego, tylko o przekazanie pewnych historii o tych zwierzętach, pewnych treści. I no myślę, że takim przykładem mogą być zwierzęta egzotyczne, które miały jakieś tam swoje cechy, ale wyglądają zgoła inaczej niż wyglądają w rzeczywistości, co oczywiście też jest bardzo często związane z tym, że osoby tworzące te przedstawienia po prostu nigdy nie widziały tak słonia, lwa, czy nie wiem, aligatora, czy krokodyla. A rzeczywiście, no chociażby lew bardzo często się pojawia w takiej symbolice, czy religijnej, czy świeckiej. Lew oznacza władzę. Już w średniowieczu mówiono o tym, że mamy króla lwa, króla zwierząt, tak jak my też dzisiaj to kojarzymy. I ten lew miał również znaczenie religijne, bo oznaczał również postać Chrystusa. Był takim znakiem tak zwanym chrystologicznym i nie zawsze lew przypomina lwa.
1: No bardzo taka przejmująca, powiem szczerze, jest historia bobra, tak, którego część ciała uważano za remedium na wiele chorób.
0: To prawda. Bóbr jest fantastycznym przykładem takiej historii właśnie związanej ze zwierzętami i tym, jak one są reprezentowane. Bo rzeczywiście w takich encyklopediach przedstawiających zwierzęta, czyli w tak zwanych bestiariuszach, pisano o bobrach, że bobry mają taki instynkt samozachowawczy i wolą dać się wykastrować lub same się wykastrować, ale ujść z życiem niż zostać zabite przez myśliwych. Bo tutaj myślimy o tej części ciała, no są to jądra bobrze. I historia mówi, że bóbr, jak był goniony przez myśliwych, no to sam sobie te jądra odgryzał, pokazywał, że już nic nie ma i mógł uciekać, a myśliwi mieli to, po co przyszli. Natomiast to też było rozumiane jako taka alegoria tego, jak chrześcijanie powinni się zachowywać, taka lekcja moralna, czyli jak nas goni ten diabeł, czyli ten myśliwy, no to powinniśmy odrzucić grzech, chutliwość, pożądliwość, jakieś też takie nasze skłonności do przyjemności cielesnych, po to, żeby no, nasza dusza mogła pójść dalej, tak, bez tego zagrożenia diabła.
1: No właśnie, średniowiecze bardzo często w swoim przekazie ma tę moralizatorską naukę. I tutaj, jak pani już wspomniała o tych diabłach, demonach, to może powiedzmy coś o wizerunkach właśnie tych takich przerażających postaci.
0: Bardzo często przedstawienia, no na przykład właśnie diabłów, tak, czy innych mieszkańców piekła, były naprawdę straszne. Składały się z różnych części ciała połączonych ze sobą w taki nietypowy sposób. Takie demoniczne stwory miały wiele twarzy. Na kolanach, na pośladkach, na brzuchach, w kroku na przykład, tak? I były to takie posklejane z różnych części właśnie hybrydy, które z pewnością miały przestraszyć, tak? Po to, żeby odbiorca wiedział, co go potencjalnie czeka, jeżeli nie poprawi swojego życia. Natomiast warto też pamiętać, że często te postaci, których mieliśmy się bać w jakiś sposób, miały też wywołać w nas śmiech. I zdarza się, że te stwory są aż tak straszne czy takie dziwne, że aż śmieszne. I to też był taki mechanizm uznawany ówcześnie po to, żeby rozpoznać zło i je wyśmiać. Więc czy jakieś negatywne postaci, to nawet nie muszą być te diabły, to mogą być negatywne postaci na przykład w historii męczeństwa Chrystusa. Chociażby Judasz bywa przedstawiany z jakąś taką małpią twarzą. Żołnierze wykrzywiają się, robią dziwne miny, mają wielkie nosy czy takie gęby wręcz zwierzęce, po to, żebyśmy my wiedzieli, kto jest dobry, a kto jest zły.
1: No przyznam, że mój ulubiony rozdział w pani książce to było top

0: najokrutniejszych śmierci, taki ranking, ale pani się uśmiecha i od razu mogę państwa uspokoić, że rozdział napisany no, z dużą lekkością, wdziękiem i dowcipnie, no choć traktuje rzeczywiście o strasznych karach.
1: Tak, w tym rozdziale mowa jest o męczennikach i ja tak się uśmiecham, bo rzeczywiście w ten sposób chciałam go ułożyć, bo zdarza się, że historie o męczeństwie świętych chrześcijańskich są naprawdę wręcz absurdalne. I bardzo ciekawe jest to, jak te legendy, te opowieści ewoluowały i jak wiele rzeczy dodawano wiele, wiele wieków po tym, jak ci święci żyli lub rzekomo żyli, bo też nie wszystkich jesteśmy w stanie wyśledzić w źródłach historycznych. I zdarza się, że te męki mają oczywiście pokazywać pewną potworność i, no i to straszne doświadczenie fizyczne, tak dosłownie, tak ten ból i to cierpienie, ale mogą być pokazane w sposób zabawny czy w taki sposób nieudolny, który nas po prostu śmieszy.
0: Trzecie miejsce zajęło wyrywanie zębów w pani rankingu.
1: I jest to historia świętej Apolonii, wedle której rzeczywiście, czy połamano, w zależności od legendy, czy połamano jej szczękę, czy właśnie wyrywano zęby zaraz przed jej śmiercią. Ale to, co jest istotne, to to, że święta Apolonia jako atrybut ma takie właśnie obcęgi. Więc dzięki temu, że je trzyma, to wiemy, kim ona jest. A przy okazji wiemy też, że to była bardzo, bardzo ważna święta w okresie średniowiecznym, bo to do niej modlono się w takich sprawach, powiedzmy, dentystycznych.
0: Są państwo na pewno ciekawi, jakie jest miejsce drugie i pierwsze. No to zdradzimy. Drugie, przepiekanie na ruszcie, a pierwsze, nawijanie wnętrzności na korbkę.
1: I no, na pewno nie jest to historia do pozazdroszczenia, ale też ujęłam te właśnie męczeństwa, ponieważ najczęściej są przedstawione w taki sposób, który wywołuje w nas śmiech. Czyli święty Wawrzyniec, który był przypiekany na ruszcie jako swoje męczeństwo, przedstawiony jest czasami z takim grillem, czy takim właśnie rusztem, gdzie zupełnie jest uśmiechnięty, zadowolony i ten ruszt tak prezentuje. Natomiast to nawijanie na korbkę rzeczywiście jest też taką historią dosyć drastyczną, jak państwo słyszą. I tutaj święty Erazm też bardzo często sam tę korbkę trzyma, a czasami nawet prezentuje swój rozcięty brzuch.
0: No tak, okrutna historia. Bo tutaj jeszcze chyba powinnyśmy przy tej okazji powiedzieć, że sztuki plastyczne wieków średnich niosą w sobie taki właśnie na pierwszy rzut oka niewidoczny przekaz i trzeba znać kod, by móc w pełni go odczytać.
1: Dokładnie, tak. Gesty, rekwizyty, ale też konkretne stroje, konkretne miejsca, które są przedstawione, jakieś sytuacje. To wszystko jest bardzo, bardzo ważne.
0: No myślę, proszę państwa, że po lekturze książki Memdiewistyka na pewno z większą uważnością będą państwo studiować detale sztuki średniowiecznej. Do tego zresztą zachęcam. No i przez to chyba bardziej świadomie będą państwo odczytywać to dziedzictwo.
1: Zdecydowanie. Natomiast jeszcze tylko powiem, że sztuka średniowieczna jest dzisiaj dostępna bardziej niż kiedykolwiek. Obiekty są bardzo często zdigitalizowane, czyli znajdują się ich zdjęcia czy opisy w internecie. Możemy je znaleźć czy na różnych stronach muzeów, w których się znajdują, bibliotek, które digitalizują i udostępniają online całe rękopisy. Także naprawdę świat średniowieczny stoi przed nami otworem.
0: Muzealniczka, historyczka sztuki Zofia Załęska, autorka książki Memdiewistyka, cudownie dziwna sztuka średniowiecza, gościła w naszym studiu. Dziękuję.
1: Pięknie dziękuję.
2: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
3: To dusza.
2: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
3: To ciało. To ciało.
2: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza

chwilach samotność jedno drugie na duchu podpiera. Nadzieja rośnie jak wielka rzeka, która po obu przegadzi.

0: Jedynka. To jest radio.
1: W Eurece kolejny gość, z którym rozmawiać będę teraz o biografii Heroda Wielkiego autorstwa profesora Martina Goodmana. Profesor Goodman jest wybitnym brytyjskim historykiem z Uniwersytetu Oksfordzkiego, profesorem judaistyki, specjalizującym się w historii i literaturze Żydów w okresie rzymskim. Książkę o Herodzie napisał chyba 2 lata temu, a teraz właśnie niedawno ukazała się ona w polskim tłumaczeniu. W studiu Polskiego Radia w Lublinie jest dr Mateusz Kusio, historyk starożytności z Wydziału Teologii i Religioznawstwa Katolickiego Uniwersytetu w Louvain w Belgii. Witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wiem, że zna pan profesora Goodmana osobiście.
2: Tak, kiedy studiowałem na Uniwersytecie Oksfordzkim, uczestniczyłem w jego seminariach i oczywiście potwierdzam to, co pani redaktor powiedziała, że jest wybitnym znawcą starożytności i szczególnie właśnie roli i obecności Żydów w Imperium Rzymskim.
1: Ta książka jest napisana lekko, popularnie, no ale jednocześnie daje nam sporą dawkę nowej wiedzy o Herodzie.
2: Tak, profesor Goodman jest znany z tego, że łączy naprawdę bardzo lekkie, przystępne pisarstwo z dogłębną znajomością źródeł, w tym przypadku przede wszystkim Józefa Flawiusza. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że ta książka faktycznie jest bardzo godna polecenia dla każdego, kto o Herodzie słyszał ostatnio raz w wiasełkach.
1: No właśnie, bo ja muszę się państwu przyznać, że dla mnie jako niespecjalisty wielkim zaskoczeniem było to, jak skomplikowaną osobowością był Herod. No bo do tej pory, pewnie jak większość słuchaczy, patrzyłam na tę postać przez pryzmat właśnie tego słynnego nowotestamentowego pasusu o rzezi niewiniątek. Może zatem wyjaśnimy, panie doktorze, dlaczego święty Mateusz przypisał mu to, no, nieprawdziwe przecież wydarzenie?
2: Można przypuszczać, że Mateusz operuje tutaj jakimś wyobrażeniem, mitem, czarną legendą na temat Heroda, który faktycznie miał na swoim sumieniu wiele mordów swoich przeciwników politycznych, w tym członków swojej rodziny.

0: Suma Polityczna.
1: Suma Polityczna w radiowej jedynce. Podsumowanie ostatnich 7 dni w polityce. W naszym studiu cały czas są nasi publicyści. Sylwia Białek, Agata Kowalska i Grzegorz Rosiecki. Raz jeszcze dobry wieczór. Przed mikrofonem raz jeszcze Karol Surówka. A na początek drugiej części musimy zająć się sprawą referendum. Pod koniec tej pierwszej części powiedzieliśmy o zmianach klimatycznych i właśnie o klimat. Prezydent chciałby zapytać Polaków na drodze referendum. A pytanie ma brzmieć tak.
2: Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Chcę jasno powiedzieć. To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie.
1: I tu muszę przyznać, że zaskoczyła mnie ta propozycja. To znaczy, rozumiem spór polityczny, rozumiem utrzymywanie uwagi poprzez wnoszenie pewnych tematów, ale ta droga, referendum, na którym sparzyło się już dwóch prezydentów, to mnie zaskoczyło.
3: No dobrze, ale to, bo ty mówisz tak, jakby to referendum miało być przeprowadzone.
1: Nie, ono się nie odbędzie, to jest jasne.
3: No to ja myślę, że to pewnie w jakichś trzech planach można postrzegać. Po pierwsze jako próbę jakiegoś kontrataku, jeżeli chodzi o takie obecne kłopoty prezydenta, na przykład w kontekście ustawy o kryptoaktywach, tego, że zonda krypto upadła, pałac jest oskarżany, że wetował, że nie zapobiegł i tak dalej. Tu mamy całą polityczną wojnę i no, wrzucanie innego tematu. Dwa, że to jest temat, który moim zdaniem będzie istotny i widać, że on jest istotny i widać, że następuje rewizja postaw w ogóle w całej Unii i w naszym rządzie też. I od początku w zasadzie członkowie obecnego rządu mówią o tym, że do ETS drugi wcale, a ETS pierwszy to, żeby tutaj były jakieś ulgi. Natomiast no, wybór tej ścieżki, no to jest... jeszcze trzecia rzecz. No, wybrany został model pytania z roku 2023.
1: Lekko sugerujący.
4: Cztery razy nie, prawda? Cztery razy tak.
3: No, czy pytanie, czy ktoś może odpowiedzieć na to w inny sposób niż wiadomy.
1: No jeżeli jest zaznaczone, że polityka szkodzi, no to lekko. Ale ja zastanawiam się nad środkiem, bo można wprowadzić, ja rozumiem, wprowadzenie tematu klimatu nośnego, który pewnie też będzie niósł dyskusję przed 27, tylko dlaczego referendum? No, nie kojarzy się to świetnie.
5: No. Po pierwsze dlatego Grzesiek ma rację, żeby odwrócić uwagę i proszę bardzo, rozmawiamy o tym.
1: Ale to może być projekt ustawy.
4: Ale ustawy trafiają
5: do
4: zamrażarki.
5: Nie, ale jaki projekt ustawy? Po pierwsze prezydent ciągle obiecuje jakieś ustawy, a potem one się nie pojawiają. A tak jak mówi Sylwia, mamy jeszcze zamrażarkę pana marszałka. Natomiast najważniejsze, tak, w ogóle rozśmieszył mnie ten fragment oświadczenia prezydenta, który wyemitowaliśmy, dlatego że tam prezydent

0: oczywiście myli, ponieważ jest mu wszystko jedno, co będzie z tą polityką klimatyczną, ponieważ myli już na starcie klimat z ochroną środowiska. Te dwie rzeczy niewiele łączy w gruncie rzeczy. Klimat to jest kwestia tego, w jakich warunkach żyjemy. Ochrona środowiska dotyczy przyrody, która nas otacza i byłoby miło, gdyby prezydent, który tak lubi mówić, że ojczyzna jest dla niego ważna, rozróżniał te dwie dosyć podstawowe sprawy.
1: No tak, ale on nie chce tutaj wpaść od razu w takie sidła, że zaczną mu zarzucać w jednej...
2: Że spalić lasy.
1: Tak, że albo no, zaśmiecać, albo doprowadzić do tego, że będziemy jedną wielką
0: pustynią. To jest kolejny raz, kiedy po prostu argumentacja prezydenta mija się z logiką i to jest naprawdę męczące. Chciałam, żeby prezydent, jak już musi przedstawiać te swoje absurdalne pomysły, czy to Save Zero, czy to referendum, czy to konstytucja, no to czy mógł uszanować odrobinę naszą inteligencję.
3: A mi się bardzo podoba uzasadnienie do od razu do tego pytania, bo w uzasadnieniu się pojawia, że ja nie jestem przeciwko Unii Europejskiej, prawda? Tak. No więc to jest, tak naprawdę pytanie brzmi tak, czy jesteś za Unią, czy przeciw? Bo jeżeli dokładnie zadajemy pytanie, czy jesteś za tym, żeby była polityka klimatyczna prowadzona w ten sposób, że wszystko będzie drogie, natomiast nie patrzy się w perspektywie, że być może drogie, ale za parę lat, no to nasze dzieci skorzystają z tego, że polityka klimatyczna
0: drogie,
3: jest prawda,
0: nawet
3: prowadzona
0: pan
3: w ten sposób.
0: Nie chce zdejmować swoich paneli, bo mu się
3: nie opłaca,
0: bo
3: właśnie
0: opłacają te panele.
1: Nie,
0: więc...
1: ale przepraszam, akurat tutaj to jest poważny temat, który moim zdaniem będzie grał w kampanii, żeby dojść do celu klimatycznego, który właśnie wyznaczyła Komisja Europejska do roku 2040, redukcja emisji o 90%, to potrzebne jest trzykrotne zwiększenie redukcji emisji.
2: Tak, to znaczy, temat jest bardzo poważny.
1: To jest tak, już w tej chwili bukami...
2: Będzie toczyła się istotna dyskusja na poziomie Brukseli i już widzimy, że powstają sojusze, chociażby Polska szuka w Budapeszcie nowego sojusznika.
0: Mamy mnóstwo oszczędności, które moglibyśmy zainwestować w tą transformację w kopalniach, których nikt nie chce ruszyć.
1: Kosztuje biliony. To są w ogóle nieporównywalne kwoty.
3: Tylko to akurat jest temat na bardzo poważną dyskusję, a nie na pytanie referendalne,
1: nie,
3: do którego i tak przecież Grzesiu nie dojdzie.
1: Znaczy nie, no jeżeli w ogóle, jeżeli mamy pytać, bo ja się...
3: Ty byś chętnie poszedł na referendum.
1: Nie, tylko jest, oczywiście zawsze jest kwestia pytania, tak? No bo chodzi o to, żeby jeżeli jest pytanie referendalne, to traktować ludzi poważnie i dawać im pytania, które, gdzie faktycznie rozstrzygają o czymś, tak? A nie przyklepują jakby...
3: Czy chcą więcej, czy mniej zapłacić, prawda?
1: Zresztą to też jest jakby dylemat.
2: Jeżeli by nawet to pytanie było zredagowane inaczej, to i tak nie będzie frekwencji. Jeżeli nawet byłaby frekwencja, to i tak... Co to zmieni?
1: Dobrze, ale
2: nie nakaże rządowi robić.
1: Dobrze, tylko innego. Dlatego mówię, że nie ma sensu iść tak daleko, bo przecież w tym planie politycznym chodzi o to, żeby Senat odrzucił wniosek prezydenta i żeby można było, żeby prezydent mógł mówić, że koalicja nie chce dopuścić do tego, żeby pytać Polaków o zdanie w tak ważnej sprawie.
3: No, koalicja może zarzuca, że zawetował sekt, to będzie zarzucał.
1: Aczkolwiek sprawa jest poważna i ona będzie wracała.
0: A ja uważam, że to jest dowód na to, jak bardzo bokami robi Kancelaria Prezydenta, szukająca jakiegoś sposobu odwrócenia narracji, bo tak głęboko wkopali się w aferę zonda krypto i w brak ustawy, że próbują już ratować się wszelkimi środkami. Uważam, że to pytanie referendalne i w ogóle ten koncept jest tak desperackie, bo gdyby naprawdę prezydentowi zależało na tym, że jakoś serio odwrócić uwagę, to może zadałby trzy pytania, żebyśmy mieli więcej czasu na zastanawianie się nad nimi. Może one brzmiałyby trochę mniej prostacko, żeby było.
1: Ale to byś mówiła, że już wtedy totalnie chcę odwrócić uwagę, bo trzy pytania zadaję zamiast jednego.
0: Ale to nie o to chodzi. No. To chodzi o to, że to jest napisane na kolanie, tak samo jak na kolanie była napisana ustawa o Save Zero i tak samo jak teraz będzie powstawała konstytucja nieszczęsna nasza nowa, ponoć.
2: Powiedzieliśmy o... Wspomniałaś o aferze zonda krypto, natomiast o innej... O aferze Sonda Krypta mówiliśmy podczas ostatniego programu, ale dziś chciałbym wspomnieć o aferze, która uderza w koalicję. Koalicja każdego tygodnia musi odpowiadać na pytania o służbę zdrowia. A w tym tygodniu te pytania były szczególnie niewygodne. To dlatego, że media relacjonowały, jak to senator KO Tomasz Lenz miał załatwić swojemu 13-letniemu synowi specjalne traktowanie w publicznym szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Według ustaleń WP dziecko miało zostać przyjęte bez kolejki, z pominięciem izby przyjęć i poza standardową dokumentacją. Po publikacji ruszyła kontrola NFZ-u. Fundusz nałożył na szpital 134 tysiące złotych kary. Podkreślę, na szpital, nie na senatora. A sam senator najpierw opublikował, a potem usunął z sieci oświadczenie, w którym przekonywał, że nie było żadnych nieprawidłowości.
4: Mój małoletni syn oraz ja byliśmy jedynymi pacjentami, którzy zgłosili się w tym momencie do szpitala. Nie było kolejki.
2: WP sprawdziło później, że była to nieprawda. Było tam 8 osób, w tym dwie przywiezione przez karetkę. Zresztą myślę, że każda osoba, która miała styczność ze służbą zdrowia, może w ciemno stwierdzić, że
3: nie ma sytuacji, gdzie nie było.

0: Byłem na miejscu i nie było żadnej kolejki. Jest
1: wiecie co, jeśli jest szpital, czy to było w Warszawie?
2: Nie.
0: To było w Aleksandrowie Kujawskim.
1: SOR, na którym jest tylko 8 osób, to jest jakieś marzenie.
3: To chyba o 3 nad ranem.
1: Mam doświadczenie z Warszawy i to 8 to jest godzin czekania, a nie osób.
3: Minimum. 8.
0: W każdym razie, no jest to mieszanka, politycznie wydaje mi się, że to może być mieszanka wybuchowa, bo nakłada się problem ze służbą zdrowia, który mamy od dekad, ale tutaj nakłada się jeszcze na polityka, który to próbuje ominąć na swój sposób.
1: A nie tylko on, bo przecież ta historia wydarzyła się miesiąc temu i nic się nie... czy opisana została, przepraszam, przez Michała Janczurę miesiąc temu. I nic się nie wydarzyło. I teraz nagle koalicja twierdzi, że no to się zbierze klub, co podejmą jakieś decyzje.
0: W poniedziałek ma się zbierać klub, żeby podjąć
3: decyzję. Ono już we wtorek chyba, tak?
1: Skąd,
3: przesunięty jest.
1: Skąd jest to opóźnienie? Mnie naprawdę to interesuje. Dlaczego akurat ten senator ma taką ochronę? To jest też ten
4: ja
1: sam...
4: Ja myślę, że to nie jest jakaś ochrona, tylko to pewnie nikt nie docenił tam skali problemu. Tam jeszcze, tak jak rozmawiałem z politykami Platformy, oni to wszyscy próbowali bagatelizować i kładli to na karb wewnętrznych porachunków, bo dyrektor szpitala też zdaje się miał związki z Platformą Obywatelską, tylko to były pokłócone jakby, czy poróżnione różne frakcje
0: tak
4: Platformy
0: wyszło?
4: Między sobą. No tak, takie są sugestie, tylko co z tego, skoro się okazało, że ta sprawa jest nośna i ona wypłynęła w momencie, kiedy jednocześnie NFZ mówi, że będzie przycinał nadwykonania i efektem tego są przekładane w tej chwili zabiegi, znaczy badania na przykład na kolejny rok. Tak?
1: Ale to no nawet bo... nie chodzi o to, wiesz, Krzyśku, że ta sprawa jest nośna, tylko no to jest ewidentne wykorzystanie pozycji.
4: Ja wiem,
1: tylko... Nie wiem, czy słuchaliście debaty dotyczącej minister zdrowia, kiedy był ten wniosek o weto. I tam padały takie argumenty, że no, my tutaj będziemy reformować, pani minister jest odważna w tych reformach, ale oczywiście żadnej prywatyzacji. A to, co się dzieje w Polsce, to jest taka quasi-prywatyzacja. Czyli udajemy, że mamy publiczną służbę zdrowia, po czym przychodzi senator Lenz z synem do szpitala i wchodzi bez kolejki, a jednocześnie, bo ty, Karolu, podkreślałeś, że to szpital ma zapłacić tę karę, a nie senator. I ja uważam, że bardzo dobrze. Niech szpital zapłaci, dlatego że to ordynator chirurgii i anestezjolog zeszli ze swoich dyżurów i przeprowadzili zabieg poza planem. To jest odpowiedzialność szpitala czy tych pracowników, którzy podjęli takie decyzje. To nie jest tylko wina tego senatora, że wykorzystał system.
3: Senator może co najwyżej polityczną odpowiedzialność ponieść i prawdopodobnie poniesie z tego względu, że nie jestem, nie wyobrażam sobie, żeby w takiej sytuacji, tak jak Grzegorz mówi, gdy nakłada się ta jednostkowa sprawa, nakłada się na debatę na temat tego, co się dzieje w służbie zdrowia, to w tej sytuacji nie wyobrażam sobie, żeby karę
0: czyli
3: dla polityka nie było.
0: Bo ty mówiłaś, że we wtorek, tak? Zbierze
3: takie
0: się
3: informacje
0: klub,
3: były, tak.
0: To będą...
4: 15, zdaje się.
0: Ale to będą jakiego rzędu konsekwencje? To znaczy, to będzie, nie wiem, zawieszenie? Czy tutaj no, rzeczywiście czy potrzebne będzie zrobienie przykładu z tego?
4: Najpoważniejsza konsekwencja, jaka może senatora czekać, to to, że nie będzie wystawiony przez Platformę w kolejnych wyborach.
0: No a, bo, to wyrok śmierci dla polityki.
4: No, no bo raczej inne to, o czym
1: ale tak już
4: mówić.
1: Raz miało być, pamiętacie? On, pan senator miał być kandydatem na posła, ale ostatecznie ze względu na swoje wypowiedzi medialne nie był. Donald Tusk powiedział, że ta postać się nie pojawi na listach, po czym wylądował na biorącym miejscu w Toruniu na senatora.
0: W tym tygodniu wróciła też dyskusja o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. My też o tym wielokrotnie dyskutowaliśmy. NSA nakazał warszawskiemu urzędowi wpisanie do rejestru małżeństwa dwóch Polaków tej samej płci. Małżeństwo to zostało zawarte w Berlinie, w Niemczech, w kraju, który już jakiś czas temu wprowadził równość małżeńską. Koalicja w tej sprawie się podzieliła. Część posłów uważa bowiem, że to precedens, który powinien skutkować tym, że wszystkie urzędy będą wpisywały do rejestrów małżeństwa w podobnej sytuacji. Inni uważają, że wyrok ten dotyczy jednego wyłącznie małżeństwa i pozostałe muszą o taki wpis również walczyć przed sądem. Na naszej antenie szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati dostarczył argumentów tej drugiej frakcji.
5: Proszę pamiętać, że sam wyrok, on nie pociąga za sobą dalej idących skutków niż kwestia czynności materialno-technicznej, czyli owej transkrypcji. To znaczy nie powoduje, że pary jednopłciowe uzyskują jakieś dodatkowe uprawnienia, czy też dodatkowe obowiązki, czy jakiekolwiek preferencje. Dlatego, że w tym zakresie, czyli zmiany praw i obowiązków, konieczne jest przyjęcie w Polsce ustawy.
0: To jest argument, który usłyszała Agata Kowalska w radiu i się z nim głęboko nie zgodziła.
1: Ja drugi raz słucham, czy trzeci już nawet tego fragmentu i ja po prostu łapię się za głowę i zastanawiam się, czy po prostu szef Naczelnej Rady Adwokackiej nie odrobił lekcji przed wywiadem, czy specjalnie jakoś ignoruje fakty, no ale mamy 7 wyroków w tym momencie w Polsce, na dzień dzisiejszy, a to po prostu jest jak kula śniegowa, z Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich

0: sądów administracyjnych, które mówią cały czas to samo. Te pary, te małżeństwa mają prawo do transkrypcji, mają prawo do uznania w aktach stanu cywilnego. To, że TSUE powiedziało w konkretnej jednej sprawie, że nie, że prawo unijne również wskazuje na konieczność uwzględnienia tych par i ich praw, to nie oznacza, że tylko dla tej jednej pary mamy robić jakiś dziwny wyjątek, tylko to oznacza, że mamy informację z TSUE, jak traktować prawo unijne w tej sprawie. I to, tę sugestię również wziął pod uwagę NSA. W ostatnich sprawach już nawet się nie przejmował prawem unijnym, tylko po prostu mówił, że na podstawie przepisów choćby Konwencji o prawach człowieka i przepisów polskich, te pary wszystkie mają prawo do wpisu do akt stanu cywilnego. I to, że szef NRA nie wie takich podstawowych rzeczy w sprawie, która jest super medialna, no trochę mnie martwi, a najgorsze, że nie odpowiedział na pytanie nie wiem, tylko zaczął snuć te swoje teorie.
1: Ja myślę, że to, co on mówi, ma pełne uzasadnienie. On nie mówił o tym, że mają... No jednak wyroki są wydawane w poszczególnych sprawach. Poza tym to, do czego on się odnosił, to nie odnosił się do kwestii wpisania do samych akt, tylko do aktów stanu cywilnego, tylko on się odnosił do tego, co z tego wpisania będzie wynikać. I jeżeli to nie zostanie rozwiązane z ustawą, no to,
0: będzie oznaczało? No jeśli
1: co będzie oznaczało? To znaczy,
0: no na przykład ZUS już ogłosił, że zaprasza takie małżeństwa i będzie uwzględniał ich prawa
1: Gdyż w prawie ubezpieczeń, tak, bo w prawie ubezpieczeniu społecznym jest są małżonkowie,
0: czyli
1: tak?
0: Są skutki, tak.
1: Ale w kodeksie rodzinnym nie ma małżonków.
0: Rozumiem, ale
1: jest matka i ojciec, więc w takim przypadku na przykład część rzeczy nie będzie się
0: ale
1: odnosiła.
0: Jakaś część się wydarzy i tutaj jeszcze jest drugi wątek, czyli prezydent Trzaskowski, bo ta pierwsza sprawa, o której mówił Karol, dotyczy dwóch panów i ona jest z Warszawy, ta sprawa. I prezydent Trzaskowski powiedział, że Warszawa zrobi rewolucję, bo zrobi transkrypcję tej jednej pary i żadnej innej i poczeka na linię orzeczniczą NSA. Więc nie wiem, czy 7 wyroków, które właśnie zapadły, to już jest wystarczająca linia orzecznicza, czy musi być ich 70.
2: A ja zapytam jeszcze Sylwię Białek o to, co koalicja może zrobić. Właśnie, co koalicja
3: nie ma zgody
2: zrobi
3: w koalicji, więc dlatego tutaj z Grzegorzem się zgadzam. No, chociażby przypomnijmy sobie pracę nad ustawą o związkach partnerskich. Przecież ta ustawa wymagała zmian w tylu aktach prawnych. To było tak szerokie zakrojone prace nad tymi rozwiązaniami. Zgody w koalicji nie ma. Widać, że trochę ta sprawa jest przerzucona jak taki gorący kartofel. Jedni patrzą na MSW, a drudzy patrzą na Ministerstwo Cyfryzacji. Nie ma zgody między Koalicją Obywatelską i Lewicą. I coś mi się wydaje, że w trakcie kampanii wyborczej ten problem nie zostanie rozwiązany.
2: A ja mam newsika, że lewicowe samorządy będą chciały wyprzedzić Rafała Trzaskowskiego i na własną rękę, opierając się wyłącznie o TSUE, będą w poszczególnych gminach starały się dokonywać wpisów.
0: No mają bardzo wiele podporek, dlatego że mają też bardzo dużo wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który mówił o czymś więcej niż tylko sama transkrypcja. Czyli mówił właśnie o prawie rodzinnym, o prawie do poszanowania życia prywatnego i o tym, że pary jednopłciowe zasługują na formalizację w Polsce. I polski rząd przyznał przed ETPC, że zgadza się z tymi wyrokami i że zrobi wszystko, żeby te związki sformalizować, po czym no, robi wszystko w postaci takiej, jak powiedziała Sylwia.
3: Tak,
0: czyli
3: chowa głowę w pieseki, na razie temat.
1: Tylko jest pytanie, jakby, czy taka sprawa powinna zostać załatwiona oficjalnie drogą urzędową, że się tak wyrażę. Czy grozi taki scenariusz, kiedy to będzie, kiedy będziemy mieli tak naprawdę związki partnerskie wprowadzane tylnymi drzwiami?
0: A niech by wchodziły nawet oknem.
1: No tak, tylko
0: już za długo
1: tylko
0: to trwa.
3: I zaraz chodzi... będziemy mieć kolejne referendum.
1: Tylko, nie, tylko to będzie akurat argument dla Brauna, czy argument dla Konfederacji, że Unia narzuca związki
0: partnerskie. Ale oni zawsze znajdą jakiś argument.
2: A propos otwartych drzwi i otwartych okien, nam niestety będę już musiał otworzyć drzwi.
3: I powiedzieć do widzenia.
0: Wyrzucasz nas ze studia.
2: Nie wyrzucam, bo ja też z wami przez te drzwi wyjdę, dlatego że po prostu kończy nam się czas. To była Suma Polityczna w Radiowej Jedynce. Nasi publicyści byli na miejscu. Grzegorz Osiecki, również z WP.pl, Agata Kowalska, Sylwia Białe.
3: Dziękujemy.
2: Przed mikrofonem był Karol Zurówka i słyszymy się ponownie za tydzień w piątek o 20 w Jedynce.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Książę Herman pojechał w XVIII wieku do Anglii, gdzie zobaczył supermodne wtedy najpiękniejsze na świecie parki krajobrazowe. I tak się zachwycił, że po powrocie oświadczył, że teraz on, bez względu na koszty, założy park, który przyćmi całą Europę. I tak zrobił, choć jak się okazało, koszty przerosły wszystkie plany i książę musiał majątek sprzedać, ale park, perełkę, po sobie zostawił. Park Murzakowski, wpisany na listę UNESCO. Wiecie, gdzie to jest? Nie wiecie. Tak podejrzewałem. Jedyne takie miejsce. Szczegóły w sobotę po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
3: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
2: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
3: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
2: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
3: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
2: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
3: To działam.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Jedynka. To jest radio. Radio kierowców.
4: Emilia Kleszczewska, zapraszam. To są wiadomości z dróg. Utrudnienie jest na drodze krajowej nr 76, odcinek Wilga-Garwolin. W pobliżu miejscowości Polewicz, województwo mazowieckie, tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby są ranne i droga zablokowana jest już od godziny 19.40. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 22.00. Służby wyznaczyły objazd drogami lokalnymi. Natomiast zakończyły się już utrudnienia na drodze krajowej nr 33. To odcinek Bystrzyca-Kłodzka-Kłodzko, a dokładniej miejscowość Mielnik, czyli województwo dolnośląskie. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych wprowadzono ruch naprzemienny i już teraz tych utrudnień z przejazdem nie ma. Tak samo nie ma już większych problemów z przejazdem na drodze krajowej nr 12. To odcinek Opoczno-Przysucha, a w pobliżu miejscowości Mroczków-Gościnny, województwo łódzkie i 449 km, gdzie droga była całkowicie zablokowana i objazd był wytyczony drogami lokalnymi. Natomiast zaglądamy też, jak wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy w Kuźnicy to 1 godzina, natomiast w Terespolu kierowcy muszą poczekać 3 godziny. Na przejazd. Zaglądamy także, gdzie trwają prace drogowe. Autostrada A18, węzeł Krzyżowa, województwo dolnośląskie. Jeszcze do 11 maja trwa naprawa uszkodzonej nawierzchni betonowej autostrady. Jest to jezdnia północna, kierunek Olszyna i to ograniczenie prędkości również do 60 km na godzinę. 22 513 11 11 to stale i niezmiennie numer do Polskiego Radia Kierowców, gdzie można przekazywać informacje z dróg.

0: Jest 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Donald Trump ogłasza rozejm między Rosją i Ukrainą. Ma trwać 3 dni i objąć między innymi wymianę jeńców. Trzeci rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów złożony w Sejmie.
1: W tej sprawie nie ma pól kompromisu. Albo jesteśmy za regulacją, albo jesteśmy przeciwko.
0: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia prokuraturę. Chodzi o zdjęcia arkuszy z matur, które trafiły do sieci. Donald Trump ogłosił 3-dniowy rozejm między Rosją i Ukrainą. Amerykański prezydent poinformował o tym w serwisie społecznościowym Truth Social. W tych dniach w Rosji przypada Dzień Zwycięstwa także na Ukrainie, ponieważ kraj ten odegrał ważną rolę w II wojnie światowej, napisał Donald Trump. Według niego rozejm będzie obowiązywać od jutra do poniedziałku. Obejmie zawieszenie wszelkich walk oraz wymianę jeńców w formule 1000 za 1000. Donald Trump poinformował też, że to on zaproponował takie rozwiązanie, a na propozycję zgodzili się i Władimir Putin, i Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent potwierdził informację o wymianie jeńców. Wcześniej Kreml zapowiadał, że wprowadzi zawieszenie broni 8 i 9 maja. Atakował jednak Ukraińców na lądzie i z powietrza. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że dziś, kiedy cały świat obchodzi Dzień Zwycięstwa w II wojnie światowej, Rosjanie postępują jak naziści. Dzisiejsi rosyjscy naziści kontynuują swoją wojnę i wciąż próbują przywrócić ten sam obłąkany porządek, który przegrał w II wojnie światowej. Nasza obrona przed rosyjską inwazją to nie tylko obrona naszej niepodległości. Rosja grozi niemal wszystkim swoim sąsiadom i całej Europie. Ukraina także ogłosiła wcześniej jednostronnie rozejm, chciała jednak, by obowiązywał on od północy z 5 na 6 maja. Projekt ustawy o rynku kryptoaktywów skierowany do Sejmu. Koalicja rządząca trzeci raz podejmuje próbę wprowadzenia przepisów.

0: przepisów, które mają uregulować ten sektor. Projekt od poprzedniej wersji różni się tym, że są w nim ostrzejsze kary za oszustwa związane z kryptowalutami. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej liczy na współpracę prezydenta z rządem w tej sprawie.
1: Bardzo bym chciała, żeby pan prezydent nie traktował sprawy kryptowalut jako wojny pomiędzy kancelarią prezydenta a rządem, tylko potraktował to wreszcie jako element troski o obywatelki i obywateli.
0: Brak przepisów oznacza przyzwolenie na oszustwa, dodaje minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
2: Kary będą zaostrzone. Na rynku ma być jasny organ, który będzie nadzorował. Wyznaczony jest KNF. W tej sprawie nie ma pól kompromisu, bo albo jesteśmy za regulacją, albo jesteśmy przeciwko.
0: Co na to Prawo i Sprawiedliwość? Senator Marek Pęk ma pewne wątpliwości.
3: Do tej ustawy są też merytoryczne pewne zastrzeżenia, prawda? Opowieść o tym, że ta ustawa na przykład pomogłaby pokrzywdzonym w aferze Zonda Krypto, jest bajką. No, ta ustawa w żaden sposób nie zmieniłaby ich sytuacji.
0: W Sejmie jest także prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach oraz trzy poselskie. Polski 2050, Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Izba zajmie się nimi na posiedzeniu we wtorek.
4: To są aktualności jedynki.
0: Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć z arkuszami maturalnymi w internecie. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Zdjęcia stron z zadaniami pojawiły się w sieci w poniedziałek, wtorek i w środę, kilka minut po godzinie 9.
5: Z języka polskiego, z matematyki i z języka angielskiego. Zebrałem te wszystkie materiały, które mam, dowody wszystkie, które mam.
0: Od poniedziałku dyrektorzy szkół unieważnili egzaminy maturalne kilkudziesięciu osób, które wniosły na salę telefony lub pracowały niesamodzielnie. Tymczasem od poniedziałku do egzaminowanych dołączą także ósmoklasiści. Trzydniowy maraton obejmie testy z języka polskiego, matematyki i języka obcego.
6: Egzaminy ósmoklasisty są o tyle potrzebne, że to jest obiektywne kryterium dostania się do szkoły ponadpodstawowej.
0: Mówiła minister edukacji Barbara Nowacka. Do egzaminu przystąpi prawie 400 tysięcy ósmoklasistów w całej Polsce. Nie można go nie zdać nawet przy osiągnięciu niskiego wyniku. A wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Świat zachodni świętował dziś 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Także w całej Polsce odbyły się z tej okazji uroczystości. W Suwałkach przed pomnikiem bohaterów września 1939 roku.
7: No i obchodzimy kolejną rocznicę zamknięcia tego smutnego rozdziału tutaj w Europie i na świecie.
8: Niemiecka okupacja przyniosła ze sobą terror i zbrodnie. Miliony obywateli poniosło śmierć. Setki tysięcy wywieziono do obozów. Miasto obrócono w ruinę. Polska zapłaciła za wolność najwyższą cenę.
0: Przez wiele lat w Polsce, podobnie jak w innych państwach bloku komunistycznego, Dzień Zwycięstwa obchodzono 9 maja. Ale od momentu naszego wejścia do Unii Europejskiej tego dnia świętujemy Dzień Europy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy miejscami przelotny deszcz, szczególnie na północnym wschodzie, na zachodzie miejscami mgły. Temperatura minimalna od 2 do 11 stopni. Na północnym zachodzie i na zachodzie miejscami przymrozek do minus 1.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 15% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W kraju przeważa małe zagrożenie pożarami lasów. Wyjątkiem są niektóre obszary w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim, gdzie zagrożenie jest średnie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto Morza, Cuda Wianki, Światowy Zjazd Kaszubów, Letnia Noc Urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na stokgdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy

0: się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
5: Komunikat nadawcy.
6: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
5: Komunikat nadawcy.
3: Kwestia sporna.
7: Dzień dobry, witam Państwa w Kwestii Spornej. Tu Leszek Jarzdzewski. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy Polacy nienawidzą swoich elit. A moimi Państwa gośćmi są Rafał Kolukin, Tygodnik Polityka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Oraz profesor Marcin Maczek, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Panowie, no to może zacznijmy od tego, kim są te elity, o których będziemy rozmawiać. Pamiętam właśnie w Tygodniku Polityka było chyba w 2017 takie badanie z Kantaru, którym zapytano Polaków, no kim są ci ludzie z tej elity. I bogaci i wpływowi dostali 50% wskazań, 20% uznało, że elita to grupa zasługująca na szacunek z racji intelektu, kompetencji zawodowych i postaw moralnych. 19%, że to grupa społeczna, która zdobyła majątek w czasie transformacji. A panowie to elita? Panie profesorze, czy pan jest elitą? 2% Polaków uznało w tym badaniu, że są elitą, więc czy pan by się do nich zaliczał?
8: Ja się nigdy nie zastanawiałem na jakąś taką ścisłą definicją elity, no ale myślę sobie, że profesorowie uniwersytetu chyba się zaliczają do elity.
7: Ciężko tak zostać profesorem jednak.
8: No tak, trzeba napisać 3 książki, co najmniej. Wie pan, no myślę, że tak, ja generalnie myślę, że osoby, które, mimo wszystko osoby, które mają wyższe wykształcenie, też mogą być po prostu zaliczone do elity. To się oczywiście zmienia w czasie. Natomiast to jest ciekawe, to badanie, o którym pan mówi, bo tam jest i kryterium intelektualne, i kryterium majątkowe, i kryterium moralne, no bo ta elita, która się dorobiła na transformacji, to taka oszukańcza elita. Dla mnie, myślę, jest jeszcze, chyba ten ostatni element jest taki najbardziej interesujący, że my jako naród odmawiamy do zasłużonego tytułu elity. To znaczy, myślę, że to jest rzeczywiście pozostałość PRL-u, kiedy zostawanie elitą było bardzo podejrzane, dlatego że prawdopodobnie, znaczy było po pierwsze nieprzejrzyste, po drugie było prawdopodobnie oszukańcze, polegające na po prostu współpracy z władzą i myślę, że to nam zostało. To znaczy, myślę, że jest takie w Polsce poczucie, że jeżeli jesteś na górze, to znaczy, że dostałeś się tam w sposób generalnie nieuczciwy, prawda? I myślę, że to jest jeden z elementów pewnie, o którym dzisiaj porozmawiamy.
7: Skoro ktoś ma pieniądze, znaczy skąd się ma, jak mówił klasyk. W tym badaniu 59% Polaków źle oceniało elity, 24% dobrze. I to, co najbardziej mnie chyba uderzyło, to to, że tylko 18% Polaków na pytanie, czy chce pan, żeby pana dziecko należało do elity, odpowiedziało tak. 62% Polaków odpowiedziało nie. Rafale, czy ty należysz do elity i czy twoje dziecko chciałbyś, żeby należało do elity? Czy to już jest podejrzane?
9: Nie, no nie czuję się przedstawicielem elity właściwie pod żadnym względem, czy to materialnym, czy wpływu, czy już zwłaszcza duchowym, prawda? A ciekawe w tym badaniu jest to, że nie zostało wymienione duchowieństwo, prawda?
7: Które... Było, potem było kryteria już takie czysto zawodowe, kto należy pod względem zawodów i osoby najbogatsze, co też nie jest bardzo precyzyjnym zawodem, 78% wskazań. Tam już można było wskazać po kilka. Artyści, celebryci 72%, 71% właściciele mediów, no to dość wąska grupa, lekarze 69%, politycy 69%, 59%, naukowcy 62%, przedsiębiorcy 59%, oficerowie wojska i policji 54% i dopiero pytanie ciebie księża 48%. Poniżej 50%, potem radni 39%, to też chyba w sumie politycy i nauczyciele 36%.
9: A propos

0: Samego badania wydaje mi się, że jest jednak istotny moment tego badania. To jest rok 2017, czyli no właściwie początek wielkiej mobilizacji populistycznej rządów Prawa i Sprawiedliwości, które opierały się na mobilizacji tego tak zwanego ludu przeciwko elitom. I to było no, takie nieustające paliwo w tamtym okresie. I podejrzewam, że gdybyśmy dzisiaj takie badanie powtórzyli, to ta hierarchia byłaby trochę inna. Wydaje mi się, że pojęcie elity od tamtego czasu uległo większej subiektywizacji, że te wyobrażenia Polaków się mogły trochę jednak przez ten czas pozmieniać. Tak? No jak tak się zastanawiałem się przed tym programem o stosunku Polaków do elit, to właśnie wydaje mi się, że najpierw powinniśmy jednak właśnie porozgraniczać, tak? Bo jest taki, no jest powszechne przekonanie, że Polacy nie lubią elit, natomiast no, wydaje mi się, że Polacy nie mają jakiegoś głębokiego resentymentu wobec elity pieniądza, wobec elity wpływu, natomiast mają ponadprzeciętny resentyment wobec takiej elity symbolicznej, która funkcjonuje w oparciu o pewną, o takie no, nadanie czy pasowanie poprzez media. I ta ich legitymizacja, wydaje mi się, w oczach Polaków jest dosyć nieczytelna, niejasna i te osoby, czy no, przedstawiciele tej grupy, no, są bardzo często podważane.
1: Panie profesorze, do Marcina Maczaka się zwracam. Pan pisał przed wyborami w 2023 roku: elito, te wybory pokażą, czy przez te 8 lat nauczyłaś się nie gardzić suwerenem, moherem i innymi, bo 8 lat może okazać się dla naszych elit zbyt krótką pokutą za 30 lat pogardy. Ma pan poczucie, że jest może nie tyle niechęć czy nienawiść Polaków do elity, co elity do reszty ludu? Czy w ogóle taki podział, który w innym miejscu pan określa jako, można powiedzieć, populistyczny w swoim wykładzie, że populiści umiejętnie sterują tym podziałem na lud i elity i nim manipulują. Czy ma pan poczucie, że taki podział w Polsce faktycznie jest, czy jest to raczej manipulacja polityczna i pewien konstrukt?
2: Ja się zgadzam z tym, o czym powiedział przed chwilą pan Rafał, że podstawowa definicja populizmu Jana Wernera Müllera przeciwstawia lud i elitę, ale w znaczeniu symbolicznym i w takim znaczeniu, że ktoś po prostu sobie dzieli świat na pół, prawda? To trochę jak w folwarku zwierzęcym, prawda? Nie wiadomo, czy świnie są ludem, czy są elitą i jeszcze jest to pewnego rodzaju kontinuum, tak?
1: Jak pół, to nie może być chyba elita, prawda?
2: Tak, ale no, przy folwark zwierzęcy pokazuje dokładnie przejście, prawda? Bardzo łatwe od ludzi, świń, które przedstawiają siebie jako reprezentanta ludu i nie postrzegają stają się elitą, prawda? Więc ja myślę, że to jest oczywiście, jeżeli mówimy w kategoriach populizmu, to zawsze jest kwestia symboliczna. Znaczy przychodzi przywódca, który często sam jest elitą, na przykład jak Trump, prawda? I on dzieli sobie świat na pół, to znaczy mówi, wy jesteście zdrowym ludem, wy jesteście skorumpowaną elitą. U nas było dokładnie tak samo, w latach 2005-2007 skorumpowaną elitą byli lekarze, prawda? Pokaż lekarzu, co masz w garażu i procesy, prawda, przeciwko panu doktorowi G, symboliczne, żeby pokazać, że to jest upadła moralnie grupa, która zabija, prawda, w związku z tym trzeba ją łapać. Później to byli oczywiście prawnicy, sędziowie. Oczywiście my musimy zaprzeczać temu podziałowi, bo populizm oszukuje, przede wszystkim przez to, że dzieli to tak bardzo czarno-biało. Podczas kiedy ci sami, którzy dzielą, prawda, prawdopodobnie należą do elity albo się stają tą elitą, a jednocześnie wskazują na jakąś inną elitę, żeby ktoś tego nie zauważył. Natomiast ja wtedy, kiedy to pisałem, miałem raczej na myśli sytuację, w której ci, którzy są rzeczywistą elitą. Czyli
1: no właśnie,
2: właśnie
1: kogo pan miał na myśli? Bo to mnie zastanawia.
2: Mam na myśli mniej więcej tych ludzi, którzy oprócz tej kategorii, która się dorobiła na transformacji, czyli ludzi z wyższym wykształceniem, lekarzy, sędziów, prawników, publicystów, którzy uważają się po prostu za z gruntu lepszych od zwyczajnego człowieka. Przez zwyczajnego człowieka mam na myśli tutaj człowieka, który mieszka na prowincji, który mieszka w mniejszych miastach, na wsi. Uważają się za lepszego pod względem gustu, pod względem zainteresowań, oczywiście za lepszego pod względem intelektualnym i dają temu wyraz. Dają temu wyraz w szczególności wtedy, kiedy ten zwyczajny człowiek, który ma dokładnie tyle samo głosów, ile oni, czyli jeden, bo każdy z nas ma tyle, idzie i wybiera swojego reprezentanta, który tym elitom się nie podoba. Ja podawałem całą masę przykładów, bardzo takich symbolicznych. Zawsze dla mnie takim symbolem będzie reakcja Manueli Gretkowskiej na obecność prezydenta Nawrockiego w filharmonii słuchającego Chopina, prawda? I porównanie to do jej wycieczki do Tajlandii i porównanie to do pań lekkich obyczajów, które były obecne w hotelu. Proszę zobaczyć. Prezydent Rzeczypospolitej

0: Rzeczpospolitej Polskiej, słuchający Chopina i Panie Lekkich Obyczajów i puszczony Chopin, taka była ta metafora, dla turystów, którzy byli z Polski po to, żeby sprawić im przyjemność. Myślę, że my musimy zrozumieć, że to jest działanie absolutnie przeciwskuteczne, bo jeżeli pojawia się lider, możemy mieć różne o nim opinie, który mówi, jest zdrowy lud, zwyczajny człowiek, który ma zdrowy rozsądek, jest skorumpowana elita, która gardzi tym zdrowym ludem. I wtedy wychodzi przedstawiciel tej elity i mówi, tak, ja gardzę i się tego nie wstydzę, nie powinno was być i waszych przedstawicieli filharmonii, bo wy macie disco polo, no to to jest potwierdzenie tej diagnozy, prawda? Więc mnie chodziło o to w tym pisaniu, żebyśmy my nie lali wody na młyn populistów, no bo na tym to polega. To jest dokładnie to samo, co kiedyś powiedziała Hillary Clinton w czasie pierwszej kampanii trumpowskiej, kiedy obraziła ludzi, którzy głosowali na Trumpa i prawdopodobnie przez to przegrała wybory.
1: Rafale, ty wspomniałeś, mam wrażenie, że być może, kiedy mówisz o tej elicie w tym rozumieniu negatywnym, czy takiej elicie, która może się Polakom nie podobać. Pewnie można by wymienić nazwiska, jedno padło, czyli w dużym stopniu są to osoby rozpoznawane, czasem celebryci czy celebrytki, tak? W każdym razie osoby publiczne, które najczęściej, albo powiedziałbym w zasadzie w większości czy w całości popierają obecną władzę, ówczesną opozycję. Czy masz poczucie, że to jest faktycznie jakaś realna grupa, czy też jest tak, że my po prostu mówimy pewną kalką z Jarosława Kaczyńskiego, afery Rywina, czy po prostu no jest, okej, no jest kilkoro nawiedzonych, czy kilkanaście nawiedzonych celebrytów, czy publicystów, czy profesorów, ale utożsamianie tego z całą grupą społeczną, nie wiem, kilkunastu procent, czy kilkudziesięciu procent zwolenników opozycji, czy nawet, nie wiem, czytelników Gazety Wyborczej, prawda, że byłoby to zbyt duże uproszczenie.
2: Nie, no, oczywiście, że tak. To jest pewna kreacja medialna. No już od wielu lat jest takie zjawisko czy instytucja wywiadu z znanym aktorem, bardzo obszernego wywiadu, gdzie aktor nie wypowiada się o rolach, nie wypowiada się o swoim dorobku, w ogóle nie mówi prawie nic o materii, w której się specjalizuje, tylko mówi jak żyć. Znaczy ja doskonale rozumiem to, że to może być dla bardzo wielu ludzi drażniące, zwłaszcza, no, że te formy były przez lata nadużywane, doprowadzając do przesytu. No i w momencie, kiedy włączył się ten taki populistyczny dopalacz i pojawił się ten proceder, no, takiego politycznego podczuwania elit, to odgrywa wtedy, wtedy ma to swoje skutki, tak? No i do tego dochodzi to, że wiele tych osób, przy czym ja właśnie wolę mówić o właśnie osobach niż pewnej skonkretyzowanej grupie, która ma jakąś wewnętrzną hierarchię. No one faktycznie, przecież znamy takich przykładów wiele, no to nagrzeszyły, no, wypowiedziami no, mocno nacechowanymi takim pogardliwym tonem. No i te cytaty potem są w internecie przede wszystkim no, do znudzenia replikowane, no i powstaje z tego społeczny resentyment, tak? No, w ogóle dobrze, że wspomniałeś aferę Rywina, bo mnie się wydaje, że afera Rywina w ogóle w temacie, o którym rozmawiamy, była absolutnie kluczowa, tak? To jest ten moment, kiedy Polacy otrzymują taki obraz świata gdzieś na górze, gdzie rozmaite kręgi środowiskowe, polityczne, zawodowe się przenikają, wszyscy są ze sobą po imieniu, załatwiają za kurtyną jakieś własne sprawy biznesowe. To na pewno tamta historia była takim zaczynem, który później Kaczyński już politycznymi metodami bardzo konsekwentnie rozwijał.
0: Ale jeżeli można tylko ad vocem, chodzi mi o to, że myślę, że chciałbym się skupić na tym, czy uważacie, że to jest tak, że jest fałszywe wrażenie pogardy, budowane na konkretnych przykładach, prawda? Nie wiem, aktorki, która mówi w wywiadzie, że bieda to stan umysłu, prawda? Czy jednak ludzie, że tak powiem, tam na dole mają doświadczenie wyższości i pogardy takie codzienne, nie wiem, w relacji z lekarzem, w relacji z prawnikiem, sędzią na przykład, prawda? Mnie się wydaje, że to tylko chciałem powiedzieć, że mnie się wydaje, że to nie jest sytuacja fałszywego wrażenia, tylko to jest coś, co się łączy po prostu jednak w dosyć taką powszechną diagnozę, która ma podstawę.
1: To jest kwestia sporna. Kontynuujemy rozmowę po piosence.
3: Polskie Radio.

0: To jest kwestia sporna. Rozmawiamy o tym, czy Polacy nienawidzą swoich elit, a moimi państwa gośćmi są profesor Marcin Maczek i redaktor Rafał Kalukin. Porozmawiamy teraz rzeczywiście o tym, czy przez pogardę, czy poczucie wyższości może Rafał Trzaskowski przegrał z Karolem Nawrockim. Czy to napięcie na linii lud-elity. Oczywiście no, byłby to pewien paradoks, no bo i tu było 10 milionów głosów, tylko na Nawrockiego z większą górką. Ty, Rafale, napisałeś chyba w Kulturze Liberalnej po wyborach, że łatwiej jest powielać kulturowe stereotypy o kruchym Rafale z elit i brutalnym Karolu z podwórka, najlepiej z przywołaniem mrożkowej figury Edka. To było pod adresem no, koalicji, która nie potrafiła sobie poradzić z rozliczeniami. Ale czy nie masz poczucia, że jednak to takie napięcie klasowe i wizerunkowe i jednak elita, lud, akurat w wypadku tych dwóch kandydatów było wyjątkowo silne i że ona mogła odegrać jednak jakąś rolę w tych wyborach?
1: Ta figura Edka po wyborach była tak natrętnie powtarzana, że moim zdaniem fałszowała naturę tego procesu, który wtedy miał miejsce. No, moim zdaniem ta kampania została po prostu źle przeprowadzona. To nie tyle Nawrocki jako człowiek z ludu tą kampanię wygrał, tylko Trzaskowski w wyniku fatalnych błędów tą kampanię przegrał, pozwolił sobie przykleić tą łatkę Golden Boya. Natomiast no, ja w tym nie dostrzegałem jakoś specjalnego czaru, który rzekomo roztaczał Nawrocki. To się pojawiło dopiero po wyborach. To też jest tak, że my ten schemat populistyczny mamy bardzo głęboko wdrukowany. Często go wyciągamy i posługujemy się nim do opisu rozmaitych bieżących zjawisk politycznych. I on co do ogólnej zasady uważam jest prawdziwy, ale w szczególe bardzo często się nie sprawdza.
0: Ja cię dopytam, bo jeszcze chodzi mi o rolę, jaką grały media, bo media no, wyciągnęły pewnie częściowo wiele prawdziwych zarzutów wobec Nawrockiego, ale czy to nie jest trochę tak, że po pierwsze nagromadzenie tych zarzutów, po drugie jakby ocenianie, w czyim interesie one występują i z trzeciej strony, że rzeczywiście to było tak, że trochę te warszawskie media dowalają temu takiemu w sumie no, dość prostemu, ale takiemu wydaje się szczeremu facetowi, który no, miał skomplikowaną przeszłość. Czy nie masz poczucia, że tutaj było takie trochę poczucie solidarności? Nie tylko, że biją naszego w rozumieniu naszego politycznie, no bo tam no, musiał dostać więcej głosów niż tylko na PiS, ale naszego w takim sensie szeroko pojętym klasowym. To nie, chyba nie była rzecz, która odgrywała w Polsce jakąś szczególną rolę przez wiele lat, że ta solidarność jakoś mogła pomóc Nawrockiemu.
1: No bo tego było za wiele, tak? Kiedy wszystkie media tak zwanego głównego nurtu wsiadły na Nawrockiego, to faktycznie mógł się zrodzić taki społeczny mechanizm, że tego jest stanowczo zbyt wiele. Tylko, że tą falę, tak naprawdę, jak sobie przypomnimy tamtą kampanię,

0: wywołał Krzysztof Setanowski, w dużej mierze Sławomir Mentzen oraz Grzegorz Braun. Ci wszyscy ludzie są przedstawicielami na różny sposób rozumianych elit, tak?
1: No, chyba nie są tak postrzegani i nawet nie wiem, czy sami się tak postrzegają.
0: Mentzen jest człowiekiem bardzo bogatym, milionerem, tak? Grzegorz Braun z szacownej wrocławskiej artystyczno-intelektualnej rodziny. No, posługuje się tak wyszukanym językiem, no, przedwojennym, tak? Inteligenta. Setanowski, no również ma tą swoją taką, no, prostą manierę, tak? No ale to przecież też jest przedstawiciel elity pieniądza, mediów, tak? Więc...
1: Jest właściciel mediów, czyli ci oceniani jako właśnie, jako elita. Panie profesorze, czy Trzaskowski przegrał dlatego, że mówi po francusku? Czy dlatego, że się chwalił tym, że mówi po francusku? Czy w ogóle to nie miało nic wspólnego z jego pochodzeniem?
2: Już zaraz
1: odpowiem, zaletami?
2: Ale jeżeli mogę odwrócić pytanie, bo to mnie zainteresowało w pana wypowiedzi. Kiedy pan mówił o tym, że o Karolu Nawrockim, że jest dość prostym człowiekiem, to co pan miał na myśli?
1: Że nie jest specjalnie wyrafinowany.
2: Ale na czym jest oparte to przekonanie? Nie? To znaczy tak, no, Rafał Trzaskowski ma doktorat, Karol Nawrocki ma doktorat, prawda? Więc wykształcenie jest takie samo. Karol Nawrocki był szefem IPN-u. Ja jestem, wie pan, ostatnią osobą w Polsce, która będzie broniła Karola Nawrockiego. Uważam, że go za osobę niebezpieczną i tak dalej. Ale czy właśnie nie zdarzyło się coś takiego, o czym rozmawiamy, że my mamy pewnego rodzaju schematy patrzenia na tych ludzi, którzy startują w wyborach i czy reprezentują zwyczajnego człowieka i wydaje nam się, że tych uprzedzeń nie ma, ale one gdzieś są, prawda? I teraz ja zgadzam się z pana diagnozą, jeżeli ona jest w tym pytaniu.
1: Tylko troszeczkę... moment, ja panu tylko odpowiem, co autor miał na myśli, bo ja z kolei nie jestem przekonany, że powiedzenie, że ktoś jest człowiekiem prostym, jest koniecznie, już nie mówię, nie nawiązuję do literatury, prawda? Do prostego człowieka skrzywdzisz, prawda? I tak dalej, jak to skrzywdził prostego człowieka. Ja mówiąc zupełnie szczerze, miałem na myśli pewien jego wizerunek medialny, w którym to był człowiek, który sam siebie przedstawia jako takiego z bloku, z ludu, który sam się zbudował własnymi siłami, nie pochodzącego właśnie z żadnej elity. I szczerze mówiąc, ja uważam, że w tym kontekście to jest atut, a nie minus.
2: Ja myślę, odpowiadając na pana pytanie, miałem taką ciekawą rozmowę z profesorem prawa, czyli z człowiekiem wykształconym, który mówi, że jak zobaczył Rafała Trzaskowskiego na tle jego biblioteki, to powiedział, wiesz co, nawet ja się czułem onieśmielony, więc i myślę, że jest tutaj coś takiego, jest takie dobre słowo, które to określa, bo nam się wydaje być może, że elita musi coś robić, żeby druga strona, ten zwyczajny człowiek myślał, że nim pogardza. Nie, jest coś takie słowo jak epatowanie, prawda? Jeżeli ktoś nie ma świadomości, a wydaje mi się, że polska elita nie ma i chyba Rafał Trzaskowski też nie do końca miał to poczucie. Nie ma poczucia różnicy jednak, na przykład w zakresie znajomości języków, w zakresie wiedzy, w zakresie tego otoczenia, kapitału kulturowego, to nawet nieświadomie może wprowadzać w kompleksy. Tak jak na przykład pokazanie swojej biblioteki w stosunku do człowieka, który takiej nie ma, albo w ogóle nie ma książek w domu. I chodzi mi o to, że żeby zarządzić, jeżeli mogę tak powiedzieć, tym problemem, potrzebne jest świadome działanie, nie tylko powstrzymywanie się przed mówieniem, tylko pewnego rodzaju sposób prezentacji, który moim zdaniem akurat Nawrocki dosyć dobrze zrealizował, bo on, gdyby ktoś ewentualnie pomyślał, że jest zbyt wykształcony, on poszedł na kebab, prawda? On wyciągnął tego snusa. Moim zdaniem to nie był przypadek. Znaczy, to była sytuacja pokazania, ja jestem normalny, jestem zwyczajnym człowiekiem, prawda? I w związku z tym ludzie pomyśleli, to jest swój chłop. A było bardzo trudno w taki sposób pomyśleć o Rafale Trzaskowskim, dlatego że on jest elitą, on wygląda jak elita, on mówi jak elita i prezentuje siebie jak elita. Więc wydaje mi się, że jest tutaj taka nauka, że jeżeli ktoś chce wygrać wybory w Polsce, a jest elitą, to musi bardzo dużo zrobić, żeby pokazać, że nią nie jest w pewnym sensie, albo że niczego z tego nie wyprowadza. Są takie przykłady historyczne, wydaje mi się, kiedy ludzie, którzy osiągnęli pewien szczyt, są w stanie się odwołać do swoich początków, skromnych początków, a przede wszystkim pokazać zrozumienie dla drugiej strony i dla jej potrzeb. Wydaje mi się, że tego tutaj zabrakło. I wydaje mi się, że w Polsce, która jest jednak zróżnicowana pod względem majątkowym, wiedzowym, wykształceniowym, polityk, który chce wygrać wybory, musi mieć tego świadomość, prawda? I nie tylko nie może epatować, ale w pewnym sensie musi się trochę schować ze swoimi przewagami, dlatego że samo to, jaki on jest, już w pewnym sensie może być dla niego pewnego rodzaju problemem.
1: Panowie, to teraz chciałem porozmawiać trochę o waszych własnych potyczkach z elitami. Panie profesorze, mam takie poczucie, że może nie krucjalnie, pracę, ale jednak no, na łamach poczytnego dziennika ważnego, inteligenckiego, Gazety Wyborczej, co i rusz pan wchodzi w konfrontację z tą elitą symboliczną. Myślę, że całkiem świadomie, no bo przecież nie przysparza to często panu pozytywne, tylko raczej negatywne reakcje, tak? No bo drażni pan przy

Jeżdża pan tym prętem znaczy tym kijem po prętach klatki. Zastanawiam się, skąd w panu to poczucie, że jest potrzebne jakieś takie usadzenie, czy taki rodzaj poskromienia trochę tych odruchów, z którymi pan walczy. I kiedy pan postanowił wejść w tę rolę? Bo jednak wcześniej był pan, mam wrażenie, takim, no nie wiem jak powiedzieć,

0: i lewicy, prawda, bo to jest trochę osobny temat. Jakby pan mógł tę genealogię tej swojej ewolucji, czy tego postrzegania pana i tej krytyki elit rozwinąć?
1: Ja rzeczywiście robię to oczywiście celowo, to znaczy ja jestem, jak panowie wiedzą pewnie, jednocześnie felietonistą Gazety Wyborczej, gdzie piszę do czytelnika, powiedzmy, liberalnego, lewicowego i mam swój program w Kanale Zero, gdzie mówię do fanów PiSu i Konfederacji. I po pierwsze zaskakujące jest to, że reakcje obu tych stron na to, co ja robię, to znaczy, kiedy ja tutaj próbuję tej grupie ludzi, którzy mają przekonania liberalne i progresywne, pokazać to, że oni zwiększają resentyment, że oni zwiększają szanse populistów na wygranie, że oni muszą sobie uświadomić, jak są postrzegani. I kiedy tamtej drugiej stronie mówię, że ona łamie wolności, że ona popierając PiS, który zniszczył polską praworządność, szkodzi Polsce, szkodzi państwu, osłabia państwo, to z jednej i z drugiej strony pada bardzo często jeden komentarz. Nie mogę tego słuchać. I dla mnie to jest dosyć diagnostyczne, bo kiedy ktoś mi nie mogę tego słuchać, to nie argumentuje, nie rozmawia, tylko zachowuje się tak, jakby go coś bolało w uszach. To znaczy tak, jakby argument, który jest niezgodny z jego wizją świata, stanowił dla niego ból. I wie pan, ja używam trochę innej metafory, bo to przejechanie kijem po klatce zakłada, że ktoś jest w klatce. Ja używam no, po prostu metafory...
0: W klatce pojęciowej.
1: Tak, może tak, inteligenckiej. No po prostu z obrony Sokratesa, gdzie Sokrates mówi, że intelektualista powinien być bąkiem, który po prostu gryzie ciało wołu, rozumiane jako społeczeństwo, które jest ospałe, po to, żeby ono po prostu kierowało się do zmiany. Więc ja...
0: Czy pan chce po prostu wkurzać ludzi?
1: Tak? Nie, ja chcę... Ja uważam, że nie ma sensu, żebyśmy się co do wszystkich rzeczy zgadzali, dlatego że To jest zastój, a nie rozwój, prawda? Jeżeli ja występuję i to robię, myślę, to jest powszechna, wydaje mi się, cecha intelektualistów. Ja tak ją postrzegam, że kiedy, czy to Lewinas, czy Tischner, czy inni mówią, że rozwój polega na tym, że ja się spotykam z innym, pisanym wielką literą, prawda? Z kimś, kto myśli inaczej, kto ma inny pogląd na świat, no to ma wartość. Jeżeli się klepiemy po plecach, to nie ma zbyt wielkiej wartości. I wie pan, ta moja droga wyglądała w taki sposób, że ja jako prawnik w roku 2015 zupełnie, bym powiedział, no tak z natury jakby duszy i serca, bo nagle zaczęło się walić coś, co dla mnie jest ważne, no po prostu zacząłem krytykować ten PiS. I nagle wokół mnie znalazła się cała masa ludzi, którzy powiedzieli, super to robisz. Nie?
0: Ja słyszałem, że pana prezydenta kandydować. Były takie głosy. Prawda?
1: Mów za nas. Nie? Potrafisz to dobrze przedstawić, wyjaśnić. Jesteś nasz, prawda? Jesteś naszymi ustami, jesteś naszą ręką, która tam, prawda, uderzy tych po drugiej stronie. Natomiast ja potem sobie uświadomiłem, że cały ten spór to on nie dotyczy Konstytucji czy Trybunału Konstytucyjnego. On jest prawny w ogóle. On jest psychologiczno-społeczny. To znaczy on dotyczy właśnie sytuacji, w której są w Polsce ludzie, którzy są coraz bardziej wkurzeni na to, jak wygląda życie publiczne. Są wkurzeni na te elity, które się od nich oderwały, które moim zdaniem nimi w sposób oczywisty pogardzają. Jeżeli te elity nie zrozumieją, że one muszą się zachowywać inaczej, no to ten proces będzie się pogłębiał. I wtedy, kiedy udało się wygrać te niemożliwe do wygrania wybory w roku 2023, zacząłem mówić w obronie praworządności te rzeczy, które mówiłem, w obronie niejako zwyczajnego człowieka, dlatego że ja uważam, że to jest ten mechanizm. Populizm niszczy demokrację, populizm niszczy praworządność, więc jeżeli jest taka sytuacja, w której ci ludzie, którzy są elitą, tego nie rozumieją, to tak jak powiedziałem, oni leją wodę na młyn populistów. I wtedy, i to już jest ostatnie zdanie, które chcę powiedzieć, zrozumiałem, że to poklepywanie po plecach było fałszywe, dlatego że natychmiast cała masa ludzi zaczęła mnie nienawidzić, obrażać. Wie pan, ile czasu, kiedy ja zostałem po raz pierwszy nazwany pisiorem po wygranych wyborach?
0: Proszę powiedzieć.
1: 5 dni po wygranych wyborach przez Donalda Tuska.
0: Rafale, ty napisałeś taki bardzo ciekawy tekst w czasie covidowym, kiedy elity, które się dopchały przed innymi po szczepionki, wybuchło wtedy wielkie oburzenie o jakąś tam inicjatywę tutaj chyba szpitala Uniwersytetu w Warszawie i generalnie no, wybuchło wtedy wielkie oburzenie, te tłumaczenia były bardzo dziwne, niejasne, a niektóre były naprawdę zupełnie aroganckie. Parę osób się zdobyło na to, żeby przeprosić. No w swoim czasie miałeś też listę do Adama Michnika i sporo innych potyczek w Gazecie Wyborczej i powiem tak, jeśli chodzi o linię publicystyczną w polityce, też często no, wykraczasz chyba poza taką linię redakcyjną. Chociaż mam wrażenie, że teraz chyba oględniej takiej krytyce Donalda Tuska, który jak wiemy jest nietykalny po tej stronie mocy.
2: Znaczy ja nie miałem nigdy problemu takiego ograniczenia, cenzury, że musiałbym się jakoś specjalnie gryźć. No, ja lubię wyważać bardzo ton, bo no, zasadniczo tak jestem skonstruowany, że jednak wsłuchuję się zawsze w te racje drugiej strony. Bardziej mam taką

0: obawę, że chyba nie ma na to specjalnego zapotrzebowania, tak? Czyli, że...
1: Na niuansowanie, tak?
0: Na niuansowanie, tak? Ja to już zobaczyłem już bardzo dawno temu, znaczy bardzo, no już ponad 10 lat temu, wtedy pracowałem w Newsweeku, to i tam na końcu zawsze, znaczy elementem podpisu autora był jego adres mailowy. I czytelnicy po tekście czasami pisali jakieś listy, czasami nie pisali, ale ja w pewnym momencie się zorientowałem, że jest taki schemat, który się ciągle powtarzał, czyli że jeżeli coś tak ostro się pojechało po tej drugiej stronie, to przychodziły takie maile, że panie Rafale, tak trzymać, jechać ich, tak? A kiedy zacząłem dzielić włos na czworo, takie było, no ja pana lubię czytać, ale tym razem to panu nie wyszło. I przy czym to były czasy jeszcze sprzed takiej, no, totalnej mobilizacji politycznej. Znaczy, ona już była duża, tak? To już było po Smoleńsku, ale to jeszcze nie żyliśmy w tej przestrzeni mobilizacji cyfrowej, systemów rekomendacji, tak? Platformach cyfrowych, no, czyli tego, co napędza nam tą politykę, no, na coraz wyższy sterydzie dzisiaj każdego dnia. No, z dzisiejszego punktu widzenia to były czasy dosyć łagodne, przed jeszcze rządami PiSu, a już wtedy mi się wydaje, że było wśród moich odbiorców, czytelników, no, silne pragnienie takiego zmasowanego, jednoznacznego komunikatu politycznego.
1: To jest kwestia sporna. Kontynuujemy rozmowę po piosence.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To jest kwestia sporna. Rozmawiamy o tym, czy Polacy nienawidzą swoich elit. Moimi państwa gośćmi są profesor Marcin Matczak i Rafał Kalugin.
2: Farid Zakaria pisał w Future of Freedom, przyszłości wolności, taki badawał znany przykład, że jeśli chodzi o Titanica, to tam głównie uratowały się kobiety i dzieci w tych klasach wyższych, tam w klasie pierwszej, ponieważ mężczyźni, pasażerowie z tej klasy arystokratycznej ustępowali miejsca w łodziach. Ty też, Rafał, to chyba przywoływałeś w jakimś swoim tekście.
3: To właśnie w tym.
2: A, właśnie w tym. I do Marcina Matczaka takie pytanie, bo Zakaria pisze o tym, że

0: Elity się oderwały trochę od tego poczucia obowiązku, że dzisiaj kto wie, kto by się w tej pierwszej klasie uratował i czy jednak nie sami mężczyźni właśnie z tych wyższych klas, że my przestaliśmy od tych elit wymagać, a one przestały wymagać od siebie i to chyba szczególnie stało się widoczne w i po kryzysie ekonomicznym 2008 i że te elity coraz mniej czują się jakoś związane z tym ludem. Zresztą pisze o tym choćby Tomasz Stawiszyński w ostatnim piśmie, też taki tekst o tych globalnych elitach. Czy pan ma takie poczucie, że właśnie to zjawisko tej elity jest już związane wyłącznie z jakimś tam statusem materialnym czy potencjalnie wpływem, ale już nie z tą kategorią moralną, która gdzieś chyba jednak odgrywała kiedyś istotną rolę.
1: Nie mam jakichś ani danych, ani jakichś głębokich przekonań czy przemyśleń na ten
0: odczucia,
1: temat.
0: Odczucia
1: mam takie, że wydaje mi się, że gdyby zapytać naszą elitę, na przykład elitę uniwersytecką albo elitę właśnie prawniczą czy elitę lekarską, czy oni uważają, że ich podstawowym obowiązkiem jest służenie? To nie wiem, czy to nie byłoby zaskoczenie, prawda? Czy to nie byłoby zaskoczenie? Jest dosyć powszechna, znana ta teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa, prawda? Która próbuje poradzić sobie z ogromnym problemem, jakim jest sprawiedliwość. I tam Rawls mówi, że generalnie sprawiedliwe społeczeństwo to byłoby takie społeczeństwo, które kieruje się dwoma zasadami. I w drugiej zasadzie jest druga podzasada, która mówi, że nierówności mogą być sprawiedliwe. To znaczy na przykład to, że niektórzy są tylko profesorami, a inni nie. Albo że niektórzy są lekarzami i zarabiają dużo, czy adwokatami, a inni nie. To może być sprawiedliwe pod jednym warunkiem, że w ogólnym rozrachunku to, że oni są wyżej, jest korzyścią dla tych, którzy są w najgorszej sytuacji, prawda? I wydaje mi się, że my o tym często zapominamy. Ja staram się na przykład swoim studentom to mówić. Kiedy dyskutujemy Rawlsa, to ja zadaję im pytanie, czy wasze zostawanie prawnikami spełnia tę zasadę Rawlsowską? To znaczy, czy wy możecie mi powiedzieć, w jaki sposób to, że zostaliście wyróżnieni, to, że tylko część waszej klasy maturalnej jest tutaj, prawda? Czy fakt, że czy jesteście w stanie uzasadnić to, że wy jesteście w tej lepszej pozycji. I oni mają często z tym problem. Oczywiście po chwili mówią, nasza rola w społeczeństwie, nie wiem, w zakresie obrony z urzędu na przykład, czy pomagania osobom w klinikach prawa, a w przypadku lekarzy to już jest dosyć oczywiste, przekłada się na korzyść dla tych, którzy są w najgorszej sytuacji. Ale wie pan, coś mi się wydaje, że jakby w takim codziennym życiu nasza elita nie zadaje sobie tego pytania. W jaki sposób to, że oni zostali wyróżnieni, że społeczeństwo przez zapłaciło za ich wykształcenie. Za moje wykształcenie zapłaciło społeczeństwo, prawda? Ja nie wydałem grosza na edukację. Gdybym był w Stanach Zjednoczonych, to miałbym kredyt pewnie taki, prawda, który musiałbym spłacać. W jaki sposób mnie to zobowiązuje do służby? I to do służby publicznej i do służby prywatnej. I wie pan, każdy, kto się spotyka z elitą, na przykład na sali sądowej. Wie pan, ja broniłem sędziów przez 10 lat, ale proszę mi wierzyć.
0: To było trudne.
1: Ja naprawdę wiem, dlaczego tak łatwo Kaczyńskiemu było tę grupę zaatakować. Tak samo jest z lekarzami, prawda? Jeżeli nie będzie powszechnego zrozumienia, jak bardzo zmienia nam się społeczeństwo, jak bardzo łatwo resentyment, jak dużo wysiłku trzeba włożyć po to, żeby być swoim chłopem albo swoją babą, po prostu żeby być normalnym człowiekiem w relacji, zwłaszcza jak się ma doktoraty i profesury, to moim zdaniem to będzie katastrofa i pomału to nam się w katastrofę zamienia, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach.
0: Rafał Kolukin, czy ten taki inteligencki gen, który był gdzieś tam obecny, który może nawet momentami wzbudzał uśmiech politowania, szczególnie jak mówimy o nieboszczce Unii Wolności i tym całym środowisku, czy ten gen nie zanikł, czyli zostało poczucie wyższości, ale już bez poczucia obowiązku w polskich elitach?
2: Tak, wydaje mi się, że tak, że to po transformacji się roztopiło bardzo szybko. Aż mi się przypomina mi się taki esej Pawła Śpiewaka, chyba z Przeglądu Politycznego, jakoś z połowy lat 90., gdzie on wraca do takiego swojego słynnego jeszcze w 80. latach satyry na Japiszona, a tak naprawdę na ówczesnego polskiego inteligenta. I on potem wraca do tej figury Japiszona mniej więcej dekadę później, pisze mniej więcej tak, że w zasadzie jestem zadowolony, dalej mogę wieść ten swój inteligencki żywot, ale to już nie jest to, tak, że wszystko się skomercjalizowało, staliśmy się bardzo nudni, gonimy gdzieś za posadami, za prestiżem. Natomiast to, co konstruowało wewnętrznie tą grupę wcześniej, no wokół takiego klasycznego etosu polskiego inteligenta, się już zaczyna wyczerpywać. On tam użył takiej figury podróżnego w pociągu ekspresowym pierwszej klasy, tam relacji bodajże Warszawa, Poznań, gdzie ludzie jeżdżą, rzadko kiedy się do siebie odzywają, każdy załatwia jakieś własne sprawy i nie mają już nic nic interesującego do powiedzenia. I właśnie wydaje mi się, że właśnie pierwsze lata przełomu

0: transformacji, kiedy ten polski inteligent w pewnym momencie odkrywa bardzo duże w tamtym czasie możliwości awansu materialnego i na skali społecznego prestiżu. To jest właśnie ten moment, kiedy zrzuca z siebie te właśnie wymagania, tak, społeczne, tak, znaczy te jego powinności bardziej i skupia się na sobie, tak? I tak wydaje mi się, że jeżeli spojrzeć na całą drogę tej formacji inteligenckiej po 89 roku, no to gdzieś teraz doszliśmy do kresu, tak? Znaczy ta grupa jest już dzisiaj wymierająca. Oczywiście ma swoich wychowanków, którzy gdzieś jeszcze w rozmaitych niszach próbują funkcjonować, no ale to już nie jest dzisiaj licząca się społecznie warstwa.
1: Proszę Państwa, pytanie jest takie, czy w przypadku Polski, która ma teraz ambicje do tego, żeby odgrywać jakąś może bardziej istotną rolę na niwie europejskiej, która ma wielkie wyzwania przed sobą. Czy my możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy byli w jakimś takim oderwaniu, w jakiejś takiej dychotomii, w której ci, którzy przywodzą, czy to w sposób symboliczny, czy polityczny, czy ekonomiczny, będą w jakiś sposób oderwani, czy wyalienowani od tych wszystkich pozostałych i czy my pozwolimy sobie na to, żebyśmy wyalienowali tę grupę, że się okaże, że do niej nie może dołączyć, że to są de facto obcy, czy będziemy pozwalali, tak jak wiele razy w naszej historii, rozgrywać się, że jest elita prorosyjska, elita proniemiecka, elita profrancuska, elita proamerykańska, a gdzieś tam na końcu są ludzie. Mam nadzieję, że ta audycja pozwoliła Państwu zrozumieć, że bardzo często pewne odruchy, czy to odruch z jednej strony pogardy wobec zwykłych ludzi tak zwanych, czy z drugiej strony takie łatwe danie się napuszczać na tak zwaną elitę, że te proste odruchy są w jakimś sensie podejrzane i należy zawsze się im przyglądać z pewną dozą dystansu. W programie o tym, czy Polacy nienawidzą swoich elit, brali udział profesor Marcin Maczek. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: A także redaktor Rafał Kalukin. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Ja nazywam się Leszek Jarzdewski. To była Kwestia Sporna. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
4: Zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa.
5: W sobotę wieczorem, po rozejściu się subiektów, pan Ignacy wziął od szlangbauma klucz do tylnych drzwi sklepu, ażeby na przyszły tydzień ułożyć wystawę w oknach. Zapalił jedną lampę, z głównego okna wydobył przy pomocy Kazimierza żardynierkę i dwa wazony saskie, a na ich miejsce ustawił wazony japońskie i starorzymski stolik. Następnie kazał służącemu iść spać. Miał bowiem zwyczaj własnoręcznie rozkładać przedmioty drobne, a osobliwie mechaniczne zabawki. Nie chciał zresztą, ażeby prosty człowiek wiedział, że on sam najlepiej bawi się sklepowymi zabawkami. Jak zwykle i tym razem wydobył wszystkie. Zapełnił nimi cały kontuar i wszystkie jednocześnie nakręcił. Po raz tysiączny w życiu przysłuchiwał się melodiom grających tabakierek i patrzył, jak niedźwiedź wdrapuje się na słup, jak szklana woda obraca młyńskie koła, jak kot ugania się za myszą, jak tańczą krakowiacy, a na wyciągniętym koniu pędzi dżokej. I przypatrując się ruchowi martwych figur, po tysiączny raz w życiu powtarzał: marionetki, wszystko marionetki. Zdaje im się, że robią, co chcą, a robią tylko, co im każe sprężyna, taka ślepa jak one. Kiedy źle kierowany dżokej wywrócił się na tańczących parach, pan Ignacy posmutniał. Dopomóc do szczęścia jeden drugiemu nie potrafi, myślał, ale zrujnować cudze szczęście umieją tak dobrze, jak gdyby byli ludźmi. Nagle usłyszał łoskot. Spojrzał w głąb sklepu i zobaczył wydobywającą się spod kontuaru ludzką figurę. Złodziej? Przeleciało mu przez głowę. Bardzo przepraszam, panie Rzecki, ale... Ja zaraz przyjdę, odezwała się figura z oliwkową twarzą i czarnymi włosami. Pobiegła do drzwi, otworzyła je pośpiesznie i znikła. Pan Ignacy nie mógł podnieść się z fotelu.

0: ręce mu opadły, nogi odmówiły posłuszeństwa. Tylko serce uderzało w nim jak dzwon rozbity, a w oczach zrobiło mu się ciemno. Cóż u diabła? Ja się zląkłem, szepnął. Wszakże to jest ten Izydor Gutmorgen, tutejszy subjekt, oczywiście. Coś skradł i uciekł. Ale dlaczego ja się zląkłem? Tymczasem pan Izydor Gutmorgen po dłuższej nieobecności wrócił do sklepu, co jeszcze więcej zdziwiło Rzeckiego. Skądeś się pan tu wziął? Czego pan chcesz? Zapytał go pan Ignacy. Pan Gutmorgen zdawał się być mocno zakłopotany. Spuścił głowę jak winowajca i przebierając palcami po kontuarze mówił: przepraszam pana, panie Rzecki, ale pan może myśli, że ja co ukradłem. Niech mnie pan zrewiduje. Ale co pan tu robisz? Zapytał Rzecki. Chciał się podnieść z fotelu, lecz nie mógł. Mnie pan Schlangbaum kazał zostać tu dziś na noc. Po co? Bo widzi pan, panie Rzecki, z panem przychodzi tu do ustawiania ten Kazimierz, więc pan Schlangbaum kazał mnie pilnować, ażeby on czego nie wyniósł, ale że mnie się trochę niedobrze zrobiło, więc ja pana bardzo przepraszam.
1: Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą państwo jutro około 20:50.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Książę Herman pojechał w XVIII wieku do Anglii, gdzie zobaczył supermodne wtedy najpiękniejsze na świecie parki krajobrazowe. I tak się zachwycił, że po powrocie oświadczył, że teraz on, bez względu na koszty, założy park, który przyćmi całą Europę. I tak zrobił, choć jak się okazało, koszty przerosły wszystkie plany i książę musiał majątek sprzedać, ale park, perełkę, po sobie zostawił. Park Murzakowski, wpisany na listę UNESCO. Wiecie, gdzie to jest? Nie wiecie. Tak podejrzewałem. Jedyne takie miejsce. Szczegóły w sobotę po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Nuda? Czas na urodziny? A może trzeba przełamać lody? Planszówki od Piatnika? Zawsze na czasie. Tic-tac-boom. Wybuchowa gra słowna z tykającą bombą. Activity. Przebój imprez i spotkań rodzinnych. Honeycomb z plastry miodu. Gra w worku. Wyćwiczy szare komórki. A może karciana wersja Scrabble? Kultowa gra, kultowe karty. Piatnik. Robimy dobre gry. Zagrajcie z nami.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
14: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.

0: Jedynka. To jest radio. Radio kierowców.
1: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Województwo pomorskie, korkuje się obwodnica Trójmiasta. To informacja dla kierowców, którzy podróżują z Pruszcza Gdańskiego w kierunku Gdyni. Gdańsk-Matarnia, dokładniej za tym węzłem, pojawiają się trudności. Samochody ustawiają się w dwukilometrowym korku. Natomiast wyjeżdżając z Trójmiasta, kierowcy mogą napotkać utrudnienia w drodze do Grudziądza, czyli autostrada A1 na wysokości węzła Kopytkowo. Korek można ominąć drogą krajową numer 91. Zakończyły się natomiast utrudnienia z przejazdem na odcinku A1 na wysokości Torunia. Natomiast niedawno na mapach pojawiła się informacja o zdarzeniu drogowym na autostradowej dwójce przed węzłem Wartkowice. To nitka, którą przejeżdżacie Państwo z Konina w drodze do Łodzi. Aktualnie droga jest nieprzejezdna na odcinku 2 km. Na miejscu służby blokują również niewielki odcinek wspomnianego węzła w Wartkowicach. Bez problemów jedzie się już przez autostradową obwodnicę Krakowa oraz przez główne trasy aglomeracji śląskiej. Spokojnie jest także w Warszawie.
0: Polska i świat.
2: Minęła 22. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski. Dobry wieczór.
2: Będą europejskie pieniądze na dozbrojenie polskiej armii. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana.
3: Prezydent wskazał nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Czy uspokoi to spory wokół prezydenckiego ośrodka?
2: Pożar na Lubelszczyźnie ugaszony. Płonie natomiast las w pobliżu Czarnobyla na Ukrainie.
3: A na wyspie Wolin coraz więcej wikingów.
2: O tym wszystkim w magazynie Polska i Świat już za chwilę, ale najpierw informacje w skrócie. Zaprasza Olaf Warzyński.
4: Ukraina nie będzie atakować obszaru wokół Placu Czerwonego w Moskwie. Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekret w tej sprawie. To element uzgodnień z Amerykanami w sprawie 3-dniowego rozejmu od soboty do poniedziałku. Będzie też wymiana jeńców w formacie 1000 na 1000. Kreml poinformował, że także zgadza się na inicjatywę prezydenta USA Donalda Trumpa. Miliardy na projekty obronne popłyną do Polski z Brukseli. W Warszawie podpisano umowę w sprawie programu pożyczkowego SAFE. Polska jest największym beneficjentem, ma otrzymać ponad 180 miliardów złotych. Pierwszych pieniędzy, 6,5 miliarda euro zaliczki, możemy się spodziewać jeszcze w tym miesiącu. Pożar jest opanowany, strażacy gwarantują, że nie będzie się rozprzestrzeniał. To dzisiejsze informacje w sprawie pożarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Dogaszanie ognia potrwa jednak jeszcze kilka dni. W przeszłości dyplomata i wiceminister spraw wewnętrznych, od dziś nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, powołany na to stanowisko przez prezydenta. Zastąpił Stanisława Cenckiewicza, który zrezygnował ze stanowiska w kwietniu. Były szef BBN-u nie miał dostępu do dokumentów niejawnych. Mija rok pontyfikatu Leona XIV. Amerykański kardynał Robert Prevost został wybrany na głowę Kościoła katolickiego 8 maja 2025 roku. Papież w tę rocznicę spotkał się dziś z mieszkańcami Pompejów i Neapolu.
3: A na początek magazynu Polska i Świat w programie pierwszym Polskiego Radia o programie, który ma i zwolenników, i krytyków. Jedni mówią o dobrej ofercie pożyczkowej z Unii Europejskiej, inni o kredytach na kolejne pokolenia. Umowa w sprawie programu SAFE dziś została podpisana.
2: Do Polski trafią prawie 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Żaden kraj członkowski Unii Europejskiej nie ma do dyspozycji aż tak dużej kwoty.
3: Podpisy pod dokumentem złożyli ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze do spraw obrony i budżetu Unii Europejskiej. A o szczegółach Agata Król.
5: Krótkoterminowo to dozbrojenie polskiej armii, średniookresowo to wzmocnienie polskiej gospodarki i polskich zakładów zbrojeniowych. Długoterminowo otwiera nas na kontrakty w całej Unii Europejskiej dzięki wspólnym zakupom. Tak o programie SAFE mówiła pełnomocnik rządu do spraw europejskiej pożyczki na obronność tuż po podpisaniu umowy w tej sprawie przez przedstawicieli rządu z Komisją Europejską. Efekty programu będą rozłożone w czasie, ale obszary, w których środki będą zainwestowane w pierwszej kolejności, są znane już dziś, mówiła Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
6: Przede wszystkim program SAM, czyli tarcza antydronowa, która stanie na naszej wschodniej granicy. Pioruny, amunicja 155, no i tankowanie w powietrzu. To jest game changer, dlatego że w nocy z 9 na 10 września, kiedy rosyjskie drony wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, to czarno na białym pokazało,

0: Jak bardzo tej zdolności tankowania w powietrzu nam brakuje.
1: Większość pieniędzy ma być inwestowana w zakupy w rodzimej zbrojeniówce. Spora część pójdzie na tak zwane refinansowanie umów już zawartych. Gotowość do działania zgłosiła już Polska Grupa Zbrojeniowa. Jak powiedział jej prezes Adam Leszkiewicz, PGZ jest w trakcie negocjacji kilkudziesięciu umów.
2: Właściwie codziennie pewnie będziemy wspólnie informować o podpisywaniu kolejnych umów na nowe borsuki, na nowe kraby, na nowe pioruny, nowe miny, baobaby i wiele, wiele innych produktów, które wyprodukuje polski przemysł do 2030 roku.
1: To Polska zaproponowała radykalne zwiększenie nakładów Unii na obronę, przypomniał dziś szef polskiego rządu, a wicepremier, minister obrony narodowej doprecyzował, że program SAFE zrodził się z pomysłu Tarczy Wschód. Polska nadaje dzisiaj ton pozytywnym zmianom w Unii Europejskiej, powiedział premier Donald Tusk tuż po podpisaniu umowy i dodał, że Unia Europejska staje się mądrzejsza i nowocześniejsza, jeśli chodzi o zdolność do reagowania na wyzwania dzisiejszego świata.
3: Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wiemy, w jakim czasie i miejscu żyjemy, więc chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Polska jako sojusznik będzie mogła liczyć na pełną lojalność i solidarność sojuszników wtedy, kiedy sama jest w stanie też zadbać o bezpieczeństwo swoje, sojuszników, całego kontynentu.
1: Program SAFE wzmocni nie tylko nasze bezpieczeństwo, ale również naszą gospodarkę. Mówią o tym eksperci, twierdząc, że polska gospodarka dostanie zastrzyk gotówki w momencie, kiedy tego potrzebuje, mówi główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.
4: Unijny program SAFE to duży impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki, przede wszystkim dla przemysłu zbrojeniowego, ale nie tylko. I pojawia się on akurat w takim momencie, kiedy gospodarka potrzebuje wsparcia wobec negatywnego szoku, jakim jest sytuacja na Bliskim Wschodzie.
1: Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który podpisał umowę w sprawie SAFE. Nasz kraj jest też największym beneficjentem programu. Trafi do nas ponad 180 miliardów złotych w całości przeznaczonych na zwiększenie zdolności polskiej armii i ochronę wschodniej flanki. Jeszcze w tym miesiącu powinno do nas trafić 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki jako mikropożyczki w kolejnych latach. Dwa razy w roku polski rząd będzie składać do Komisji Europejskiej sprawozdania ze stanu realizacji projektów.
5: O czym mówiła Agata Król, a mamy też połączenie z Markiem Świerczyńskim z portalu Polityka Insight. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór panu i słuchaczom.
5: Mamy niezbyt dużo czasu na to, żeby finalizować różnego rodzaju umowy. Słyszeliśmy przed chwilą zapewnienia pani Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, pełnomocniczki rządu do spraw SAFE, że rząd się z tym wszystkim upora. Pana to przekonuje? Zdążymy?
6: To się okaże. Tutaj największą rolę do odegrania będzie miała Agencja Uzbrojenia, czyli to takie okienko zakupowe Ministerstwa Obrony Narodowej, plus jeszcze Prokuratoria Generalna, która musi te umowy przejrzeć i zatwierdzić, więc to będzie swego rodzaju wyścig z czasem. Ale można powiedzieć tak, że to wszystko nie dzieje się w próżni i te umowy były antycypowane od dłuższego czasu. Przecież ten program jest ustalany, leży na stole od niespełna roku. Więc miejmy nadzieję, że na tyle szczegółowo one zostały z potencjalnymi dostawcami omówione, że rzeczywiście nie zajmie to długo, aż zostaną podpisane. Oczywiście jest kwestia tego, do jakiego stopnia w ogóle w tak krótkim czasie można cokolwiek sensownie negocjować, tak, pomiędzy partnerami, czy to nie sprowadzi się po prostu do podpisywania oferty, która będzie jakby nie do odrzucenia.
5: No bo jeśli chodzi o zakupy uzbrojenia, to negocjować trzeba dużo. Bardzo wielu elementów to są niezwykle skomplikowane umowy, prawda?
6: Tak by wypadało w idealnym świecie, w którym nie żyjemy. No ale zdaje mi się też, że podejście rządu było mniej więcej takie, żeby kupić dużo więcej, czy też po prostu więcej tego, co już jest w ofercie polskiego przemysłu uzbrojeniowego. Bo też pamiętajmy o tym, że program SAFE ma być zrealizowany, czyli ten sprzęt i uzbrojenie ma być dostarczone do roku 2030. Także de facto kupuje się produkty spółki, tak? Nie tyle z magazynu, co po prostu te, które są już produkowane.
5: No, co jest też istotne, bo uzbrojenie kupują teraz na świecie, no może nie wszyscy, ale bardzo wielu.
6: Tak, rzeczywiście mamy do czynienia z absolutnym boomem zbrojeniowym wymuszonym przez zdestabilizowaną sytuację w bardzo wielu obszarach świata i trwające konflikty. Też przez taką rewolucję w sposobie prowadzenia wojen, olbrzymią skalę dronizacji, robotyzacji, automatyzacji, autonomizacji, tak, i wchodzenia tych wszystkich systemów.

0: systemów opartych o sztuczną inteligencję. Zresztą jako ciekawostkę można powiedzieć, że również dowództwo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w tym swoim komponencie właśnie związanym ze sztuczną inteligencją liczy na pozyskanie pewnych systemów właśnie dzięki finansowaniu z programu SAFE.
1: No to opóźnienie wynika też między innymi z tego, że pierwszy pomysł rządu na to, jak te pieniądze z SAFE spożytkować, został zawetowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Trzeba było plan awaryjny tutaj uruchamiać. Na ile to rzeczywiście spowodowało opóźnienie?
0: No, możemy sobie policzyć, prawda, ile czasu minęło od tego weta i gdzie jesteśmy dzisiaj, więc to można powiedzieć, że to jest około 6 tygodni opóźnienia. Niewiele by to de facto zmieniło, jeśli chodzi o te negocjacje, tak? Jeżeli byśmy mieli podchodzić tak, no bardzo by the book, do podręcznikowo do prowadzenia tych zamówień zbrojeniowych, ale dałoby większy oddech. W tej chwili rzeczywiście wszystko, że tak powiem, będzie na zapalenie płuc, a to może się dobrze nie skończyć. Znaczy jest to jakiś element ryzyka.
1: A jeśli chodzi już o same zakupy, to słyszeliśmy, że mają się pojawić zamówienia na nowe wozy Borsuk, na nowe armatochaubice Krab, na nowe wyrzutnie Piorun. Co jest najistotniejsze w tym momencie, jeśli chodzi o potrzeby polskiego wojska? No przed chwilą wspomniana minister Sobkowiak-Czarnecka mówiła o zdolnościach do tankowania w powietrzu. No to jest rzeczywiście coś, czego za bardzo nie mamy w tym momencie.
0: No tego w ogóle nie mamy, nie tyle za bardzo, co po prostu nie posiadamy takiej zdolności.
1: Znaczy, tyle co sojusznicy mogą nas wesprzeć, co najwyżej.
0: Tak, to jest oczywiście taka rzecz, powiedzmy, systemowa, której nam brakuje po prostu do właśnie systemowego uzupełnienia zdolności sił powietrznych. Ale ja bym powiedział, że na krótką metę i to, co w tej chwili jest najbardziej pożądane, zresztą było wymieniane też w tym materiale poprzedzającym naszą rozmowę, to są systemy antydronowe, tak, nowej generacji. Wielodomenowe, takie działające dzięki rozmaitym sensorom i rozmaitym systemom rażenia. To jest znane pod tym kryptonimem SAN, tak? Czyli taki system systemów składający się z rozmaitych komponentów. Rzeczywiście w bardzo krótkim terminie on się ma pojawić, bo pierwszy ten zestaw ma wejść do służby jeszcze w tym roku, a w ciągu 2 lat ma być wykonane całe zamówienie bodajże na 18 takich zestawów. Więc to finansowanie tego rodzaju uzbrojenia jest w tej chwili priorytetem, dlatego również, że nam się zmieniło postrzeganie zagrożeń. W ostatnich 2 latach to drony uderzeniowe dalekiego zasięgu stanowią dużo groźniejszą broń, również stosowaną przez Rosję przeciwko Ukrainie, a kto wie, może kiedyś przeciwko nam, niż na przykład to, czego najbardziej baliśmy się, nie wiem, 10 lat temu, tak? czyli pociski rakietowe Iskander, przeciwko którym zaplanowaliśmy systemy Patriot, tak, skonfigurowane antybalistycznie. Widzimy, że Iskandery oczywiście są niebezpieczne i są stosowane przez Rosję przeciwko Ukrainie, ale największe straty poprzez swoją masowość, tak, powodują właśnie te szachedopodobne drony uderzeniowe.
1: I to widzimy też na Bliskim Wschodzie, jak bardzo te drony potrafią także dać się we znaki na przykład państwom arabskim. Przeciwnicy tego programu SAFE w Polsce po pierwsze mówią o tym, że to są kredyty, no nisko oprocentowane, ale jednak rozpisane na lata kredyty, ale z drugiej strony wskazują, że ten program jako unijny, no, premiuje przede wszystkim projekty europejskie i w bardzo wąskim charakterze dopuszcza to, co jest pozaeuropejskie, a amerykańskie w ogóle wykreśla. To może być problem?
0: Nie wiem dla kogo. Dla Europy, czyli dla jakby tych instytucji unijnych, które gwarantują te pożyczki, to wcale nie jest problem, tylko zaleta. Bo przecież od dekad powtarzamy, że Europa musi stanąć na nogi, jeśli chodzi o swój przemysł obronny oraz jeśli chodzi o swoje zdolności obronne. Jednym ze sposobów jest właśnie to, co jest też celem programu SAFE, czyli zachęcanie krajów do dokonywania wspólnych zakupów tego samego uzbrojenia, żeby za jakiś czas, oczywiście też za wiele dekad, zmniejszyć różnorodność. Tak? Nie każdy musi produkować wszystko. warto, żeby wiele krajów kupowało na przykład polskie pioruny. To się zresztą dzieje, tak? Bo w tej chwili piorun ma, zdaje się, 8 czy 9 klientów eksportowych w Europie i sprzedaje się jak świeże bułki. Więc można powiedzieć, że to jest wykonanie tych apeli też

0: kierowanych pod adresem europejskich członków NATO ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie ma się co dziwić, że Unia Europejska, która wreszcie przeznacza te środki, może nie tyle ze swojej własnej kieszeni, bo to nie jest budżet europejski, tylko to jest Komisja Europejska działa tutaj na zasadzie niejako brokera kredytowego, tak? Ułatwia pozyskanie tych funduszy. Ale nie ma się co dziwić, że chce wspierać głównie właśnie te europejskie wysiłki. Ja bym polemizował z tym zdaniem, że w bardzo wąskim zakresie uwzględnia to partnerów nieeuropejskich, ponieważ to jest aż 35%. To wcale nie jest tak mało.
1: I to jest dla nas istotne, bo Korea Południowa choćby jest naszym partnerem i będzie można także i tutaj tego typu projekty w tym procencie uwzględnić. Marek Świerczyński, Polityka Insight. Bardzo serdecznie dziękuję.

0: Były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Mateusza Morawieckiego, Bartosz Grodecki, został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Powołał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki.
1: Poprzednik Grodeckiego na stanowisku szefa PBN, Sławomir Cęckiewicz, wzbudzał duże kontrowersje wśród polityków obozu rządowego oraz w samym rządzie. A jak będzie teraz? O tym Aleksander Ziemieńczyk.
2: Bartosz Grodecki jako nowy szef Biura Bezpieczeństwa stoi przed bardzo poważnymi wyzwaniami, powiedział prezydent Karol Nawrocki.
3: Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych, przyjęciu najważniejszych i strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa polskiego, jak strategia bezpieczeństwa narodowego, ale bezpieczeństwo to także budowanie systemu odporności społecznej wszystkich Polek i Polaków, a także odpowiedzialność wobec naszych sojuszników.
2: Prezydent Karol Nawrocki dodał, że na decyzję, by to właśnie Bartosz Grodecki objął stanowisko szefa BBN-u, nałożyło się wiele rzeczy, ale przede wszystkim to, że ma doświadczenie dyplomatyczne.
3: Pan minister Grodecki jako wówczas urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych pełnił swoją funkcję w dwóch ważnych miejscach dla Polski dzisiaj pod względem architektury bezpieczeństwa, placówkach dyplomatycznych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Szwecji. Dla nas budowanie odpowiedzialności sojuszniczej, znajomość mechanizmów funkcjonowania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego jest rzeczą dzisiaj bardzo ważną i tą misję będzie także kontynuował pan minister.
2: Nominację tę komentuje politycy głównych partii. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej uważa, że współpraca z rządem będzie trudna, bo w jego ocenie mamy do czynienia z nominacją polityczną, a nie ekspercką.
4: To nie jest ściągnięcie jakiegoś fachowca z rynku, tylko osoby, która w sposób bardzo lojalny wykonywała polecenia tamtej władzy. Ta współpraca na pewno będzie trudna, natomiast mam nadzieję, że jakby cechy osobowościowe pozwolą zbudować relacje z MON-em, relacje ze sztabem generalnym. Mam nadzieję, że nikt nie będzie kwestionował uprawnień do informacji niejawnych. No takimi informacjami szef BBN-u powinien dysponować.
2: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że nowy szef BBN-u ma na koncie wiele sukcesów. Wskazuje chociażby na jego zaangażowanie w rozpoznanie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.
5: Pan minister jednoznacznie rozpoznawał tę historię jako wojnę hybrydową wytoczoną nam przez Rosję i Białoruś.
2: Nowy szef BBN-u pracował m.in. przez 14 lat w MSZ-cie. Ma 45 lat. Od lutego tego roku pełnił funkcję doradcy zarządu spółki Radmor, znanego producenta urządzeń łączności, który wchodzi w skład zbrojeniowej grupy WB.
6: Więcej świata.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą od jutra do poniedziałku. Zapowiedział, że rozejm obejmie zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał zaś dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół Placu Czerwonego w Moskwie z planu użycia ukraińskiej broni podczas Parady Zwycięstwa w Moskwie.
0: W Waszyngtonie jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Witaj, Marku.
7: Witam serdecznie.
0: Wiemy, że to zawieszenie broni akurat na 9 maja to była propozycja Władimira Putina jakiś już czas temu, ale w tym dzisiejszym wpisie Donald Trump twierdzi, że tym razem to była jego inicjatywa.
7: No, trudno powiedzieć, kto to wymyślił, natomiast bez wątpienia był to temat jego rozmowy z Putinem. Ja bym raczej wskazywał na Putina, bo to Rosji zależało, żeby tego dnia nie doszło do ataków ze strony Ukrainy, żeby drony nie spadały, żeby rafinerie nie wybuchały. Oczywiście Donald Trump ma taką osobowość, że on

0: stara się przedstawić siebie jako osobę, która kontroluje sytuację, która zgłasza propozycje, której pomysły są realizowane. Więc myślę, że bardziej mamy do czynienia z takim przypadkiem, bo oczywiście to zawieszenie broni było w interesie Rosji i to Rosja tego zawieszenia broni chciała, więc myślę, że scenariusz był bardziej taki, że Trump może nie tyle wymusił, ale wynegocjował czy poprosił o takie zawieszenie broni Ukrainy i samego Zełenskiego. Sam przedstawia to jako wielkie osiągnięcie, jako może nawet początek do dłuższego pokoju, jak to Donald Trump. On tego typu deklaracje składa i w przypadku wojny w Ukrainie, i w przypadku wojny w Iranie. On jest optymistą, jeśli chodzi o to, jak widzi scenariusze tych konfliktów zbrojnych. Prawdopodobnie już siebie widzi jako tego, który zakończy dziewiątą wojnę i dostanie w przyszłym roku, w tym roku Nobla. Natomiast no, rzeczywistość jest zupełnie inna i jeżeli z boku na to spojrzymy, no to mamy do czynienia z zaledwie trzydniowym zawieszeniem broni w Ukrainie. Coś, co jeżeli nie zostanie przedłużone, a na razie żadnych sygnałów nie ma, że ma, że zostanie przedłużone. Jeśli nie zostanie przedłużone, to po trzech dniach wracamy z sytuacji, czyli do dnia dzisiejszego.
1: W tej drugiej dużej wojnie dzisiaj, o której wspomniałeś, czyli na Bliskim Wschodzie, wojnie amerykańsko-izraelskiej z Iranem, to zawieszenie broni teoretycznie trwa, ale cały czas dochodzi do ataków, czy to na statki, czy to na kraje sprzymierzone ze Stanami Zjednoczonymi. Mam na myśli przede wszystkim Zjednoczone Emiraty Arabskie. Chyba nikomu nie zależy na powrocie do wojny, a komu według ciebie bardziej zależy na pokoju? Wspomniałaś o tym, że Trump co chwilę niemalże informuje o tym, że porozumienie jest już za rogiem.
0: Tak, Trumpowi bardzo zależy na tym, żeby zakończyć tę wojnę, ale nie chce jej zakończyć jako przegrany. Nie chce zakończyć tej wojny w taki sposób, że na przykład powróci do tego, co podpisał Obama, a być może takich warunków w ogóle już na tym etapie nie da się wynegocjować, dlatego że w tym porozumieniu, które zawarł Obama, to tam nie było kontroli Zatoki Ormuz przez Iran. W tej chwili wiele wskazuje na to, że Iran tej kontroli pozbyć się nie chce, więc być może mamy do czynienia, prawdopodobnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że Iran w tej chwili stawia dużo twardsze warunki, no i Trump nie ma trochę wyjścia, no bo nie może się na te warunki zgodzić, bo będzie przegranym, zostanie tak zdefiniowany czy w komentarzach, czy tak będzie postrzegana ta wojna. Z drugiej strony nie może tej wojny eskalować, dlatego że widzi, że ona jest bardzo niepopularna, widzi, że jego sondaże idą w dół, widzi, że także w sprawie wojny w Iranie Amerykanie nie są po jego stronie, nawet duża część partii republikańskiej nie stoi za nim murem, to poparcie spada. W związku z tym chciałby zakończyć tę wojnę, no ale na razie nie ma takiej możliwości. To bardziej jest życzenie, myślenie życzeniowe. To bardziej jest sytuacja, w której mamy do czynienia z prezydentem Stanów Zjednoczonych, który trochę znalazł się w narożniku i nie za bardzo w tej chwili widać wyjście. Dziś sekretarz stanu Marco Rubio mówił o tym, że kolejna propozycja została złożona Iranowi, i że czeka na odpowiedź, że być może ta odpowiedź dzisiaj padnie. Natomiast i na przykład giełdy dzisiaj poszły w górę znowu. Trumpowi udaje się takie przekonanie, że coś się wydarzy, że to porozumienie jest poważne, że już bliskie i tak dalej. Więc przynajmniej rynki udaje mu się uspokajać. Natomiast eksperci, analitycy mówią, że to takie proste nie będzie, dlatego że gdyby w tej chwili Iran zdecydował się na zakończenie działań wojennych, to byłoby to i na warunki amerykańskie, to byłoby to zwycięstwo i sukces Trumpa. A pozycja Iranu jest paradoksalnie mocniejsza, bo na przykład wczoraj amerykańskie służby specjalne, właśnie media poinformowały, że według analiz amerykańskich służb specjalnych Iran może jeszcze przynajmniej 3-4 miesiące wytrzymać tę blokadę. Co więcej, wbrew temu, co twierdził Trump i jego administracja, wcale nie jest tak, że całkowicie zniszczył irańskie siły zbrojne. Oszacowano, że na przykład w przypadku rakiet, systemu wyrzutni rakietowych 70% Iran zachował, więc to nie jest taki różowy scenariusz, jaki Trump przedstawiał na początku tej wojny i jaki cały czas przedstawia.
1: O amerykańskiej polityce prezydenta Donalda Trumpa w kontekście wojny na Ukrainie, a także wojny na Bliskim Wschodzie, prosto z Waszyngtonu. Nasz korespondent Marek Wałkuski. Marku, bardzo dziękuję.
2: Jedynka. To jest radio.
3: A Rosji na tym rozejmie z Ukrainą zależało tak bardzo właśnie dlatego, że jutro na Placu Czerwonym w Moskwie ma odbyć się parada zwycięstwa na cześć triumfu Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w II wojnie światowej. Dziś zaś 81. rocznicę końca tej wojny uczcił.

0: Europa.
1: I jak co roku ważne obchody z udziałem prezydenta Francji odbyły się na polach elizejskich w Paryżu. Do francuskich organizacji kombatanckich, które tradycyjnie uczestniczą w takich uroczystościach, przyłączyli się w tym roku ukraińscy weterani ranni właśnie w wojnie z Rosją. Obecni byli również przedstawiciele ukraińskich władz. Jest z nami profesor Jarosław Kujisz, Kultura Liberalna i Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór, witam.
2: Dobry wieczór.
1: To może wyjaśnijmy na początku, bo może nie wszyscy pamiętają, dlaczego tak naprawdę są dwie daty zakończenia II wojny światowej. My w Polsce i też cała Europa świętuje 8 maja, Rosjanie zaś 9.
2: No tak, Rosjanie to była decyzja Stalina o tym, żeby odróżnić się od swoich zachodnich sojuszników. Podpisywano dokumenty po stronie wschodniej i po stronie zachodniej i ta różnica czasu w momencie podpisywania pokoju w 1945, porozumienia w zasadzie w 1945 roku, kiedy Niemcy kapitulowały, no przełożyło się na różnicę w czasie, więc to jest taka, a później ona urosła do symbolu, bo warto może podkreślić, że były całe dekady na to, żeby zgrać zegary, natomiast to się stało symbolicznym odróżnieniem od zachodnich aliantów w czasie zimnej wojny. No i tak już zostało. Rosja się odróżnia tym, że triumf w Wielkiej Wojnie Ojczyźnia świętuje, przepraszam, dzień później.
1: Spotkałam się z taką relacją korespondenta BBC, który właśnie mówił o podpisaniu aktu kapitulacji w kwaterze Głównej Alianckiej Sił Ekspedycyjnych w 1945 roku. On użył takiego stwierdzenia, nie była to zwykła kapitulacja militarna, było to coś znacznie ważniejszego. Alianci uwalniali Europę od cierpień i nieszczęścia okupacji, przywracali jej wolność. No wiemy, że w Europie Środkowej i Wschodniej to były trochę inne odczucia, prawda? Trochę inna rzeczywistość się wtedy zaczynała. Ale czy Francuzi tak właśnie wspominają tamten moment, tamto wydarzenie?
2: No tak, no to jest ta ogromna różnica, która dzieli Europę na te dwie połówki, bo mówimy o 1945 roku, ale przecież ta machina sowieckiego zniewolenia, to każdy kilometr, który zdobywano państw, które były wcześniej niezależne, i to nie tylko Polska, ale kraje nadbałtyckie, a później kolejne państwa w Europie Środkowo-Wschodniej i też w Europie Południowo-Wschodniej. A tymczasem we Francji świętowano. No to była wielka okazja do tego, żeby zamanifestować potęgę wojsk francuskich, która tak naprawdę była rodzajem takiej propagandy przykrywającej bardzo trudną rzeczywistość II wojny światowej, bo Francuzi byli podzieleni, istniało państwo Vichy z marszałkiem Pétainem jako szefem tego państwa, no a po drugiej stronie stał ten buntownik generał de Gaulle, który prawda, początkowo w zasadzie jego opór był czysto symboliczny, a potem się okazało, że nie tylko potrafi być wojskowym, ale także świetnym politykiem, no i wymanewrował Francuzów aż do pozycji takiej, w której oni znaleźli się wśród najważniejszych państw, chociaż ten 45 rok dla Francuzów ma taki też gorzki posmak, bo w tych posiedzeniach Wielkiej Trójki, prawda, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Rosja, to ich tam do samego końca nie doproszono. Więc to co prawda mieli strefy okupacyjne w Niemczech, ale nie decydowali o losach świata.
1: Mm-hmm. W tym roku Francuzi zaprosili Ukraińców na te obchody. Co według pana profesora chcieli przez to pokazać?
2: No to jest bardzo ważny symbol. To znaczy, to jest też, tak powiedziałbym, taki symbol, który ma podnieść morale, ale sam przekaz taki, no, pozostaje słodko-gorzki. No bo tak, święto końca wojny odbywa się w Europie, w której wojna znów trwa, prawda? Więc upamiętniamy pokój po rok 1945, ale sama obecność ukraińskich weteranów, ukraińskich dzieci przypomina, że no, pokój pozostaje niespełnioną obietnicą w Europie, więc jest to taki symbol słodko-gorzki.

0: No i może dodatkowo można by było powiedzieć, że jednocześnie przypomina o tym, o czym chyba ta ceremonia miała raczej to przykryć, no, że obecnie Ukraina, prezydent Zełenski starają się o taką szybką ścieżkę członkostwa w Unii Europejskiej. No to właśnie odmówiono tego, więc...
1: Dodajmy jeszcze, że tegoroczne uroczystości miały szczególny charakter o tyle, że były ostatnimi przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Za rok Emmanuel Macron będzie już przewodniczył tym obchodom razem z nowo wybranym prezydentem Francji na kilka dni przed oficjalnym przekazaniem mu władzy. Czy podejście do Rosji według pana już się tak diametralnie zmieniło? Nie ma obaw, że wróci polityka business as usual, nawet jeżeli zmieni się gospodarz Pałacu Elizejskiego?
0: A nie, to tego nie można być pewnym, ponieważ no, w tej chwili w sondażach cały czas dominują kandydaci skrajnej prawicy raczej. Do wyborów mamy mnóstwo czasu. We Francji te sondaże, jak pokazały wybory prezydenckie ostatnich lat, potrafią się zmienić radykalnie. Kandydaci, którzy kiedyś tam prowadzili, jak François Fillon i tak dalej, no, nagle zupełnie wypadają z gry, więc tu nic nie jest przesądzone. W tej chwili wiemy, że jeżeli by doszło do wyborów, w których szanse mają jednak, czy to Marine Le Pen, bo jeszcze w jej sprawie nie zapadł wyrok ostateczny, czy będzie kandydować, a jak nie ona, to jej współpracownik Jordan
1: Bardella. Na pewno będzie to, panie profesorze, ciekawa kampania prezydencka. Będziemy do tego tematu na pewno wracać. Tutaj musimy dziś postawić kropkę. Profesor Jarosław Kujisz, Kultura Liberalna i Uniwersytet Warszawski był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję.
2: Jedynka. To jest radio.
3: A tymczasem na wspomnianej już Ukrainie trwa akcja gaśnicza w czarnobylskiej strefie wykluczenia, czyli w okolicach dawnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Tam płonie ponad 1000 hektarów lasu, a gaszenie utrudniają warunki pogodowe. Ukraińskie władze uspokajają jednak, że poziom promieniowania wokół pożaru jest w normie. I więcej o tym Paweł Buszko.
4: Pierwsze wiadomości o pożarze w 30-kilometrowej strefie wokół czarnobylskiej elektrowni pojawiły się w czwartek wieczorem. Dziś płonęło już ponad 1100 hektarów lasu. Tereny w strefie wykluczenia to głównie lasy iglaste. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy opublikowało nagrania z zamkniętej strefy, na których widać palące się poszycie, ale też powalone przez ogień drzewa. Do gaszenia pożarów tam, gdzie jest taka możliwość, zaangażowano ciężki sprzęt. Jak przekazano, gaszenie pożaru utrudnia susza, ale też silne podmuchy wiatru. Ogień szybko się rozprzestrzenia, obejmując nowe kwartały lasu, ale też wysiedlone ponad 40 lat temu wsie. Dodatkowo akcję gaśniczą utrudnia zagrożenie minowe. Z tego powodu w niektórych sektorach lasu prace zostały tymczasowo wstrzymane. Strefa czarnobylska, podobnie jak sama elektrownia, przez niemal miesiąc na początku wojny w 2022 roku znajdowały się pod rosyjską okupacją. Ukraińskie MSW wieczorem opublikowało krótką informację, że pożar wciąż jest gaszony. Ponadto, jak napisano, według danych służb, po południu poziom promieniowania gamma nie przekraczał dopuszczalnych norm w żadnym regionie Ukrainy, a monitoring prowadzony jest w trybie wzmożonym w związku z sytuacją nadzwyczajną. To nie pierwsze tego typu zdarzenie w czarnobylskiej strefie wykluczenia. Ostatnio duże pożary gaszono tam wiosną 2020 roku. Wówczas spłonęło kilkanaście tysięcy hektarów lasu, a ogień dostał się w bezpośrednie sąsiedztwo czarnobylskiej elektrowni. Czarnobylska strefa wykluczenia wokół nieczynnej elektrowni obejmuje ponad 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Niektóre partie znajdującego się tam lasu są wciąż silnie napromieniowane.
2: I świat.
1: W magazynie wracamy do

0: pamiętać, że ja z księdzem prymasem Wyszyńskim zawsze się drożyłem, bo on prowokował. Mówił, no witam z Kurpiowszczyzny. Mówię, od kiedy to Zuzela i Andrzejewo leży na Kurpiowszczyźnie? To prymas się śmiał i mówił, no tak. Między Mazowszem a Podlasiem granica biegła przez podwórko i studnie proboszcza w Jabłonce Kościelnej, więc to jest bardzo ważne. A Kurpie za Narwią są dopiero za Łomżą. Ale dlaczego to jest tak ważne? Przecież to książęta mazowieccy fundowali tam i kościoły, i parafie. Wysokie Mazowieckie, to jest jeszcze Mazowsze. Ostrów Mazowiecka, to jest ciągle Mazowsze. Zambrów to parafia, która była założona przez Konrada Mazowieckiego, ale w 1273 roku. To jest później Rutki, Kołaki, to są te stare parafie takie. To jest historia wielka. No, w Zambrowie jest ulica do dzisiaj Świętokrzyska. Było trzy kościoły kiedyś już w historii. Właśnie ten Świętego Krzyża, przytułek Anny Mazowieckiej. Tak? Tak jak się z rynku zambrowskiego jedzie w kierunku Białegostoku, to właśnie po prawej stronie do mostu dochodziła.
1: Od 1978 roku decyzją prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego ksiądz Józef Michalik pełnił funkcję rektora papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie i zasiadał w papieskiej Radzie do Spraw Świeckich.
0: Tam było 20 kilku studentów z różnych diecezji pochodzących, którzy studiowali na różnych uniwersytetach. I mieliśmy takie swoje życie może wewnętrzne, towarzyskie, braterskie, na które zapraszano księdza kardynała, on zawsze chętnie uczestniczył. Ja pamiętam, jak wchodziliśmy do Bazyliki Świętego Piotra i leży zmarły papież na marach. Właśnie idą ci kardynałowie. Ja wchodzę z kardynałem Wojtyło i pytam, ilu ksiądz kardynał nie zna kardynałów z wszystkich. A kardynał Wojtyło mnie pyta, osobiście? Mówię, osobiście. On się chwilę zastanowił. Idziemy parę kroków dalej i mówi 7 z całego świata. Przecież on jako kardynał bywał i w Ameryce, i w Kanadzie, i w Australii. Pamiętamy pogrzeb kardynała Brana w Czechach, na który pojechał i nie mógł mszy świętej odprawić, nie mógł przemówić, ale on wszędzie jechał. Pamiętam, jak mój przełożony wtedy w papieskiej Radzie do Spraw Świeckich, Opilio Rossi, długoletni nuncjusz w Wiedniu, czyli dyplomata, ale jednocześnie bardzo świątobliwy, szlachetny człowiek, poprosił mnie kiedyś na takie spotkanie, więc i tak rozmawia, no pyta o kardynała Wyszyńskiego, o to, o tamto. Ja myślę sobie, aha, w tym czasie to będzie i drugie pytanie. I rzeczywiście pyta, a jak księża reagują na krakowscy, na kardynała Wojtyłę? A ja mówię, proszę księdza kardynała, księża krakowscy to mówią, że nie chcą, żeby Wojtyła został papieżem. A dlaczego? Ja mówię, bo wiedzą, kogo stracą, a nie wiedzą, kogo zyskają. Więc on już mnie dalej nie pytał. Żartowaliśmy przy stole, rozważając kandydatury także jako księża, jako właśnie mieszkańcy tamtejsi. I niekiedy nawet prowokowaliśmy, żartując humorystycznie, księdza kardynała, żeby się wypowiedział na temat tej właśnie możliwości. Ksiądz kardynał potrafił to zwekslować na inne tematy, żartem odpowiedzieć na żart, ale no na przykład pierwszy wyjazd na konklawę po śmierci Pawła VI. Ja wtedy musiałem odjechać na załatwienie pewnej pilnej sprawy do Polski z myślą, że to konklawę będzie trwało dłużej, bo takie było przewidywania. Ale wracam ja właśnie z Polski i wchodzę do domu, do kolegium, duży hol taki, nagle ksiądz kardynał wychodzi ze swego mieszkania i rozkłada ręce na powitanie, mówi, wybacz, żem się tak marnie spisał. A ja na to mówię, tym razem wybaczę, ale następny raz to już nie popuścimy, nie wybaczymy. Podobnie było w drugi raz. Ja wyszedłem z siostrami pożegnać księdza kardynała, który samochodem jechał odwiedzić chorego, będącego w klinice, księdza Descura, swego przyjaciela, który właśnie w przeddzień bardzo mocno zasłabł. Zaraz potem ma pójść

na konklawy, otwiera się konklawy tam koło piątej. Ja wyszedłem pożegnać księdza kardynała. Ja mówię, to niech ksiądz kardynał tylko nie zapomni, żeby wrócić do kolegium, czy na biało, czy na purpurowo jeszcze. A kardynał nawet zatrzymał samochód jeszcze, wyszedł, mówi, muszę się pożegnać z tobą jeszcze raz i mówi, ale bądź spokojny, wrócę. I jak wyszedł kardynał Pericle Felici właśnie z ogłoszeniem i widziałem, jaką ma minę, to byłem już przekonany, bo pamiętałem wybory Jana Pawła I, który ten sam kardynał ogłaszał. Więc widziałem, że jest obcokrajowiec. To już nie miałem wątpliwości, bo po jego minie, że tam coś się wydarzyło ekstra. Jak usłyszałem, że Karolum, on powiedział, no więc już byłem wtedy w domu, że to jednak nasz kardynał. Część księży była na placu, ksiądz Dziwisz też był na placu świętego Piotra. Ja natomiast z księżmi i braćmi, siostrami poszliśmy do kaplicy i zaśpiewaliśmy Tedeum, Ciebie Boga wychwalamy za ten fakt. Poleciliśmy w modlitwie kardynała, naszego papieża nowego i życie potoczyło się dalej, oczekując na to, że jutro będziemy musieli przyjąć dziennikarzy. Parę dni później byłem po tym na audiencji, gdzie były siostry zakonne. Ojciec Święty poszedł między te zakonnice, no więc i tam ten wylew tej serdeczności był taki, że mu tam ręka naderwały. Każdy chciał Ojca Świętego uszanować, dotknąć. Papież żartował potem na jakiejś innej audiencji, mówi, no było bardzo miło, dobrze, ale nie tak serdecznie jak z siostrami, gdzie pozbawili mnie tego rękawa. Ludzkie oblicze człowieka, który był wewnętrznie wolny, bo tylko zależny od Pana Boga. Na drugi dzień ksiądz Dziwisz, człowiek roztropny, nie chciał wieść rzeczy, których było niewiele, no tam walizka, te książki i tych parę osobistych rzeczy, dwie walizki, nie chciał wieść tego w dzień. Bo to zaraz będą komentarze. Jechaliśmy wieczorem, dosyć późno. Zresztą pewnie Ojciec Święty miał zajęcie i to, tak się okazało. Potem w cały dzień już był zajęty. Już przeszedł do nowego mieszkania, do nowego apartamentu, bo pierwszą noc jeszcze po wyborze nocował w tej celi, która była biurem normalnym. No więc wieczorem, już było po dziewiątej, pojechaliśmy do Pałacu Apostolskiego. Zachodzimy na górę i idziemy. Ksiądz Dziwisz prowadzi mnie do kaplicy. Zachodzimy do kaplicy. Ojciec Święty w klęczniku się modli. W kącie też modli się drugi sekretarz, który był odziedziczony po Pawle VI. To był ksiądz irlandzki, Mygi się nazywał. I chwilę się modlę, dłuższą chwilę, nie chcę przeszkadzać Ojcu Świętemu, ale potem, no co ja będę tutaj robił, to nie moje miejsce. Zobaczyłem te apartamenty, w których pierwszy raz byłem. Myślę sobie, muszę przywitać Ojca Świętego i zabierać się do domu. Podchodzę do Ojca Świętego, już próbuję przywitać, a papież, a to ty, słuchaj, poczekaj chwilkę, jeszcze pogadamy. No więc jeszcze chwilę poczekałem, Ojciec Święty skończył modlitwę, wyszedł i takim jak ten Boryna w Chłopach pokazywał to gospodarstwo z dumą, oprowadzając właśnie tych bliskich, to takie miałem wrażenie właśnie, że ten nowy papież nas, jednych z pierwszych gości, oprowadza po tych pokojach, które są do przyjmowania tych gości na audiencję, potem do biblioteki zeszliśmy na dół, przebrany już, bo wiadomo, że po śmierci papieża osobiste rzeczy odeszły, te podstawowe zostawione. Ojciec Święty mówi, no będą uzupełnione te półki. Potem poszliśmy na sypialnia, jadalny pokój, nawet był pokój dentystyczny tam. Opowiadał, kto był, że kardynał Wyszyński tu był dzisiaj na obiedzie. Takie bardzo ludzkie, bezpośrednie. Natomiast też ciekawe, dla mnie było rzeczą taką bardzo ujmującą, piękną, że coraz wracała w tej myśli, w tych relacjach takie zdanie Ojca Świętego, że ten Andrzej Deskut, Andrzej, no ta choroba. Ja powiedziałem, Pan Bóg chce coś Ojcu Świętemu powiedzieć przez to. Papież tak się zatrzymał. Czeka na ciąg dalszy. Ja mówię, chcę powiedzieć pewnie nielicz na ludzi. Oni ci są niepotrzebni. Celowo odsunął Ojcu Świętemu tego człowieka. Papież nic nie powiedział na to.
dlatego że... No,

0: Normalnie byłoby tak, że ten człowiek, gdyby on był człowiek, który od wojny był w sekretariacie stanu, pracował w samym centrum Stolicy Apostolskiej, no więc on by pewne rzeczy próbował Ojcu Świętemu podpowiedzieć, ukierunkowywać, przestrzegać, chronić. Tu teraz kto inny będzie pomagał Ojcu Świętemu lepiej i skuteczniej. Dla papieża to był znak jakiś szczególny, że ten pontyfikat musi być budowany na ofierze. Potem zaprosił, przychodźcie tu do nas, tu nasiadłem lekko. Ja mówię, no ale to musi być zaproszenie. I było.
1: Ksiądz Józef Michalik, pedagog, wykładowca, bliski współpracownik kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski.
0: Prymas Wyszyński to był człowiek wielki w oczach całego świata. Ja widziałem i byłem zbudowany jak przyjeżdżający do Polski kardynałowie, a nawet i w Rzymie kardynałowie całowali prymasa Wyszyńskiego w rękę. Dla nas to był nie tylko dla nas był kimś, to był człowiek wiary i świadectwa wiary, ale to był człowiek w człowieczeństwie wielki. A był tak wielki, że ono umykało niekiedy nawet, że to było naturalne bardzo. Ja muszę powiedzieć, że odkąd zostałem tym rektorem proponowanym przez księdza kardynała prymasa Wyszyńskiego w tym Kolegium Polskim w Rzymie, więc te kontakty moje z nim były bardzo osobiste i to był bardzo ludzki człowiek. Jak zapraszał do siebie tam na obiad czy na kolację, to było takie obcowanie z ojcem. Sytuacyjne poczucie humoru, co mają wielcy ludzie, że i z siebie potrafił zażartować. To jest też właśnie do siebie mieć dystans. To jest jedna z dróg do wielkości, pokora i właśnie ten dystans do siebie. Nie skoncentrowanie na sobie, tylko na sprawie. To jest też klucz do wielkości prymasa Wyszyńskiego. Bronił prawa do prawdy i z tego go pamiętamy i dlatego dla nas był tak bardzo ważny. To dla mnie jest, muszę powiedzieć, że on miał rację mówiąc, że trzeba właśnie wypełnić swoje dzieło, że trzeba zaufać Panu Bogu, że droga Maryjna, którą tak zwani niektórzy postępowi katolicy bardzo krytykowali, obnosili się z tymi krytykami wobec prymasa Wyszyńskiego na zewnątrz, że to jest populizm religijny, że to jest ta prostota religijna. A ja wiedziałem, że on miał rację. I wiedziałem, że to jest ta droga właściwa i do Pana Boga, i do ludzkich serc, żeby wypełnić tę misję, którą Kościół ma do wypełnienia.
1: 1 października 1986 roku papież Jan Paweł II nominował księdza doktora Józefa Michalika na biskupa diecezjalnego.
0: Zaprosił mnie do siebie na spotkanie, na obiad. W czasie rozmowy Ojciec Święty mówi tak, on często żartował, że straciłeś z kolegium mieszkańca i nie zawiadomiłeś policji, żeby go szukała, się wcale tym nie przejmowałeś. Więc ja tak wiedziałem, że to znałem konwencję, no więc tam w jakiś sposób próbowałem odpowiedzieć. Teraz zostawiasz tego człowieka i gdzieś tam wracasz do Polski. Ja mówię, wiem od kogo to zależało, ale chcę zapewnić Ojca Świętego, że nie pojadę, dopóki Ojciec Święty do tego rąk nie przyłoży. Wiemy, że święcenia odbywają się przez włożenie rąk. Papież zaczął się śmiać, mówi tak, no ale kiedy? Ja mówię, no jakiś dzień się znajdzie, wszystkie zajęte. Ja mówię, no jest 16 wolny października, a jest wolny. A jest, bo wiedziałem, znałem trochę kalendarz Ojca Świętego, mówię, jest 1 listopada wolny, bo to rocznica święceń kapłańskich papieża. Mówi, jest. Potem mówię, no jest 4 listopada wolny, bo to są imieniny papieża. Mówi, jest wolny. I papież mówi, no a który dzień wybierasz? Ja mówię, to już Ojciec Święty wybierze. A gdzie? Ja mówię, najlepiej w kaplicy Kolegium Polskiego. Będzie historyczny moment, że papież tu był, bywał i tu wyświęcił rektora. Mówi, za mała, tam się nie zmieści, mowy nie ma, to co ty? Ja mówię, no nie będziemy zapraszać gości, tylko ceremoniarzy. I te, mówię, gdzie to? Na jakim świecie żyjemy? Kaplica Sykstyńska zajęta. Mówi, no to słuchaj, to a w Bazylice Świętego Piotra. Oto 16 zróbmy. Zawsze czciliśmy Mszę Świętą, a tym razem ten dzień uczcimy właśnie w w tym miejscu właśnie na grobie świętego Piotra i papież mówi, a czy tyś

0: się zdążysz przygotować do tego dnia? Mówię, zdążę, co ja mam do roboty, rekolekcję odbyć i więcej nic. A goście, no jak przyjadą, to dobrze, jak nie, to zobaczymy. No ale i rodzina przyjechała i z Polski księża zdążyli przyjechać. To został mi ktoś bardzo bliski. To nie ma wątpliwości, że człowiek, który wywarł i wywiera na mnie swój wpływ, dlatego że oczywiście daleko mi do tego, żeby mówić o naśladowaniu, o próbie. Nie, to nawet nie o to chodzi. Człowiek wielkiej subtelności ludzkiej, mocnej wiary, mocnej bardzo wiary, to jest człowiek, którego nie da się wykreślić z mojego życia. I bardzo się tym cieszę. Także dzisiaj, tak jak on mnie kiedyś zapraszał na mszę świętą, tak jak jego dzisiaj każdego dnia na mszę świętą zapraszam. Razem z nim próbuję chwalić Pana Boga.
1: 17 kwietnia 1993 roku Jan Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą przemyskim. I to on podpisywał deklarację z apelem o pojednaniu między narodami polskim i ukraińskim.
2: W dzisiejszych czasach droga do zwycięstwa jest paradoksalnie prosta i trudna. Właśnie to jest droga miłości bliźniego, nawet przez paradoks, a nie nienawiści. Warto to pamiętać. W pierwotnym Kościele, zaraz tuż po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Pana Jezusa, apostołowie, potem ojcowie Kościoła, bardzo radykalnie podchodzili do grzechów, do grzeszników, do tych, którzy zaparli się wiary głównie. Dzisiaj też jest ten czas tej apostazji i właśnie wtedy był wykluczony na wiele lat na okres pokuty. To byli tak zwani lapsi, upadli, bo zdradzili, bo się zaparli wiary. Ale była jedna możliwość przywrócenia szybszego tych ludzi do wspólnoty Kościoła. To i u świętego Cypriana widać, i w Afryce Północnej, i u innych. Wstawiennictwo męczennika. Jeśli męczennik niedomęczony, który przeżył, wstawił się za takim publicznym grzesznikiem, co się zaparł wiary, to on mógł być przywrócony do wspólnoty i do sakramentów w Kościele. Ja jeszcze jestem ciągle w takiej sytuacji zdrowotnej, jakiej jestem. To piękny czas być na emeryturze. Ja myślę, że Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, tylko żeby się nawrócił i żył. Dlatego daje lata. Z Panem Bogiem.
1: Ksiądz arcybiskup Józef Michalik. To było nasze ostatnie spotkanie i ostatnia rozmowa, sięgająca pamięcią do najważniejszych etapów życia księdza arcybiskupa. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy.
3: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
4: Hans Beckmann dotrzymał słowa i umówił Karla von Wedela na spotkanie w Abwerze. Posłuchajmy 12 fragmentu powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Czyta Mariusz Bonaszewski.
5: Berlin, siedziba Abwery. W ramach szkolenia szpiegowskiego, jak w myślach nazwał swoje zachowanie Karl, zrobił sobie spacer przez centrum Berlina. Co z tego, że dzisiaj nie miał się jeszcze kogo obawiać, skoro podczas studiów stosował się do łacińskiej sentencji repetitio est mater studiorum. To obecnie tym bardziej nie powinien lekceważyć trzymania się zasad przekazanych przez Żychonia i jego ludzi. W sumie odbył całkiem sprytnie pomyślaną trasę sprawdzeniową z niezłą legendą polegającą na odwiedzeniu kilku sklepów. Samokrytycznie ocenił odbytą wędrówkę po mieście i nie znalazł słabych punktów. Doszedł do kwartału eleganckich domów przy Tripicufer. Po północnej stronie Landwehrkanal widział cichą, obsadzoną drzewami ulicę. Przeszedł mostem nad kanałem i spokojnie skierował swoje kroki dalej do trzypiętrowego budynku z piaskowca pod numerem 72/76. Tu znajdowała się siedziba Oberkommando der Marine, naczelne dowództwo marynarki wojennej i biura innych instytucji wojskowych. Tędy prowadziło oficjalne wejście do Abwery, chociaż należało przejść łącznikiem, żeby znaleźć się w centrali wywiadu wojskowego. Spojrzał na zegarek. Dochodziła 12:00. Właściwa pora, żeby zgłosić się do biura przepustek.

0: Formalności poszły sprawnie i już po kilku minutach znalazł się na pierwszym piętrze w gabinecie Hauptmana Friedricha Krafta. Oficer był znacznie starszy od Karla. Tak na oko mógł mieć około 50. Ciekawe. Taki stary i dopiero kapitan, pomyślał zaciekawiony, patrząc na Krafta. Panie von Wedel, wiem tyle na pana temat, co przekazał mi Hans Beckmann. Ale zazwyczaj przy pierwszym kontakcie z kandydatem do naszej trudnej służby stawiamy pytanie, dlaczego? Z jakiego powodu chciałby pan dołączyć do elity wywiadu?
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał 12 fragment powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Książę Herman pojechał w XVIII wieku do Anglii, gdzie zobaczył supermodne wtedy najpiękniejsze na świecie parki krajobrazowe. I tak się zachwycił, że po powrocie oświadczył, że teraz on, bez względu na koszty, założy park, który przyćmi całą Europę. I tak zrobił, choć jak się okazało, koszty przerosły wszystkie plany i książę musiał majątek sprzedać, ale park, perełkę, po sobie zostawił. Park Murzakowski, wpisany na listę UNESCO. Wiecie, gdzie to jest? Nie wiecie. Tak podejrzewałem. Jedyne takie miejsce. Szczegóły w sobotę po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Olaf Warzyński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Polska ma już umowę pożyczkową na kontrakty zbrojeniowe. Dzięki porozumieniu z Brukselą i podpisaniu umowy SAFE do rodzimej zbrojeniówki trafią miliardy złotych, a do polskich żołnierzy nowoczesne uzbrojenie.
1: To początek nowego otwarcia, historyczna szansa na szybkie dozbrojenie polskiej armii, mówiła prowadząca półroczne negocjacje z Komisją Europejską na temat programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Pieniądze są na stole, teraz faktycznie ogromna rola Agencji Uzbrojenia, a później wy, drodzy państwo, na tej sali mamy przedstawicieli firm zbrojeniowych, to wy musicie to wszystko wyprodukować do roku 2030.
1: Za polską zbrojeniówkę kciuki trzyma Piotr Serafin, unijny komisarz do spraw budżetu. Był przy tworzeniu się programu SAFE i uważa, że to wielki sukces Polski.
3: Nie będzie przesadą stwierdzić, SAFE is made in Poland. Ciąg dalszy tej historii napiszecie wy w fabrykach zbrojeniowych.
1: Lista zakupów, które chcemy realizować dzięki unijnym pieniądzom, jest długa. Polska zgłosiła 129 projektów obronnych, 40 umów podpiszemy już w maju. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Z pięciu kompanii strażackich na miejscu pozostały trzy. Na terenie akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej monitorują teren i dogaszają resztki ognia. Potrwa to jeszcze kilka dni. Tymczasem w sprawie pożaru ruszyło śledztwo, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
4: Przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenie lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działania osób trzecich i czy takie działanie miało charakter umyślny lub nie.
0: Strażacy walczyli z pożarem na Lubelszczyźnie od wtorku. Ogień strawił około 300 hektarów lasu. Obie strony mówią tak. Zarówno Rosja, jak i Ukraina zgadzają się na zaproponowany przez Donalda Trumpa rozejm. Zawieszenie walk potrwa od dziś do poniedziałku. W tym czasie Kijów i Moskwa wymienią jeńców po 1000 z każdej strony. Prezydent Ukrainy podziękował w mediach społecznościowych Donaldowi Trumpowi i jego zespołowi za skuteczny udział dyplomatyczny. Wołodymyr Zełenski podpisał też dekret, który zapewnia, że wojska ukraińskie nie będą atakować Placu Czerwonego w Moskwie w czasie parady z okazji Dnia Zwycięstwa. Także doradca Kremla Jurij Uszakow poinformował, że Rosja zgadza się na trzydniowy rozejm i wymianę jeńców.
5: To są aktualności jedynki.
0: Bartosz Grodecki od wczoraj na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na to stanowisko powołał go prezydent Karol Nawrocki. Czy to będzie nowe otwarcie w dziedzinie bezpieczeństwa między prezydentem a rządem? Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej uważa, że to będzie trudna współpraca, bo mamy do czynienia z nominacją polityczną.
6: To nie jest ściągnięcie jakiegoś fachowca, tylko osoby, która w sposób bardzo lojalny wykonywała polecenia tamtych.

0: władzy. Ta współpraca na pewno będzie trudna, natomiast mam nadzieję, że cechy osobowościowe pozwolą zbudować relacje z MON-em, relacje ze sztabem generalnym.
1: Według Zbigniewa Kuźmiuka z PiS-u nowy szef BBN-u ma na koncie wiele sukcesów. Wskazuje tu m.in. na jego zaangażowanie w rozpoznanie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.
2: Pan minister jednoznacznie rozpoznawał tę historię jako wojnę hybrydową wytoczoną nam przez Rosję i Białoruś w 2021 roku, szczególnie jeżeli chodzi o ówczesną opozycję. Spojrzenie na ten problem było zupełnie inne.
1: Bartosz Grodecki na stanowisku szefa BBN-u zastąpił Sławomira Cęckiewicza, który w kwietniu podał się do dymisji. Są nowe zalecenia w sprawie zarzutów dla Grzegorza Brauna. Wydał je prokurator generalny Waldemar Żurek. Chce, by prokuratorzy prowadzący sprawy przeciwko europosłowi przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu wnioskowali też o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Brauna. Polityk wczoraj uniemożliwił wrocławskim śledczym ogłoszenie mu zarzutów dotyczących wtargnięcia do szpitala w Oleśnicy.
3: Wrocławscy prokuratorzy zamierzali postawić Grzegorzowi Braunowi zarzuty dotyczące m.in. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Jednak w trakcie spotkania europoseł samowolnie i bez zgody prokuratora opuścił gabinet, po czym oddalił się z budynku prokuratury. Przez to Grzegorz Braun nie usłyszał zarzutów. Prokuratorzy nie mieli podstaw prawnych, aby zatrzymać europosła. Braun posiada immunitet, więc aby go zatrzymać potrzeba zgody Parlamentu Europejskiego. Teraz na polecenie prokuratora generalnego Waldemara Żurka, śledczy za każdym razem będą wnioskować o taką zgodę. Tymczasem pełnomocniczka Brauna złożyła wniosek o zmianę jednostki prowadzącej śledztwo, ponieważ w jej ocenie wrocławska prokuratura złamała zasadę domniemania niewinności. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Noc będzie pochmurna z przelotnym deszczem, głównie na północnym wschodzie. Temperatura minimalna od 2 do 11 stopni z przymrozkiem na północnym zachodzie i zachodzie do minus 1. W dzień najwięcej chmur będzie na wschodzie i południu, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie, około 15 w centrum, do 19 na południu.
4: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jest 10 minut po północy. Dziś sobota, 9 maja, 129 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:52, zajdzie o 20:14. Dzień będzie trwał 15 godzin i 22 minuty. Imieniny obchodzą Grzegorz, Karolina, Katarzyna, Mikołaj, Maria i Stefan. 221 lat temu zmarł Fryderyk Schiller, największy obok Goethego poeta i dramaturg okresu klasyki niemieckiej. 91 lat temu urodziła się Halina Poświatowska, poetka, autorka nastrojowych liryków o zmaganiach człowieka ze śmiercią. 81 lat temu wojska polskie i radzieckie wyzwoliły niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof koło Gdańska. 76 lat temu w Paryżu został przedstawiony plan Schumana, autorstwa ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana. Był zalążkiem europejskiej integracji i przyczynił się do stworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 60 lat temu Telewizja Polska wyemitowała pilotażowy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies. 39 lat temu w Lesie Kabackim pod Warszawą rozbił się pasażerski samolot Polskich Linii Lotniczych LOT IU-62 Tadeusz Kościuszko, lecący do Nowego Jorku ze 183 osobami na pokładzie. Wszyscy zginęli.
5: Komunikat nadawcy.
6: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
5: Komunikat nadawcy.

Dobry wieczór Państwu. Jerzy Głuszyk i audycja 1K w drodze. Zawsze z piątku na sobotę, czyli właściwie w sobotę, bo już po północy. Przywitał Państwa Willie Nelson piosenką Czy jesteś gotowy na country? No myślę, że stali nasi słuchacze, którzy są naszymi gośćmi i w jakimś sensie gospodarzami, bo słuchają przecież tej muzyki w swoich samochodach, podróżując po drogach tej nocy lub też w domach, są gotowi na country, bo wiedzą, że ta muzyka towarzyszy moim spotkaniom z Państwem. Ja uważam, podobnie jak ci, którzy oglądają filmy amerykańskie, właśnie filmy drogi, czy mieli okazję podróżować nocami na długich trasach, że muzyka country jest tą muzyką, która dodaje energię.

energii, dodaje dużo siły, takiej witalności osobom prowadzącym samochód. No przekonaliście się Państwo zapewne w przeszłości. Myślę, że dzisiaj również nie stracicie wiary w tę teorię. Proszę Państwa, pierwsza godzina audycji, którą realizuje pan Wojciech Błoński, wydawcą jest Kajetan Tłokowski, ja nazywam się Jerzy Głuszyk, będzie poświęcona Willie Nelsonowi. Jaka jest przyczyna? Bardzo prosta. 29 kwietnia Willie Nelson obchodził 93. urodziny. No, to wydawałoby się, że to jest taki no już głęboki odpoczynek, taka emerytura artystyczna. Nic bardziej błędnego. Willie Nelson, proszę Państwa, tak średnio rocznie wydaje dwie płyty w ostatnich latach. Koncertuje nadal. Tak jak wspomniałem, 29 kwietnia obchodził 93. urodziny. Najbliższy miesiąc od tych urodzin do 29 maja poświęca koncertom, które promują jego najnowszy krążek, który będzie miał premierę 29 maja. Ja z tego krążka nadawałem już Państwu dwie piosenki. Dziś nie sięgnę po nie ponownie. Poczekamy na premierę płyty i wtedy najprawdopodobniej całą płytę Państwu zaprezentuję. A póki co sięgnąłem, proszę Państwa, dziś po piosenki nagrywane na takim specjalnym koncercie w Hollywood sprzed 3 lat, dokładnie w 90. rocznicę urodzin Willie Nelsona. Tam na takiej dużej arenie, stadionie, odbył się koncert poświęcony jubilatowi. Jubilat wziął udział w tym koncercie, a jakże? Zaśpiewał jedną piosenkę, może nawet dwie, uczestniczył w kilku innych, ale przede wszystkim ten koncert realizowali, wykonywali zaproszeni goście z różnych gatunków muzycznych, którzy zaprezentowali piosenki z repertuaru Willie Nelsona. No i proszę Państwa, posłuchajmy na początek dwóch takich utworów. Najpierw damy pierwszeństwo w tym synowi Willie Nelsona, Lucasowi Nelsonowi, który zaśpiewa utwór Angel Flying Too Close to the Ground. No piękna taka historia o takiej bezgranicznej i bezinteresownej miłości. Tak to można zinterpretować. A potem Billy Strings. To jest przedstawiciel młodego pokolenia kantrowców, może nawet bardziej bluegrassowców. Świetny gitarzysta, no ale też i nie najgorszy wokalista, zaśpiewa kolejny utwór z repertuaru Willie Nelsona.

Jak powiedziałem Państwu, Wineson przygotowuje premierową płytę. To jest 156. krążek w jego karierze. Jeśli liczyć te kompozycje,

0: kompilacje, greatest hits, czy właśnie nagrania koncertowe. A jeśli chodzi o nagrania studyjne, to 78. album autorski. To, proszę Państwa, bardzo trudny rekord do pobicia. No ale też i Willie Nelson jest właśnie tym ostatnim wielkim wykonawcą tej tradycyjnej muzyki country. Wszyscy inni odeszli. Całe szczęście, że jeszcze dzięki niemu mamy kontakt z tym tradycyjnym nurtem muzyki country. Dzięki artyście, piosenkarzowi, aktorowi, bo także, proszę Państwa, był on aktorem. I to nie tylko grał role drugoplanowe, ale na przykład w filmie Schatzberga z 1980 roku Honeysuck Rose grał główną rolę. Honeysuck Rose śpiewał między innymi On the Road Again, który to utwór posłuchamy w tej godzinie, ale zanim to nastąpi, to posłuchajmy z tego przewołanego tu przeze mnie koncertu w Los Angeles, odbytego przed 3 dokładnie laty, wspólnego wykonania Willie Nelsona i Sheryl Crow.
1: You ready to sing?
2: I'm ready.
1: What key is it? Far away places

przepiękne wykonanie duetowe Sheryl Crow i Willie Nelson w tej pięknej balladzie. Zwrócili Państwo zapewne uwagę na ten taki charakterystyczne brzmienie gitary. To jest właśnie ta gitara Willie Nelsona przez mistrzów lutnictwa konserwowana, która już przed wielu, wielu laty dorobiła się drugiego otworu w tym pudle rezonansowym, otworu wybitego palcami ześlizgującymi się ze strun gitary i też specjalnie naciągnięte struny w tej gitarze. Tak, one dają taki pogłos wspaniały, charakterystyczny, bardzo oryginalny gitarze Willie Nelsona. Proszę Państwa, w tym koncercie wziął również udział Eli Lovett. No to też wielki artysta muzyki country, choć już młodszego niż Willie Nelson.